0: No. FM Radom.
1: Tam siedzieliśmy przed garnkami mięsa i chleb jadaliśmy do sytości. Tak mówi Naród Wybrany w pierwszym czytaniu, o którym rozmawiać będę z dr Moniką Waluś, doktor teologii i gospodynią domową. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa.
1: 8 godzina czytań właśnie się rozpoczyna i jesteśmy w momencie, kiedy Żydzi wspominają tą małą stabilizację, jaką osiągnęli w Egipcie. Co prawda raz na jakiś czas ktoś dostał batem przez plecy, ale w garnkach było mięso, na stołach był chleb i przynajmniej wiadomo było, co się wydarzy jutro, pojutrze i za tydzień. A teraz jesteśmy na pustyni razem z Aaronem, razem z Mojżeszem i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka, a głód zagląda do oczu.
2: No to jest trochę też takie poczucie, że wspomnienie to jest coś pięknego, tak? Najpiękniejsze są wspomnienia, nie pamiętamy, albo pamiętamy dosyć jednostronnie. No i wtedy zawsze jest taki miły aspekt porównawczy, tak? Kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej. Ja jak czytam jakąkolwiek książkę jako kontekst historyczny do badań, to mam wrażenie, że zawsze lepiej było wcześniej. To znaczy nie w tym czasie, o którym ja czytam, tylko o tym takim ciut wcześniej, który był wcześniej niż jest to opisywane. Tak? I tu na szczęście mi się przypomina biskup Jerzy oraz moja babcia, którzy się nie znali, ale mówili to samo. Nie mówcie mi, że kiedyś było lepiej, bo jeszcze nie mam sklerozy i pamiętam. Tak? Więc myślę, że to jest zupełnie inny odbiór sytuacyjny, a być może takie wspomnienia służą pokazaniu troszeczkę takiej naszej odrębności, dystansu, domagania się czegoś. To jest jakiś argument, prawda?
1: Ale tutaj obiektywnie ci ludzie mają prawo się skarżyć. Są na pustyni, do końca nie wiedzą, po co idą, a bardziej świadomi widzą, że się błąkają po tej pustyni, bo tam przecież nie była to odległość, którą trzeba było pokonywać 40 lat, tylko chodzili trochę w kółko. No i rzeczywiście jest ciężko, jest głodno, chłodno i do domu daleko.
2: Czy oni wiedzieli, że się błąkają, to ja tego nie wiem, tak? Bo jeżeli nie ma GPS-a, kompasu, jeśli ktoś astronomii nie jest taki bardzo wprawny, to tak nie od razu widać, wydaje mi się. Raczej to poczucie niepewności i takiego... A może też taki trochę nawyk narzekania. No wcześniej narzekali na tych złych Egipcjan. Na kogo teraz mają narzekać? No na kogoś trzeba. Jeżeli się na nikogo nie narzeka, trzeba się wziąć w garść. Trzeba siebie widzieć jako ster, jako osobę samosterowną. Trzeba kojarzyć, że czasami mam takie emocje albo takie, tak? Trzeba się pogodzić, że czasami nie mam humoru, brzuch mnie boli albo mi się nie chce. No i to jest takie niefajne, nie? Że ja jestem taka labilna. A lepiej jest powiedzieć zamiast tego, że ja jestem taka niespokojna, że przecież ktoś jest winien.
1: No a tutaj tym ktośem jest Mojżesz i Aaron. I wiemy, że z całą pewnością wszyscy pamiętają cuda, których oni dokonali. Choćby przejście przez Morze Czerwone. Już nie wspomnę o plagach egipskich, o tym, co się wydarzyło wcześniej. A tutaj mówią... Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Przypisywana jest im zła wola i to taka krańcowo zła wola.
2: No, mnie się wydaje, że to jest trochę też jak echo z raju, tak? Co mówi mężczyzna, tak? No kobieta, którą ty postawiłeś przy mnie, dała mi i zjadłem. Tu jest, wyprowadziliście nas na pustynię. Oni, przepraszam, co uwiedli i siłą zaciągnęli na smyczy, przekupili ich, oszukali. No, tak naprawdę nikt nie wątpił, że na pustyni łatwo nie będzie. Wydaje mi się, że to niekoniecznie jest tutaj jakaś bardzo głęboka psychologia, tylko takie proste poczucie zmęczenia, znużenia materiału. Ktoś musi być winien. Nie, tym ktośem nie mogę być ja, nie moja najbliższa rodzina, bo to będzie problem. No to jedyni tutaj kandydaci to będą właśnie ci dwaj przywódcy, którzy przecież są winni, bo powinni nami się zająć, prawda?
1: No taki los przywódców wszystkich dziejów, że niezależnie od tego, co zrobią, zawsze są w ogniu krytyki.
2: No ktoś musi. Myślę nawet, że ludzie chętni są do ponarzekania, nawet niekoniecznie, żeby coś diametralnie zmienić, żeby coś kompletnie się jakoś inaczej poukładało, tylko takie poczucie, że jakby oni tutaj przecież są niewinni tej sytuacji, tak? No bo wy wyprowadziliście, wy nas chcecie umorzyć głodem. Tu nie ma nic o tym, że może trzeba oszczędzać, może trzeba się wziąć w garść, może trzeba się chwilę wstrzymać. Może, nie wiem, trzeba teraz przez chwilę pomyśleć o czymś przyjemnym, może trzeba odpocząć, tu nie ma żadnej jakiejś decyzyjności, prawda? Tu jest tylko kwestia, że jest nam źle i wy jesteście winni, tak w skrócie, prawda?
1: A odpowiedź Pana Boga jest zadziwiająca o tyle, że nie mówi, cóż, to jest pustynia, przed wami ziemia obiecana, będzie jeszcze pięknie, na razie zaciśnijcie pasa i zęby i wytrzymajcie, tylko daje im to, czego im najbardziej brakuje, kiedy wspominają Egipt. Mówi, że dostaną chleb i mięso i tak się właśnie stało.
2: Znaczy w tym Egipcie tak codziennie był ten chleb do sytości i to mięso, no to ja naprawdę nie wiem, no. Jakoś tak nie bardzo mi się wydaje, żeby aż tak było, że to mięso było w gankach i chleb do sytości, bo jakoś nie kojarzy mi się żadna niewola, w której by taki dobrobyt był większy niż to jeszcze u nas niedawno temu. Przypuszczam, że to jest raczej... Może też, tak myślę sobie, tak, wyszli i co dalej? Jaka tu jest wizja, jaka tu jest gwarancja, jaki jest plan, co my wiemy tak naprawdę, tak? To trochę takie jak biegniemy, ale w jakim kierunku? Wymagacie od nas wysiłku, ale w imię czego? Ludzie lubią mieć konkretny cel przed oczami, tak? Jeżeli tego celu, cel się oddala, cel jest niewidoczny, żeby chociaż te cele trochę pokawałkować. Poza tym, no to są ludzie przyzwyczajeni do niewoli. Niewola, myślę, rozleniwia, tak? Jeżeli ktoś jest nauczony, że musi sam sobie szukać pracy, albo jedzenia, albo się rozglądać, albo się o coś starać, albo się wytężać, albo sobie czegoś odmawiać. A jeżeli ktoś miał stale wszystko podane i więcej nawet nie musiał, i mógł ponarzekać, że mu więcej nie dają, to jest zupełnie inna postawa. Myślę, że to też jest kwestia pewnego wychowania, formacji, tak? My lubimy podziwiać, że ktoś zdobywa, nie wiem, 8 medali złotych na jednych mistrzostwach w fotelu, tak? Ale jakbyśmy tak mieli codziennie pływać 8 godzin, to już by trochę inaczej wyglądało. Oni są na etapie, że ktoś wymaga pływania. Zresztą ten cud jest ciekawy, tak? Tu się nie pojawia coś. Zawsze się zastanawiałam, czy ta manna to wpadła dopiero wtedy, czy jej nie było wcześniej. Czy tak naprawdę, może być jedno i drugie oczywiście, ale tak naprawdę oni się dowiadują, że coś, co leży, można się schylić i spróbować zjeść, tak?
1: Bóg mówi wprost, chce ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie, bo słyszałem szemranie synów Izraela. No i ten chleb, tak jak pani wspomniała, przybiera zadziwiającą formę, bo to nie jest tak, że przyjeżdża samochód z piekarni albo słudzy jakiegoś pana przynoszą je w workach, te bochenki, tylko to jest rzeczywiście chleb z nieba, dosłownie.
2: Tak, ale wymaga on, tak jak tu pan mówi, tak, nie przyjeżdża z piekarni, tylko on, okej, okay, jest z nieba, ale on się nie ułożył w ładne piramidki, tylko jego trzeba poklękać, pozbierać się, pokucać, tak. Dla mnie też jest ciekawe, że nie mamy ani słowa o tym, żeby prosili o to Mojżesz i Aaron. To też jest dla mnie ciekawa informacja, bo to trochę wygląda tak, że Mojżesz i Aaron nie do końca są przekonani, że to marudzenie trzeba do góry przekazywać być może, tak? Może przekazali, ale nic o tym nie wiemy. Bóg sam wpada na pomysł, tak jest to pokazane, że pojawi się coś, ale coś, co wymaga ich wysiłku. Tak jak będziemy widzieli w Kanie, to nie jest raz, dwa, trzy kliknięcie i wino, tylko mają przynieść wodę. Tutaj będą chodzić, schylać się i zbierać. Poza tym zobaczmy, jeszcze jest taki chleb z nieba na kształt deszczu i potem też mamy określenie, że coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Czyli to są bardzo małe drobinki, które trzeba z wysiłkiem zebrać. To nie jest coś, co jest podane. Siądziemy, otworzymy buźkę i nam naleją, tak? Tylko wymaga to pracy, wysiłku, starania. Czyli Bóg nie daje czegoś, co jest gotowe, tylko wymaga po prostu współpracy z tą łaską, tak? Trzeba się troszeczkę powysilać, zabierze to trochę czasu. Oznacza to, że nie najedzą się tak, żeby mieli pełne brzuchy, bo w tym momencie już im się nie będzie chciało zbierać na przykład, tak? Nie wiedzą, co to jest. Jest to coś nowego, czyli musi dostać informację, że to jest jadalne. To są ludzie niewychowani na pustyni. Ludzie wychowani w danym środowisku klimatycznym, geograficznym wiedzą, co można jeść, a co nie, co wypada. Tutaj to jest wszystko nowe. Oni są trochę tak jak z Księżyca po prostu, tak? Pojawili się w kompletnie nowym otoczeniu i nawet nie do końca wiedzą, co jest jadalne.
1: Pytają siebie wzajemnie manchu, to znaczy, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Ten cud, który my dostrzegamy, że Izrael otrzymuje chleb z nieba i też mięso, bo przepiórki przyleciały i pokryły obóz, nie jest dla nich ewidentny. Nie biegają po obozie, nie krzyczą hura, stał się cud, jesteśmy teraz uratowani, tylko pytają siebie, co to jest, co to znaczy.
2: Ja myślę, że jakby jednak wylądował na morze nie samochód z piekarni, ale jakiś taki mały podręczny helikopter na jakiejś chmurce, by ten chleb spadł w takim kształcie, jak był w Egipcie, to by było bardziej przekonywujące. A tu się pojawia coś, co być może jest no, takim zjawiskiem, które się zdarza. Smak być może jest zupełnie inny niż był. Wygląd jest też inny tego, niż oni są przyzwyczajeni. I jeszcze trzeba za tym chodzić. Także jest to owszem cud, ale cud wymagający współpracy i powiedziałabym na warunkach pustynnych i Pana Boga. Nie jest to... wymaga to dojrzałości. To nie jest karmienie niemowlaka czy małego dziecka. To jest ćwiczenie ludu do bycia na pustyni, ćwiczenie do bycia w nowych warunkach. Owszem, dam ci jeść, ale będziesz musiał się o to starać, sam zarobić i będzie cię to kosztowało wysiłek i też zmianę przyzwyczajeń. Bóg spełnia prośbę, ale wychowując.
1: No, wychowuje też Mojżesza, który pokornie robi tak krok w tył. Nie mówi do Żydów, zobaczcie, załatwiłem wam darmowy dodatek do spaceru po pustyni, tylko mówi, to jest chleb, który Pan wam daje na pokarm. Pokazuje, co to jest, odpowiada na to pytanie, manhu, które pada wcześniej i ewidentnie wskazuje na to, kto jest dawcą. I tutaj mamy już odniesienie do naszych współczesnych skojarzeń rozmaitych, prawda, z Komunią Świętą, ale także z tym, o czym mówimy chyba w Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego, tak? Prosimy Boga także o to, co jest takim właśnie pokarmem, jak ta manna.
2: Tak, ale znowu z założeniem, że ta ciężarówka z piekarni nie przyjedzie, tak? A jeżeli to na pewno nie codziennie. Że wymaga to wyjścia z naszych upodobań, wyjścia z naszych przyzwyczajeń, wyjścia z naszych bezpośrednich żądań. Owszem, będziemy wysłuchani, ale inaczej. Już oni wyszli ze swojego kraju i teraz muszą jeszcze wychodzić powoli ze swoich przyzwyczajeń, swojej kultury, prawda? Cały czas jest to zobowiązujące. To jest, owszem, prezent, ale prezent, który wymaga. To nie jest takie spełnianie marzeń na zasadzie dobrej wróżki, dyni i różdżki, prawda? Bóg daje, ale inaczej niż myślimy, daje wystarczająco, ale inaczej niż byśmy sobie sami to wymyślili. Wymaga jeszcze od nas jakiegoś takiego współdziałania. To nie jest dokładnie to, co oni chcieli. Tam były garnki. A tutaj tych garnków nie ma, tu trzeba się schylać, zbierać.
1: Doktor Monika Waluś jest gościem 8 godziny czytań i wsłuchujemy się w to, co mówi i pisze święty Paweł do Efezjan. Zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. A cóż to za próżne myśli pogańskie tak budziły taki wstręt w świętym Pawle?
2: Zacznijmy od tego, że on to pisze, jak można z tekstu wnioskować, do Efezjan, a więc do ludzi, dla których poganie to nie są obcy ludzie z Afryki, tak jak dla nas, tylko to jest ich otoczenie. Być może nawet to oni byli jeszcze niedawno tymi poganami, prawda? Więc to jest taka trochę uwaga, no powiedziałabym, angażująca emocje, prawda? To nie jest powiedzenie o ci gdzieś tam, o obcych ludziach, z obcej kasty, środowiska, z obcego kraju, czy no ktoś tam dla nas obcy, tylko to jest o najbliższych sąsiadach, współpracownikach, kuzynach krewnych, może o nas samych sprzed lat.
1: Może o nas samych sprzed chwili, prawda? Bo często, mimo że mienimy się chrześcijanami, to żyjemy jak poganie.
2: No ja nie jestem od moralności, tak? Wróćmy do tego myślenia, bo on tutaj właściwie mówi o tym, że przyczyną postępowania niewłaściwego jest próżne myślenie, nie? Czyli nie... można powiedzieć, nie chodzi mu o jakieś... tak naprawdę chodzi mu o coś najbardziej głębokiego, o to, z jakich powodów ktoś tak postępuje. Paweł nie bywa zgorszony, to wiemy, z powodu jakichś tam drobiazgów czy chwilowych upadków. On jest nawet o tym przekonany, że takie się zdarzają. Mówi o słabości człowieka. Natomiast jemu tutaj chodzi o to, jaki jest kontekst, źródło, pochodzenie takiego postępowania, tak? I mówi nam tutaj o tym, że czasami postępowanie nas, chrześcijan, właściwie nie różni się od pogan, których myślenie jest inne. No to jeżeli z różnych źródeł pochodzą te same wnioski, można się zastanowić, czym się te źródła różnią, prawda? I odniesienie jest natychmiast do Chrystusa, na którego poganie się nie powołują. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. To też jest ciekawe, bo on nie mówi o naukach Chrystusa, tylko mówi o samym Chrystusie, czyli odwołuje się do osoby. Odwołuje się do osoby. Mnie się to kojarzy z ulubionym nauczycielem moim oraz zupełnie innym ulubionym nauczycielem mojej córki. Jeżeli chcemy wyrazić, że musimy coś zrobić bardzo solidnie albo bardzo specjalnie, to rzucamy nazwisko naszego ulubionego wykładowcy, ja, a córka nauczyciela. Czyli nie mówimy nawet o zasadach. Ta osoba uosabia tę zasadę. Po prostu nie da się, myśląc o tej osobie, tego tak zrobić, prawda? To jest ciekawe, że autorytet danej osoby starcza za cały przepis praw, zasad, koncepcji. Odwołanie się do jednej osoby jest tak mocne.
1: Wydaje mi się, że Paweł też podkreśla godność tych, których określa jako pogan. Bo nie mówi, że są bezmyślni. Nie mówi, że są głupi, prawda? Mówi, że ich myślenie jest próżne. Po prostu pobłądzili, poszli na manowce.
2: Też w kontekście tego, co później mówi, tak jak się patrzy na następne zdania, to tak jakby można powiedzieć próżne, czyli jałowe. Nic z tego nie wyniknie, nie? No bo tłumaczy, słyszeliście przecież o nim i zostaliście nauczeni w nim. Czyli on się odwołuje do tego, co tamci już na pewno wiedzą. On nie czuje, nie sugeruje, że im coś nowego mówi, prawda? Tylko zaznacza, że oni już przecież wiedzą, tylko właśnie powinni to zastosować, że poprzednie życie, tak, to jest

0: rozróżnienie. I wtedy jest stary człowiek i nowy człowiek, tak? Kwestia zanurzenia się i wyłonienia jako nowy człowiek z wody chrzcielnej, tak? To jest ten obraz, który Paweł chce tutaj nam przedstawić, narysować. No i mamy tego dawnego człowieka, który sam siebie psuje wskutek kłamliwych żądz, tak? Czyli z jakichś powodów, no nie wiem, może zbytniego picia wina, tak? Które niszczy ciało i ducha i myśli i wolę. Może z powodu jakichś tam kiepskich przyzwyczajeń, które też człowieka jakoś rozkładają, tak? Jakichś upodobań, jakiegoś hobby, jakiejś pasji czy jakichś nawyków. No my sami przecież, myślę, że większość z nas ma jakieś nawyki, które nas niszczą, tak? Mniej lub bardziej.
1: Tak, ale jak rozróżnić nawyk, nawet nauk, od kłamliwej żądzy, bo to jest jakieś stopniowanie u świętego Pawła. Nie wiem, czy się nie mylę.
0: Tutaj trzeba byłoby psychologa. Pawłowi chodzi o to, że żądze są kłamliwe, ponieważ tak naprawdę nie dają nam zaspokojenia. No myślę, że dla nas to też jest jasne, tak? Jeżeli jest zimno i mgliście i ja zjadam drugą czekoladę, żeby sobie poprawić humor, no to tak szczerze powiedziawszy, ja wiem, że to jest bez sensu, tak? No i to jest kłamliwa żądza, bo tak naprawdę ja nie potrzebuję dużo kalorii w tym momencie i cukru, tylko ja potrzebuję podniesienia na duchu i więcej energii. Oczywiście, że ta czekolada mi na te 5 minut pomoże. Więc jakby żądza jest kłamliwa w tym sensie, że nie kieruje się ku temu, co jest właściwe. Tak? Nie kieruje się ku temu, że tak naprawdę powinnaś się wyspać, Monika, tak? Albo cieplej ubrać, bo jest jesień, tylko kieruje się ku czekoladzie, no bo czekolada, no powiedzmy szczerze, jest dostępna, szybka i tania. Prawda? Więc żądza jest kłamliwa w tym sensie, że nas oszukuje, nie pokazuje nam tego, co jest nam naprawdę potrzebne. I w tym momencie my się rozkładamy, dlatego że powoli przyzwyczajamy się. Jest nas takie przyzwyczajenie do tego, że się ratujemy, tak, zimno, ratujemy się pączkiem albo uspokajamy się tym, co nie trzeba, tak? My wiemy, że nas to psuje. No ale takie kłamliwe żądze, czyli oszukujące nas pragnienia, pozwalamy sobie na to. To jest nasz problem.
1: To sformułowanie o dawnym człowieku i nowym człowieku sugeruje bardzo duży radykalizm, że to nie może być trochę starego, trochę nowego, tylko to musi być coś zupełnie nowa jakość.
0: No nie da się trochę nie palić papierosów, tak? Jeżeli mamy już, mówi lekarz, pan za dużo pali, to nie da się palić trochę mniej, tak? To raczej lekarz będzie oczekiwał, żebyśmy przestali palić, tak? Jeśli ktoś z nas czuje, że powinien schudnąć, to nie da się zjeść trochę mniej słodyczy. No po prostu niestety trzeba sobie postawić jakieś granice. My tego nie lubimy. Oczywiście, że nie lubimy. No kto z nas to lubi? No jest to trudne, po prostu jest to trudne. I Paweł też tutaj używa bardzo ciekawego czasu, tak? Trzeba porzucić. Porzucić to jest jednorazowa decyzja, tak? Ale odnawiać się duchem to nie jest jednorazowa decyzja. To nie da się tak, że ja od jutra postanowię, no jak byłam mała, to tak robiłam. Pisałam 20 postanowień i chciałam od 1 stycznia wszystkie realizować. I naprawdę byłam zrozpaczona, że mi się nie udało 20 nawyków zmienić w moim życiu od pierwszego jednego dnia. Więc Paweł jest większym realistą. Odnawiać się, to jest czas niedokonany, bardzo ważny w Biblii Hebrajskiej. Coś, co trzeba stale robić, tak? Większość wezwań mających związek z naszym rozwojem duchowym jest czymś, co ma być stale, nie że jednorazowo. Tylko mamy słuchać, tak? Jest słuchaj Izraelu, tak? Będziesz. I masz się odnawiać. I mówi Jezus, nawracajcie się. Nie wystarczy, że się raz nawróciłam i jest okej. Nie, no przecież widać, jak jest. Ja muszę się ciągle nawracać czy odnawiać. I Paweł realistycznie mówi, żebyśmy nie byli zmartwieni czy, nie wiem, zaskoczeni tak, że znowu mi nie wyszło. No to raczej trzeba się cieszyć, że jeszcze raz mam siłę się podnieść, jeszcze raz mam siłę się odnawiać duchem w moim myśleniu.
1: I znowu wraca wątek myślenia. Paweł nie chce, żebyśmy wykonywali polecenia. Myślę, że Bóg tego nie chce. Jakieś komendy, prawda, żebyśmy byli jak pruskie wojsko. Podkreśla po raz kolejny wartość takiego rozumnego podejścia do wiary. Nawet w tym sformułowaniu, 2-3 zdania wcześniej, że wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. To też wymaga, być może wracamy do tego wątku zbierania manny, jakiegoś wysiłku, jakiegoś uczenia się, jakiejś edukacji, i to jest na pewno coś więcej niż lekcja religii w szkole podstawowej czy średniej.

0: No ja tam ze szkoły podstawowej i średniej z lekcji fizyki to bardzo niewiele pamiętam. To ja nie wiem, czy bym się mogła na tym oprzeć, tak? Raczej to, co używamy, co jest nam potrzebne, to trzeba ciągle powtarzać. Trzeba ciągle sięgać do tego. Tym bardziej, że myślę, że nie tylko ja mam takie doświadczenie, że jak coś czytam po latach, to ja to na nowo widzę. Ja już troszeczkę zmądrzałam, trochę się już zobaczyłam życia, siebie poznałam. I czasami czytając jakieś lektury dzieci, to ja widzę, że mam kompletnie inne reakcje w tej chwili niż miałam kiedyś. I Paweł mówi o tym samym. Mamy odnawiać się, mamy się podnosić z tego, co było, czyli jeszcze raz od nowa zaczynać. I nie ma co sobie wyrzucać, że kiedyś próbowałam i nie wyszło. No to no przecież właśnie się rozwijam. To właśnie dowód, jakby poczucie dumy można tu wręcz sobie pozwolić i powiedzieć, no zaczynam od nowa, bo właśnie jestem mądrzejsza i mogę świeżym okiem na to spojrzeć, prawda?
1: Ale postulat rozumu czasami jest stawiany jako przeciwstawny wierze. Ja, mówią niektórzy, mam swój rozum, mam swoją wiedzę, niepotrzebny mi jest do niczego Pan Bóg.
0: To znaczy, no, to są trzy nieporozumienia w jednym. Jedna rzecz taka, że wezwanie, które Jezus powtarza w Ewangelii, Jezus tam mówi, tak, będziesz Pana Boga swego miłował całym swoim sercem, całym umysłem. I to było z punktu widzenia Żydów naturalne. To właśnie oni musieli umieć czytać i pisać i dyskutować o Biblii, żeby ją rozumieć. Tak? Było założenie, że muszą czytać, znać i rozumieć. Nie, że ktoś przeczyta i ja będę się grzecznie słuchać, tylko oni mieli to czytać i rozumieć. Tak? A ci, którzy tego nie umieli, to był ktoś gorszy. No może to nieładne z ich strony, ale ten umysł był niezwykle istotny. I u nas też przecież to myślenie, no Paweł przecież sam o sobie mówi, że jest wykształcony, tak? I bardzo to do tego się odwołuje. On nie mówi, że byłem faryzeuszem, on mówi, prześladowałem i jestem faryzeuszem, tak? Czyli odwołuje się też do swojego wykształcenia, do znajomości tradycji, rozmowy, wiedzy. A po drugie, no z tym rozumem, mój Boże, no mnie się wydaje, że ta IQ nie mam takiego złego, co ponoć tak twierdzą, ale ja na wiarę przyjmuję tabletki, które mi dają, bo ja ich nie badałam pod mikroskopem. Jeżeli chodzi o mój samochód, to ja przyznaję, że nie badałam, jak silnik jest zbudowany i ja jeżdżę tak, jak mi powiedziano. I mnóstwo innych rzeczy chyba możemy razem wymienić, które na wiarę przyjmujemy od ludzi, tak? Bo tak mi powiedziano. Więc tak, żeby wszystko przyjąć rozumem, no świat się ode mnie nie zaczyna. Ja nie będę studiowała teraz budowy żelaza, ani łyżki, ani badała wszystkiego, tylko przyjmuję pewne rzeczy. Więc nie mam przekonania, że wszystko da się przyjąć na rozum. Akurat uważam, że wiarę na rozum da się przyjąć, ale z telewizorem to już nie.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, że święty Jan opisuje przedziwną zabawę wchowanego. Ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu nie ma Jezusa i uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam go szukali. A gdy go znaleźli na przeciwległym brzegu, to pytali, kiedy tu przybyłeś. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jakie były motywacje, które Jezus przejrzał na wylot, ale próbuję sobie, i fascynuje mnie taka scena, którą próbuję sobie wyobrazić, takiego tłumu, w którym ten Jezus jest w środku i kiedy chce, kiedy ma taką wolę, znika. I to nie chodzi tylko o taki tłum przyjazny jak ten, tak myślę, tylko także o ten na przykład w Nazarecie, który chciał go swego czasu ukamienować. Kiedy chciał, to ten tłum zostawiał, unikał go, ale najczęściej był w środku.
0: Jezus umie się obchodzić z ludźmi, trzeba powiedzieć. Jezus się ludzi nie boi. Bardzo często słyszałam od różnych osób, że bałyby się stanąć wobec jakiejś grupy ludzi, pertraktować, rozmawiać, zatrzymać osoby, jakieś uspokajać. Też wiem, że nie wszyscy nauczyciele na przykład lubią pracować z nastolatkami, tak, wolą z małymi dziećmi. No bardzo to różnie bywa. Są osoby, które umieją wzbudzić jakoś swoim zachowaniem, słowem, gestem autorytet ludzi i takie, które nie. Jezus z pewnością jest tu mistrzem. Bardzo wielokrotnie widzimy w Ewangelii, że wielokrotnie spotykał się z mnóstwem ludzi, że umiał się wśród nich znaleźć, że wzbudzał posłuch, że umiał odejść. Widać, że jest to osoba o bardzo dużym autorytecie. Mnie się tutaj zawsze kojarzy ten tekst tak, że nie będzie podnosił głosu, nie będzie krzyczał. To nie jest osoba, która musi się popisywać, tak? Mnie się zawsze kojarzą pewne osobowości, czy nawet zwierzęta, które nie muszą robić z siebie wielkiego jazgotu, nie muszą wrzeszczeć, nie muszą krzyczeć. Raczej dzieci muszą bardzo hałasować, żeby ktoś je zauważył. Mocna, sensowna osoba staje w drzwiach i wtedy na przykład wszyscy milkną, tak? A dziecko musi robić bardzo duże zamieszanie, ponieważ boi się, że nie będzie zauważone. Jezus właśnie jest osobą o takim wielkim autorytecie, który jakoś wśród ludzi budzi szacunek. I to tutaj bardzo rzeczywiście widać, zanim jeszcze przemówił. Jest też osobą popularną, podziwianą, jakoś inicjującą swoim zachowaniem, nie słowami, osobę. Jak czasami się widzi różnych prezenterów, czy różne osoby, które w mediach chcą zbudzić uwagę na sobie, skoncentrować, widać te starania. Jezusa raczej kojarzyłabym z osobą, która swoim już jakby słowami, które o nim mówiono, czy słowami, które z jego wypowiedzi cytowano, czy wyglądem budzi szacunek, zanim jeszcze coś powie.
1: Ale Jezus się temu tłumowi nie podlizuje, nie gra pod publiczkę, mówi wprost: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki.
0: Jezus niespecjalnie chyba się czuje zrozumiany przez tych ludzi. Widzi raczej ludzi zainteresowanych newsologią, tak? Jakiś news, jakiś cud, coś się wydarzyło, jakieś rozmnożenie chleba, może jakieś ryby, może jakieś uzdrowienie. Jezus chciałby ludzi, którzy będą słuchali tego, co on mówi. Bardziej chciałby, żeby ludzie się zainteresowali, że on ma do dania coś więcej niż to jedzenie i te cuda. Zresztą to ileś razy było pokazane, że kiedy apostołowie są gotowi na jakieś specjalne akcje wykazujące ich moc, to on absolutnie nie ma na to ochoty, prawda? Też widać, że Jezus nie ma ochoty być takim najwspanialszym lekarzem świata, który teraz tu wszystkich uzdrowi w 5 minut, zejdą się wszyscy. Też widać, że Jezus nie zamierza otworzyć najlepszej stołówki Caritasu, która zaćmi wszystkie w następnych wiekach. Raczej, tak jak tutaj mówi, troszczcie się o ten pokarm, który trwa na wieki. No, to jest dla ludzi kompletnie niepojęte. Myślę, że nawet dzisiaj większość nie za bardzo by wiedziała, jak to w ogóle ugryźć, potraktować. Przecież mamy konkretne sprawy, tak? Trzeba wyleczyć kogoś w mojej rodzinie, trzeba coś załatwić, tu są jakieś może problemy konkretne, praktyczne, realne, a tu mi mówią o jakichś tam sprawach na wieki. Co to znaczy na wieki w ogóle? No jakie wieki? Ja mam tu w tej chwili 3 ważne problemy, które trzeba rozwiązać, powie ktoś, kto naprawdę ma trudną sytuację.
1: A ludzie z tłumu mają konkretne potrzeby. Wydaje się, że chcą po prostu robić to samo, co Jezus. Uzdrawiać, mnożyć chleb i ryby, robić cuda, mówiąc wprost, bo pytają tak: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Pytają tym samym, wydaje się, co mamy zrobić, by być takimi jak Ty? A Jezus mówi, że właściwie niewiele potrzeba, bo na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Daje też chyba nam do zrozumienia przez to, że cuda jako takie nie powinny być, nie mogą być celem samym w sobie.
0: Znaczy, to jest w ogóle, myślę, naturalne pragnienie, które pojawia się mnóstwo razy w Ewangelii. No, przede wszystkim trzeba ludzi uzdrowić. My jesteśmy w kraju podbitym pod zaborami. Trzeba władzę zmienić. Trzeba zmienić administrację. Mnóstwo chorych mamy. A oprócz tego Rzymian trzeba wypędzić i wyzwolić nasz kraj. No jako Polak to pan chyba rozumie, że oni mają rację, prawda? No właśnie. No a poza tym jeszcze jest taka sytuacja, w której ktoś ma chore dzieci, a Jezus mówi o tym, że mają w Niego uwierzyć. No ale to po co mają w Niego uwierzyć, skoro On nie uzdrowi? Możemy się z tego podśmiewywać, ale ja tak myślę, że gdyby to ubrać w bardziej współczesny język, to czym to się różni od przeciętnej rozmowy, przeciętnego kogoś, kto jest, nie to żeby był niewierzący, ale no tak luźno związany z Kościołem, tak? I on powie wprost, tu przedszkole trzeba zbudować, nasz, nie wiem co, burmistrz czy poseł jest beznadziejny, moja matka jest chora, albo nie wiem kto, ojciec czy mąż pije. No to są realne problemy do rozwiązania. A Jezus wymaga w tym momencie wyznania wiary i to takiego bardzo solidnego. Troszcie się nie o pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Pieczęcią swą naznaczył Ojciec Syna Człowieczego. Dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. No ale, ale co dalej?
1: Ale ci wokół Niego mówią dosyć tego religijnego gadania. Przejdźmy do konkretów. Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Kawa na ławę. Zrób coś takiego, żeby zrobić na nas wrażenie. Rozwiąż jeden z naszych problemów, tak się wydaje. Cóż zdziałasz? I tu przywołują tą scenę, którą już dzisiaj omawialiśmy. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wyszło szydło z worka. Chodzi o to, żeby powtórzyć cud rozmnożenia chleba, a może jakąś mannę gratisową załatwić doraźnie.
0: No, ale można zrozumieć tych ludzi, naprawdę. Jeżeli ktoś, głód w Polsce to może nie jest aż taki palący problem, tak? Ale w wielu krajach to byłoby ogromnie ważne, żeby przyjechać z ciężarówką z chlebem. No a jeśli ktoś bywa w szpitalach, zwłaszcza dziecięcych, to też miałby coś do powiedzenia na ten temat. Ja myślę, że stała praca wśród ciężko chorych, nieuleczalnie chorych też może wzbudzić to samo pytanie, tak? Zrób jakiś cud, pokaż, że to ma sens, bo to, że te wszystkie dzieci będą zbawione, to jeszcze troszeczkę mało dla tych matek w tym momencie, że tak powiem, ma słaba wiadomość, prawda?
1: Ja tego nie neguję, tylko wydaje się, że ta rozmowa toczy się na różnych zupełnie poziomach.
0: Czy jest tak, jak pan powiedział? To, co na początku jest pokazane, czyli że oni się mijają geograficznie czy miejscowo, tak samo mijają się tutaj. Oni po prostu z różnych powodów, które wcale bym nie wyśmiewała, są konkretu, tak, na swoich aktualnych potrzebach. Jezus cały czas nawiązuje do czegoś znacznie poważniejszego i ważniejszego. Oczywiście, że w pewien sposób to, co Jezus chce im zaoferować, pomogłoby im się odnaleźć z tymi problemami. Tylko tu jest bardzo ważne pytanie, które dotyczy też nas wszystkich. Czy gdyby rozwiązać nasze techniczne, konkretne problemy, to my bylibyśmy wtedy na pewno szczęśliwi? Podejrzewam, że różnie. Podejrzewam, że różnie. Część z nas też by miała przed sobą różne sprawy, które jeszcze trzeba załatwić i jeszcze trzeba załatwić. No myślę, że każdy z nas zna osoby, którym wbrew pozorom co do zdrowia i pieniędzy nic nie brakuje, ale szczęścia to tam nie za bardzo widać, prawda? To też jest, myślę, jeszcze jedna rzecz. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mu da wam prawdziwy chleb z nieba. Jezus odwołuje się tutaj do tego, że to nie o to chodzi, co jakie cuda robił Mojżesz, czy Jezus nawet będzie robił. Tak naprawdę chodzi o to, jaką oni mają relację do Boga. Co chcą od Boga przyjąć? Co są gotowi przyjąć od Boga? Bo jeżeli mamy założenie, że Bóg ma nam dawać cały czas same sukcesy, czyli w mojej rodzinie ma nikt nigdy nie być głodny, wszyscy mają być zdrowi, mamy nigdy nie chorować, dach się ma nigdy nie zawalić, jak będzie drzewo spadało z okazji burzy, to nie na mój dom, tylko na obok, gdzieś tam, tak, na drogę. I w ogóle ma być zero żadnych problemów. I mam żyć długo i szczęśliwie, no to w tym momencie ja niespecjalnie jestem zainteresowana Ojcem, tylko ja jestem zainteresowana dobrym ubezpieczeniem mojego życia. To w tym momencie dochodzimy do pewnych skrajności, tak? Ludzie nie chcieliby skrajności, ludzie chcieliby tak, żeby było i tu dobrze. A Jezus daje na dwóch biegunach. No to jest klasyczna Ewangelia Jana, gdzie są biało-czarno, dwie drogi, tak? Jan jest bardzo zgodny z literą powtórzonego prawa. Jak się domniemuje, Jan był z rodziny, tak? Tutaj związanej ze świątynią, co widać po tych wielkich emocjach, jakie w nim budzi złe zachowanie kapłanów. Któż by się tym tak przejmował poza Janem? I Jan tutaj to bardzo układa ostro w tych dwóch kierunkach, tak? Albo chleb z nieba, albo chleb ziemski, albo uzdrowienie i cuda, albo prawdziwe uzdrowienie duchowe. I Jezus próbuje im wytłumaczyć, że tym chlebem prawdziwym Bożym będzie ten, właśnie On, który zaspokoi wszystkie pragnienia. I oni są gotowi na tą wersję, dawaj nam zawsze tego chleba. Tylko co to praktycznie znaczy? Jak to zrozumieć? Jak to przyjąć?
1: Na pewno ważne jest to, że znowu pojawia się taki czas niedokonany. Kto do mnie przychodzi? Nie, kto do mnie przyszedł, nie będzie łaknął, ale kto do mnie przychodzi? Kto cały czas jest w drodze? Kto cały czas próbuje?
0: No to jest bardzo wzruszające określenie. Mamy też odpowiedź na to w Apokalipsie, kiedy mamy najpiękniejszą, można powiedzieć, imiona Boga ułożone, tak? Że to jest ten, który jest, który był i przychodzący. Czyli nie najpierw był, byśmy powiedzieli był, jest i przychodzi. Nie, nie, nie. Najpierw jest, bo to jest podstawowa prawda o Bogu, który jest obecny, do którego zawsze możemy przychodzić. Był, żebyśmy zrozumieli, że wszystko, co się działo w naszym życiu, było też pod Jego opieką. I przychodzący, tak? Czyli ten, który cały czas do mnie przychodzi. Bez przerwy. Nie to, że przyjdzie, ale cały czas jest przychodzący. I my też, abyśmy byli właśnie przychodzący. I powoli przyjmujący to wszystko. Może troszeczkę za dużo tych ludzi oczekujemy w tej Ewangelii i od siebie za dużo oczekujemy. Może najważniejsze, żebyśmy właśnie byli przychodzący do Jezusa, bo On przychodzi do nas.
1: Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań była Monika Waluś, doktor teologii i gospodyni domowa.
0: Dziękuję Państwu.
1: Moim gościem w 8 godzinie czytań jest profesor Jan Grossfeld. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Ten dzień sądu to jest chwila, kiedy Jozue gromadzi w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. To musi być niesamowity obraz, kiedy rzeczywiście wszyscy albo ich reprezentanci przychodzą, żeby dokonać zasadniczego wyboru. Wyboru, można powiedzieć, życiowego albo wyboru, który decyduje o życiu i śmierci.
2: To jest w ogóle bardzo szczególne miejsce geograficzne i nie pierwsze takie zgromadzenie w historii Izraela. Bo w tym miejscu, które nazywa się Sychem albo Sychar, gromadziły się pokolenia Izraela od małych grupek na początku, czyli na przykład rodziny Abrahama, po Jakuba i Jozuego w tym przypadku. I to były bardzo wyraźne sytuacje, kiedy trzeba było się opowiedzieć, w którą stronę pójdziemy? Można powiedzieć, to są sytuacje, kiedy dokonujemy wyboru drogi życiowej. Na co dzień tego nie widzimy, bo jesteśmy niewidomi. Jesteśmy przytłoczeni codziennością, troskami, obowiązkami, przyjemnościami. Ale Pan Bóg się zatroszczy i postawi nas w takiej sytuacji, gdzie będziemy musieli się opowiedzieć. Nie chcę się rozwodzić, można było dużo mówić o tym miejscu, jak ono jest położone, to miasteczko, że to jest w tej chwili pod rządami palestyńskimi. Kiedyś to byli Samarytanie, a jeszcze wcześniej to było miejsce, gdzie Abraham, zmierzając do ziemi obiecanej, się zatrzymał. Ale zawsze chodziło o jedno. Czy opowiadam się za rozmaitymi bożkami, czy za Bogiem Izraela? Czy opowiadam się za tymi niemocnymi bałwanami, które mnie się wydają, bo jestem oszukany, jak Pan i każdy i wszyscy jesteśmy oszukani przez demona, że szczęście i zadowolenie znajdziemy za pomocą tych rozmaitych bożków, tych bałwanów, tych idoli. I dlatego mówimy, Izrael zawsze był znakiem antyidolatrycznym, przeciwko bóstwom, czyli przeciwko złudzeniu, przeciwko utopiom. Myślimy, szczęście da nam to i to. Pieniądze, kobiety, mężczyźni, mamusia, dziecko, mąż, kochanka, szef pracy, ksiądz proboszcz, biskup, jakiś Führer, jakikolwiek autorytet, jakiś idol w rozumieniu takim powszechnym, w rodzaju gwiazd pop. Dlaczego ludzie lgną do tego wszystkiego? Bo nie widzą nigdzie ratunku.
1: No, ale też takie rzeczy bardziej, a może mniej oczywiste, typu, nie wiem, dopalacze, alkohol, zabawa, ale też, nie wiem, jakieś hobby, które wciąga po uszy.
2: No oczywiście, że tak. I najczęściej wtedy jest za późno już. Jak już jesteśmy wciągnięci po uszy, to musi się wydarzyć coś niesamowicie potężnego. Musi naprawdę grom z nieba walnąć. Musi się nam usunąć ziemia spod nóg, żebyśmy mogli mieć szansę spojrzeć w kierunku Boga jedynego. I zawsze jest to pytanie. W tym momencie życia my indywidualnie, my jako zgromadzenie, jako Kościół, wtedy Izraelici, w którą stronę chcemy pójść? Jest to piękne czytanie, bo tutaj jest przypomniane, są wielkie dzieła, które Bóg dokonał dla Izraelitów, którzy powstali jako zgromadzenie, jako lud w wyniku tych dzieł. Ich świadomość społeczna, świadomość narodowa, świadomość zbiorowości, więź zbiorowa, bierze się z doświadczenia religijnego w sytuacjach, kiedy sami nie mogli sobie poradzić, nic nie mogli zrobić, w sytuacjach beznadziejnych, wtedy dopiero otwierały im się oczy, Bóg działa. I my mamy podobnie.
1: Ale właśnie, czy mamy podobnie? Bo chcielibyśmy mieć podobnie, żeby nam ktoś położył na szali jedno i drugie i powiedział, wybierajcie. Tak jak tutaj Jozue mówi, gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. A te nasze wybory odbywają się w mniej radykalny sposób, mniej ewidentny sposób.
2: To jest prawda, ale trzeba pamiętać, że ten lud był ludem słuchania. Ludem, który znał słowa słucha Izraelu, a słowa słucha Izraelu oznaczały słuchaj słów Boga, słuchaj Boga. Ponieważ życie jest tam, oni pragnęli życia i mieli doświadczenie, które tu zostało wypowiedziane w tej lekturze, mieli doświadczenie, że Bóg jest mocny i że ich kocha i że jest wierny, że dopuszcza rozmaite ich odstępstwa, zdrady. Ale na koniec zawsze wołał ich do mnie. Trochę tak jak mówi i woła święty Piotr do Jezusa. Mówi, jestem bezradny. Zawołaj mnie, Panie. Zawołaj mnie, żebym przyszedł do Ciebie. Sam nie mogę przyjść. Zawołaj mnie. Więc rzeczywiście w naszej kulturze powstaje problem taki, że my możemy już nie pamiętać. Że nie mamy pamięci. W tym sensie ważna jest świadomość historyczna narodu, ale przede wszystkim świadomość historyczna narodu musi się opierać na świadomości historycznej pojedynczych osób, ich historii osobistej. To znaczy, czy pamiętamy jako ważne wydarzenia, które dzisiaj byśmy chcieli przekreślić, które byśmy chcieli zaciemnić, żeby ich nie było, zapomnieć o nich, na przykład wstydliwe. Dlaczego? Wydarzenia wstydliwe są po to, żeby pokazać moc Boga, a nie po to, żeby, jeżeli będziemy je ukrywać, nigdy mocy Boga nie doświadczymy. Bo jeżeli ukrywamy te rzeczy złe, które robiliśmy, które nas doświadczały, nigdy nie będziemy, nie okażemy się słabymi, grzesznymi, którzy potrzebują ratunku i nigdy do tego Boga nie zawołamy, tylko ciągle będziemy na co dzień do tych małych bożków, nędznych, nieżywych, do tych trupów wołać, które na końcu zawsze kończą się rozczarowaniem i no, że trzeba sobie palnąć w łeb. Położyć nadzieję na przykład w medycynie. Położyć nadzieję w znachorach. Nie wiem, położyć nadzieję w czymkolwiek. No, ta ilość, zawsze przychodzą do głowy te punkty uzdrawiania przy kościołach. Czy coś jest złego w ziołach? Nic. Biblia mówi, stworzył Pan Bóg wszystko ku pożytkowi i zdrowiu człowieka, żeby dawały człowiekowi zdrowie, a nawet wino, żeby się radował. To gdzie jest problem? W tym, że sprzedają przy kościele zioła? W tym, że robimy rozmaite seanse uzdrowienia? Nie. Problem jest w nas, że my z tego czynimy panaceum na nasze sytuacje. No i powstaje pytanie, czy te sklepy przypadkiem nie mogą stać się częścią struktury zła. Bo struktura zła to jest co? To jest pewna instytucja, pewna rzeczywistość, która bazuje, sama z siebie nie rodzi żadnego zła, ale bazuje na naszym skłonności do zła, do czynienia zła i ją namnaża. Ją uruchamia. Dobrze, że nie jestem proboszczem, bo nie mam tego problemu, ale no, jest pewne ryzyko, że się wytwarza cała mentalność uzdrawiania bardziej w kierunku ciała, a nie w kierunku ducha.
1: A jak pan analizuje ten nagły przypływ rozsądku w narodzie wybranym, tym samym przecież, który na pustyni narzekał, że nie ma garnków pełnych mięsa i musi cierpieć pragnienie. Nagle ten naród jednym głosem mówi bardzo dojrzałe, mądre rzeczy. Dalekie jest od nas, abyśmy mieli opuścić Pana. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I przychodzi ta refleksja, jak rozumiem, masowa wręcz. Wspomnienie tych wielkich rzeczy, które Bóg uczynił, czyż to nie Pan, Bóg nasz wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej?
2: To jest taki zbiorowy rytuał, byśmy powiedzieli. Ryt, a nie rytuał. Zbiorowe wyznanie wiary. W jakim sensie Kościół to ma o wiele mocniej, ponieważ ma to na co dzień, zresztą Żydzi mają również codzienną modlitwę, w której nieustannie się powtarza ten element, kogo wybieramy. I tak jak księża czy wielu świeckich, którzy odmawiają brewiarz rano, a w ogóle w modlitwie ciągle pojawia się to pytanie, kogo wybieram. Czy wybieram ten świat, w którym żyję i tak, ale ten świat jako źródło szczęścia, źródło życia, czy wybieram Boga, którego nie widać i który, możemy powiedzieć, mamy wątpliwość co do którego. Czy on rzeczywiście jest? Czy tak jak Żydzi wiele razy mówili, czy to prawda, że on idzie pośrodku nas, bo gdyby szedł, to jakby się mogły wydarzyć te okropne rzeczy, które są? Te wszystkie okropne rzeczy w całej rzeczywistości, którą mamy ciągle wokół, w naszym kraju, w sąsiednich krajach, w dalekich krajach, to co się dzieje w Afryce. Czasem słyszę o tych jeźdźcach strasznych, tych w Sudanie, co oni wyprawiają, co robią z ludźmi innych religii, w jaki sposób torturują, to myślę, że to wyrafinowanie tortur rozwija się. I że może wcale Niemcy czy na Łubiance to nie było ostatnie słowo w torturach na świecie. A więc kogo wybieramy? To jest doświadczenie wolności. Jesteśmy ludźmi wolnymi i to Bóg przez proroków pyta, kogo wybieracie. Radzimy wam, wybierajcie życie. Dlaczego macie wybierać? Mamy doświadczenie, mówią prorocy, na prawdziwe doświadczenie, że życie jest w Bogu i mówimy wam, wybierajcie życie, wybierajcie Boga. Dlaczego macie wybierać te inne rzeczy, skoro i tak już wiecie, bo doświadczyliście, bo wiele razy wybraliście inaczej.
1: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? To już zdanie z dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana i taki zarzut wobec Boga i Kościoła słyszymy od wieków. No ale tutaj trudno się dziwić, że padały takie zarzuty wobec Jezusa, który przed chwilą mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W jednym zdaniu demolował wyobraźnię swoich słuchaczy.
2: No to byli Żydzi w większości. I dla nich słowo, że mają pić krew, jeść ciało jakiegoś człowieka, choćby nie wiadomo jak pobożnego i jak mocnego w słowie, to jest horror. Ale że jeszcze to ma spowodować, jak to jest warunkiem życia wiecznego i wskrzeszenia, no przepraszam bardzo, no to dla ludzi, którzy tego nie rozumieli, ale byli zakorzenieni w Słowie Bożym, to jest coś przekreślającego ich doświadczenie. A jeszcze krew dla Żydów? Symbol śmierci, nieczystości? To jest coś tak niezrozumiałego, że naprawdę musieli mieć łaskę, że potem to zaakceptowali. Że to, że nie odrzucili, nie rozumiejąc. Bo tylko wiara może to zrobić. To jest niemożliwe, żeby to rozumieć. To dlatego my tak nie się dziwimy, że ludzie wyśmiewają komunię świętą, wyśmiewają liturgię, kościelne, to wszystko. Raczej dziwi, że ludzie widzą w tym zbawienie. To jest raczej zdumiewające. Niezwykłe. I do tego trzeba wiary. Do tego, żeby w tym trwać, kultura, moim zdaniem, no nie wystarczy, a przynajmniej nie wystarczy do tego, żeby tym żyć.
1: Jezus nawiązuje, dyskutuje jakby z tymi myślami, z tymi zarzutami, które się pojawiają i mówi, to was gorszy? I potem dodaje coś, co jakoś nie łączy mi się z tym, o czym mówiliśmy w kontekście świętego Pawła i jego teologii ciała. Jezus mówi wprost, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda.
2: Ale tuż przedtem mówi rzecz bezpośrednio związaną z tym zdumieniem, bo co powiecie na to, jak będę wstępował do nieba? To jest dopiero coś, co przekracza. A grawitacja gdzie, przepraszam bardzo? Jeżeli mnie macie za człowieka, to przecież niemożliwe, żebym wstępował do nieba. Syn człowieczy w tradycji żydowskiej, Syn Boży, to byli ludzie, którzy mieli moc od Boga. Jest ciekawe, że to jest doświadczenie nieobce Żydom, ponieważ miało miejsce przy Eliaszu, przy proroku Eliaszu. Żydzi w tradycji mieli proroka Eliasza, który wstępował do nieba na oczach jego następcy, Elizeusza. Wstępował do nieba, a więc to jest zapowiedź i mówi tradycja, że prorok przyjdzie, Mesjasz przyjdzie jak Eliasz. Że Eliasz się pojawi po raz wtóry tuż przed nadejściem Mesjasza. I później mówi Jezus do nich wszystkich, no to macie właśnie, jest Jan Chrzciciel, jest Eliasz. To jakimś on jest Eliaszem, ponieważ ja jestem Mesjaszem. On mnie zapowiadał. Dlaczego on mówi, że duch daje życie, ciało na nic się nie przyda? I wiele razy w tradycji Europy były herezje, które wyciągały z tego fałszywe wnioski, że odrzucamy ciało i że polegamy tylko na duchu. I są te umartwienia wszelakie biczownicy, prześladowanie seksu, byśmy powiedzieli. Współczesna teologia ciała Wojtyły albo niektórych postaci z kościoła zachodniego, Daniela Onża na przykład, piękne książki o wartości ludzkiego ciała. Zresztą znam teksty żydowskie na temat piękna i głębi ludzkiego ciała, też jego budowy. Mnie zresztą zawsze, tak prywatnie mówiąc, zdumiewa, jak jest możliwe, żeby powstało coś takiego, tak skomplikowanego, takie mechanizmy, ze sobą zespolone, ze sobą współdziałające, razem z wszystkimi ochronnymi mechanizmami. Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe. Człowiek tego nie może wyprodukować. Skąd się wzięło? Ewolucja, proszę bardzo, ale kto to robi? Nie ma czegoś takiego jak ewolucja sama z siebie. W jaki sposób przejść od nawet zwierzęta, to jest coś niezwykłego. Ale jak przejść od zwierzęcia do człowieka, jak pokonać tę barierę, jak to jest możliwe? Sama ewolucja? Wielu ludzi niewierzących przyznaje, musi być jakaś siła. Fizycy dzisiaj, bardzo często wybitni, mówią, doszliśmy do ściany, nie możemy wyjaśnić wielu zjawisk inaczej jak przy użyciu mocy, której nie znamy, zewnętrznej, większej mocy, wyższej, Boga. No ale istota tych słów nie jest wcale heretycka, tego świętego Jana. On tylko mówi, że bez ducha ciało jest martwe. I mamy to już w stworzeniu człowieka, że musiał tchnąć w to ciało beznadziejne tego mężczyzny, musiał tchnąć ducha, żeby on zaczął patrzeć, czuć, widzieć, ruszać się, myśleć. Musiał mieć tego ducha. A tym bardziej musi mieć ducha do tego, żeby myśleć jak Bóg. Tym bardziej. Można powiedzieć dwa etapy tchnięcia. Jedno, żeby w ogóle zaistnieć, ale wtedy już mamy też tego ducha Bożego. Potem, w wyniku tego, jaki człowiek jest, ponieważ jest wolny i chce być jak Bóg, potrzebne jest na nowo tchnięcie ducha.
1: Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań był profesor Jan Bras.
3: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Radom.
4: Anna Badowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
5: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji, trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy tak naprawdę mówiąc już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi mówimy, informujemy jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to wiadomo bardziej większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są, żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
4: Warto dodać, że porzucenie śmieci w lesie jest karalne. Sprawcy złapani na gorącym uczynku mogą zostać ukarani mandatem nawet do 5 tysięcy złotych. Sprawa może trafić także do sądu. Spotykali się tutaj powstańcy styczniowi, a malowidła odnawiał tu jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Wajda. Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów w Radomiu to nie tylko miejsce kultu, ale też ważne miejsce dla historii miasta i Polski. W ostatnich latach prowadzono tu szereg prac archeologicznych i budowlanych. Jubileusz 90-lecia powrotu Bernardynów do Radomia stał się okazją do podsumowania tego, co udało się tu zrobić. Nasz klasztor ma status pomnika historii, przypomina ojciec Juniper Ostrowski, gwardian Bernardynów.
6: Na prośbę moich poprzedników, tutaj jak również diecezjalnego konserwatora zabytków, księdza Michała Krawczyka, po skompletowaniu wszystkich dokumentów, które przemawiały za tym, złożono prośbę do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, o przyznanie tytułu pomnika historii. I to się ziściło. Możemy cieszyć się tym, że cały kompleks klasztorny, łącznie z kościołem, budynkami klasztoru, słynnym już piekarnikiem, jak i cały ogród jest wpisany na listę pomników historii. Jest to pewnego rodzaju też obiekt dumy nas, opiekunów tego klasztoru i właśnie pomnika historii. Obiekt dumy, dlatego że jest to perła radomskich zabytków. Staramy się o to, aby ta perła wyglądała jak najpiękniej, żeby ta perła była coraz lepiej oszlifowana i żeby błyszczała właśnie tym pięknem historii. Dlatego prowadzimy szerokim zakresem różnego rodzaju prace, które przede wszystkim mają również za zadanie zabezpieczyć przed ingerencją czasu, ale i również niejako odkryć, uwydatnić piękno historii, jaka jest zapisana, czasami właśnie ukryta, czy pod warstwą tynku, czy warstwą farby, tak jak ostatnio właśnie zostały odkryte przepiękne XVI-wieczne tynki w prezbiterium, na sklepieniu prezbiterium, czy malowidła ścienne z czasów międzywojennych, stalone Dobrzeńskiego.
4: Na terenie klasztoru prowadziliśmy szereg prac archeologicznych, mówi profesor Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7: W 2024 roku prowadziliśmy badania archeologiczne o takim dwojakim charakterze. Po pierwsze, były to badania inwazyjne, one towarzyszyły pracom konserwatorskim i prowadzone były w charakterze odkrywek sondaży bezpośrednio przy murach i fundamentach w różnych miejscach całego założenia. Drugi rodzaj badań, który prowadziliśmy, to były badania również archeologiczne, ale o charakterze nieinwazyjnym, czyli były to badania geofizyczne. Zastosowaliśmy kilka metod po to, żeby rozpoznać nieznane elementy założenia, właściwie jego najstarsze fragmenty, zarówno wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz. Badania geofizyczne, bo na nich warto może skupić uwagę, były chyba i pierwszymi tego typu badaniami, które były prowadzone na terenie i właściwie w obrębie całego założenia. Przyniosły one między innymi wyniki w postaci anomalii, bo to oczywiście jest wstępna hipoteza i interpretacja. One wymagają te badania weryfikacji, co też zakładaliśmy po przeprowadzeniu tych badań. Mianowicie te wyniki wskazują na szereg elementów, które do tej pory nie były znane. To są elementy związane z najstarszą prawdopodobnie fazą budowy, ale mamy też do czynienia z, powiedzmy, konstrukcjami, które wykraczają poza ten plan, jaki obecnie obserwujemy. Z ciekawostek prawdopodobnie nawa główna to oczywiście pusta przestrzeń pod posadzką. Zakładamy, że mogą być to pozostałości, że są pozostałości krypt. Na zewnątrz inną taką ciekawostką jest rzecz naturalna, bardzo praktyczna, ale ważna w takim założeniu, czyli oczywiście studnia. Też mamy podejrzenia o jej lokalizacji w obrębie całego założenia. No, chciałbym podkreślić oczywiście, żeby była jasność, badania geofizyczne między innymi przede wszystkim wykonywał zespół pod kierunkiem profesora Radosława Mieszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast staramy się te badania łączyć z weryfikacją terenową archeologiczną, taką wykopaliskową, ale również wiązać z informacjami z źródeł historycznych, a przede wszystkim z danych archiwalnych. No i takie dane posiadamy. Można powiedzieć, że mamy szereg informacji o przebudowach i na przykład prezbiterium było nieco inne, ta ściana wschodnia miała pewne elementy, których dzisiaj nie widzimy gołym okiem. Podobna sytuacja dotyczy kuchni, a więc tego budynku zwanego piekarnikiem, który też uzyskał taki pomiar struktur pionowych, czyli murów. A więc część założenia mierzyliśmy, badaliśmy w formie płaskich pomiarów gruntu, ale też skupiliśmy uwagę na niektórych elementach pionowych. Oczywiście całość była dedykowana pracom konserwatorskim, jak już wspomniałem, tym procesom, które powodują destrukcję obiektu ze względu na wilgoć, jaka znajduje się tutaj w obrębie czy wewnątrz budynku. I zakładam, że to było, jakby to powiedzieć, istotne z punktu widzenia też poprawy i wskazania pewnych elementów, które wymagają dodatkowych działań konserwatorskich. Ale warto podkreślić, że naukowo jest to obiekt nierozpoznany w dużym stopniu, właśnie jeżeli chodzi o podziemne struktury. Zatem liczymy na to, że kontynuacja i weryfikacja tych wyników badań geofizycznych nastąpi w najbliższym czasie, a z drugiej strony warto podkreślić, że może to mieć też wpływ, to rozpoznanie, na dalsze prace związane z statyką, konstrukcją obiektu i całego założenia. Przede wszystkim dowiadujemy się z punktu widzenia chociażby dokumentacyjnego, czy właściwie tworzymy nowoczesną dokumentację, bo tak naprawdę badania nieinwazyjne w połączeniu z systemami informacji przestrzennej budują coś, czego pomnik historii ten radomski nie miał, czyli mówiąc krótko, informację, która służy przyszłym projektom do tworzenia nowych, właściwie nowych działań konserwatorskich, tak na dobrą sprawę. No ale oczywiście te badania pokazują nam szereg elementów na poziomie fundamentów, które do tej pory były nieznane. Czyli można by powiedzieć, że dostrzegamy nieco inny układ fundamentów związanych na przykład z kaplicami, jakie są przy tym założeniu. Widzimy też nieco inny układ pierwotny właśnie tego budynku gospodarczego, czyli kuchni. Ona była zdecydowanie, to widać oczywiście na zdjęciach archiwalnych też, ale dodatkowo dowiadujemy się oczywiście, jaki był przebieg tych fundamentów. Tego typu badania nie tylko mają charakter poznawczy, ale też oczywiście pozwalają wytyczyć nowy sposób, czy właściwie świadomy taki działań. No tutaj w tym obiekcie mamy też taką sytuację, gdzie szereg prac wykonanych w okresie powojennych, związanych z infrastrukturą obiektu, nie posiada takiej powykonawczej dokumentacji. Chodzi tutaj też o różnego rodzaju elementy infrastruktury, prawda, systemy grzewcze i tak dalej. I tego typu badania też pozwalają nam stworzyć nowoczesną i taką dość przejrzystą inwentaryzację tego, co właściwie zostało przebudowane nawet w tych czasach współczesnych, a co pozwoli lepiej projektantom, konserwatorom planować w zakresie dalszych prac badawczych.
4: Klasztor Bernardynów to obiekt niezwykły w skali kraju, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
8: Nazywamy to fachowo całym dziedzictwem niematerialnym, które się składa na ten obiekt, ale połączenie razem i tego niezwykłego obiektu o wielkiej wartości historycznej plus miejsca, które przyciągało wybitnych ludzi na przestrzeni wieków, powoduje, że dzisiaj mamy co świętować i za co dziękować, bo to jest 90 lat nie tylko powrotu Bernardynów, ale powrotu pewnego klimatu, pewnej atmosfery tego miejsca, która bez tego zakonu nie byłaby możliwa. Dlatego dzisiaj za to dziękujemy, ale jednocześnie porównujemy dwie rzeczy, mianowicie stan tego obiektu 90 lat temu i stan tego obiektu dzisiaj. Wtedy, jak mówili świadkowie, w wielu miejscach to była ruina. To był stan katastrofalny obiektu. Dzisiaj cieszymy się, że poprzez kolejne prace, poprzez kolejne odkrycia pokazujemy, że jest to obiekt wyjątkowy na skalę ogólnopolską. I wyjątkowość polega na tym, że na przestrzeni wieków nie został znacząco przebudowany, czyli przychodząc tutaj możemy powiedzieć, przenosimy się do późnego średniowiecza. Dokładnie widzimy obiekt, który wyglądał tak, jak tworzono go w XVI wieku, pod koniec XV wieku, więc to jest jego niewątpliwym atutem. Drugim atutem jest to, że po kolejnych pracach konserwatorskich cały czas ten obiekt daje nam nowe odkrycia. On jest cały czas pewną niespodzianką. To nie jest tak, że wszystko już o nim wiemy, jak chociażby w tym roku odkryte malowidła gotyckie w nawie kościoła, jak te kilka lat temu ta wyjątkowa pseudokopuła na szczycie kaplicy świętej Anny. To nam pokazuje, że jeżeli będziemy profesjonalnie badać ten obiekt i profesjonalnie przygotować prace konserwatorskie, to myślę, że jeszcze wiele będzie ciekawych odkryć. Na pewno szukamy analogii w Polsce i możemy znaleźć, więc na skalę ogólnopolską jest unikatem. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, że piekarnik jest unikatowy, tak unikatowy jest na pewno ten szczyt kaplicy świętej Anny. Rzeczywiście w Polsce niespotykany, a szukaliśmy gdzieś takiego kościoła. Dzięki środkom zewnętrznym udaje nam się przeprowadzać bardzo sukcesywnie kolejne prace. W tym roku to są prace przy elewacji, skończyły się już prace przy elewacji wschodniej, trwają przy elewacji północnej kościoła. To są prace konserwatorskie murów klasztornych, bo też były w bardzo złym stanie. To są prace przy detalach architektonicznych, przy rzeźbach od strony ulicy Żeromskiego, elewacja. To zakończona w zeszłym roku, przepięknie zrobiona brama wejściowa, która też jest dla nas odkryciem, bo do tej pory wszyscy mówili XVIII-wieczna, okazała się budynkiem gotyckim, który przez wieki był zakryty i tajemniczy dla nas. Planujemy kolejne etapy prac przy elewacji. Tu zostaje nam elewacja zachodnia kościoła i klasztoru, południowa klasztoru. No i oczywiście naszym marzeniem jest też to, aby kontynuować pracę przy piekarniku i docelowo udostępnić go zwiedzającym, bo on w tej chwili jest zamknięty, ale chcemy go też pokazać w środku. Z bardzo ciekawą więźbą dachową odkrytą i z całą architekturą, która na pewno będzie przyciągała turystów.
4: Będzie można nauczyć się rozpoznawać grzyby, porozmawiać z leśnikami i wziąć udział w konkursach. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania, mówi Kamil Suskiewicz, klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.
9: Polacy kochają grzybobranie. Grzybobranie w Polsce jest traktowane praktycznie jak sport narodowy. I bardzo dobrze, jest to wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu na łonie natury. Jednak mimo tych samych pozytywów, które łączy grzybobranie i spacer po lesie, również czyhają w tym lesie niebezpieczeństwa związane z obecnością toksyn wśród grzybach, które je posiadają, grzybach trujących. Stąd nasza inicjatywa, nasze przedsięwzięcie, nasz rodzinny piknik grzybowy, którego głównym celem będzie edukacja i tym samym poprawa świadomości naszych mieszkańców. A jednak ja cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów i cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi, bo o takich będziemy mówić. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami, które no, bardzo często są przyczyną różnych tragedii, czasami nawet śmierci naszych mieszkańców. Co do statystyk, bardzo nas cieszy, jeśli chodzi o ilość zatruć grzybami, nie tylko tych śmiertelnych, ale w ogóle. Te statystyki, co roku ta liczba zatruć grzybami spada. W momencie intensywnych działań edukacyjnych Inspekcji Sanitarnej, ale także i Lasów Państwowych, jeszcze w latach, mówimy o 2000 latach, 2000-2005, było to 350 oficjalnych zgłoszeń zatruć grzybami. Potem lata 2006-2010, 120 i to jest początek naszych intensywnych działań, starań, żeby edukacyjnych społeczeństwa. Jak potem Państwo obserwujecie, z wyłączeniem pandemii, gdzie wiadomo, byliśmy zamknięci w mieszkaniach i nie chodziliśmy po lesie, bo było to zabronione, cały czas ta ilość zatruć kształtuje się na tym samym poziomie i jest to około 20 rocznie. Oczywiście to są oficjalne statystyki, które zakończyły się hospitalizacjami w szpitalu i zostało to zgłoszone do Inspekcji Sanitarnej. Jest jeszcze tak zwana ta czarna liczba, która obywatele nadal sami leczą się, mieszkańcy w domu, pierwsze objawy, co jest wielkim błędem i też postaramy się na naszym pikniku o tym powiedzieć, dlatego że w przypadku toksyn występujących w grzybach szybkie działanie, szybka porada, konsultacja medyczna jest niezwykle ważna. Aktualna wiedza medyczna, aktualne środki medyczne pozwalają lekarstwa usunąć wiele toksyn z organizmu człowieka. Oczywiście w porę, podczas pikniku też powiemy o fazach zatruć, jak przebiegają. Będziemy mieli taki mały wykład. Też pokażemy, jak odróżniać grzyby trujące od jadalnych i tych niejadalnych, żeby właśnie uniknąć takim śmiertelnym pomyłkom.
4: Włączamy się w działania stacji sanepidu, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
10: Cieszymy się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Puszczy Kozienickiej, to jest nadleśnictwem Zwoleń, Radom i Kozienice, mogliśmy włączyć się w takie wydarzenie i bardzo się cieszymy, że w tym roku jest ono totalnie otwarte dla ludzi, że każdy będzie mógł przyjść na otwarty piknik. Jest w nas też wielka radość, że te atrapy będą własnością stacji, dlatego że zobaczcie Państwo, są idealne. Odwzorowanie tych grzybów, a więc i edukacja jest idealna po prostu sobowtóry. Jeżeli chodzi o okres grzybobrań, Polacy kochają grzybobranie. W lesie jest bardzo dużo ludzi, mamy sprzyjającą aurę, jest dosyć wilgotno. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zbierają grzyby i się na nich znają i zachowują się w sposób poprawny, ale niestety zdarza się, że ludzie na grzybach się nie znają i potrzebują tej edukacji. Stąd my na pewno zapewnimy takie różne grzyby, żeby nauczyć się ludzi odróżniać, żeby nauczyć, wiadomo, borowiki wszyscy znają, ale już na przykład ten grzyb łuszczak bywa mylony na przykład z opieńką miodową i czubajka kania z muchomorem sromotnikowym. Oprócz tego będziemy edukowali o tym, że grzybów nie należy niszczyć, nawet takich, które są chubami. Często są lecznicze, często są potrzebne różnym zwierzętom. O tym też będziemy mówić, że grzybów się nie kopie, nie niszczy. One służą całej przyrodzie i są bardzo ważne dla innych organizmów. Będziemy też mówić o tym, jak zachować się w lesie. Zdarza się, że są wjazdy do lasu nieprawidłowe, że ludzie wjeżdżają do lasu, pomimo że nie wolno tego robić. Pojazdy należy zostawić na miejscach postoju, tak aby nie tarasować, jeżeli to jest na poboczu gdzieś drogi czy na wjeździe, to w ten sposób, żeby nie tarasować przejazdu dla pojazdów bezpieczeństwa typu karetka, typu straż pożarna. Co roku zdarzają się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

0: najlepszy sposób w razie zaginięcia, żeby słyszeć, dlatego że las wycisza wszystkie dźwięki. Oprócz tego będziemy zachęcać do korzystania z lasu nie tylko grzyby, ale też owoce leśne. Mamy sezon na żurawinę, na borówkę, brusznicę. Jest w lesie jarzębina, kalina, można też skorzystać dla zdrowia i same spacery do lasu również są zdrowe, będziemy też o tym mówić. Także leśnicy będą udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, a wiemy, że ludzie są bardzo zainteresowani grzybobraniem, zachowaniem w lesie.
1: Jazda rowerem, spacer czy trening na siłowni. O każdej porze roku warto zadbać o swoją formę. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, w tym na nasze samopoczucie. Aby nie stracić motywacji, zacznijmy stopniowo wprowadzać zmiany. Radzi Cezary Papis, trener personalny i dietetyk z Radomia.
2: Z reguły najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy z dnia na dzień próbujemy całkowicie zmienić swoje życie i mówię tak, od dzisiaj się zdrowo odżywiam, zaczynam biegać o 5:30, nie jem kolacji, no i rzeczywiście trwa to 5, 6, 7, może 10 dni, a potem wszystko idzie w łeb i nikomu się nic nie chce. Skrajności są najgorsze i oczywiście, że tak. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę ze sportem, z aktywnością fizyczną po dłuższym okresie czasu, pamiętajmy, że małą łyżeczką, tak jak mówiła babcia, pomalutku, a nie nachapać się i co, później go brzuch rozboli, mówiąc przysłowiowo. To samo jest tutaj. Jeżeli nasz organizm przez dłuższy okres czasu nie był mocno angażowany do wysiłku fizycznego, prowadziliśmy taką, a nie inną kuchnię, to wprowadzając mu od razu zmiany w postaci dużego wysiłku, totalnej zmiany kuchni, totalnej zmiany przyzwyczajeń, po prostu zacznie wytwarzać tyle kortyzolu, tyle hormonu stresu, że nie opanujemy tego. Zacznijmy małymi krokami. Czyli na przykład zaczynam 3 razy w tygodniu od spaceru, powtarzam, nie biegania 40-minutowego. Po tygodniu czasu dokładam sobie do tego zdrowe śniadanie. Następnie eliminuję pomalutku coś, co lubię, a co wiem, że mi szkodzi. Na przykład, uwielbiam te chipsy, to zamiast paczki zjem 1/3, 1/4 paczki, a nie od razu nic. Dlatego, że jeżeli mamy pewne przyzwyczajenia, mamy pewne nałogi, mówiąc kolokwialnie, czy jakieś tam sytuacje nas pociągają niekoniecznie w dobrym kierunku idąco, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, no niestety, jesteśmy przyzwyczajeni. I w momencie, kiedy to wszystko odetniemy, nasz organizm zwariuje. Po prostu nie damy sobie rady. Także małą łyżeczką, pomalutku, pomoże kolega, pomoże sąsiad, potem może siłownia, może trener personalny, może na basen, może na rower. Dzięki internetowi, co zarówno jest w tych naszych czasach z wielką zaletą, tak jak i złem okrutnym, mamy bardzo duży wachlarz możliwości zrobienia czegokolwiek ze swoim organizmem. Aczkolwiek, no, również trzeba uważać, bo jak to powiedział stary mądry wie, mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. Jest w tym wiele prawdy, dlatego warto również skonsultować jakiekolwiek treningi, jeżeli widzimy, że o, to może być dla mnie za ciężkie, albo o, chyba facet przesadza w tym, co pisze. Bo, tak jak powiedziałem, nie wszystko jest dla wszystkich. Zupełnie innej aktywności fizycznej będzie potrzebowała kobieta mając lat 40, innej kobieta mając lat 20, starszy pan w wieku 60 i młodszy chłopak w wieku 20 lat. Będzie potrzebował innego zapotrzebowania kalorycznego, innych suplementów, które są nieodłączne w naszej diecie, dlatego że niestety jedzenie jest tak wyjałowione, żyjemy w tak skażonym środowisku, że pewne suplementy muszą być dostarczone, gdyż no niestety nie ma już ich w takiej ilości, w jakiej być powinny, w owocach, warzywach, w mięsie. Także małymi krokami.
3: Vox FM Radio. Hitu w Radomiu na 96.9. Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonywania mammografii i cytologii. Chcą tym samym przypomnieć, że wykonywanie regularnych badań profilaktycznych może uchronić przed zachorowaniem na nowotwory. Ważnym badaniem jest mammografia, przypomina dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii Tadeusz Pieńkowski.
5: Co roku mamy taką okazję, że o tej chorobie i o losach kobiet mówimy więcej i mówimy zarówno o tych, które miały nieszczęście zachorować, jak i u tych wszystkich, które robią różne działania, żeby zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Rak piersi jest chorobą, która dotyczy kobiet najczęściej kobiet w wieku po 50 roku życia, chociaż może wystąpić oczywiście w każdym wieku. Jest to choroba, której w skali populacji

0: Nie ma skutecznych metod zapobiegania. Wszystkie czynniki ryzyka, które znamy, są relatywnie słabe i wszystkie z nich działają w naszej kręgu cywilizacyjnym w sposób zwiększający szanse zachorowania. No, głównym czynnikiem jest późne rodzenie pierwszego dziecka i bezdzietność, obniżenie wieku pierwszej miesiączki i podwyższenie wieku ostatniej miesiączki. Te czynniki mają charakter promujący wzrost zachorowań. Natomiast dysponujemy potężnym narzędziem, które umożliwia wczesne wykrycie tego nowotworu. Wczesne wykrycie to znaczy wykrycie w fazie, w której on nie daje żadnych objawów, w której kobieta nie ma w ogóle poczucia, że jest chora, w której zmiana ma poniżej 1 cm, kilka milimetrów. Takim narzędziem jest mammografia. Mammografia przesiewowa jest badaniem, które zapewnia największe szanse na wykrycie zmiany w okresie tak wczesnym, bezobjawowym. Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia jej tak, że do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem. Stwarza możliwość takiego przeprowadzenia leczenia chirurgicznego, że kalectwo spowodowane usunięciem niewielkiej objętości tkanki gruczołowej nie będzie widoczne i nie będzie deformowało w sposób widoczny piersi. Leczenie promieniami nie spowoduje zaburzeń widocznych w postaci zmian na skórze, a nie wszystkie z tych kobiet z tak małymi nowotworami mają wskazania do prowadzenia chemioterapii. Leczenie to nie zaburzy w takim razie dobrostanu związanego z funkcjonowaniem całości organizmu, nie upośledzi funkcyjnych narządów. Kobiety leczone w tak wczesnym fazie choroby mogą później rodzić dzieci. Ciąża nie wpływa na przebieg choroby, nie zwiększa ryzyka nawrotu. Te dzieci mają takie same szanse urodzić się zdrowe, jakby ta kobieta nie chorowała na nowotwór. Te kobiety mogą cieszyć się pełnią życia, wykonywać wszystkie czynności zdrowotne, życiowe kobiety. Zachęcamy do przyjścia we wszelkich sytuacjach, w których podejrzewają, że z ich piersiami dzieją się jakieś niepokojące rzeczy, że pojawiły się zgrubienia, stwardnienia, których nie było, że obserwują zmianę symetrii ułożenia brodawek, że mają lęki, niepokój związany z tym, że być może coś tam się dzieje. Te panie również zapraszamy. Zapraszamy również te panie, które wykonują co 2 lata mammografię. Jeżeli w przerwach między kolejnymi turami screeningu pojawiają się te same niepokojące objawy, również zachęcamy je do przyjścia do nas. Wszystkie te wizyty i ten nadmiar ostrożności ma na celu przede wszystkim wykluczenie nowotworu, gdyż u znakomitej większości osób, które mają takie objawy, nie nowotwór złośliwy jest ich przyczyną. Może być, jest jedyną z przyczyn, która potencjalnie może zagrozić życiu. Także patrząc na kobiety, które przebyły współcześnie leczenie z powodu raka piersi, widzi się najczęściej kobiety, po których nie widać przebytego leczenia, które funkcjonują, które są normalnymi członkami naszego społeczeństwa. I oby takich kobiet było jak najwięcej. Dlatego zapraszam wszystkich na badania.
1: Radomianki deklarują, że badają się regularnie.
2: Robiłam. Konieczne, konieczne. Właśnie wróciłam po takich badaniach z Warszawy.
3: No oczywiście, że tak, bardzo potrzebne. Ratują przed niepotrzebną śmiercią przede wszystkim. Ja się badam co 2 lata w tej chwili, bo już jestem w takim wieku, że co 2 lata muszę się badać i oczywiście robię to systematycznie.
4: Myślę, że już teraz coraz częściej. Już teraz coraz częściej, ponieważ mówię, jest tak wiele informacji już w mediach, w prasie zawartych na temat tych groźnych chorób, że dosyć, myślę, panie już zaczynają myśleć.
5: Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Sama się badam, także wszystko w porządku.
6: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna zgłosić się na takie badanie. Ja osobiście 2 razy do roku. Myślę, że profilaktyka powinna być stosowana przez większość kobiet. Nie tylko w Radomiu, jak i na całym świecie.
1: Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, chodzi o przekazanie praktycznych informacji.
7: Może nie raz, ale kilka razy zdarzyło się, że jadąc drogą napotkałem wypadek drogowy i po prostu tam udzielając pomocy, gdzie trzeba było reanimować człowieka, zanim dojechały służby, chociażby Straż Pożarna, która też udzielała wtedy pomocy, i te 30 uciśnięć i 2 wdechy to jest coś, co może człowiekowi uratować życie. Te szkolenia, które mamy tutaj, są bardzo ważne dla nas. Bo dowiadujemy się na tych szkoleniach, jak pomagać w sytuacjach, kiedy mamy i widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy ze strony medycznej, ale też wiemy doskonale, jak przygotować się chociażby na blackout. A powiem, skąd to wiem? Kilka lat temu, pracując na parafii, przez pewną miejscowość przeszła trąba powietrzna. Ogromny chaos, który tam wtedy zapanował, ludzie nie wiedzieli, co robić. Przez 6 dni był blackout. Nie było prądu. Ludzie nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, co zrobić. A te nasze właśnie ćwiczenia powodują, że my będziemy przygotowani. Wiemy, jak się przygotować chociażby do blackoutu. Wiemy, co zrobić, jak zabezpieczyć nasze telefony komórkowe, nasze laptopy. Co zrobić z naszymi dokumentami. Jak przygotować chociażby nie ten plecak, bo to nie jest plecak ewakuacyjny. To jest plecak na przetrwanie. To jest plecak na przetrwanie, plecak, w którym my będziemy mogli przetrwać kilka dni.
1: Warto być przygotowanym na różne zdarzenia, mówi Tomasz Paprocki, jeden z prelegentów na szkoleniach.
8: Nasza rola skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Wiele tematów odczarowujemy, ponieważ my, Polacy, zostaliśmy przez wiele lat wstecz zaprogramowani, że tylko będziemy uciekali, a to nie o to chodzi. Kiedyś nazwa plecaka ewakuacyjnego była przeszczepiona bezpośrednio z amerykańskiego plecaka, czyli z Boba, czyli z plecaka ucieczkowego, czy plecaka do przetrwania. Dzisiaj my uczymy, proszę Państwa, na tych warsztatach, jak realnie podejść do tego, aby przetrwać, a nie tylko uciekać. Bo to jest ważna rzecz, jak dobrze przygotować się do ewakuacji. Pomijamy, proszę Państwa, zagadnienia związane z kinetyką, pomijamy zagadnienia związane z wojną. Robimy wszystko, abyśmy byli przygotowani na przykład na blackout, czyli brak prądu. Wydaje nam się, że to jest rzecz wręcz niemożliwa. Ja zachęcam Państwa do takiego treningu, czyli weekendowy brak prądu w domu. Sobota, niedziela bez prądu. Zobaczymy wtedy, proszę Państwa, jak my jesteśmy przygotowani na ten blackout, jak nasza rodzina będzie funkcjonowała i jak sobie z tym wszystkim damy radę. Na tych ćwiczeniach i na tych warsztatach pokazujemy właśnie uczestnikom tego projektu, jak do tego podejść profesjonalnie, jak się przygotować, i nie tylko kupujemy makaron, olej i papier toaletowy, jak to było podczas epidemii COVID-u, ale też inne środki, które po prostu możemy, proszę Państwa, używać do tego, aby bezpiecznie przeżyć. Ja też na tych zajęciach oraz nasi partnerzy zawsze tłumaczymy osobom, które mówią: ach, jak się coś zadzieje, to ja ucieknę. Proszę Państwa, matematyka, krótko. Radom, 200 tysięcy mieszkańców, załóżmy, że na czworo osób przypada jeden samochód, to jest, proszę Państwa, 50 tysięcy samochodów, średnia odległość w korku to jest 5 metrów, korek robi się nam na 250 kilometrów. Pierwszy dojechał do Katowic, a ostatni radomianin jeszcze nie wyjechał, a Białystok puka do naszych drzwi. Tak będą wyglądały ulice, jeśli się zakorkują. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy lokalnie byli przygotowani do tego, aby przeżyć różne kataklizmy, bo nie tylko oczywiście wojna, bo to o tym ten projekt nie mówi, ale burze, wichury, zalania, brak światła, to nas czeka i jak bezpiecznie przygotować. Oczywiście ja na swoich zajęciach pytam o ten poradnik, który został rozesłany przez ministerstwo. Wszyscy mówią, dostaliśmy, i tak jak kolega mówi tutaj o apteczce, ale on leży, nawet nie przejrzałem, on sobie dalej leży. Jak się coś zacznie, to go przejrzę. Nie, proszę Państwa, teraz trzeba z nim się zapoznać, teraz opracować plany ewakuacyjne i podejść do tego w sposób bardzo profesjonalny. Dlaczego? Bo to jest walka o moje życie, o Państwa życie. Każdy z nas odpowiada za najważniejszy dar, czyli dar życia.
1: W akcję zaangażuje się także środowiskowo-lekarskie Wodne Pogotowie Ratunkowe z Radomia, mówi jego szef Arkadiusz Gradowski.
9: Na pewno my w sektorze zakresu ratownictwa, zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonujemy działania związane z udzielaniem informacji, z udzielaniem szkolenia, jak należy pomagać w przypadku zagrożenia życia, udzielając pomoc kwalifikowaną. Widzicie Państwo tutaj taką drobną rzecz, taką apteczkę. Czy taka apteczka uratuje życie? Tak, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. Sama apteczka się nie rozłoży, sama apteczka się nie zaprogramuje, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Trzeba wiedzieć, jak ją korzystać. My właśnie tego uczymy. Jak korzystać z takiej apteczki, jak zaopatrzyć pacjenta w stanie nagłym, tak? Jak pomóc takiej drugiej osobie, jak ją ewakuować, jak udzielać profesjonalnie pierwszej pomocy, jak również przeprowadzić odpowiednio w sposób skuteczny reanimację, bo większość przypadków, jeśli chodzi o skuteczność reanimacji, no, musi być zgodnie z procedurą pewną. Co do naszego zadania, poleconemu zadaniu, to jest przede wszystkim pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc, która szerzymy nie tylko tu wspólnie z Caritasem, ale również w naszym stowarzyszeniu, prowadząc kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również kursy z zakresu ratownictwa wodnego i innych świadczeń. Więc napominamy również naszych tutaj odbiorców, że pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia, w przypadku jakichkolwiek wystąpienia jakichś dysfunkcji życiowych jest kluczowym elementem do ratowania drugiej osoby.
1: Niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
10: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki i zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszeczkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła tworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona, i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie, oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze takie sercowate bardziej liście, i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut, i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną, i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli powoli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
1: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
11: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach no, I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
12: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
11: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju Fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellońskiego, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku, natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii Farnej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka. czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
12: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
11: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Wary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. U Wary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce, być może miał miejsce chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
1: Nie każda infekcja musi oznaczać brania antybiotyku. Przypominają lekarze, tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu mówi Tomasz Błasiak, lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
13: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. Zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusy, a taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, przeważają, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
14: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
13: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
14: A czym jest antybiotykooporność?
13: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
14: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
13: Tak. Na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.
15: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis z Fundacji.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
0: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
3: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych. Ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu. Szanowni Państwo, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
4: Powinna być różnorodna, powinna zawierać właśnie, tak jak już powiedziałam, mikro, makro składniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? Do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to wszystko niezwykle istotne. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie w jelitach. Mamy oczywiście produkty, które składają się z wielu cukrów i są to kasze, tak? Kasza jest bardzo dobrym takim zamiennikiem, źródłem węglowodanów. Mamy orzechy, które są świetnym zamiennikiem słodyczy, czy owoce suszone nawet, tak? To są bardzo dobre zamienniki zwykłego cukru. My nie potrzebujemy tak dużo cukru, ponieważ nasz organizm magazynuje sobie w wątrobie w postaci glikogenu cukier i jeżeli jest potrzebne do jakichkolwiek procesów, to organizm sobie sam z tej wątroby ten cukier weźmie. Także my nie musimy dodawać jeszcze tego przetworzonego cukru rafinowanego sobie do diety. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, całym organizmie. A to jest już wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikro-makroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega. Blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
0: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Vos, organizatorka.
5: Hackiwaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hakaton nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hakatonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hakatony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury siedem slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
6: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
5: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6 osobowy, tak? Powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto. Tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły. To też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem. No i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
6: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
5: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
6: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Mhm. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
5: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
6: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?

0: Rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
1: Dziś jest ostatni dzień zapisów. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Expo. Kamienica Deskurów w Radomiu zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizował weekend z nauką. Uczestnicy mogli m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy zobaczyć prawdziwy meteoryt. Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
2: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
3: Powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
2: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna.
4: Tomasz Zwoliński, Polskie Towarzystwo Miejskich Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
5: Tak, na przykład ten meteoryt Campbell Bessel na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. W dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od bogów z niebios, tak? A poza tym był to bardzo czysty metal i łatwo dostępny, tak?
6: A ten duży?
5: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
6: W tym roku?
5: Tak.
6: A jest rzeczywiście, a o matko.
5: Może dotykać, śmiało, śmiało.
7: Bardzo nam się podoba.
3: A co najbardziej?
7: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, 12-letniemu, zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
3: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
7: To maszyna do układania kostki Rubika.
8: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze, na dobrą sprawę, Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przycisku i robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach.
9: Joanna Wołczyńska-Kłytkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec i też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki, dlatego mamy jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, zachęcamy.
10: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan? bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
3: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
10: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej mnie interesuje.
3: I co podczas tych eksperymentów się działo?
10: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.
11: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
1: Anna Badowska, zapraszam. Chłodny początek października sprawił, że wiele osób rozpaliło już piece i kominki. Radomska Straż Pożarna ostrzega przed zagrożeniem, jakie niesie czad. W okresie grzewczym dochodzi do kilkudziesięciu podtruć tlenkiem węgla. Dlatego, jak mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej, ważne, by nasze piecyki były sprawne.
12: Co roku na skutek zatrucia tlenkiem węgla poszkodowanych zostaje kilkaset, a śmierć ponosi nawet kilkadziesiąt osób. Oczywiście są to dane w skali całego naszego kraju. Niemniej jednak w regionie radomskim również takich zdarzeń nie brakuje. Tlenek węgla to największy cichy zabójca. Jest bezbarwny, bezwonny, bardzo silnie trujący. Pierwsze objawy zatrucia to bóle, zawroty głowy, nudności, a nawet wymioty. Silne zatrucie może doprowadzić nawet do śmierci. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny, są to wady urządzeń grzewczych oraz niedrożności przewodów wentylacyjnych, dlatego apelujemy o regularne przeglądy urządzeń grzewczych piecyków oraz o przeglądy naszych przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie zakrywać kratek wentylacyjnych. W przypadku osoby poszkodowanej, tutaj oczywiście pamiętając o własnym bezpieczeństwie, wietrzymy dane pomieszczenie, w miarę możliwości wynosimy osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce i wzywamy służby ratunkowe. Szereg kampanii, w tym m.in. kampania społeczna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, przynoszą skutki. Apelujemy o ostrożność, apelujemy o wyposażanie mieszkań w czujniki tlenku węgla. Tak naprawdę jest to jedyne urządzenie, które może nas ostrzec w porze nocnej, kiedy nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa. Koszt zamontowania takiej czujki jest niespółmiernie niski z korzyściami, jakie możemy przynieść nam samym oraz naszym bliskim. Jak już wspomniałem, czujka tlenku węgla jest to jedyne urządzenie, które może wykryć już niebezpieczne stężenie tlenku węgla i zaalarmować mieszkańców danego lokalu o niebezpieczeństwie. W przypadku, kiedy czujka zaalarmuje, powinniśmy przede wszystkim zapewnić dostęp świeżego powietrza do naszego lokalu mieszkalnego, opuścić ten lokal i wezwać służby ratunkowe na miejsce. Zaraz po wykryciu już pierwszych stężeń tlenku węgla czujka zaczyna sygnalizować akustycznie, może zademonstruję. Co do czujek, każda z tych urządzeń ma instrukcję montażu. Te czujniki zamontować w miejscach ogólnodostępnych, żebyśmy mogli podejść, sprawdzić stan baterii i aby wszyscy lokatorzy danego mieszkania mogli ją usłyszeć, tak jak już wspomniałem, zwłaszcza w porze nocnej, kiedy śpimy i nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa.
1: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi. problemami, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka.
13: Na tą chwilę radni zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby wyłonić firmę, która nam właśnie troszeczkę zacznie zajmować się tym problemem, czyli pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem, bo to nie tylko utylizacja tych odpadów, ale też i wymiana całego gruntu, przywrócenie gruntu do pierwotnej wartości, czy pierwotnego kształtu i jakości, a może tak. I to trwa. Jest już, było ogłoszone postępowanie, bo to takie też sprawy oczywiście trochę czasowo trwają. Zostało ogłoszone postępowanie, wyłoniona została firma, żeby taką dokumentację stworzyć i teraz się to dzieje. I ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy, czyli tak naprawdę zawsze jak wszyscy do mnie przychodzą i opowiadają, że w czymś jest jakaś potrzeba, to ja zawsze pytam, ile to jest słowo kluczowe i wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić, czy będziemy potrzebowali wsparcia. W mojej ocenie tak, jakiegoś zewnętrznego, bo jeżeli to będzie kwota bardzo duża, wiemy, że utylizacja takich odpadów i takich zajęcie się takim przedsięwzięciem to jest duży koszt, a u nas jeszcze dodatkowo koszt, problem bardziej złożony ze względu na to, że to nie są odpady posadowione gdzieś w magazynie, gdzie można podejść, pobrać próbkę, zbadać, policzyć tego, ile jest, tylko gdzieś po wyrobisku piachu zostało to zwożone, zasypywane sukcesywnie. Teraz te czynności, te prace trwają. Nie wiemy, w jakim to jest, no, jak to jest składowane pod ziemią, czy w zbiornikach szczelnych, czy to się wydostaje, czy nie wydostaje do wód gruntowych i tego nie wiemy, tak naprawdę. Posiłkowaliśmy się postępowaniem, jakie toczyła prokuratura w tejże kwestii i szczątkowe takie informacje do nas spływały, ale nie wiem, czy no, dzisiaj to jest tak naprawdę to 100% taka informacja. Podejrzewam, że nie, że dopiero jak odkopiemy to, co tam jest schowane, to dopiero będziemy mogli w 100% powiedzieć, jak to wygląda, zdiagnozować tą sytuację, no i dalej się z tym uporać. To są procedury przede wszystkim też czasochłonne i nieproste, bo nie mamy zbyt dużo firm, które się podejmuje takowych zadań, żeby to zdiagnozować. Też prokuratura toczyła postępowanie w tym zakresie i my też nie od razu mogliśmy się tym przedsięwzięciem zająć. Tak naprawdę możemy się tym zająć dopiero w momencie, kiedy na nas wystawiono taką decyzję, czyli że mamy obowiązek się tym zająć. To już trochę oczywiście trwa, ale to tak jak wspomniałem, że jeżeli dostaliśmy już taką decyzję, że to jest problem gminy Przytyk, no to też zaczęliśmy występować do różnych instytucji typu właśnie prokuratura o informacje na ten temat, czy to już możemy tam wchodzić. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy, bo jeżeli to jest grunt prywatny, no to tak, duża jest też jeszcze, dużo jest kwestii niewiadomych właśnie, że no niby my możemy, ale jedna ustawa mówi, że grunty są prywatne, więc no tak nie do końca. No i no teraz my nie będziemy się tam przy swoich jakichś tam rzeczach upierać. Mamy to zrobić i koniec i to na pewno w którymś momencie się zadzieje, warunkując to, że przede wszystkim będzie nas na to stać, to trzeba jasno powiedzieć, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Jeżeli koszt utylizacji zajęcia się tym problemem będzie opiewał na kwotę kilkunastu milionów, to sama gmina sobie z tym nie poradzi. My na wszystkie inwestycje rocznie mamy około 2 milionów, może troszeczkę więcej i zadań dużo do realizacji, a teraz ad hoc zajęcie się takim problemem, no tutaj też pamiętając, że to zawsze ostatnie słowo należy do naszych radnych, bo ja wykonuję ich polecenie, jeżeli oni tak postanowią, to nie będziemy mieli wyjścia. Jak już zgromadziliśmy wszystkie te informacje i uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia, no to tak jak wspomniałem, od razu została przeznaczona kwota na tą chwilę niewielka, kilkudziesięciu tysięcy i postępowanie ogłoszone, firma diagnozuje i po tym to już albo ogłaszamy przetarg na utylizację tego przedsięwzięcia, tych odpadów, albo po prostu będziemy występować o środki, jeżeli to będzie wartość duża, o środki i będziemy szukali pomocy, żeby z tym się jak najszybciej uporać, żeby to niebezpieczeństwo jak najszybciej zniknęło z naszej gminy. To zadanie będzie realizowane, oczywiście ta dokumentacja będzie tworzona do 31 października tego roku, więc 3 miesiące od podpisania umowy. No i mam nadzieję, że ten termin nie zostanie wydłużony i będziemy mieli tą pełną wiedzę na temat tego problemu. Ten dokument nam wskaże konkretną kwotę, tak naprawdę będzie stworzony kosztorys, jaka nam będzie potrzebna kwota na zajęcie się tym problemem, bo tu już nie mówimy o samej utylizacji odpadów, ale tak jak wspomniałem, wymiana gruntu i tak dalej, i tak dalej. I ten dokument, na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ogłosić zgłosić postępowanie przetargowe na ten cel. Gdzieś z tym dokumentem biegać, sygnalizować, że tyle pieniążków potrzebujemy.
1: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z WIOŚ-u.
14: Pierwsze oględziny miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych w gminie Przytyk zostały przeprowadzone we wrześniu 2022 roku. Miało to miejsce w ramach wspólnej akcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Transportu Drogowego. W trakcie oględzin nasi inspektorzy stwierdzili, że na terenie działki zgromadzono mieszaninę różnych odpadów. Były to m.in. odpady gumowe, tworzyw sztucznych, substancja sypka w postaci kolorowego proszku, mauzery wypełnione cieczą i metalowe pojemniki na aerozole. W ramach wspólnej akcji z inspektorami WIOŚ w Warszawie funkcjonariusze policji zatrzymali pojazd transportujący odpady. Wiózł na naczepie pojemnik typu Mauser o pojemności 1 m3 i 26 200-litrowych beczek opisanych jako odpady niebezpieczne. Kierowca nie posiadał dokumentacji na transport takich odpadów. Policjanci zatrzymali również właściciela terenu, na którym magazynowane były odpady. Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów na zlecenie WIOŚ w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska. W związku z tym w styczniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu została zawiadomiona o popełnieniu przestępstwa. Skierowano też wniosek do wójta gminy Przytyk jako do organu zobowiązanego do jak najszybszego usunięcia odpadów.
1: 100 wystawców zaprezentuje się podczas 4. edycji Radom Expo 2026. Wydarzenie odbędzie się już w ten piątek i sobotę w hali Radomskiego Centrum Sportu. W jednym miejscu spotkają się radomskie firmy, szkoły, uczelnie, instytucje naukowe i przedstawiciele rynku pracy, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
15: Jest mi niezmiernie miło, że mogę już po raz czwarty za pośrednictwem Państwa zaprosić wszystkich mieszkańców Radomia i naszego regionu na Radom Expo. To bez wątpienia największe wydarzenie gospodarcze, które gromadzi przedsiębiorców, ludzi biznesu, ale również naukę, nasz sektor edukacji oraz instytucje otoczenia biznesu. Czwarta edycja i w tym roku rekordowa. Rekordowa, jeśli chodzi o ilość wystawców, bo dzisiaj mamy zakontraktowanych 100 wystawców. Radom Expo to najbliższy weekend, to piątek i sobota. Piątek od godziny 9 do 18, sobota od godziny 10 do godziny 16. I już tradycyjnie, piątek przeznaczony jest głównie dla uczniów, dla studentów, natomiast sobota to dzień, w którym oddajemy halę RCS-u mieszkańcom. Oczywiście wstęp jest bezpłatny i już w tej chwili bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkim Państwa po to, żeby w jednym miejscu zobaczyć potencjał gospodarczy, potencjał ekonomiczny, ale również ten edukacyjny naszego miasta i regionu. Jak co roku przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy stoją za organizacją tego przedsięwzięcia, bo to naprawdę duże wydarzenie, duże przedsięwzięcie i ten wysiłek, nakład organizacyjny jest bardzo potrzebny. Dlatego bardzo dziękuję, składam podziękowania na ręce pana dyrektora Turka, całego zespołu, ale również wszystkim organizacjom i spółkom miejskim, bo za organizacją Radom Expo stoi tak naprawdę cały sektor samorządowy. Zapraszam bardzo serdecznie w piątek, zapraszam w sobotę. Będzie można zobaczyć to, czym Radom stoi od strony gospodarczej, od strony edukacyjnej i oczywiście skorzystać z wielu atrakcji, które w ramach Radom Expo zostały przygotowane.
1: Wśród wystawców będzie także Uniwersytet Radomski, mówi profesor Tomasz Perzyński, dziekan Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki.
16: To przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że możemy być wszyscy razem na tym wspaniałym wydarzeniu. To już jest kolejne nasze spotkanie i jeszcze bardziej się serce raduje, kiedy Uniwersytet też może uczestniczyć. To jest event, który pokazuje, że miasto Radom się rozwija, że miasto Radom ma ogromny potencjał, że miasto Radom potrzebuje świetnie przygotowanych absolwentów szkół wyższych, a my jako Uniwersytet, uczestnicząc właśnie w tym wydarzeniu, pokazujemy, że jesteśmy w stanie przygotować świetnych inżynierów, pokazujemy, że nasi absolwenci wspaniale odnajdują się na nie tylko radomskim rynku pracy, chociaż nie ukrywam, że serce jeszcze bardziej się raduje, kiedy właśnie znajdują miejsce zatrudnienia w naszym mieście Radom. Bardzo się cieszę, trzymam mocno kciuki, liczę niewątpliwie już dzisiaj na to, że spotkamy się za rok w jeszcze większym składzie, jeszcze większy event. To jest już nasze czwarte spotkanie. Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia stoisk nie tylko filmowych, ale także właśnie tych wystawionych przez Uniwersytet Radomski. Jesteśmy tam, odpowiemy na każde pytanie.
1: Przypomnijmy, Radom Expo 2026 startuje 9 września. Wstęp wolny. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
17: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGate. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim, na terenie miasta Radom, również powiat koziniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu, czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
1: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w galerii 6 kadrów. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłóca ten rytm. Do zobaczenia będzie jak zawsze 6 kadrów, mówi Dariusz Wróbel z filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
18: Ta galeria powstała właśnie z zamysłem, żeby pokazywać fotografie. Jest to mini galeria skoncentrowana, aby pokazywać właśnie ograniczoną ilość, no do 6 kadrów. Do 6 zdjęć. Ta galeria, sam pomysł galerii chodził za nami gdzieś od roku. Rozmawialiśmy, były różne rozmowy ze środowiskami twórców, artystów, fotografików i od słowa do słowa, odchodzenie wokół tematu, ta galeria nam powstała. Powstała we współpracy z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym. Doszliśmy do wniosku, że czasami więcej nie znaczy lepiej. Przy małej ilości fotografii można też pokazać jakiś motyw. Poza tym jest wiele osób, które fotografuje, jest gdzieś na początku tej ścieżki, ma dobre fotografie, ale jest ich jeszcze za mało, żeby zrobić z tego dużą narracyjną wystawę. Bo jeżeli robimy dużą wystawę, to tych fotografii potrzebujemy mieć więcej, żeby tą historię opowiedzieć pełniej. Natomiast jeśli do dyspozycji mamy tylko 6 kadrów, 5 kadrów, to wybieramy najlepsze. Opowiadamy krótką, minimalistyczną, skondensowaną historię. Ale możemy też to ująć w inny sposób. Możemy pokazać na przykład wystawę 5 osób, 6 osób, 4 osób, które ten sam motyw widzą albo tak samo, albo właśnie inaczej. Tutaj też właśnie clue było tym, żeby pokazać twórców, którzy nie mają jeszcze materiału na pełną dużą wystawę, ale już ten materiał, już swoje portfolio budują i mają. I chcą z nim wyjść do ludzi. I to jest, ta galeria jest odpowiedzią dla nich.
1: Wernisaż wystawy już dziś o 18:00, wstęp wolny. Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom. Z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
19: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki. Zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła tworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlone ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze, takie sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu. czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną. I to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą. Czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
11: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: Uczestniczą w niej premier, szefowie służb i ministrowie. Trwa odprawa w związku z atakami na szkoły. Dziś przesłuchanie nożowniczki z Warszawy. Kobieta wczoraj w jednej ze szkół raniła 3 osoby. W Poznaniu zakwitły krokusy. Anomalia ma związek ze zmianami klimatu. Godzina 9. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Premier przyjmuje meldunki od ministrów i służb. Trwa specjalna odprawa w związku z atakami na szkoły i falą dezinformacji. Do ataku w ostatnich dniach doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i wczoraj w Warszawie. W związku z tym w placówkach w całym kraju i ich okolicach pojawiły się patrole. Policja działa także dziś, mówi Donald Tusk.
1: Dzisiaj 10 tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach i oczywiście będziemy kontynuować nasze prace. Także w kolejnych dniach, a więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
0: Policjanci skontrolowali do tej pory około 50 tysięcy placówek. Z ostatnich danych przekazanych przez mundurowych wynika, że zatrzymano 117 osób. Ostatni groźny incydent miał miejsce w jednej ze szkół policjalnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Napastniczka, która zaatakowała nożem 3 osoby, została zatrzymana. Teraz czeka na przesłuchanie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co usłyszałeś? Co wiemy o tym incydencie?
2: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała dokumenty w ramach rekrutacji. Młodsza trafiła z ranami ciętymi do szpitala. Lekko ranne zostały też dwie inne kobiety. W obezwładnieniu nożowniczki pomógł pracownik szkoły. Agresywna kobieta i poszkodowane nie znały się. Policjanci ustalają teraz motywy tego ataku.
3: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
2: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Kluczowe będą wyjaśnienia zatrzymanej kobiety. Pobrano jej też krew do badań.
0: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowym. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. Coś strasznego i nie do zaakceptowania. W ten sposób Donald Trump reaguje na wczorajszy atak na lotnisko w Riyadzie. W ataku rakietowym przypisywanym jemeńskim rebeliantom Houthi zginęło co najmniej 12 osób. 309 zostało rannych. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. To trzeci atak na lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej w ciągu kilku dni. Ognisty len. Pod tym kryptonimem na Lubelszczyźnie jeszcze dziś ćwiczenia terytorialsów. Co doskonalić będą żołnierze z batalionów dęblińskiego i zamojskiego? Wyjaśnia to rzeczniczka 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Marta Gaborek.
4: Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
0: Terytorialsi ćwiczą w powiatach ryckim, zamojskim, tomaszowskim, biłgorańskim i krasnostawskim. Wojska Obrony Terytorialnej apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. W wiadomościach jeszcze Poznań. W ogrodzie botanicznym zakwitły krokusy. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem i niskimi opadami. To nie jedyny tego typu przypadek.
5: Dwa lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że bezczarne gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
0: I w związku ze zmianą klimatu takich przypadków może być więcej, powiedział Tomasz Maćkowiak z Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
0: W Warszawie pochmurny i deszczowy poranek, sporo padów także na wschodzie kraju. Na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze, gdzieniegdzie może spaść krupa śnieżna. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów popada śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 15 stopni. Nad morzem i w górach porwy wiatru od 60 do 80 km na godzinę.
6: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
7: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
8: Daria Żurowska, zapraszam. Są jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń biegowych w Polsce. Organizują m.in. Maraton Trzeźwości, Półmaraton Radomskiego Czerwca czy Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie Biegiem Radom działa już w naszym mieście od ponad 13 lat. O działalności stowarzyszenia rozmawiałam z Tadeuszem Kraską, prezesem Stowarzyszenia Biegiem Radom.
9: stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej 13 pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógł to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego, szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania, uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo, no, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą, to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem, dosyć zaprawionych w bojach biegaczy ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia. I zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój wiekowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy czy różnego rodzaju wyjazdy, wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkową. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza z celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni. No myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
10: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
9: Dokładnie tak, byłem niesamowicie zaskoczony, patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
10: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
9: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa, czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pamiętam czasy, że było mniej, mówiąc statystycznie, ujmując to procentowo, pań w stosunku do udziału mężczyzn, ale to jest proces chyba, który będzie trwał i coraz bardziej będziemy widzieli, coraz częściej będziemy widzieli panie, coraz więcej panie na imprezach biegowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział też, co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger i namawiałem kogoś na ulicy, gdzieś spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała: ja biegam dla siebie. Ja mówię, no ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że no nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale często ktoś jest niezależna od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem osób, które, wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez tak zwanej, bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że ta aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie, no, ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
10: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
9: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które no, mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, no to niekiedy się dziwię i zastanawiam, gdzie, w czym jeszcze te osoby, jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, no bo taki duży wysiłek podejmowany, no to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. No, ale każdy jest panem swojego losu, nie chcę tu dalej ciągnąć, bo mogę zostać mocno skrytykowany przez tych, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningu, mają plany treningowe i to jest świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie, każdy weekend, co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend, no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
10: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
9: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu też i musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na że tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli skierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały.
10: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta pan pierwszą imprezę, którą wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
11: O kurczę. Trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, no nazwałbym to, bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończyka Politechniki, później Uniwersytetu, wcześniej jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej na początku. I ta grupa, że tak powiem, w pewnym momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu. Byliśmy no, mało znaczącą. Bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania ZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni i wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy, licząc wstecz, od 8, czyli te 7 pierwszej edycji realizowaliśmy jako klub maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tam to odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona, myślę, niewiedza, niepamięć.
10: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w waszym stowarzyszeniu?
11: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, to też tam trochę miałem udziału w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Właśnickiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał, i jest to, myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, który jest ważniejszy, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobisty, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest Radomski Maraton Trzeźwości. Gdyż ta trzeźwość jest moją taką drugą, jeśli nie pasją, to takim elementem, który w swoim życiu staram się wprowadzać osobiście.
10: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata?
11: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas, dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy gruszek w popiele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w światku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
10: A jak do końca roku będzie wyglądał kalendarz biegowy?
11: Poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli w połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia.

0: integracyjne imprezy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą poza onkologią. Mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępny dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym.
1: No i grudniowy bieg przed
0: grudniowy
1: świętami.
0: Oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego. Bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym. Dla wszystkich otwartym, dla wszystkich biegaczy bezpłatny. Oczywiście zapraszamy wszystkich i wiem, że przychodzą koledzy z innych grup biegowych, a jest ich trochę w Radomiu. A bieg realizujemy nad zalewem Borki. Też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
1: A na koniec tej części magazynu trochę kultury. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Więcej o wystawie opowie Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
2: Tak, no tytuł jest powiedzmy dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała.

jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego

0: biura właśnie w Delcie Nigo.
1: Dobrze, skąd pomysł na taką wystawę, żeby stworzyć taką wystawę?
0: A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowań, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie.
1: To co zobaczymy na wystawie?
0: Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać,

ziemi dobrzyńskiej i kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty, podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby

0: częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, w różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszewki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywany jest 11, ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące. Mhm.
1: Powiedzmy, jak już wspomniałaś wcześniej, te wszystkie zabytki pochodzą z różnych muzeów z całej Polski.

scenariusza, więc myślę, że tak i tak przy chyba naprawdę szybkim tempie to 2 lata, kiedy człowiek się przygotowuje do tej wystawy, do momentu, kiedy faktycznie już można te drzwi otworzyć i zobaczyć te zabytki w gablotach. Naprawdę to jest ogrom pracy ludzi w muzeum, dogranie szeregu naprawdę dużych rzeczy, od koloru ścian,

0: zaangażowanych, bo przecież tu trzeba i dobrać światła, jakieś takie wydarzenia towarzyszące też, które też urozmaicą, ponieważ nasza wystawa będzie trwała tylko 3 miesiące. I też chcemy, żeby to był taki moment, gdzie będziemy mogli jeszcze dodatkowo się spotkać z paroma ciekawymi osobami. Więc tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża praca. Mam nadzieję, że Państwo też to docenią i troszkę inaczej na taką pracę spojrzą. Mhm.
1: Powiedzmy, tytuł wystawy to Śmierć, to dopiero początek. Powiedzmy dla Egipcjan, czym była śmierć i jakie miała dla nich znaczenie?
0: To jest właśnie przewrotność tego tematu, że ona oznaczała początek końca, prawda? Równie można to tak samo tak naprawdę chyba i odwrócić, ponieważ życie było życiem, ale do tej śmierci trzeba było się przygotować. To, co robiliśmy

0: przy tym rytuale sądu Ozyrysa, kiedy to serce było ważone z piórem bogini Mat, która symbolizowała tę sprawiedliwość i prawo, i pomyślny tak naprawdę moment tego rytuału oznaczał, że serce tak naprawdę, czy ta śmierć może dojść do pewnego następnego etapu, także ona nie była końcem, lecz nawet początkiem tego życia w raju, na polach trzciny, także to było tak dla nich. Życie oczywiście było dla nich bardzo ważne, ale ten moment śmierci, przygotowania i samej śmierci, czyli życia po śmierci, też był dla starożytnych Egipcjan bardzo, bardzo ważny. Zawsze te dary grobowe były dokładane do tego grobu. Były naczynia, były przecież takie przedmioty codziennego użytku, były amulety i masa jeszcze różnych mniejszych czy większych takich elementów, także tak, ten moment, czyli to, co zmarły zachowa ze sobą, czy będzie miał w tym grobie, będzie mu pomagało w tym życiu po śmierci.
1: A czy w tych grobowcach, jak już wspomniałaś, umieszczono te przedmioty codziennego użytku, a czy dla nas jest jakiś obiekt, który może nas zaskoczyć, że w tym grobowcu się znalazł?
0: Czy nas zaskoczy? Chyba nie, bo to są rzeczy, które powiedzmy przez całe życie nam towarzyszą, więc to nie są rzeczy, które na przykład nie możemy ich powiązać z jakimś takim naszym życiem codziennym. Także myślę, że nie. Myślę, że to są

0: i ją zobaczyć.
1: Mam nadzieję, że wszyscy, od najmłodszego do najstarszego. Myślę, że to są takie tematy, no przecież starożytny Egipt i w ogóle chyba taki dział przerabiamy też w szkole. Także myślę, że dzieci też są do tego tematu przyzwyczajone. Coś na pewno już wiedzą, będą mogły sobie tę wiedzę poszerzyć.

0: psychologami, którzy zajmują się różnym etapem czy okresem chronologii starożytnego Egiptu. Na pewno będą jeszcze dodatkowe takie ciekawe spotkania. Na pewno będzie cały szereg warsztatów w naszym muzeum. No to myślę, że to głównie skierowane jednak dla dzieci i młodzieży, także będą bardzo ciekawe, będą bardzo fajnie otwierały i pokazywały tę historię. No i katalog oczywiście do wystawy, który będzie też wydany jako taki dodatkowy element. Bardzo się na niego cieszę, bo jest bardzo ładny.
1: Dobrze, to na zakończenie też powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i tą wystawę zobaczyli, dlaczego warto.
0: Drodzy Radomianie, zapraszam bardzo serdecznie na wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Przez cały okres trwania tej naszej wystawy będzie to taki dobry czas, żeby zobaczyć zabytki, które no nie zawsze są wystawione w stałych gablotach, nie zawsze mamy możliwość je zobaczyć i akurat przyjadą wszystkie do nas do Radomia, także myślę, że to też będzie taki no nieliczny moment, kiedy będziemy mogli akurat tego typu kategorie zabytków zobaczyć u nas.
2: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Gdzie szukać początków Radomia? Oczywiście na Piotrówce. O archeologicznej przeszłości tego miejsca i praprzeszłości Radomia mówi dr Maciej Trzeciecki, archeolog, który uczestniczył w badaniach tego miejsca. Co wiemy o Piotrówce?
7: Tej zagadki nigdy nie rozwikłamy i całe szczęście, bo dzięki temu zawsze będzie to pobudzało nasze zainteresowanie tym, co działo się 1000 lat temu i później. Natomiast wiemy bardzo dużo. Wiemy, kiedy gród powstał, w jakich okolicznościach, dlaczego. Mniej więcej wiemy, jak wyglądał, mniej więcej wiemy, jak wyglądało życie ludzi tam, mniej więcej wiemy, jakie były dalsze losy tego miejsca i też wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i mamy podstawy, żeby stworzyć wizję tego, jak wyglądać by mogło, czy jak wyglądać powinno. No, wyglądało to dość skromnie, bo był to otoczony drewniano-ziemnym wałem obszar o powierzchni 1,5 hektara. Niezbyt intensywnie zabudowany, tam w tym grodzie na stałe mieszkało pewnie kilkunastu ludzi, w tym kilku uzbrojonych, którzy pełnili takie funkcje nie tyle może obronne, co bardziej policyjne wobec ludności, która świadczenia księciu musiała na czas składać i którzy też przygotowywali ten gród pod cykliczne pobyty władcy, bo tak wtedy wyglądało sprawowanie władzy, że książę objeżdżał wszystkie swoje ziemie i tam po pierwsze egzekwował daniny, rozstrzygał sprawy sporne, pełnił władzę sądowniczą, a jednocześnie swoim majestatem podtrzymywał wiarę poddanych w to, że ten interes trzeba dalej finansować. I pewnie głównie temu ten gród służył. Obok niego zamieszkiwało też kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin, które pełniły rozmaitego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców tego grodu, utrzymywały ten obiekt w stanie nadającym się do używania. I taki był początek Radomia. No przede wszystkim dostarczali tym rezydującym w grodzie urzędnikom i zbrojnym tych podstawowych rzeczy, które trzeba zjeść, żeby było na czym to jedzenie ugotować. Dbali też o to, co najważniejsze dla ówczesnego wojownika, czyli o konie, czyli pewnie był wśród nich jakiś kowal, byli ludzie, którzy wyrabiali przedmioty, jak to mówimy, codziennego użytku, czyli przede wszystkim to, co jest potrzebne w kuchni. Ludzie, którzy zajmowali się pracami przy naprawie wałów tego grodu, bo to była budowla w całości drewniana. Drewno, jak wiemy, dość szybko się zużywa i właściwie cały czas te wielkie obiekty wczesnopiastowskie były w ciągłym, nieustannym remoncie. Dbali też o to, żeby budować rozmaite drogi, utwardzone trakty prowadzące przez dolinę rzeki, bo nie zapominajmy, że Radom leżał na etapie dość istotnego szlaku łączącego wschód z zachodem, Ruś Kijowską z Wielkopolskim Centrum Państwa i potem dalej Via Poznań na Magdeburg i kraje niemieckiej Rzeszy. Znaczy nie tyle może na skrzyżowaniu, co po prostu na osi takiej drogi, bo te szlaki wschód-zachód były jednak dość istotne. Tu się nie tyle co krzyżowało, co raczej przechodziła taka jedna droga. No można by to porównać z takim punktem postojowym przy autostradzie i może też dlatego ten gród miał taką dość dużą powierzchnię w tych wałach i niezbyt luźną zabudowę, niezbyt gęstą zabudowę. Tam taka karawana kupiecka mogła spokojnie wejść, spędzić noc, ogarnąć się, zagospodarować, przy okazji może coś sprzedać, kupić i ruszyć dalej na wschód czy na zachód. Jak nam się wydaje, budowa grodu była inicjatywą jednego z naszych pierwszych władców. Albo Mieszka, albo Chrobrego. Chyba raczej Chrobrego, bo koniec wieku X jest tu bardziej prawdopodobny. Więc formalnie byliśmy już krajem chrześcijańskim. Więc formalnie pierwsi mieszkańcy Radomia byli chrześcijanami, choć de facto nie wiemy, czy ktokolwiek ich ochrzcił. W tamtym czasie, te 1050 lat temu, chrzest władcy był równoznaczny z chrztem całego kraju. Nie wszyscy jego mieszkańcy musieli przejść ten obrzęd. Wystarczyło ochrzczenie władcy, kraj był uważany za chrześcijański. Kiedy, jak to się ładnie mówi, samo światło wiary dotarło do Radomia, tego dokładnie nie wiemy. Wydaje się, że dość wcześnie, bo przy ulicy Limanowskiego pod obecnym internatem już przed laty odkryto duży cmentarz taki, gdzie już byli ludzie chowani w obrządku chrześcijańskim, czyli kładzeni do ziemi. Groby były orientowane na osi wschód-zachód, tak jak ówczesny kanon wiary nakazywał. W tych grobach nie było zbyt wiele przedmiotów świadczących o przeżytkach jakichś praktyk pogańskich. Są to pochówki już zdecydowanie chrześcijańskie. 100 lat temu to się wydaje dużo, ale to jest takie tempo właśnie, w jakim w tych głównych ośrodkach państwa piastowskiego ta chrystianizacja, ta wiara schodziła na poziom życia codziennego. Wiemy na pewno, że kościół świętego Piotra tam na tym wzgórzu to nie jest pomysł, powiedzmy sobie, XVIII-wiecznych dominikanów, że nie dominikanów, tylko benedyktynów sieciechowskich, którzy w ten sposób mogliby na przykład chcieć zawarować sobie prawa własności do tego terenu, tylko jest to faktycznie przetrwała w pamięci zbiorowej tradycja sięgająca co najmniej wieku XIII. Wiemy stąd, że mimo, że jego materialnych śladów nie ma i raczej ich nie odkryjemy, zostały one pewnie zniszczone gdzieś w wieku XIX, a może nawet XX, w centralnej części wzgórza dość intensywnie wybierano piasek. Ale mamy w tej chwili już kilka grobów, które możemy datować na wiek XII-XIII. W ostatnim sezonie badań wykopaliśmy taki jeden pewny. Teraz przy pracy nad materiałami ze starszych sezonów z tego XVIII-wiecznego cmentarzyska udaje się wyodrębnić jego warstwy, powiedzmy sobie, dużo starsze. Mamy kilka kamiennych detali architektonicznych z jakiejś dużej budowli murowanej, a na pewno żadne elementy zamkowe na Piotrówce nigdy nie stały, więc najprawdopodobniej pochodzą one z kościoła. Mamy w końcu ten krzyż relikwiarzowy, XII-wieczny najpewniej, który jest zabytkiem unikalnym na skalę ziem polskich. To są faktycznie przedmioty charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego, tego chrześcijaństwa, które przyszło na Ruś z Bizancjum, i na Rusi są to znaleziska stosunkowo częste, z tym, że też to były przedmioty zarezerwowane bądź dla przedstawicieli wyższego duchowieństwa, bądź dla ludzi z wysokich kręgów elit ówczesnych społecznych, z jednego prostego powodu, bo w każdym takim przedmiocie znajdowała się relikwia święta. W części z nich było to drzewo krzyża świętego i takie krzyże dostawali biskupi przy otrzymywaniu sakry. W części z nich były to inne relikwie, drobiny kości jakichś świętych, czasami relikwie kontaktowe tak zwane, czyli na przykład kawałek ściereczki potartej o kość świętego, i to już wystarczało, żeby tą energię przekazać. Natomiast nie były to przedmioty, które trafiały do byle kogo, z tym, że są to przedmioty dość silnie związane właśnie z wschodnim chrześcijaństwem. U nas to wyglądało inaczej, u nas relikwie trzymano jednak starannie w kościołach, nikt się z nimi nie obnaszał na co dzień. Więc takie akurat krzyże, które u nas się pojawiają, pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej świadczą o jakimś bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z tamtego kręgu i chrześcijańskiego, i kulturowego. No a druga sprawa jest taka, że tych enkolpionów ruskich jest dość sporo. My mamy je dość dobrze skatalogowane z tamtych terenów i dość dobrze rozpoznane. No a jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego krzyża, który byłby podobny do tego radomskiego, więc być może nie pochodzi on z Rusi, być może przyjechał, znaczy odbył znacznie dłuższą drogę niż taka prosta, powiedzmy, Kijów-Radom. Być może gdzieś przyjechał z południowego wschodu Europy, czy wręcz z Bliskiego Wschodu. Tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że sama jego forma i sposób zakomponowania przedstawień jest czymś unikalnym, czymś wyjątkowym. Jeszcze przez pewnie parę lat się będziemy nad nim zastanawiać. Klasztory tu się pojawiają dopiero w późnym średniowieczu, wtedy, kiedy już mamy miasto kazimierzowskie, takie miasto typowo zachodnioeuropejskie, otoczone murami z zamkiem, kościołem farnym. Jeden z tych klasztorów stoi zresztą do dzisiaj przy ulicy Żeromskiego i jest też przepięknym obiektem. Natomiast czy byli tu zakonnicy? Wiemy, że byli w wieku XIII. Jan Długosz zapisał, że właśnie kaplicę świętego Piotra obsługiwali, czyli pełnili tam funkcje religijne, benedyktyni z Sieciechowa. I pewnie wyglądało to w taki bardzo prosty sposób, że jeden z zakonników klasztoru sieciechowskiego dostawał od swojego bezpośredniego przełożonego delegację do Radomia. Jechał tam, mieszkał, sprawował mszę i, co jest najważniejsze, nauczał miejscowych mieszkańców prawd wiary. Bez tej obecności benedyktyńskiej u początków państwa polskiego i u początku chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo by się nie przyjęło. Ci właśnie ludzie osadzani po takich ośrodkach jak Radom, delegowani ze swoich macierzystych klasztorów, są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że to chrześcijaństwo nam zostało wpojone na tyle głęboko, że przysłoniło kompletnie tradycje wcześniejsze. W pamięci zbiorowej to nie przetrwało. To pokazuje, jak silna była ta chrystianizacja mimo tego początkowego, bardzo wolnego tempa. Ona zmieniła właściwie na tyle naszą świadomość, że do tej przeszłości pogańskiej powrót jest już właściwie niemożliwy, mimo tam różnych radosnych starań tych wszystkich neopogan, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ten panteon pogański, o którym my mówimy, to jest w dużej mierze wytwórczość kronikarzy średniowiecznych, a potem romantycznych poetów i pisarzy. Wiemy bardzo niewiele. Dokumenty się nie zachowały, jeśli chodzi o ziemię polskie, właściwie żadne. To, co archeolog może powiedzieć, to jak sobie wyobrażali podróż do świata pozagrobowego, bo na ślady tego najłatwiej natrafić w ziemi. Wiemy, że palili swoich zmarłych na stosie, więc może to wskazywać na to, że uważali drogę przez ogień za najszybszą drogę na tamten świat po prostu. Wiemy, że chowali ich w dość specyficzny sposób, który pozostawia bardzo mało śladów. Albo rozsypywali szczątki zmarłych na szczycie takiego niewielkiego kopczyka kurhanu, albo stawiali tam gliniane naczynie, w którym te przepalone szczątki się znajdowały. Co wskazuje raczej na to, że nie wyobrażali sobie tego świata pozagrobowego tak jak Germanie czy Skandynawowie, w postaci takiego zhierarchizowanego miejsca, gdzie jest osobne miejsce dla wojowników, osobne miejsce dla władców, osobne miejsce dla ludzi podlejszego stanu. Chyba to słowiańskie zaświaty były tak samo egalitarne jak to bezpośrednie codzienne słowiańskie życie wówczas, i takiego rozróżnienia nie było. Wydaje nam się, że jedna rzecz zasadnicza, która różni te wszystkie religie tradycyjne od chrześcijaństwa, nie było tam pojęcia kary i nagrody w życiu przyszłym. Po prostu to życie się kończyło i przechodziło się do świata alternatywnego, w którym bądź się pełniło takie same funkcje, bądź inne. To już, no, tak jak to sobie wyobrażali dokładnie, to już się nigdy nie dowiemy. I to palenie na stosie właśnie służyło temu, żeby to przejście było jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz może, czy mieli jakieś świątynie, czy mieli jakieś miejsca kultu? Niewątpliwie tak, natomiast to nie były takie świątynie, jak to sobie wyobrażamy też z tej romantycznej, XIX-wiecznej literatury. To były raczej miejsca otwarte, miejsca wyróżniające się w jakiś sposób w terenie, jak góry na przykład, czy jakieś bagniska, w których można było ofiarę zatopić. Nie było też raczej, przynajmniej w tym X wieku u nas, wyspecjalizowanej grupy kapłanów czy ludzi obsługujących ten kult. Wydaje się, że tak jak to było w tradycji indoeuropejskiej czy w starożytnym Rzymie, ojciec rodziny był też osobą, która odpowiadała za kontakty z bogami. I jak zaistniała potrzeba, to po prostu szedł w odpowiednie miejsce, przyprowadzał tam prosiaczka czy owieczkę, podrzynał gardło, wypowiadał określone słowa, prosił bogów o przychylność w swoich sprawach, i to najprawdopodobniej wystarczało. Oni z tym światem nadprzyrodzonym funkcjonowali na co dzień, ale też nie czuli takiej potrzeby jak my, żeby budować dla tych kontaktów specjalne miejsca. Natomiast fakt, że ta góra nad rzeką jest taka troszeczkę opuszczona, odizolowana, mogłoby na to wskazywać. Natomiast jeśli nawet ktoś z okolicy tam przychodził tego typu obrzędy sprawować, no to są rzeczy, które śladów właściwie dla archeologów nie pozostawiają, i to są pytania poza naszą odpowiedzią. Ja mogę tylko powiedzieć, co myślę sam na ten temat. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wybór akurat tego miejsca był wyborem podyktowanym czysto i wyłącznie świeckimi czy politycznymi przesłankami akurat w tym miejscu, i w takim i na takim szlaku był potrzebny punkt obronny, punkt otoczony fortyfikacjami i książę zdecydował, że ma on się znajdować właśnie tutaj. Wtedy w tym wieku 13 gród nadal funkcjonował, te pierwsze osady podgrodowe bardziej się trzymały dna doliny rzeki, bo tam było po prostu bardziej sucho jeszcze wtedy. W ciągu wieku XII-XIII, kiedy coraz więcej ludzi dookoła mieszkało, erozja tych stoków doliny postępowała, wycinano lasy, coraz więcej ziemi spływało do nurtu rzeki, poziom dna tej doliny się podnosił, rzeka coraz szerzej wylewała. Tam się po prostu przestało dać mieszkać. To się już nie dawało mieszkać po prostu. Ktoś podjął decyzję, że w tym a tym momencie trzeba mieszkańców stamtąd przenieść. Może któryś z władców, tego już się pewnie nie dowiemy. Ale faktem jest, że równie nagle, jak się kończy osadnictwo na dnie Doliny Rzeki, równie nagle zaczyna się przy kościele świętego Wacława i pewnie też z tych przyczyn tamten kościół zbudowano, bo wydaje się, że w tym XIII wieku cotygodniowe uczęszczanie na mszę świętą już było nie tyle obowiązkiem egzekwowanym przez przedstawicieli władcy, co już się stało po prostu normalnym życiowym nawykiem mieszkańców tego wczesnego Radomia. A też to był i moment taki, że to rozproszenie osadnictwa już nie było potrzebne. Coraz więcej mieszkańców tego wczesnego Radomia utrzymywało się z wymiany bądź z produkcji różnych przedmiotów, które sprzedawali na targu bądź wymieniali za żywność, więc naturalna jakby potrzeba mieszkania coraz bliżej siebie, żeby na ten targ było bliżej po prostu, no to zaowocowało pierwszą mało nam znaną lokacją miasta, czyli nadaniem praw miejskich tej osadzie gdzieś na początku XIV wieku. A potem Kazimierz Wielki zrobił bardzo radykalny ruch, czyli przeniósł miasto o pół kilometra dalej, rozplanował je po swojemu i najprawdopodobniej też sprowadził osadników z zewnątrz. Ci pierwsi Radomianie pozostali starymi Radomianami, tak tą część miasta zaczęto wtedy nazywać. No ale potem Radom dalej wędrował. W XIX wieku rozplanowano nową dzielnicę wokół ulicy Żeromskiego ze szkodą dla starego miasta, bo też jego wygląd dzisiejszy no, jest skutkiem tego, że tak sobie wymyśliły władze Królestwa Kongresowego, nie pytając się mieszkańców miasta o zdanie. Założyły im po prostu nowe centrum. Stare miasto podupadło, tak jak wcześniej podupadła Piotrówka. No jak to powiedział mój znajomy, zajmujący się nieco wcześniejszymi epokami, było krótkie, ciężkie i kończyło się wczesną dosyć śmiercią. Ludzie nie żyli wtedy długo, bo warunki były dość surowe. Umierali na ogół po trzydziestce. Wiemy, że zajmowali się głównie, tak jak już to mówiłem, dostarczaniem różnych potrzebnych rzeczy mieszkańcom tego obwarowanego grodu. Utrzymywali się przede wszystkim z tego, co zasiali, co wyrosło, co zebrali i co wyhodowali, a hodowali głównie krowy i świnie, tak jak w ówczesnych czasach było to przyjęte. Utrzymywali się też pewnie z takiej uprawy ogródkowej na dnie Doliny Rzeki. Tam były żyzne gleby i wszelkiego rodzaju rośliny strączkowe czy warzywa. To się na pewno tam bardzo dobrze udawało. Ślady tego w pyłkach roślinnych znajdujemy. A takim ośrodkiem, można powiedzieć, rzemieślniczym na dużą skalę, to się chyba staje ten Radom XIII-wieczny, dopiero o którym jeszcze wiemy niewiele. A też się wydaje, że takim pewnym sposobem na utrzymanie się było obsługiwanie władców, którzy w wieku XV-XIV, a pewnie też i wcześniej, w Radomiu dość regularnie bywali i taka duża ilość ludzi zawsze powodowała popyt na to, co jest związane ze sferą szeroko pojętych usług.
6: To tyle na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
5: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Trójcu na 106,4.

0: FM. Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
0: Reklama.
5: Nie żyje rowerzystka, druga jest w ciężkim stanie. Tragiczny wypadek w wielkopolskim Zieminie. 117 zatrzymanych osób, rząd i służby podsumowały działania po atakach na szkoły. Krakowianie wybierają prezydenta. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Godzina 10. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek w Zieminie, niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Około godziny 7 rano 20-letni kierowca potrącił dwie rowerzystki. Jedna zginęła, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według wstępnych ustaleń kobiety, obywatelki Ukrainy, poruszały się poboczem prawidłowo. Do tej sprawy będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek i 117 zatrzymanych osób. Podczas specjalnej narady rząd i służby podsumowali działania wprowadzone po atakach na szkoły. W placówkach w całym kraju i ich okolicach działają policyjne patrole. Monitorowany jest także internet. Zatrzymani to głównie nastolatkowie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych.
5: Podczas kontroli w szkołach wykryto wiele niebezpiecznych przedmiotów, informuje komendant główny policji generał Marek Boroń.
7: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
5: Policyjne patrole w okolicach szkół działają także dziś. W akcji jest około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Te działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Służby interweniowały m.in. w związku z publikacją 14-latka spod Garwolina. Chłopak zamieścił w sieci nagranie pokazujące, że ma cały arsenał potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.
8: W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli m.in. noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka.
5: Mówi komisarz Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Nastolatek z gminy Trojanów musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
8: Czyn nieletniego zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona artykułu 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób.
5: Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Krakowianie wybierają nowego prezydenta miasta. Druga tura przedterminowych wyborów rozpoczęła się o godzinie 7, zakończy o 21. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze zajęli dwa czołowe miejsca, to Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Przy wybranym nazwisku należy postawić znak X. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbywa się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Są warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
9: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
10: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
11: Co to za urządzenie tutaj jest?
9: Teleskop.
11: Co tam widać?
9: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
12: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
11: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
12: Oczywiście.
5: Mówił jeden z prelegentów Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończy się wieczorem. W trakcie imprezy można też podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum.
13: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Spora rozpiętość temperatury teraz. W Rzeszowie 12 stopni, w Jeleniej Górze zaledwie 6 i sporo chmur. W Warszawie gdzieniegdzie pada deszcz. Dużo opadów także na wschodzie kraju, na zachodzie i Pomorzu możliwa burza, a może spaść także krupa śnieżna. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów popada dzisiaj śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 15 stopni. Nad morzem i w górach porywisty wiatr.
13: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania.
14: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam. To będzie

0: Jarosław Rabenda.
1: Miło nam zaprosić na 17. już edycję Festiwalu Gądrowiczowskiego. Festiwalu, który przez te już 30 kilka lat buduje renomę radomskiego teatru w tym świecie już międzynarodowym. Także udowadnia i przypomina, że Gombrowicz wielkim pisarzem był, parafrazując mistrza. Szanowni Państwo, zapraszamy na 17. Festiwal Gombrowiczowski, który na pewno przyniesie wiele doznań kulturalnych i będzie przyczynką do refleksji. Stałych bywalców festiwalu zapraszamy do tego, żeby po raz ostatni w tej formule odwiedzili właśnie nasz festiwal, bo za 2 lata zapowiadają się nowe zmiany, nowa formuła festiwalu, a zatem ten festiwal jest przyczynką do tego, żeby się zmienił za 2 lata, a zatem o szczegółach tego festiwalu opowie pan dyrektor teatru, pan dyrektor Jarosław Rabenda. Z tego miejsca dziękuję całej ekipie teatru za przygotowanie tegorocznego festiwalu na ręce pana dyrektora, bo myślę, że jest to jedna z naszych perełek, jeżeli chodzi o kulturę w Radomiu, ale ta perła, która nie tylko lśni wśród mieszkańców, ale jest widoczna na całej kulturalnej mapie Polski.
2: Przed nami ogromne święto teatru, największe wydarzenie Teatru Powszechnego w Radomiu w ostatnim 30-leciu, czyli kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17. jego edycja. Zorganizowanie takiego festiwalu to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne, organizacyjne i finansowe. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, to zacznę od podziękowań na ręce pana prezydenta, bo miasto Radom jest głównym donatorem tego festiwalu. Serdeczne podziękowania również dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który finansuje nasz festiwal z Funduszu Promocji Kultury, oraz wydarzenie jest dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania współpraca przy organizacji 17. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego poprzez prezentację twórczości Witolda Gombrowicza. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie, panu marszałkowi również za te środki, bo to bez tego pewnie byśmy nie dali rady. Proszę Państwa, zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdy Durkę, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw, jak Państwo wiedzą. Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw, bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17.00, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl Teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdy Durkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14.00 myślę bardzo interesująca debata literacka, dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru. Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabułowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17.00 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas 3 wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło. Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17 na scenie kameralnej, a o 19 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy to będzie National Theatre, Comedy Theatre ze Skopje, z Macedonii, Iwona Księżniczka, Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów i dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku, już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym dwa zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski. A ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienionymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatnim dniu festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19 na dużej scenie. 13 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, bardzo piękne, plastyczne przedstawienie. Widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za półtora roku taki spektakl powstanie. 14 mamy o 19 ślub słynnego Teatru Zwierzchalina na scenie kameralnej. 15 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16-19 Cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu dwukrotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat, pozostawił tam trwałe piętno, tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe, potem jeszcze tego 17 października o 21 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończysza-Błowskiego z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, a być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21 wtedy nasi jurorzy Pięciu Gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu. Na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt. Wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrodę. Proszę Państwa, jeszcze wydarzenia towarzyszące, jeśli pozwolicie. Mamy czynną wystawę plakatów nagrodzonych w konkursie na plakat gombrowiczowski. Przypominam, wygrała Justyna Czarniawska. To jest ten plakat, który tutaj Państwo widzą. To był zwycięski, ale tam jury, w którym miałem zaszczyt również być, bardzo się spierało, który ten plakat ma być zwycięski, bo też bardzo interesujący była propozycja Dariusza Komorka i profesor Markiewicz zdecydował, że ufunduje taką nagrodę w postaci wyróżnienia, w postaci wystawy właśnie Dariusza Komorka w galerii Rogatka. 15 marca o 13 będzie otwarcie tej wystawy. Każdego dnia po spektaklu będzie studio festiwalowe prowadzone przez Tomasza Domagałę. To jest krytyk teatralny, filmowy, teatrolog, autor portalu Domagała się Kultury. Tutaj będą spotkania z aktorami, z gwiazdami. Zachęcamy Państwa, dla publiczności również. One będą transmitowane w streamingu. Niektóre, wszystkie będą oczywiście nagrywane. Z imprez towarzyszących o czymś zapomniałem? Chyba nie. Będzie tworzona festiwalowa, oczywiście będzie jury młodych na tym festiwalu, które postanowi o swoich nagrodach i wyróżnieniach. Czego ja jeszcze Państwu nie powiedziałem. Partnerem festiwalu jest Muzeum Witolda Gombrowicza, jak wspomniałem, we Wsoli. Partnerami festiwalu są Uniwersytet Radomski, Wydział Sztuki Uniwersytetu Ściślej, Amfiteatr Pracownia Nowych Mediów. Na pewno frapujące są wydarzenia z Lublina i z Bielska Białej. To gwarantuję Państwu, bo ja byłem na tych przedstawieniach i naprawdę robią wrażenie. Zwłaszcza spektakl Leny Frankiewicz pod względem plastyki, rozwiązań scenograficznych, kostiumowych, w ogóle świecenia tego przedstawienia. To jest zupełnie czarodziejsko, się to ogląda. Przepiękne przedstawienie głośne, o którym bardzo dużo pisano, to Rejs, historia z Poznania. No, wydarzeniem na pewno jest to, że pierwszy raz Teatr z Macedonii do nas przyjeżdża na festiwal. Które jeszcze mógłbym wyróżnić? No nie chciałbym tak zdecydowanie, bo one są w większości bardzo interesujące. Myśmy bardzo długo wykonywali selekcję. Tych propozycji było dużo więcej i z bólem musieliśmy z kilku zrezygnować. No po prostu są ramy tego festiwalu, których się rozepchać nie da. Więc z kilku ciekawych propozycji musieliśmy zrezygnować, ale też dbaliśmy o to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak kilka lat temu, gdzie było 5 spektakli Iwony dzień po dniu. To było nie do zniesienia trochę, a teraz zapewniliśmy różnorodność, to znaczy mamy 2 spektakle Iwony, 2 spektakle związane z Ferdydurkę, 2 spektakle oparte na dziennikach, tak żeby ta różnorodność była możliwie najszersza. A za 2 lata festiwal ulegnie rewolucji małej, ale to szczegóły będziemy mogli Państwu podać wtedy, kiedy powołamy komisję artystyczną tego festiwalu. Chcemy go zmienić w stronę taką, żeby on był trochę bardziej festiwalem imienia Gombrowicza niż ściśle gombrowiczowskim. To znaczy chcemy wywieźć z dzieł Gombrowicza jakąś ważną myśl, nie wiem, na przykład Kościół Międzyludzki ze ślubów, albo Poniedziałek Ja z dzienników. Powołać z tego, wywołać to jako hasło główne, określić ramy, jakich spektakli szukamy pod tym hasłem, co to dzisiaj znaczy Kościół Międzyludzki, na czym polegają relacje dzisiaj między nami, czym się w ogóle potrafimy kontaktować na przykład ze sobą i na ten temat zrobić spektakle, oprócz spektakli gombrowiczowskich oczywiście. Będzie selekcjoner, który będzie jeździł po Polsce, tak jak to jest w przypadku innych ważnych festiwali, oglądał te przedstawienia i je kwalifikował, ale najpierw musimy określić ściśle te ramy, na czym ta zmiana ma polegać. Dzięki temu będziemy mieli nie tylko spektakle gombrowiczowskie, ale również najwybitniejsze przedstawienia tematycznie odpowiadające hasłu wziętemu z twórczości Witolda Gombrowicza. Chcielibyśmy formułę konkursu zachować, bo ona mobilizuje bardziej. To jest ogromny festiwal, festiwal międzynarodowy. On kosztuje, to nie żadna tajemnica, około 1 000 000 złotych. Wszystkie dotacje zebraliśmy, pokrywają 3/4, no 2/3 powiedzmy, wszystkich kosztów, ale na szczęście wiedząc o tym, że dotacja 1/2 czy 1/3 wygląda jak wygląda, zadbaliśmy o to przez jakąś w miarę rozsądną gospodarkę finansową, aby w zeszłym sezonie zgromadzić środki na uzupełnienie tego budżetu i żeby nie odbyło się to wszystko kosztem jakości tego festiwalu. Więc środki zapewniliśmy, już zgromadziliśmy je w zeszłym sezonie, dlatego ten festiwal będzie mógł się odbyć w pełnej formule, bez żadnych ograniczeń, tak jak to miało miejsce w najlepszych jego latach. Przygotowania trwały rok ponad, bo pierwsze kwalifikacje zaczęły się już rok temu. No a ściśle, tak już, bo właściwie wyłącznie się tym zajmujemy, to już od tak od czerwca mniej więcej, kiedy no, ruszyliśmy do kwalifikowania, w podróże, bo przecież jeździliśmy oglądać te przedstawienia albo

nie wolno w żaden sposób niewłaściwy płoszyć na przykład zwierząt, które ze strachu na przykład uciekają. Bardzo często wypadają na przykład na drogi, wpadają do jakichś oczek wodnych, zalewów, gdzie tam mogą w jakiś sposób się uszkodzić, no bo wiadomo, zwierzęta to organizm żywy. Więc w sposób taki trzeba rozsądny dokonywać tego zbioru. Oczywiście teraz na przełomie końcówki zimy, początku wiosny najwięcej tych poroży możemy zebrać. Tu mówimy o porożach oczywiście jelenia i łosia, bo inne gatunki, jak na przykład od koziołków sarny, można zbierać już późną jesienią, czyli tutaj koło listopada. Więc każdy gatunek ma inny okres, kiedy można znaleźć to poroże, które samce w sposób naturalny zrzucają. Oczywiście są różne grupy, są osoby te, które idąc na spacer przez przypadek znajdują takie poroże i zabierają ze sobą. Są osoby, które specjalnie wędrują za i śledzą, patrzą, jak się poruszają zwierzęta, gdzie one są i zbierają takie też na własne potrzeby, ale też zdarzają się osoby, które czysto zarobkowo zbierają takie poroże i znajdują się wśród tych osób osoby lub grupy osób, które specjalnie przepłaszają tutaj te zwierzęta, żeby to poroże zgubiły. I tutaj właśnie jest to bardzo nieetyczne i niewłaściwe postępowanie, bo jak wiadomo, my jesteśmy gośćmi w lesie i powinniśmy się dostosować do tych warunków, do tych zasad w lesie panujących i przede wszystkim nie płoszyć zwierząt. Takie zwierzę, czy grupa, czy cała stado, na przykład jeleni, które wybiegnie na przykład na drogę, przez drogę, może spowodować, wiadomo, wypadki, kolizje. Zwierzęta te, biegnąc też przez jakiś teren nierówny, mogą też fizycznie, nie wiem, złamać nogi, cewki tutaj, na przykład u kozłów. Więc trzeba w sposób taki rozsądny podchodzić do tego zbieractwa. Był taki przypadek słynny w Polsce, gdzie stado jeleni zostało wypłoszone na zbiornik wodny, gdzie lód załamał się i wiele osobników utonęło. To jest bardzo nieetyczne działanie, ale to były osoby, które w sposób chciały pozyskać szybki to poroże i w ten sposób. Więc tutaj jak najbardziej my działamy, żeby takich akcji nie było. Więc w naszym terenie tutaj raczej takich zjawisk często nie mamy do czynienia. Z takimi zjawiskami mamy do czynienia, gdzie tego jelenia jest naprawdę dużo, jak na przykład tam Bieszczady czy Mazury. Tam jest duża populacja jelenia i tam taki proces się odbywa. Natomiast tu w naszym regionie radomskim nie zauważamy, chociaż sygnały jakieś dochodzą do nas, ale nie jest to zjawisko aż tak nasilone i widoczne. Jeżeli zwierzę, czy na przykład, nie wiem, drapieżnik wypłoszy zwierzęta lub człowiek, to zwierzę po prostu automatycznie ucieka. Więc bardzo często po prostu ucieka przed siebie, nie zawsze tymi ścieżkami, co chodzi, bo też zwierzęta mają swoje ścieżki w lesie, którymi się poruszają, ale spłoszone, po prostu taki element obronny, czyli ucieczka. Uciekają przed siebie. Więc tutaj bardzo często uciekają tam, gdzie jest wolne miejsce, tam, gdzie jest jakaś przestrzeń, tam, gdzie mogą uciec i nie zwracają uwagi na przykład, że droga jest, że na przykład jakieś są tereny nierówne, jakieś doły, czy jakieś zbiorniki wodne. Więc tutaj zwierzęta reagują po prostu ucieczką. Zwierzę dzikie, jakie by nie było, po prostu jeżeli człowiek po prostu wypłoszy lub inne zwierzę, nie wiem, drapieżnik, te zwierzęta po prostu uciekają przed siebie. Więc jest duże zagrożenie, że takie zwierzę może wyskoczyć na drogę, bo chce na przykład przebiec do drugiego kompleksu leśnego i wtedy, gdy nadjedzie samochód, może dojść do kolizji. W ostatnim czasie tu bardzo często wokół Radomia są przypadki, że łosie wybiegają na drogi i są kolizje. No, spotkanie z takim dużym zwierzęciem zawsze związane jest z zniszczeniem auta. Oj, łoś to w zależności, czy to jest samica, samiec, nawet i do 250-300 kg, więc jest to potężne zwierzę, które jest na wysokich badylach, nogach i jeżeli jest podcięte samochodem, ono automatycznie wpada na przednią szybę i wbija po prostu się do środka. I pasażer czy kierowca siedzący bardzo często w takich wypadkach może zginąć, bo to jest naprawdę duża masa.

0: wysokie zwierzę i podcięte powoduje właśnie takie skutki. I dlatego kontakt zwierzęcia, które wybiega na tą drogę, czyli jelenia, bo jelenie też są duże, może powodować właśnie uszkodzenie auta i bardzo często też śmiercią kierowcy. Więc tutaj trzeba nawet podczas jazdy przez kompleksy leśne uważać, zwracać uwagę, czy coś po bokach się nie rusza, czy tam nie widać jakichś zwierząt poruszających się, bo no mówię, to są bardzo ciężkie wypadki i tragiczne. Bardzo często zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Oczywiście jak co roku odbywa się akcja Wienic, która się rozpoczyna i trwa przez jakiś czas. Przede wszystkim informacje są umieszczane nie tylko na stronach naszych, ale w różnych miejscach internetowych i stronach, również tablicach ogłoszeń, ale też bezpośrednio razem z policją czy z Państwową Strażą Łowiecką patrolujemy tereny, sprawdzamy, kto się porusza po tych kompleksach leśnych, po co te osoby tam są, bo wiadomo, inaczej się zachowuje i funkcjonuje osoba, która idzie na spacer, czy fotografować, czy po prostu jedzie, nie wiem, wypocząć, a inaczej wyglądają i zachowują się osoby, które jadą po to, żeby po prostu zbierać poroża. Więc zwracamy na wszystkie rzeczy elementy, zwracamy też na samochody, które parkują przy lasach, bo bardzo często są to samochody nie z naszego regionu, więc wszystkie te elementy całościowo zbieramy, analizujemy, patrolujemy, żeby po prostu takim sytuacjom zapobiec. Bardzo często też informacja ta na naszych stronach internetowych czy Facebookach jest umieszczana o takim etycznym zachowaniu, że ta akcja jest również organizowana, więc wszystkie te elementy zbierają się na tą całą naszą akcję, która jest prowadzona pod nazwą Wieniec. Samce zwierzyny płowej, czyli tutaj mówimy o łosiu największym, jeleniu, danielu, który jest naszym gatunkiem nierodzinnym, oraz o sarnie, samce mają poroże. Mają to na głowie, które wyrasta raz do roku i raz do roku jest zrzucane i w odpowiednim okresie, wiadomo, służy w czasie okresu godowego do walki z przeciwnikiem, do po prostu pokazania swojej siły i majestyczności samca danego, żeby zdobyć swoje tam partnerki do, wiadomo, żeby przedłużyć gatunek. I przeważnie jest tak, że im młodszy samiec, to poroże jest mniejsze pod względem wagi, ale też i mniejsze pod względem wyglądu. Im starsze, to ono jest bardziej większe, majestatyczniejsze i pod względem ciężaru również większe. I im starszy później samiec, to poroże również jakby uwstecznia się, robi się mniejsze i po prostu w pewnym momencie często zanika. Takie poroże, no to do kilku kilogramów, u byków nawet i do 7, i 8, 9 kilogramów, jedna, mówię o jednej tyce, więc tutaj w zależności od, no mówię, od wieku samca i kondycji, to poroże jest różne, może być bardziej rozgałęzione, mieć więcej tych lub mniej, więc to mówię, tutaj jest bardzo duża taka gama możliwości, można powiedzieć, przyrody, która też uposaża samce w takie poroże. Również bardzo często siedlisko ma wpływ, czyli zasobność pokarmu, jaka jest. Im siedlisko jest bardziej w pokarm bogatsze, to wtedy również to poroże jest większe, bardziej wyrośnięte, bo to jest wytwór kostny, bo to jest wytwór kostny, który potrzebuje dużo substancji, żeby wytworzyć w ciągu roku jeszcze. Więc naprawdę tutaj możemy znaleźć mniejsze, większe, duże, możemy znaleźć też takie niewielkie, które się usteczniły, więc to jest tylko kwestia, co znajdziemy w terenie. Tu przed nami jest taka tyka jelenia, który został znaleziony tutaj w okolicach Radomia. Jak jest zbudowane? Rzeczywiście na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to nie jest kość, tylko jest jakieś drewno, takie w trójwymiarze, można powiedzieć. Jednak jak ono rośnie, ono jest pokryte taką skórką zwane scypułem. I kiedy przychodzi odpowiedni czas, byki, tu w tym przypadku, wycierają te to jest sypu, tą skórkę, o roślinność. I dzięki temu przybiera różny kolor. Tutaj mamy taki jasno-brązowy, bo to są soki drzew, które barwią tą kość. Proszę zobaczyć, że końcówki od nóg są jasno zabarwione. One są niezabarwione, są w takie jaśniejszego koloru i one przypominają kolor właśnie takiej kości. Może nie mocniej wytarte, tylko wiadomo, jak wycierają o roślinność, to te końcówki są najbardziej, można powiedzieć, narażone na to obcieranie i one są aż bardziej wytarte. Już nawet z tych soków roślinnych, które barwią całe poroże. Też mogły być używane w walce, na pewno były używane, ale nie doszło do takiego stopnia, żeby wytrzeć. Może nie było takiego kontaktu. Ale proszę zobaczyć, cała powierzchnia jest chropowata. Z drugiej strony możemy zobaczyć takie podłużne jakby takie wklęśnięcia w porożu. Tu tymi wklęśnięciami były żyły, które doprowadzały krew do tego poroża, do tego sypułu, które było okryte w całości. Bo jak sypu jest wycierany, to bardzo często taki widać krew. Nie, byk się nie zranił, tylko przy wycieraniu sypu zasycha, tam resztki krwi jest i po prostu tak to wygląda, ale tu są w tych rowkach właśnie były żyły, które doprowadzały krew do sypułu. Od samego dołu przede wszystkim trzeba powiedzieć, że poroże wyrasta z możdżeni. Możdżeni i kiedy przychodzi czas, tak jak teraz, ono tutaj przy tych możdżeniach odpada. Odpada, kość kruszeje i odpada. Nad możdżeniami przy tyce jest róża, bardziej wypukła, bardziej taka chropowata, która jest bardzo dobrze widoczna. I teraz tak, to jest jedna tyka. Jak tyka jest ogólnie zbudowana? Pierwsza odnoga jest to oczniak. Oczniak nazywamy, tak nazywamy. Później jest nadoczniak. Później mamy opierak i na końcu, jeżeli mamy trzy lub powyżej trzech odnóg, jest to korona. W tej koronie oczywiście może być więcej odnóg. Musi być trzy, żeby nazwać koroną. Jeżeli będą dwa, to znaczy jest widłak. I wiadomo, im więcej, to wiadomo, że ten byk jest silniejszy, mocniejszy, starszy. I tak to wygląda. I takie kilkukilogramowe poroże wyrasta w ciągu roku i jest po prostu później o tej porze jest wiosenno, można powiedzieć, zimowej, zrzucany. I takie coś można oczywiście znaleźć w lesie. Przede wszystkim bardzo często zdarza się, że są różnego typu anomalia w wytworzonym porożu i mogą przybierać różne kształty. Jeżeli na przykład byk ma złamany badyl prawy, to kształt z lewej strony odnogi wieńca jest już zniekształcony. Jeżeli na przykład tu u sarny, na przykład u kozłów, jeżeli jest na przykład choroba wątroby, więc powoduje to zniekształcenie też poroża. Mówię, to zależy. Bardzo często są uszkodzenia mechaniczne. Bardzo często w ten sposób na przykład uderzy o jakieś drzewo, kiedy rośnie to poroże. Albo całkowicie odpadnie, albo całkowicie wygnie się w którą stronę, więc te zniekształcone poroża, ogólnie nazywamy to selekcyjnymi osobnikami, które ze środowiska się po prostu eliminuje.
1: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Tato, to my z Zuzią lecimy!
4: Dokąd?
3: Do Antka na urodziny!
4: To bawcie się odlotowo!
3: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
5: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
6: Reklama.
7: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.

0: operację przeprowadzili specjaliści z klinicznego oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej pod kierownictwem profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Kamala Morszeda.
1: To są zabiegi oczywiście, jeżeli chodzi ogólnie rzeczy biorąc, nowotwór języka, to jest nowotwór, który występuje prawie o 2% chorych na nowotwory głowy i szyi, a więc kilkadziesiąt na województwo roczny jest. Oczywiście tutaj przede wszystkim naszą intencja jest taka, żeby jeżeli pacjent ma rak języka, wycinając więcej niż połowy języka albo całego języka w części dna jamy ustnej, gdzie to odpowiada za artykulację, to żebyśmy przywrócili pacjentowi tej możliwości, żeby mógł mówić, mógł normalnie jeść i normalnie funkcjonować po zabiegu operacyjnym. Do kilka lat wstecz, czy kilkanaście lat wstecz, to często to były wykonane takie rekonstrukcje miejscowe, czyli przenoszenia z szyi na język, takie płaty, które nie zawsze to były skuteczne i są skuteczne. Oczywiście medycyna idzie do przodu i od dłuższego czasu w klinice tam, gdzie pracowałem wcześniej w klinice laryngologii w Lublinie, myśmy wykonali takie zabiegi i to było oczywiście, to już teraz staje się rutynowo. Kilka klinik w Polsce to wykonują te zabiegi, natomiast tutaj w Radomiu, w związku z nowym miejscem, dzięki hojności dyrekcji i zakup odpowiedniego sprzętu, odpowiednie narzędzia, to myśmy zaczęli te zabiegi wykonać. Już do tej pory myśmy wykonali 3 zabiegi takie. Oczywiście tutaj chodzi przede wszystkim, trudność jest taka, że to są płaty tak zwane przenoszone. Co to znaczy? To znaczy, że przenosimy skóry albo z ręki, albo z uda, albo skóra z kością do jamy ustnej, gdzie rekonstruujemy zabieg. A więc przenoszenia skóry tam, gdzie mamy jej dużo i możemy korzystać, to robiliśmy i to jest, na tym polega ten zabieg. Czy to jest trudny zabieg? Oczywiście, to jest zabieg, który trwa kilka godzin, a czasami nawet kilkanaście godzin. Ale niemniej oczywiście tutaj przygotowania do takiego zespołu, do takiego zabiegu operacyjnego, to jest żmudna praca, która trwa nawet kilka miesięcy.
2: Panie profesorze, czy to, że pobraliście wycinek z uda, ma znaczenie? Wspominał pan, że ta skóra z ud jest najmocniej ukrwiona. Co zdecydowało, że to właśnie z uda został pobrany wycinek do tego zabiegu?
1: To są płaty, które zostały udokumentowane, udowodnione na świecie, że to są płaty dobrze ukrwione i my szukając, oczywiście w zależności od wielkości obytku, potrzebujemy tyle, ile osuwamy, tyle potrzebujemy materiał, żeby do rekonstrukcji, a więc z ręki to stosujemy wtedy, jeżeli mamy płat taki w granicach 5-7 cm średnicy, to stosujemy z ręki. Ze względu na to tutaj te skóry dużo nie mamy. Natomiast na przykład płaty z uda, to możemy pobrać płat skóry na wielkości prawie 20 na 8 cm, 20 długości, 8 szerokości cm, więc tak naprawdę połowę twarzy możemy zaimplantować i to nam daje to, czyli chodzi o jakość, wielkość i przydatność. I oczywiście tam, gdzie pobieramy, gdzie ten płat, którego pobieramy, żeby nie był obytek czy dysfunkcja narządowa, więc tutaj, jeżeli taki płat pobieramy z uda, to absolutnie tylko zostaje rana, że tutaj było coś zrobione, ale żadnych defektów nie ma.
2: Rozumiem, że tutaj już przy przyszywaniu tego wchodzi mikrochirurgia. Proszę powiedzieć, czy taki przyszyty, zrekonstruowany fragment będzie w pełni sprawny?
1: Tak, tak. Chodzi o to, że tutaj musimy oczywiście zadbać o mikrozespoleniach, czyli mówimy o szycza tętnicy plus 2 żyły. W przyszłości też przewidujemy rozszerzenia tego zabiegu jeszcze na taki zabieg, gdzie jeszcze dodatkowo będziemy pobierać, czy wtedy jak osuwamy cały język, gdzie już ruchomość nie ma, to wtedy będziemy pobierać mięsień, który jest onerwiony. Jest nerw ruchomy w tym mięśniu, też z tej okolicy, gdzie to wszystko zespalamy, żeby z nadzieją, że funkcja nerwu przyjmie i wtedy ruchomość tej części, którą wszczepiamy, czyli skóra i mięsień, będzie imitowało prawie język. Ale oczywiście to jest kolejny plan, którego już przygotowujemy do tego.
2: Jak wygląda dobór pacjentów do tego typu operacji? Czy każdy pacjent ze zdiagnozowanym nowotworem w obrębie jamy ustnej może zostać zakwalifikowany do takiego zabiegu?
1: Tak, przede wszystkim oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kwalifikacje, najczęściej tak, natomiast oczywiście tutaj musimy brać pod uwagę też i wiek pacjenta, i wydolność krążeniowa, wydolność oddechowa, więc kilka czynników, których musimy tutaj brać pod uwagę. I niemniej z naszego doświadczenia w poprzednich miejscach pracy, z tych zabiegów, które wykonałem do tej pory, tutaj, prawdę mówiąc, musimy dać pacjentowi szansę. Każdy pacjent, który ma raka w bardzo zaawansowanym, gdzie jeszcze możliwość leczenia operacyjnego i skojarzonego, czyli z radioterapią, jest to możliwy, to powinniśmy to stosować. Oczywiście ktoś może nam zarzucać, że to jest zabieg czasochłonny, koszty takich operacji są bardzo duże, a więc i pobyt pacjenta, i proces leczenia, który może potrwać trochę długi, czy jest sens? Oczywiście jest sens, to jest ratowanie każdego człowieka, który możemy dać mu komfort przeżycia i to trzeba zrobić. Bez względu na wiek, bez względu na sytuacji miejscowej. W małych guzach oczywiście takie rekonstrukcje nie jest potrzebne, ale zawsze musimy mieć przynajmniej dwie techniki operacyjne, żeby do zamknięcia, inaczej nie powinniśmy tego dotknąć.
2: Ile osób bierze udział w takiej operacji, panie profesorze?
1: Razem ze mną 4 lekarzy jeszcze, bo w sumie około 4-5 lekarzy bierze udział w tym, dlatego że to jest zabieg, tak jak mówiłem, kilka godzin, a kilka godzin to cały czas my pracujemy we dwóch zespołach. Jeden zespół, który wyczynający, czyli który usuwa guz, węzły i tak dalej, a drugi zespół od razu zaczynamy, trzeba pobrać ten płat, przygotować, trzeba później zasieć i zespalać, a więc tutaj dwa zespoły przez 3/4 czasu pracujemy razem. Oczywiście już finalny efekt, tam gdzie wykonujemy mikrozespolenia, to już tylko zespół dwuosobowy.
2: Jakie są dalsze pana plany w tym zakresie? Czy ta metoda rekonstrukcji dla osób z nowotworami głowy i szyi będzie dalej rozwijana? Czy będzie szansa, aby pomóc kolejnym pacjentom?
1: Tak, oczywiście. To jest już, powiem tak, że to już jest, początek został zrobiony i teraz tylko idziemy do przodu i cały czas będziemy robić i wierzę w to i na pewno mamy tę grupę pacjentów, która wymaga takiego leczenia i będziemy robić. Ale to nie jest koniec. To jeszcze będziemy prowadzić metodą rekonstrukcji żuchwy kością własną z ciałki, gdzie to jeszcze jest wyższy poziom rekonstrukcyjny, ale to już, jak się mówi, jak Państwo widzą, mam bardzo młody zespół, więc muszę ich nauczyć doświadczeniem i pilnować i nauczyć ich i w przyszłości oczywiście. Przeszłość jest przed nimi. Muszą to zrobić, muszą to nauczyć i tutaj nie ma przeprosz. Oczywiście z doktorem Olszanskim, który jest bardzo doświadczonym, ale reszta koledzy, ale rokują się bardzo dobrze i mam nadzieję, że te zabiegi już zostaną na zawsze w tym szpitalu i będą wykonane.
2: Panie profesorze, wspominał pan też o niezbędnym sprzęcie do wykonania tego typu zabiegu. Chciałam zapytać o salę hybrydową. Czy to jest taka sala, z której państwo korzystacie?
1: My rzadko korzystamy z tej sali hybrydowej, która jest w szpitalu, dlatego że to jest sala, która jest przystosowana do zabiegów wielu specjalistów. Natomiast my korzystamy z własnych sal operacyjnych. Oczywiście no, wiadomo, że potrzeby są duże, natomiast wierzę w to i dzięki uprzejmości dyrekcji naszej, która o nas bardzo dba, też tak jak innych oddziałów, ale też o nas dba, o laryngologię i w przyszłości będziemy planować remonty tych sal naszych operacyjnych, dlatego że wiadomo, to świat idzie do przodu, technologia, coraz więcej mamy sprzęt, coraz więcej mamy narzędzia na sale operacyjne i wiadomo, tak jak w domu. Kupujemy, a okazuje się, że już szafa się nie mieści. A tutaj to samo na salach operacyjnych.
2: Panie profesorze, jeszcze chciałam zapytać o kwestię rekonwalescencji takiego pacjenta. Jak ona wygląda? Jak długo trwa? I czy pacjent po takiej rekonstrukcji w sumie można by rzec, czy transplantacji jest w stanie normalnie funkcjonować?
1: Rekonwalescencja u takich pacjentów oczywiście zależy od pacjenta, od wiek, od stan psychiczny, nastawienia i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc to jest można powiedzieć, pacjent już na trzecią, czwartą dobę po takim zabiegu już zaczyna chodzić. Zaczyna być karmiony, oczywiście w pierwszym okresie pooperacyjnym jest karmienia przez sondę zakładaną przez nos do żołądka oraz oczywiście też i karmienia zastępczy, ale po około 2 tygodniach, 10-14 do 3 tygodni maksimum, w zależności od procesu wgajania się rany w jamy ustnej, to po 3 tygodniach najpóźniej pacjent zaczyna normalnie jeść i odżywiać. Czy pacjent może wrócić do normalności? Oczywiście, że tak. Oczywiście ten pacjent, czy każdy pacjent, który miał takie rekonstrukcje, bo przeważnie to są zaawansowane nowotwory, wymaga jeszcze radioterapii. Wiadomo, to jest 6 tygodni leczenia lampami. Natomiast normalny pacjent powinien już mógł funkcjonować, komfort życia jest niezły, prawie tak jak było przed. Niemniej, no wiadomo, to jest choroba nowotworowa, która nie eliminuje go ze społeczeństwa, nie eliminuje z normalnego życia, tylko wymaga później kontroli od specjalistów.
2: Czy taka operacja wymaga konsultacji z chirurgiem plastycznym? Czy Państwo we własnym zespole decydujecie o plastyce takiego zabiegu?
1: Oczywiście. Tak. Większość takich zabiegów, w większości szpitali i nawet za granicy, gdzie byłem, to często uczestniczą w takich zabiegach chirurdzy plastyczni, którzy mają większe doświadczenie, jeżeli chodzi o płatę i tak dalej. I to. Natomiast naszym celem było tak, żebyśmy mogli być samowystarczalni, bo to jest zawsze to jest uzależnienie od innych osób. I stąd tutaj myśmy sami nauczyli na różnych szkoleniach, wyjazdach zagranicznych wykonania takich zabiegów, od, jak się mówi, od kuchni i sami wykonujemy. I to jest ten plus, który my mamy jako laryngolodzy. Większość z nas korzysta z własnego doświadczenia i robimy. Oczywiście to są zabiegi, które można robić samemu, jeżeli się ma tą wiedzę, umiejętności. Można z chirurgiem plastycznym.
2: Chciałabym jeszcze zapytać o profilaktykę nowotworów tego typu. Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? Kiedy powinniśmy się wybrać na konsultację?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi przede wszystkim, musimy zapamiętać jedną rzecz. Każdy objaw, który trwa dłużej niż 3 tygodnie, takie objawy jak bóle języka, takie objawy jak rana na języku, rany w dnie jamy ustnej, gniegojącą, jeżeli próbujemy to leczyć tydzień, dwa, trzy i nie ma efektu, to powinno nam od razu dać sygnał, że coś tutaj jest nie tak. A więc od razu powinniśmy się zgłosić do laryngologa, który od razu widząc, co się dzieje, jesteśmy w stanie ustalić rozpoznania kliniczne. Natomiast wiadomo, histopatologiczny po uzyskaniu wyników. Natomiast też takie charakterystyczne objawy jak guz, który pojawia się na szyi. To jest dla nas bardzo, traktujemy to na bardzo poważnie, dlatego każdy guz pojawiający na szyi najczęściej to jest przyrzut do węzłów płonnych. Przyrzut oznacza, że gdzieś jest ognisko nowotworowe. I dlatego tych wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają do nas z takimi objawami, od razu, jak się mówi, bierzemy, traktujemy poważnie i od razu wdrażamy całą diagnostykę, która jest potrzebna do tego. Też musimy pamiętać, oprócz raka języka dna jamy ustnej, to co jest najczęściej w naszej społeczeństwie, to jest rak krtani, gdzie też tutaj mamy możliwości wykonania operacji przez jamy ustnej, nie wykonując żadnych cięć na szyję, możemy usunąć nowotwory, krtanie, rak fałdu głosowego, rak nagłośnie w początkowych stadiach, gdzie tutaj laserem stosując możemy to wszystko wyleczyć i pacjent wraca do normalnego życia. Po 2-3 tygodniach pobytu leczenia to już pacjent wraca do normalności, a więc tutaj też musimy o tym mówić. To są bardzo ważne sygnały. Przede wszystkim mówimy o chrypkach, ale chrypka nie chrząkania. Chrypka to oznacza zmiana barwy głosu. I najczęściej w tych nowotworach chrypka zaczyna od okresowa, jest okresowa. Co jakiś czas mam chrypka, zmienia mi barwy głosu, głos się zmienia. Natomiast po jakimś czasie to się staje stałe. Jeżeli już jest chrypka stała, to automatycznie od razu trzeba się zgłosić do laryngologa. Oglądając, badając pacjenta, od razu widzimy, co się dzieje. czekając, że to głos się poprawi, to przyjdzie, bo może przeziębiły, może to, na pewno żadnych objawów przeziębienia, które trwają dłużej niż 2-3 tygodnie, to nie jest przeziębienie. A więc na to bardzo bym zwrócił uwagę. Jeszcze taki objaw charakterystyczny to jest zaburzenia połykania, problemy z połykaniem. Ból przy połykaniu i że nie możemy jeść. To jest też taki charakterystyczny objaw. To są te podstawowe objawy, których jeżeli zgłosimy się wcześniej, to leczenie naprawdę nas przywraca do normalnego życia i da się to wszystko leczyć.
2: Panie profesorze, a czy tych nowotworów głowy i szyi jest coraz więcej? Czy zgłasza się więcej osób, które podejrzewają u siebie tę chorobę?
1: Tak, muszę powiedzieć, że naprawdę dużo pacjentów się zgłasza. Oczywiście pewnie zmieścimy się w statystykach krajowych, w epidemiologii nowotworów głowy i szyi, która jest w Polsce. Niemniej trzeba przyznać, że przez ten okres covidowy to mamy w tej chwili, mogę powiedzieć, mamy sytuację o wiele gorszą. Wróciliśmy do tego czasu, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, wczesne rozpoznawanie nowotworów, to co było przed 5-7 lat, czy nawet 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że pacjenci teraz bardzo zgłaszają się później. Jak już myśmy doszli do takiego stanu, naprawdę to było już parę lat wstecz, że pacjenci zgłaszali w początkowych okresach choroby, zawsze gdzie leczenie jest bardzo dobre. Teraz pacjenci zgłaszają już w zaawansowanych stadiach. Niemniej zauważyliśmy tutaj przez ten ostatni rok, że prawie 1/4 pacjentów zgłaszających już nie nadaje się do leczenia. W tym sensie, że już jest za późno. I stąd tutaj apel do wszystkich, żeby nie czekać. Nowotwór dalej jest i będzie rósł. I dlatego bardzo proszę, żeby jak najwcześniej zgłosić się do specjalistów. Niech specjalista powie, że nic nie ma, jest wszystko dobrze i wtedy mamy spokój.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
11: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
12: Wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. O tym już teraz mają rozmawiać służby. Nie żyje rowerzystka, druga jest w ciężkim stanie. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w wielkopolskim Zieminie. Przebiegają bez incydentów w wiadomościach o przedterminowych wyborach w Krakowie. Na zegarach godzina 11. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości WOX FM. Szokujące zgłoszenie i pilne spotkanie służb i ministrów. Do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera i szefa MON, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Specjalna narada właśnie teraz powinna się rozpoczynać.
13: W spotkaniu będą brały udział służby podległe MSWiA, policja, służba ochrony państwa, ale także funkcjonariusze ABW. Oczywiście na tym spotkaniu będą wymieniane informacje, a także omawiana sytuacja w związku z wpłynięciem tego zgłoszenia.
12: To na razie jedyne informacje. Służby wyjaśniają sprawę i nie zdradzają więcej szczegółów. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie Grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około godziny 7 rano z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
14: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu Grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
12: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z Grodziskiej Policji. Druga kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Kierowca był trzeźwy. W miejscu wypadku na drodze wojewódzkiej 312 jest zablokowana. Powypadkowe utrudnienia także na obwodnicy Lublina. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Dys między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik w kierunku Chełma. Tam samochód osobowy najpierw wpadł na barierę, a potem wywrócił się. Zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się środkowym i lewym. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. Pierwsze godziny przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa przebiegają bez incydentów. Wszystkie lokale wyborcze otwarto o godzinie 7. Do incydentu doszło wczoraj podczas przygotowań do głosowania. W jednej z komisji musiała interweniować policja.
15: W komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
12: Mówi dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara. Barbara Golanko. Druga tura wyborów w Krakowie zbiega się ze sportową imprezą do części lokali wyborczych znajdujących się na trasie trwającego Krakowia półmaratonu królewskiego. Nie można dojechać samochodem.
15: To są 33 komisje, gdzie rzeczywiście mogą występować utrudnienia w dotarciu do lokali wyborczych, natomiast te utrudnienia to utrudnienia czasowe między godziną 10 a 13.
12: Do wszystkich lokali na trasie półmaratonu można dojść pieszo. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą już być mniej odczuwalne.
0: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
12: Mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl. Do jutra kierowcy za litr benzyny będą płacić nie więcej niż 6,97 zł za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8,06 zł. Niedziela do końca dnia będzie pochmurna. W wielu miejscach pojawią się także przelotne opady deszczu. Na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej. Śnieg popada w szczytowych partiach Tatr i Sudetów. Na termometrach od 11 do 15 stopni, nieco chłodniej około 9 w rejonach podgórskich Sudetów. Porywisty wiatr nad morzem i w górach. W Sudetach jego prędkość może dochodzić do 80 km na godzinę.
16: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
17: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

0: ta sekcja.
1: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki.
0: Mhm, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się na to pomysł te 3 lata temu?
1: Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paraolimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miałoby to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć 2 grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników.
0: No i plus do tego trenerzy i wolontariusze, jak to wygląda w liczbach?
1: Zgadza się. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących.
0: Co uważacie za swój największy sukces?
1: Największym sukcesem jest to, że w piątek nasz zawodnik dostał oficjalne powołanie do reprezentacji Polski w futbolu bez barier i jedzie na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.
0: To wiemy kto?
1: Niech to jeszcze będzie chwilę tajemnica. My zapraszamy na nasze social media, gdzie w najbliższych dniach będziemy się tym chwalić. Mhm.
0: Powiedz mi, czy na przestrzeni lat rozwój tej piłki nożnej osób z niepełnosprawnościami jakoś się zmienił na dobre, na gorsze?
1: Tak. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach futbolu plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomiak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
0: Czyli na chwilę obecną, jeżeli ktoś na przykład chce do Was dołączyć, to takiej możliwości nie ma, bo lista jest zamknięta.
1: W Radomiu tak, w klubach satelickich, czy to w Chomentowie, w Pionkach jeszcze miejsca mamy i tam zapraszamy. Jak ktoś nie może, no musi po prostu w chwili obecnej uzbroić się w cierpliwość i czekać na to wolne miejsce.
0: No z tego, co też widziałam na Waszych socialach, to i dziewczyny zaczęły grać, czego na początku nie było.
1: Tak, tak naprawdę już ta rekrutacja do zespołu dziewczynek to zaczęliśmy w styczniu 2025. Wtedy było to w postaci zajęć z chłopcami, czyli w grupie koedukacyjnej. W chwili obecnej już mamy sekcję autonomiczną, gdzie trenują typowo same dziewczynki.
0: A powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
1: Tak, no powiem tak, że paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Football Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
0: No i też chyba tak nawet na skalę tutaj całej Polski to Marcin Oleksy i jego bramka chyba z 2023 czy 2024 roku i jego nagroda FIFA, no też zrobiła dużo szumu wokół właśnie amfutbolu.
1: Zgadza się. No to jest taki właśnie przykład tego. Podkreślę, że Marcin był na naszym pierwszym organizowanym w październiku 2023 roku turnieju Bingo Spa, Turniej Bez Granic w Pionkach, więc był tam, dzieciaki były zachwycone, że mogły go poznać. Też mogę tutaj powiedzieć, że 19 września też będziemy organizować konferencję w Kamienicy Deskurów pod tytułem Sport jako metoda integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. I już dzisiaj mogę Państwa na tą konferencję zaprosić, gdzie głównym prelegentem będzie Przemek Świecz, były kapitan reprezentacji amfutbolu. I możliwe, że Marcin też na tej konferencji się pojawi.
0: Mhm. A powiedzmy, a czy są jakieś bariery, które utrudniają rozwój tej dyscypliny? Mówię tutaj o amfutbolu. Czy są jakieś?
1: Na pewno mała dostępność zawodników. Ze względu na to, że najczęściej w Polsce amputacje to jednak choroby cukrzycowe i choroby niedokrwienne w podeszłym wieku. Więc jakby dostępność po naszej działalności można było, że jednak mieliśmy tych 12 zawodników, z czego musieliśmy się posiłkować też zawodnikami z zagranicy. Przyszły kontuzje i musieliśmy jakby z tej działalności zrezygnować, ale nie uważam tego za porażkę, tylko uważam za to, że jeszcze mocniej możemy jeszcze mocniej działania skupić się na tej naszej grupie z różnymi niepełnosprawnościami i tam naszą energię kierować, tam to rozwijać.
0: A czy coś powinno się zmienić na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o organizację tego amfutbolu, tego wszystkiego?
1: Uważam, że wsparcie, które mamy z PFRON-u, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest wystarczające na chwilę obecną, jeśli chodzi z mojej perspektywy. Ponieważ mamy dofinansowanie do najważniejszej dla nas w chwili obecnej działalności, czyli Decathlon Ligi Aktywności, czyli rozgrywek, drugiej edycji rozgrywek dla szkół, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, gdzie kierujemy właśnie nasze zapytania i czy chęci. W chwili obecnej będziemy mieli rekordową edycję, ponieważ będzie 15 zespołów i 174 zawodników. Startujemy 10 kwietnia w piątek. Też zapraszam Państwa do kibicowania w trakcie rozgrywek, które będą się odbywać od godziny 9:30 do godziny około 13:00 na balonie Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarcznej 109.
0: Mhm. Zanim jeszcze trochę więcej o tej imprezie, to chciałabym zapytać, jak to wygląda w innych krajach. Czy ty się orientujesz, jak ta działalność piłki nożnej osób niepełnosprawnych wygląda? czy jest na takim samym poziomie, czy jest jeszcze bardziej rozwinięta, czy ty się w ogóle orientujesz i wiesz, jak to wygląda w innych krajach?
1: Tak, tak. Mamy tutaj przykład, na przykład zespołu Fundacji Barcelona, gdzie zespół jest zapraszany na cały świat, do różnego typu rozgrywek. Tam metoda jest taka, że w każdym zespole jest podział na głębokość niepełnosprawności. Grają na boiskach po 7 osób. Na boisku musi się znaleźć 3 zawodników z głębokimi niepełnosprawnościami, 2 zawodników z umiarkowanymi i 2 osoby z lekkimi niepełnosprawnościami. I oni tak naprawdę mają pod swoimi skrzydłami 100 zawodników w danym momencie, czyli przez cały sezon, czyli rok. Ale potrafią ściągać zawodników z Japonii, potrafią z Ameryki Południowej, z Afryki i przez cały rok szkolą tych zawodników, żeby później na przykład zakładać satelickie kluby w tych krajach, skąd ten zawodnik pochodzi. I dlatego dzięki temu Fundacja Gemini Barcelona, dokładnie tak się to nazywa zespół, ma na przykład 7-8 satelickich klubów na całym świecie i tych zawodników ściąga, żeby później po prostu tą swoją ideę coraz bardziej rozwijać. Jest też zespół, 2 zespoły mocne we Włoszech, między innymi zespół Juventusu i drugi zespół Insuperability, gdzie twarzą projektu na początku był Giorgio Cellini, czyli były piłkarz. Tam natomiast skupiają się bardziej na niepełnosprawnościach dla osób skupiają się na osobach z zaburzeniami słuchu. Ale też się z nimi spotykaliśmy na przykład na rozgrywkach w tamtym roku Ligi Mistrzów No Barriers w Wiśle. Ale tak najbardziej rozwiniętymi rozgrywkami jest Wielka Brytania, gdzie mają już normalną ligę i około 10 zespołów w regularnych rozgrywkach ligowych występuje. I w Polsce, gdzie mamy rozgrywki futbolu bez barier. Sezon startuje 19 kwietnia i 2 zespoły Radomiaka wystawiamy, więc też zapraszamy do śledzenia nas w naszych social media, naszych wyników. Będziemy walczyć o jak najwyższą pozycję.
0: Mhm. Teraz wróćmy właśnie o tym, o czym mieliśmy i spotkaliśmy się też tutaj. Organizujecie cykl rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Już wspomniałeś, ile osób wystartuje. Powiedzmy, gdzie to wszystko się będzie odbywać i na jakich zasadach?
1: Boiska Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarczej 109. Pierwsza kolejka będzie jeszcze pod balonem, druga już mam nadzieję na boiskach otwartych. Rozgrywki będą 10 kwietnia, 29 maja, 25 września i 25 października tego roku.
0: Zawodnicy skąd?
1: Zawodnicy z Radomia, ale także z 4 powiatów wokół Radomia.
0: Mhm. Powiedzmy, czy można przyjść, pokibicować, jak to będzie wyglądać? Czy to jest impreza zamknięta?
1: Nie, serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość i piękność sportu, ale także prawdziwość sportu.
0: To jeszcze raz przypomnijmy, ilu zawodników weźmie udział.
1: 174 z 15 szkół, ośrodków osób niepełnosprawnych.
0: Wróćmy jeszcze do Radomiak Football Plus. 3 lata działalności. Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
1: Nie. To, co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy piłkę i będziemy się dobrze bawić. pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
0: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
1: Tak, tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomia Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomia Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
0: Mhm. A powiedzmy, jak sport wpływa na życie zawodników poza boiskiem? Czy macie jakiś odzew od, nie wiem, rodziców na przykład?
1: Tak, tak. No powiem tak, że często dzieciaki kończąc 18 lat nie idą dalej do szkoły, więc zaczynają się różnego typu nałogi, złe towarzystwa.

0: że pomówili, że spełniliśmy ich marzenia, bo oni nawet nie wiedzieli, że może tak wygląda, prawda? Więc to jest takie to. Też stworzenie Radomskiego Klubu Kibica Niepełnosprawnego i to, że tak jak dwa tygodnie temu byliśmy w Gliwicach na meczu Radomiaka w grupie ponad 40 osób, to pokazuje, że te dzieciaki chcą z nami się utożsamiać, rodzice także, bo rodzice też kibicują, więc chcą, żeby ich dzieci na przykład jednak były piłkarzami Radomiaka, zakładali te zielone koszulki i mogli się poczuć jak prawdziwi piłkarze. To też jest ta wartość, która taka dodatkowa, która przyszła z czasem, ale w fajny sposób to wykorzystaliśmy. No i sami rodzice, którzy są zaangażowani w różne nasze działania, czy to bycie wolontariuszami na turnieju, czy bycie wolontariuszami i przygotowanie na przykład strefy gastro na naszych turniejach ogólnopolskich, czy samo zaangażowanie, to, że to dziecko trzeba przywieźć na trening, to też dla nich jest to, że czują się potrzebni i mają chwilę, nawet te półtorej godziny w trakcie treningu, kiedy mogą po prostu odsapnąć i nie myśleć o swoich problemach, problemach swoich dzieci.
1: A powiedzmy, czy przytoczysz może jakąś historię zawodnika czy zawodników, którzy szczególnie zapadli ci w pamięć? Może coś się zmieniło u nich przez to, że zaczęli uczęszczać na wasze zajęcia?
0: Tak, mamy chłopca, który od pierwszego, drugiego treningu był agresywny, czy do swojej rodziny, czy do nas trenerów. W chwili obecnej chłopak po prostu regularnymi treningami zmienił się bardzo, bardzo dojrzał. Wiadomo, przychodził do klubu, miał 11 lat. W chwili obecnej ma ponad 14. Jest jeden z najlepszych naszych zawodników i tak naprawdę od dłuższego czasu nie widzieliśmy w nim żadnej agresji, a nawet uważamy, że jest za spokojny na boisku pod względem piłkarskim, że nieraz odpuszcza, ale tak naprawdę fajnie po prostu widzi, że poprzez tą piłkę mógł się rozwinąć, mógł zmienić swoje podejście.
1: Dobrze, powiedzmy 10 kwietnia Decathlon Liga Aktywności. A co jeszcze w tym roku? Czy będą jakieś imprezy, które wy będziecie organizować?
0: Tak, na pewno Dzień Dziecka 31 maja w Pionkach. Taki nasz turniej wewnętrzny, gdzie ponad 150 naszych zawodników wystąpi. 15 listopada, czwarta edycja turnieju Bez Granic Futbol Plus, również na Koniówce, czyli nasz ogólnopolski turniej Futbol Plusa. Też planujemy rozgrywki, kolejne kolejki Decathlon Ligi Aktywności, a także nasze turnieje wewnętrzne, czyli coroczny na przykład turniej charytatywny, mikołajkowy turniej charytatywny w grudniu.
1: A już 17 września odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji.
0: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim zachęcić osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do tego, żeby swoje dzieci czy sami mogli uczestniczyć w treningach, czy to piłkarskich, paraboksu, lekkiej atletyki, a także środowisko, czy to nauczycieli, czy środowisk organizacji pozarządowych działających dla osób niepełnosprawnych, żeby zaczęli z nami współpracować, żebyśmy mogli budować to środowisko jeszcze bardziej.
1: Zaprosiliście wyjątkowych prelegentów. Kto to będzie?
0: Straćmy. Tak, głównym gościem będzie Przemek Świecz, czyli był amfutbolista i kapitan reprezentacji amfutbolu, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy, uczestnik mistrzostw świata w amfutbolu. Będzie też Norbert Bradel, obecny trener mentalny kadry amfutbolistów, pracujący w wielu klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym, a także na początek będę ja, który trochę opowiem

0: się rozwija.
1: To właśnie do kogo jest, dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
0: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
1: To na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego, warto przyjść i się na początku zapisać, a później, przyjść.
0: 17 września w godzinach 16:20 w kamienicy Deskurów Rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
1: To czego tak na zakończenie już, czego Wam życzyć na kolejne lata?
0: Myślę, że cierpliwości, bo tego nieraz brakuje. I tego, żeby dzieci były zadowolone, to my wtedy będziemy zadowoleni.
1: To tego Wam życzę, a moim gościem był Paweł Pietrzyk, koordynator sekcji Radomiak Futbol Plus. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz zmieniamy temat. Radomska łaźnia przeszła metamorfozę. Budynek, który znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, przeszedł gruntowny remont. Teraz będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą zmianą techniczną jest podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, mówi Eugeniusz Kaczmarek, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2: No ja sądzę, że wrażenia to Państwo jesteście w stanie bardziej obiektywnie ocenić niż ja. To znaczy, ja mając na uwadze porównanie, jak ten obiekt wyglądał przed rozpoczęciem prac remontowych i teraz na zakończenie tych prac, gdzie Państwu prezentujemy ich efekty, sądzę, że jesteśmy z tych prac i z efektów naprawdę bardzo zadowoleni. Obiekt się zmienił nie do poznania. Przede wszystkim dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że obiekt w tej chwili spełnia określone warunki, których wcześniej nie spełniał. Mam na myśli tutaj warunki przeciwpożarowe, warunki techniczne. Obiekt zyskał całą kompletną instalację wewnętrzną, jak instalację wodno-kanalizacyjną, instalację przeciwpożarową, instalację dotyczącą wentylacji, instalację kanalizacyjną. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, jaką użytkownicy dotychczas, z którą mieli problem, to jest ogrzewanie tego obiektu. Obiekt dotychczas był ogrzewany z starą instalacją elektryczną, bardzo kapitałochłonną. W tej chwili budynek został podłączony do sieci miejskiej, został wybudowany nowy węzeł. Także sądzę, że najbliższa zima już nie będzie stanowiła problemu, że pracownicy będą musieli użytkować go w ciepłych kurtkach, butach ciepłych, bo naprawdę my już sprawdzaliśmy tej obecnej zimy, obiekt jest naprawdę bardzo dobrze ogrzewany. Tak, obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego wszelkie prace i ewentualnie były jakieś dodatkowe komplikacje czy niespodzianki, wszystko musieliśmy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Natomiast odbyło się to naprawdę dosyć płynnie i skutecznie. Wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy z tego być, a szczególnie użytkownik, który będzie, mam nadzieję, przez wiele, wiele lat funkcjonował w tym obiekcie. No i oczywiście najważniejsza rzecz to ludzie, którzy będą korzystali z tego. Sądzę, że różnicę zauważą, ponieważ ta różnica jest bardzo duża w stosunku do stanu technicznego, który był wcześniej. Łączny koszt całej inwestycji wyniósł około 2,3 miliona złotych, z czego około 2 milionów złotych to były środki pochodzące z funduszy europejskich. To są fundusze dla Mazowsza na lata 2021-2027.
1: Mamy nowe ogrzewanie, dodatkowe toalety czy garderobę dla artystów. Pojawiła się też nowa przestrzeń, mówi Beata Drozdowska, dyrektor łaźni.
3: Trudno, żeby się nie podobała. Rzeczywiście łaźnia jest zabytkowym obiektem w samym centrum Radomia. To ma bardzo istotne znaczenie też dla estetyki, prawda, naszego najważniejszego punktu, naszego miasta. Łaźnia nie jest dużym obiektem, natomiast jest takim trudnym, co się okazało w czasie remontu, kiedy pod nadzorem konserwatora zabytków, kiedy wiele niespodzianek się pojawiało. Ale ale już jest remont zakończony, już powstała przestrzeń, która bardzo na nas oddziaływuje, dlatego że jest bardzo pięknie, jest dużo powietrza, jest jasne, są wymienione podłogi w całym budynku, są dodatkowe toalety, jest profesjonalna garderoba dla artystów, także nic, tylko pracować i przygotowywać już ofertę kulturalną. Zwiększa się taki metraż, na którym prowadzić działalność naszą łaźnianą będziemy, ponieważ podjęliśmy decyzję, że ten najniższy poziom łaźni, który od początku, właściwie od 1987 roku, kiedy łaźnia była uruchamiana, służył celom gastronomicznym. W tej chwili tam będziemy prowadzić również działalność kulturalną. Jak Państwo widzicie, to jest taki dziewiczy teren. Musimy bardzo pięknie go zagospodarować. Pośpiech nie jest dobrym doradcą w takich sytuacjach, więc jak tylko uporamy się i jeszcze z remontem portyku, łaźni i z wyposażeniem w fajny, sprzyjający odbiorcom przede wszystkim sprzęt, będziemy Państwa zapraszać.

0: Także małymi krokami. Najważniejsze dla mnie jest to, że już jest. Jeszcze fizycznie go nie ma, nie możemy go dzisiaj zobaczyć, ale nasz fortepian przepięknie odrestaurowany, to będzie naprawdę ozdoba tego pomieszczenia.
1: Remont trwał 12 miesięcy, a koszt prac to ponad 2 miliony złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy łaźnia będzie otwarta dla mieszkańców Radomia.
2: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Kłady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżając gruntowe drogi. Kierujący kładami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny. Mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji

adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce.

Techniczna wjazdu jest, nie ma wszędzie tablic. Trudno by było cały las oznakować, wyłuszczając zasady zachowania się w lesie, wystawy o lasach.

nich jest produkcja drewna. Oczywiście zgodnie z poszanowaniem przyrody, przepisów prawa, zasad BHP, ale każdy z nas tego drewna potrzebuje i my mamy specjalne procedury, planujemy te prace, one są zatwierdzane w planach urządzania lasu. Są one przyjazne technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane

0: po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
1: Co jest takie niepokojące też kłady i krosy? No mamy też zgłoszenia, gdyż ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na kijki, na rower i szczególnie mamy tutaj do czynienia z tym problemem w terenach, gdzie rzeźba terenu jest na przykład tereny jakieś pagórkowate, czy w Górach Świętokrzyskich, czy nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec

rzadkie. No niszczone są te elementy, które są może małe, niewidoczne, a wraz z nimi wiele innych organizmów, których nie widzimy. Tak więc też, też zwracamy uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No Lasy Państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszarów na naszych terenach dla jazdy quadami czy crossami. Nie ma takich przypadków u nas. Natomiast są specjalne, dedykowane tory crossowe, tak jak w Lesie Kapturskim jest to tor offroadowy Koniówka, który nie jest w naszym zarządzie, nie jest na naszym gruncie i tereny przyległe również nie są. Ale zauważyliśmy, że pomimo tego, że tam kładowcy powinni skupiać swoją aktywność, to jednak niektórzy jednak decydują się, by przejechać przez Las Kapturski nielegalnie.

dużym przestrzeganiu zagrożenia pożarowego. Jest to 1500 przypadków, to jest 80% całego notowanego przez nas szkodnictwa leśnego.

poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład Nadleśnictwa Radą z Komendą Miejską. Także

każdy posterunek ma te fotopułapki. Można się spodziewać, że tam, gdzie często kładowcy jeżdżą, lub spodziewamy się takich przejazdów ze względu na swoje obserwacje czy działania operacyjne. No, może być to nagranie zrobione, ale o tyle jest trudność, że pamiętajmy, że niestety ci, którzy jeżdżą kładami krosami, często są zamaskowani, często mają zakryte tablice rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to

więcej edukować, czyli mówić o tym, że jazda quadem i crossem w lesie jest nielegalna i niszczy przyrodę. Mieliśmy taką akcję w Świętokrzyskim, wyjeżdżamy z lasu na tory. Będziemy chcieli, żeby również tutaj w regionie jest też uciążliwość związana z hałasem, z stylem jazdy. Społeczeństwo nam pomaga.

0: sytuacje niebezpieczne. Liczymy tutaj na te głosy społeczne również i na to, że ten temat będzie żył na przykład w mediach, bo ludzie też się przez to edukują.
1: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Reklama.
2: Psst. Cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Czy ktoś planował zamach na premiera i szefa MON? Jest reakcja służb na alarmujące zgłoszenie. W autobusie ranił dwie osoby i uciekł. Warszawska policja ściga sprawcę wieczornego ataku. Amerykanie zapowiadają lobbying za Polską, a chodzi o nasz stały udział w G20.
14: Jest 12:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
13: Rozpoczynam od pilnej narady po informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Trwa spotkanie służb i ministrów w związku z alarmującym zgłoszeniem, które otrzymała policja. O tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze wiadomo w tej sprawie?
15: Szczegóły przynajmniej na razie pozostają niejawne. Służby działają. Trwa ustalanie autora tego zgłoszenia, które wpłynęło bezpośrednio do policji. Na razie nie ma informacji o jakimkolwiek zatrzymaniu. W tej pilnie zwołanej naradzie biorą udział szef MSWiA oraz minister koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele podległych im służb. Między innymi Policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czekamy na informacje po zakończeniu tego spotkania.
13: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Warszawska policja poszukuje sprawcy ataku w miejskim autobusie. Wczoraj przed północą na Bielanach, na wysokości przystanku Prozy, mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
16: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
13: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. Teraz informacja dla kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana jest droga numer 812. W okolicach Białej Podlaskiej zderzyły się dwa pojazdy. Na miejscu pracuje policja i kilka zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20 w Miami. Nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Orzechy czy kości zwierząt. Między innymi takie niespodzianki wyjmują z samochodów gorzowscy mechanicy, kiedy zaczyna robić się zimno. To sprawka kun i szczurów, które szukają schronienia pod maską. Zwierzęta przy okazji unieruchamiają samochody w okresie jesienno-zimowym. Takich napraw w serwisie nie brakuje, mówi Dariusz Stankiewicz, diagnosta samochodowy z Gorzowa.
17: Wędrują do auta, grzać się na tym silniku i w międzyczasie też z nudów zaczynają po prostu gryźć naszą instalację elektryczną, co doprowadza do awarii pojazdu. To dość, czasami dość kosztowne. Auta zostają w tym miejscu, gdzie były zaparkowane przez klientów i niestety pomocą drogową są do nas ściągane.
13: Stosowanie woreczków z sierścią psów czy elektronicznych odstraszaczy nie chroni przed wizytą niechcianych gości. Najlepiej nie parkować w pobliżu śmietników. Wieczorem mecz o zwycięstwo. W Lublinie dziś wielki finał siatkarskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Gospodarze z Lublina zmierzą się o 20:00 z PGE Projektem Warszawa. Atmosfera jest genialna, mówi trener Bogdan Luk Lublinki Stefan Antiga.
18: Bardzo fajny. Grasz taki turniej z pełną halą. Ta atmosfera jest genialna. Się po prostu głośno kibicują. To na pewno jest pomocne, ale bardzo fajnie. Myślę, że dla nowych zawodników to musi być coś.
13: Wielki finał o 20:00, wcześniej o 17.30 zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce pomiędzy Fenerbahce i ACH Woli. Spotkanie odbędzie się na lubelskiej hali Globus.
14: Dzisiaj pomimo tego, że słońce może się pojawić tak naprawdę w całym kraju, no to też w całym kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu i na to trzeba być niestety albo stety przygotowanym. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 15-14 stopni w całej Polsce, chociaż są miejsca jak na przykład tutaj zachód, tam miejscami nawet 12, tylko 12. Więc no, czy te wysokie temperatury się skończyły, ktoś zapyta.
0: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
11: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch w magazynie poradnikowym w Vox FM, a na sam początek zapraszam Was na bardzo ważną rozmowę o zdrowiu.
19: Dzień dobry, Wojciech Wójcikowski, a dzisiaj moim gościem jest pani Kamila Jakubiak, lekarz Radomskie Centrum Onkologii. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
20: Dzień dobry.
19: Pani doktor, będziemy mówili o wirusie brodawczaka ludzkiego HPV. Dlaczego to jest tak ważne?
20: HPV jest szalenie popularnym w społeczeństwie wirusem, a drugi powód, dużo ważniejszy, jest taki, że wykazano powiązanie między zakażeniem się wirusem HPV, a występowaniem raka szyjki macicy oraz innych mniej często występujących nowotworów u człowieka. Wykazano, że 100% osób, które mają rozpoznanego raka szyjki macicy, ma go na tle tej infekcji. Nie ma takiej osoby z rakiem szyjki macicy, która by nie miała infekcji wirusem HPV.
19: Narażeni są bardziej kobiety czy mężczyźni?
20: Oczywiście wiadomo, że rak szyjki macicy dotyczy przede wszystkim kobiet. Natomiast jeśli chodzi o zarażenie w populacji, to 80% wszystkich osób jest zainfekowanych wirusem HPV. Dokonano również takich obserwacji wśród na przykład mężczyzn powyżej 15 roku życia w populacji USA i stwierdzono, że co drugi człowiek, który skończył 15 rok życia, jest zainfekowany przynajmniej jednym rodzajem wirusa HPV, a co trzeci ma wirus o charakterze onkogennym, czyli takim, na podłożu którego może powstać nowotwór.
19: Jak możemy się zarazić tym wirusem? Jak jest przenoszone?
20: Przede wszystkim droga przenoszenia, o której powinniśmy pamiętać, to kontakty seksualne. Wszelkiego typu, nie tylko seks waginalny, ale również oralny i analny. Oprócz tego wszelkiego rodzaju kontakt skóra do skóry oraz kontakty w zakresie błon śluzowych, tak? Dlatego tak łatwo się jest też tym wirusem zarazić.
19: Proszę powiedzieć właśnie, jaka jest tutaj profilaktyka? Jeżeli się dowiemy, że mamy tego wirusa, to czy jest to równoznaczne z tym, że zachorujemy na raka?
20: Oczywiście, że nie. W 80% infekcja HPV ulega samoograniczeniu i samoistnemu wyleczeniu. W 20% dochodzi do przetrwałego zakażenia i część z tych osób będzie miała na podłożu tego zakażenia rozwój komórek w kierunku nowotworowym i będzie zapadać na nowotwory, które są powiązane z wirusem HPV. Natomiast profilaktyką taką pierwotną, najlepszą, jest wdrożenie szczepień ochronnych u osób, które jeszcze są przed inicjacją seksualną.
19: Dotyczy to między innymi dziewczynek w wieku 12-13 lat. Te szczepionki się dosyć niedawno w porównaniu z innymi pojawiły na naszym rynku.
20: Szczepionki HPV są zarejestrowane od 9 roku życia. Już po ukończeniu 9 roku życia można rozważać szczepienia u dzieci. Natomiast nasze państwo stworzyło program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV i obejmuje on osoby między 10 a 12 rokiem życia.
19: Czy te szczepionki są skuteczne? Jaka jest ich skuteczność? Czy możemy coś na ten temat powiedzieć?
20: Oczywiście. Już po pierwszej dawce szczepienia 70% osób nie ulega zakażeniu. Natomiast po dwóch dawkach tam odporność przeciwko wirusowi mianuje się na wysokości około 90%, więc moim zdaniem jest ona bardzo skuteczna. Natomiast musimy pamiętać, że osoby, które są niezaszczepione, mają te też potwierdzoną infekcję HPV również odnoszą korzyść z dokonania szczepienia, ponieważ pobudza się w ten sposób układ immunologiczny, który w intensywniejszy sposób jest w stanie zwalczać infekcję. Takie osoby też wtedy, kiedy są już w remisji, są zaszczepione, mają mniejsze szanse na to, że zarażą swojego partnera infekcją HPV.
19: Czy wiemy, co powoduje, że u 80% zarażonych tym wirusem on nie daje takich oznaków i jakichś problemów onkologicznych, a u tych 20% daje? Czy mają na to wpływ inne czynniki?
20: Nie ma takich w tej chwili badań, dlaczego tak się dzieje. Natomiast może wyjaśnię to w ten sposób, że właśnie u tych 80% udaje się układowi odpornościowemu wyeliminować tego wirusa. Czyli jeżeli nawet mamy potwierdzoną po 3 tygodniach od takiego ryzykownego kontaktu seksualnego infekcję HPV, to w przeciągu kolejnych 6 miesięcy układ odpornościowy jest w stanie wyeliminować to zakażenie i później powtórne badanie genetyczne w kierunku obecności DNA HPV no, wykazuje, że tego DNA nie ma w organizmie ludzkim. Natomiast u osób, które będą miały tą przetrwałą infekcję, dochodzi do takiej fazy latentnej, czyli wiele, wiele lat ten wirus sobie bytuje w nabłonku bądź płynie śluzowej osoby zakażonej i nie jest aktywny. Natomiast po 10-15 latach dochodzi do aktywacji i namnażania się wirusa. Najczęściej, jeśli chodzi o wirus, to widzimy tutaj też takie o charakterze takiej infekcji utajonej, to widzimy, że one się aktywują w sytuacji spadku odporności. To jest taka potwierdzona jakby informacja nie tylko w kontekście wirusa HPV, ale też na przykład wirusa ospy, prawda? Mamy wyrzut infekcję półpaśca, na przykład kiedy jakaś osoba wcześniej przebyła jakieś inne infekcje, na przykład bardzo ciężką grypę, COVID, zapalenie płuc.
19: Czy może być tak, że mamy tego wirusa, ale on nie daje żadnych objawów i nawet nie wiemy, że jesteśmy nim zarażeni?
20: Zdecydowanie tak. Jest tak, że infekcja HPV nie daje nam konkretnych objawów. To zależy od serotypu wirusa. Są wirusy, które wywołują brodawki i kłykciny kończyste, więc wtedy mamy taką wizualną informację, że w naszym organizmie dzieje się coś nowego, bo widzimy tworzące się brodawki, tworzące się zmiany skórne, bądź tworzące się zmiany w okolicach intymnych, tak, te kłykciny kończyste. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy zakażenie serotypem, który nie wywołuje takich zmian, nie będziemy mieli informacji o tym, że mamy infekcję. Nie wiąże się to ani z bólem, ani ze zmianą zapachu skóry, czy zapachu błon śluzowych, ani ze zmianą zapachu wydzieliny. Tak naprawdę to często się okazuje, że ktoś ma tą infekcję HPV wtedy, kiedy dochodzi już do tej transformacji nowotworowej i zaczyna mieć objawy nowotworu.
19: Czyli rozumiem, że na przykład jeżeli mamy takie zmiany, na przykład po stosunku seksualnym, to musimy wykonać dodatkowe badania, żeby się upewnić, czy to jest ten wirus HPV.
20: Tak, no w ogóle zachęcam, jeżeli mamy jakiekolwiek zmiany, które nas niepokoją, szczególnie w zakresie zdrowia seksualnego, żeby się zgłaszać do wenerologa, jeśli nie mamy do niego dostępu, bo tych specjalistów może być mniej, no to koniecznie ginekolog u kobiet, urolog u mężczyzn, żeby taki lekarz miał szansę ocenić, co się dzieje, czego objawy występują w naszym organizmie, żeby można było podjąć stosowne kroki względem objawów, które się u nas pojawiają, bo oczywiście nie każdy objaw, nie każda zmiana w okolicy intymnej będzie świadczyła o tym, że mamy infekcję HPV. Niektóre na przykład zmiany mogą w ogóle sugerować zupełnie inną chorobę. Ale też pamiętajmy, że jeżeli złoży się tak, że mamy jakieś zmiany, zgłosimy się do specjalisty, to nie, jakby nasza diagnostyka nie powinna się ograniczać do takiej koncepcji, że to na pewno jest wirus HPV, więc leczymy i diagnozujemy pacjenta tylko w tym kierunku, ale ta diagnostyka powinna obejmować większy zakres chorób przenoszonych drogą płciową, bo nie wiemy, czy osoba, z którą był kontakt, miała tylko jedną chorobę, czy może miała ich trochę więcej.
19: Pani doktor, a rośnie ta nasza, jeżeli chodzi o tą naszą wiedzę i o tą, zmienia się w ogóle system podejścia do tego, no bo te choroby związane z naszą sferą seksualną, szczególnie u mężczyzn, są dosyć wstydliwe. Czy to się zmienia też?
20: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ u lekarza rodzinnego w poradni najczęściej pacjenci, kiedy mają jakiś problem o takim charakterze, to proszą już konkretnie o skierowanie do specjalisty w danej dziedzinie.
19: Kończąc naszą rozmowę, to tak podsumujmy. Powinniśmy, że tak powiem, kontrolować się i tutaj, jeżeli chodzi o wirus HPV, to tutaj najważniejsze są te szczepienia, szczególnie młodych kobiet.
20: Zdecydowanie jestem zdania, że wszystkie młode osoby powinny mieć włączoną taką profilaktykę, jaką jest szczepienie. Również osoby dorosłe, które nie były szczepione, mogą rozważyć szczepienie, gdyż odniosą z niego korzyść. Mamy też przykład populacji w Australii, gdzie szczepienia ochronne na HPV objęły całą populację i tam problem nowotworów typu rak szyjki macicy, nowotwory prącia, głowy i szyi są znacznie mniejszym problemem ze względu na wyeliminowanie czynnika, którym jest HPV i który prowadzi do powstawania tych nowotworów. Także naprawdę jest o co zawalczyć w naszej populacji.
19: Kamila Jakubiak, lekarz Domskie Centrum Onkologii, była dzisiaj moim gościem. Dziękuję pani bardzo.
20: Dziękuję.
11: Tym razem też zostajemy w temacie zdrowia. Spacer po lesie na recepcie. Co wy na to? Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie lekarze wypisują taką receptę swoim pacjentom. Jednym z takich krajów jest Finlandia. Wyobrażacie sobie dostać w Polsce taką receptę? Pewnie wielu pacjentów mocno by się zdziwiło, natomiast terapia lasem to nie jest mit, tylko fakt. Według badań półgodzinny spacer redukuje poziom kortyzolu i pozwala odpuścić męczące myśli. Zapraszam Was na materiał o leśnej terapii. Rozmawia Ania Badowska.
2: Las to takie miejsce, w którym wybieramy się w sumie do niego po to, żeby też i odpocząć, też pozwiedzać, też poobserwować przyrodę, zachwycić się pomnikami przyrody w postaci drzew, ale też to, co potrafi dać las, to potrafi ukoić nasze skołatane nerwy. A w aktualnie panującej sytuacji jest to pewna odpowiedź, w której możemy znaleźć właśnie to ukojenie. A o tym, czym jest leśna terapia i jak świadomie podejść do leśnego spaceru, żeby dostać właśnie odrobinę i otworzyć się na ten dobrostan, opowie nam rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pani Edyta Nowicka. Dzień dobry.
21: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak więc las to zdrowie dla naszego umysłu. No cóż, w Polsce, a szczególnie tutaj u nas w regionie, gdzie jest dużo lasów, w zasadzie wystarczy 30 minut, żeby dostać się do lasu. I naprawdę las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy. Olejki drzew, szczególnie iglastych, zawierają właśnie te fitoncydy, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Szczególnie w sosnowym lesie możemy głęboko odetchnąć i poczuć te fitoncydy. Jeżeli jest słoneczna pogoda, to tym bardziej. Oprócz tego możemy na przykład sobie zrobić herbatę, na przykład z igieł sosnowych, czy jakieś inne syropy na bazie właśnie pączków, czy tych igieł, czy młodych szyszeczek, oczywiście nie niszcząc całych drzew, tylko korzystając racjonalnie z tych zasobów. Tak więc w lesie znajdziemy wszystko, co może powodować zdrowie. Zwykły spacer, kijki, nordic walking. W tej chwili, kiedy jest śnieg, możemy zająć się narciarstwem biegowym i nawet taki samotny, tym bardziej właśnie samotny spacer w lesie czy jazda na kijkach stwarza okazję do nie tylko rozmyślań, albo w ogóle możemy nie myśleć i to jest też ideą czegoś, co nazywa się Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Wymyślono to w Japonii i to jest forma leśnych spacerów, ale z takim uważnym doświadczeniem lasu, który ma nam zapewnić zdrowie, szczęście i spokój. Po prostu chodzi o to, byśmy się zatrzymali i na przykład tutaj się wykorzystuje różne faktury, kolory, zapachy. Można po prostu położyć rękę na mchu, który obrasta pień drzewa czy na korze i poczuć fakturę, poczuć to, jak wieje wiatr w koronach drzew, jak śpiewają psy. ptaki. W lesie to wszystko jest, tylko musimy się przestawić na tą uważność, żeby nauczyć się spostrzegać. Przecież ci, którzy doskonale znają się na przyrodzie, to jeżeli pójdziemy z nimi do lasu, to zaraz rozpoznają gatunki ptaków po ich głosach, rozpoznają gatunki płazów czy gadów też po głosach, bo nie zawsze tylko żaba kumka, ale i różne zwierzęta, gady, płazy wydają właśnie podobne dźwięki. Oprócz tego ssaki, takie jak lis, kozioł, który szczeka, czyli samiec sarny, to też dla niektórych jest ogromne zdziwienie i naprawdę myślą, że to jest na przykład pies. I tego wszystkiego możemy się też uczyć, a więc to będzie dla nas lekcja przyrody. Szczególnie ważna część tych obserwacji to jest obserwacja ptaków i jest cały dział psychoterapii, można powiedzieć. Nazywa się to ornitoterapia. To jest terapeutyczny wpływ obserwacji ptaków na ludzi, którzy właśnie wtedy zajmują się tylko tym, mogą skierować swoje myśli tylko na te obserwacje ptaków i dzięki temu odpoczywamy od różnych problemów, od tego, co znajdujemy w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne. Mówi się, że 20 minut przebywania w naturze wystarczy już, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Także powinniśmy pamiętać o tym, że na wyciągnięcie ręki mamy źródło spokoju, możemy odpocząć i się zrelaksować. Teraz mamy niedługo już ferie w województwie mazowieckim, także pomyślmy o tym, aby korzystając z tego, że jest śnieg, na przykład wybrać się z dziećmi na sanki do lasu, czy właśnie na te narty biegowe. Jest też doskonała sposobność, aby skorzystać z możliwości kuligu, a przecież nie każda zima w Polsce jest śnieżna. Są też fani tak zwanego bushcraftu, czyli można również nocą spać w lesie zimą. Mamy specjalnie wyznaczone obszary w ramach programu Zanocuj w lesie, także też z tej formy aktywności można skorzystać, ale to już dla tych, którzy potrafią w takich warunkach przetrwać i stanowi to dla nich właśnie formę odpoczynku. Dużo osób biega w lesie, jest też na przykład taki sport jak canicross, czyli tutaj aktywność, która polega na bieganiu z psem, z którym jesteśmy połączeni specjalną uprzężą i linką, czy inaczej smyczą. Czy nawet czasami psie zaprzęgi, to również możemy w lesie spotkać. Bardzo popularny jest Nordic Walking, dużo osób właśnie maszeruje z kijkami, to jest bardzo zrównoważony sport, który nawet przy jakichś problemach drobnych, zdrowotnych jest wskazany. No, las jest uniwersalnym miejscem do uprawiania różnych rodzajów sportu. Lasy są otwarte, za wyjątkiem niektórych obszarów, takich jak rezerwaty przyrody, gdzie pamiętajmy, że poruszamy się wyznaczonymi trasami. Także zapraszamy do lasów, zapraszamy do obserwacji świata przyrody, znajdziemy tam wszystko, czego potrzebujemy do relaksu. Wystarczy lornetka, aparat fotograficzny. Pamiętajmy też, żeby nie płoszyć zwierząt, ptaków, żeby racjonalnie zachowywać się, bo przecież w lesie jesteśmy tylko gośćmi.
3: Powiedziała też Pani na początku naszej rozmowy, że taka leśna podróż to też jest obcowanie z tymi darami lasu, czyli olejkami eterycznymi. Możemy sobie zrobić tą herbatkę, o której Pani też wspominała. Czy można stwierdzić, że takie spacerowanie po lesie oprócz wpływu na naszą psychikę, czyli relaksu, bo ten kortyzol się też obniża, ten poziom hormon stresu, to czy też zdrowotnie, fizycznie może to podnieść naszą odporność?
21: Oczywiście najprostszy sposób to nacięcie w lesie patyków z malin czy jeżyn. No z jeżyn gorzej, bo są to większe kolce niż na malinach. I takie patyczki należy pociąć i do wrzącej wody wrzucić, zagotować około 30 minut. Na następne 30 minut po

0: jednocześnie zdrowotnych. W lesie też zimą możemy znaleźć wciąż grzyby takie jak ucho bzowe, który zwany jest grzybem mun czy boczniaki i możemy również z tego zasobu korzystać.
1: No i tu postawimy kropkę o dobroczynnym wpływie lasu na naszą psychikę, ale i zdrowie. Opowiadała nam rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pani Edyta Nowicka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.
2: A jak terapia lasem może wpływać na dobrostan emocjonalny? O tym kolejny gość naszej audycji, Emilia Guść, coach i leśna terapeutka z okolic Radomia.
1: Terapia lasem w twoim życiu dosyć taka ważna sprawa, bo wieloletnia. To może opowiedz o początkach tych twoich leśnych spacerów.
3: No u mnie zaczęło się tak, że przede wszystkim wychowałam się w lesie, tak? Mieszkam na skraju lasu i do dziś pamiętam pierwsze spacery na poziomki jako pięcioletnia dziewczynka. Natomiast bardzo szybko chciałam z tej wsi i z tego lasu uciec, tak? Już czekałam na wielkie miasto i miałam nadzieję, że to tam odnajdę swoje szczęście. Więc zapomniałam tak naprawdę o tym swoim dzieciństwie, tak? O tej beztrosce, kąpielach w rzece, właśnie spacerach na jagody czy poziomki. No ale życie się ułożyło tak, że po wielu latach wróciłam i zaczęłam ten las odkrywać na nowo. I po tym intensywnym czasie w mieście, kiedy na początku spędzaliśmy wakacje na wsi, one były cudowne, tak? Słońce, właśnie dzieci beztrosko biegające po trawie. Ale przyszła jesień, mąż wyjeżdżał do pracy, ja głównie zajmowałam się domem i dziećmi. No i tak naprawdę przyszedł ciężki czas, tak? Czas właśnie jakiejś chandry, myśli depresyjnych. I z jakiegoś powodu zaczęłam, coś mi ciągnęło i zaczęłam chodzić do lasu, tak? No i wsiąkłam. I okazało się, że za każdym razem, kiedy jestem w lesie, zaczynam odczuwać spokój. Znika to poczucie braku, a pojawia się coraz większe poczucie pełni i dobrostanu.
1: Mówisz o takiej dosyć mocnej zmianie, bo mieszkałaś w lesie. Teraz jest taka tendencja, że uciekamy do tego lasu, chcemy budować domy w lesie, być blisko lasu, wracamy do tej natury. Ty przeszłaś takie różne etapy, tak można powiedzieć, bo żyłaś w lesie i chciałaś z tego lasu uciec. Żyłaś wielkomiejsko tak naprawdę, ale tam też już pracowałaś i z kobietami, byłaś mamą, która też wspierała inne mamy, jeśli chodzi o ten proces stawiania do tej roli mamy. No to gdzie nastąpił ten klik tej chęci powrotu do tego lasu i co się zadziało, jak w tym lesie już wylądowałaś?
3: Wiesz co, myślę, że też tutaj się nakładają moje doświadczenia z pracy z kobietami, że bardzo często kobiety dzisiaj chcą się rozwijać, dużo czytają, słuchają, oglądają, chcą być lepszymi matkami, tak? Natomiast taki moment kluczowy nastąpił wtedy, kiedy właśnie przyszła do mnie konkretna kobieta z pytaniem, co jeszcze mogę zrobić, tak? Co mogę przeczytać, jakie ćwiczenie dla siebie zrobić. A ja widziałam przed sobą po prostu przemęczonego człowieka i pomyślałam, ty nic nie potrzebujesz teraz przeczytać, ty potrzebujesz odpocząć. I w kontekście właśnie mojej pracy coachingowej las jest cudownym remedium, tak? Bo ja tam zabieram drugiego człowieka tylko po to, żeby on spróbował się wyciszyć, odpocząć i zrozumieć, że taki jaki jest i z tym, z czym jest, jest wystarczający. Bez względu na to, czy idzie zdenerwowany, czy idzie roześmiany, tak? Szczęśliwy, smutny, zdołowany, las po prostu jest i czeka na niego.
1: No brzmi to tak, że już mam ochotę na wycieczkę do lasu. Porównałaś to właśnie, to wielkomiejskie życie, a wiadomo, że to nasze życie i każdy to już o tym mówi, tak? To nie jest jakaś tam wiedza tajemna, że jest ten pęd, że jest ten stres, jest ta presja tak naprawdę, czy bogacenia się, czy pracy, czy różnych zajęć, do których tam gdzieś biegniemy. A ten las porównałaś, jakby dawał moment właśnie takiego zatrzymania. To jest taka podróż do spokoju w tym lesie? To tam można odnaleźć ten spokój?
3: Wiesz co, myślę, że w lesie można odnaleźć wiele rzeczy. I żeby też... To nie jest takie proste, tak? Że wchodzę do lasu i od razu po prostu wow, spływa na mnie spokój, relaks, właśnie układ nerwowy się uspokaja, tak? I jestem rozluźniona i wypoczęta. Natomiast myślę, że mogę podpowiedzieć kilka takich

0: takich wskazówek, co zrobić, żeby rzeczywiście z tego lasu jak najlepiej skorzystać. Pierwsze co, to fajnie jest znaleźć taką przestrzeń stałą, czyli właśnie mieć jakiś obeznany kawałek lasu, czy nawet parku, łąkę, tak? Miejsce w naturze, które potraktujemy jako nasze, które oswoimy, będziemy się tam czuć bezpiecznie. Po drugie, warto wiedzieć, po co ja idę do tego lasu, tak? Czyli nasze myśli i tak będą chciały zrobić swoje, tak? I my możemy dalej być w pracy, być w jakichś swoich trudnościach, ale jeżeli zdecydujemy, że chcemy inaczej i wejdziemy z tą intencją, okej, teraz się wyłączam, nie? Na chwilę się wyłączam, to nawet jeżeli nam to wraca, to my po prostu znowu, okej, teraz jestem w lesie, więc techniki oddechowe, tak? Nawet świadome oddychanie, po prostu z liczeniem dosłownie, tak? Trzy na wdech, trzy na wydech, już sprawia, że te myśli troszkę się oddalają. No i oczywiście warto zostawić telefon, albo przynajmniej go wyciszyć, tak? Jeżeli go potrzebujemy mieć przy sobie, bo to po prostu działa na nasz mózg niesamowicie, tak? Ta świadomość, że obok jest jednak ten telefon i nas tam ciągle woła.
1: To brzmi to trochę jak taki trening, jak chodzimy na siłownię i trenujemy swoje mięśnie, tak możemy chodzić do lasu, wytrenować trochę swoją psychikę tak naprawdę. Czy w momencie, kiedy jest też ten świadomy oddech, jest też to wyciszenie, ten telefon zostaje w kieszeni, czy my zaczynamy słyszeć las?
0: Myślę, że zaczynamy słyszeć las i zaczynamy słyszeć siebie. Przypomniało mi się teraz takie doświadczenie, kiedy siedziałyśmy na jednym z warsztatów z kobietami w stodole, w której też prowadzę warsztaty. I ja w pewnym momencie powiedziałam, jak to cudownie posłuchać tych ptaków, które tu śpiewają. I wtedy kobieta jedna, uczestniczka, powiedziała, wow, ja byłam przekonana, że to jest nagranie, że ty włączyłaś taką muzykę, dźwięki natury. To było dla niej bardzo trudne zrozumienie, że ona tak w jakiś sposób oddaliła się, tak, od swojego kontaktu z naturą, że nawet nie przyszło jej do głowy, że to jest po prostu autentyczne dźwięki lasu. I las też przez to, że właśnie te drzewa sprawiają, że my jesteśmy jakby tak w takiej enklawie, tak, jest mniej hałasów, mniej wiatru. To rzeczywiście ta cisza, szczególnie jeśli znajdziemy taką przestrzeń dosyć odosobnioną, możemy usłyszeć naprawdę wiele.
1: A czy to też nie jest tak, no przez pryzmat też twojego doświadczenia, czy nie jest też tak, że osoba, która żyje wielkomiejsko, która gubi właśnie świadomość tego, że ptaszki gdzieś śpiewają, tak, o tej pani, o której opowiadałaś, czy to nie jest też tak, że w pierwszym odruchu, kiedy lądujemy w tej ciszy, ilość tych bodźców tak naprawdę zaczyna być zmniejszona. Nie wywołuje to czasami stanów lękowych, paniki, że czegoś nam brakuje?
0: Myślę, że może się tak zdarzać, dlatego właśnie wracamy do tej intencji, tak? Zanim wejdę do tego lasu, to po co ja tam idę? To jest ważne. Myślę, że też dla kogoś, kto w ogóle nie obcował z lasem, może też nie stawiać sobie jakiejś poprzeczki, czyli nie mieć właśnie założenia, że coś tam się dla niego zadzieje. Wszystkie formy są dobre. Mogę traktować to jako sport, że właśnie idę na spacer, tak? Mam motywację, bo chcę się więcej ruszać, że chcę się dotlenić, tak? Czyli ja myślę, że to jest też ważne, żeby nie oczekiwać za dużo, bo las i tak zrobi swoje, nie? I powoli, krok po kroczku. Może na początek nie warto chodzić samemu, bo to może być dla nas za dużo. Może lepiej z rodziną, tak? Z dziećmi, które też fantastycznie się w lesie odnajdują, szczególnie jak już właśnie damy im trochę czasu. Zacząć od krótkich okresów, tak? Częściej, że może nie od razu na 3 godziny, ale nawet na te pół. Czy zacząć od parku nawet, ale właśnie już nie tylko od przejścia przez park albo siedzenia na ławce, ale właśnie może tam spotkania z jakimś drzewem, poobserwowania, tak? Wsłuchania się w te dźwięki, próby wyłapania z tych dźwięków wielkomiejskich, co w tym parku słychać, też właśnie jakie dźwięki natury.
1: Brzmi to tak trochę też jakby las i skupienie się też na tych jego dźwiękach właśnie, na tej jego muzyce, śpiewie ptaków, szumie wiatru, czy jakich innych tam dźwięków, które mogą się pojawić w lesie, trochę jak możliwość redukcji stresu, który jest tak wszechobecny, jeśli chodzi o naszą codzienność.
0: O tak, bardzo się to podkreśla. W ogóle przecież jest po prostu nauka terapii lasem, tak? I jest bardzo wiele badań naukowych, więc to już tak jak powiedziałaś o tym lesie na receptę, to naprawdę nie jest tylko jakiś nasz wymysł, ale udowodniono naukowo, że nasz układ nerwowy się wycisza, tak, spada ten tryb walki, ucieczki, a następuje większe wyciszenie, zwiększa się nasza odporność i to naprawdę nie nawet tak, że ona się na chwilę, udowodniono, że 3 godziny w lesie sprawiają, że ta odporność jest wyższa przez 30 dni. Więc nawet jeżeli ktoś myśli, że no ja mogę tylko raz w miesiącu, ale to bez sensu, to okazuje się, że nie. Że po prostu i adrenalina, i kortyzol spadają po prostu po 2 godzinach, tak? Wszystkie zmysły się aktywują, więc rzeczywiście to bardzo wspiera zmniejszenie stresu, szczególnie, że las jest naszym naturalnym środowiskiem. To miasto jest czymś nowym, tak? My w mieście jesteśmy stosunkowo niedawno, więc ten powrót do lasu na pewnym poziomie jest powrotem do domu. Nawet jeżeli my nie wiemy, skąd to się bierze, tak? I dlaczego, ale to nasze ciało na jakimś właśnie tym wewnętrznym poziomie czuję, że tu jest dobrze.
1: Tu postawimy kropkę, zapraszając do lasu, a ja przypominam, moim i Państwa gościem była Emilia Głuść, coach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Na kolejną część zapraszam Was po przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Reklama.
5: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
6: Kinga Furch, kłaniam się nisko w kolejnej części. Teraz zabieram Was na jesienny spacer i razem z następnym gościem Pawłem Putonem, radomskim regionalistą, zapraszamy na wycieczkę po Radomiu.
7: Moim gościem dzisiaj jest pan Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej i opowie nam o rogatkach, które znajdują się w naszym mieście i o Bramie Krakowskiej, bo nie wszyscy radomianie wiedzą, że takie skarby mamy też na mapie naszego miasta. Bardzo proszę, panie Pawle.
8: Dzień dobry Państwu. Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, bo obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Jurzecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego, w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
7: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
8: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego Grodziska Piotrówka. Zresztą, co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Takie jest moje zdanie. Oczywiście Niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę i ten radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no, na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
7: No to wróćmy jeszcze do rogatek, które pełniły funkcję bram do naszego miasta. Jeszcze mamy przynajmniej dwie rogatki u nas w Radomiu. Gdzie są te rogatki? Gdzie można je spotkać, zobaczyć?
8: O dwóch na pewno wiemy. Są to budynki rogatek warszawskiej i lubelskiej. Najbardziej charakterystyczna jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku. Lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czechowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił między innymi funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital Świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No, najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No, ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską. I stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie Miejskiej Instytucji Kultury, która tam działa. Także można też sobie wyobrazić, patrząc na lokalizację tych rogatek, gdzie mniej więcej 200 lat temu, czy nieco mniej, sięgał tak naprawdę Radom. Że tutaj się kończył, tutaj była ta rogatka, szlaban, i żeby wjechać do miasta, no, trzeba było opłacić tą celną, czy jakąś drogową opłatę i dopiero można było się tu dostać. No dzisiaj wzdłuż ulicy Żeromskiego za Rogatką Lubelską mamy jeszcze szereg kamienic wysokich, daleko ciągnący się tam aż praktycznie prawie pod wiadukt kolejowy, więc można zauważyć, że to miasto się rozwijało, że te jego granice się rozszerzały i te rogatki na pewno są takim świadectwem właśnie takiej historii rozwoju też miasta. Myślę, że ciekawym obiektem, o którym mniej wiem, jest też taka stacja drużnicza, czy właśnie też chyba rogatka pierwotna, Kielecka chyba ona się nazywała, przy ulicy Okulickiego na Zamłyniu. Tam jest w zasadzie kompleks takich dwóch budynków. To jest mniej znany fragment związany z tymi rogatkami, czyli tymi, można powiedzieć, współczesnymi bramami miasta, tak? Tak byśmy to nazwali, takimi punktami, gdzie była ta granica, gdzie, żeby ją przekroczyć, trzeba było jakoś się wykazać, często finansowo niestety.
7: To zamykamy temat rogatek teraz i przejdziemy może do innych obiektów. Jesteśmy w Resursie Obywatelskiej, to chyba miejsce zna każdy mieszkaniec naszego miasta, ale co tu się pierwotnie znajdowało? Czy mógłby pan opowiedzieć nam?
8: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zacznijmy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności.
7: Na dziś to wszystko, do usłyszenia.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Smart i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Tato, to my z Zuzią lecimy.
5: Dokąd?
4: Do Antka na urodziny.
5: To bawcie się odlotowo.
4: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
6: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie.
9: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Teraz głos zabiorą służby, a chodzi o informację o planowanym zamachu na premiera i szefa MON. Strzelanina w Nowym Sączu, ranne są dwie osoby, ustalił to nasz reporter. Papież Leon XIV przejdzie operację, lekarze wykryli u niego guz na płucu.
16: Jest 13, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
15: Na zegarach godzina 13. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się konferencja służb w sprawie informacji, którą drogą mailową otrzymała policja, a miało dotyczyć możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Działania w tej sprawie służbom polecili szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. O godzinie 11 w Centrum Antyterrorystycznym ABW spotkali się przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a na konferencji, która powinna się rozpoczynać, poznamy więcej szczegółów. Więcej na ten temat w wiadomościach Vox FM za godzinę. Dwie osoby ranne w trakcie strzelaniny w centrum Nowego Sącza. Ustalił nieoficjalnie to nasz dziennikarz. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków autobusowych po godzinie 11. Ranny miał zostać nożownik i policjant, relacjonują okoliczni mieszkańcy.
17: Karetka stąd jechała na sygnale, za nią jechała policja, pojechali do szpitala. Przyjechali tutaj kryminalni, więc na pewno coś poważnego, ale panie tam twierdziły, że w strzelaninie ucierpiał policjant.
18: No, wygląda to na dosyć poważnie. Szłem do sklepu i widziałem dopiero policja, że stoi, nic nie widziałem naprawdę.
19: Ktoś podobno postrzelił jakiegoś gościa i karetką pojechali.
17: 7 radiowozów. Tutaj jeszcze widzę, że dojechali kryminalni.
15: Jak ustalił dosłownie przed chwilą nasz reporter, nożownik nie żyje. W miejscu zdarzenia pracują policjanci. Ulica Lwowska w Nowym Sączu jest zamknięta na odcinku od Naściszowskiej do Sikorskiego. Bez opóźnień incydentów, ale z utrudnieniami w ruchu. Krakowianie od godziny 7 głosują w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich. Do 33 komisji wyborczych nie da się dojechać samochodem. Powodem trwający półmaraton, ale do każdej można dojść pieszo.
20: W Krakowie obecnie działa 454 komisje obwodowe i głosowanie będzie trwało do 21. Nie zaistniała żadna sytuacja powodująca, że to głosowanie trzeba będzie przedłużyć. Nie ma też żadnych doniesień o tym, że trzeba będzie przerwać albo odroczyć na dzień kolejny. Ustawa takie opcje przewiduje.
15: Mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Na razie nie ma informacji o złamaniu ciszy wyborczej. Taki incydent miał miejsce w pierwszej turze, dlatego urzędnicy przypominają o zasadach.
20: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych. No i nie można prowadzić agitacji wyborczej. To wszystko są przestępstwa albo wykroczenia.
15: Zakończenie głosowania o 21. Oficjalne wyniki wyborów poznamy już jutro nad ranem. W najbliższym czasie papież przejdzie operację usunięcia guzka. Leon XIV poinformował o tym podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany, przekazał papież. Portugalczycy mają dość. Kilka tysięcy ludzi wyszło na ulice największych miast w proteście przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań. Uczestnicy demonstracji żądali też działań rządu na rzecz zwiększenia oferty tanich mieszkań. Jednym z haseł sobotnich protestów, które odbyły się m.in. w Bradze, Aveiro, Porto i Lizbonie, był postulat pilnych działań centroprawicowego rządu premiera Luisa Montenegro na rzecz obniżenia kosztów życia.
16: No to w takim razie zapraszamy do Polski. Tutaj mieszkania są za bezcen. Jeśli chodzi o pogodę, niech ja tylko zerknę. No dzisiaj i słońce, i deszcz. Tak naprawdę to do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale z tego, co widzę za oknem, no to w Warszawie no na brak słońca narzekać nie powinniśmy, chociaż jakieś tam chmury są. A deszcz, no tak naprawdę może się pojawić w całej Polsce, więc po prostu na siebie uważajcie.
12: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
14: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie zabieram Was na spotkanie z radomską policją. Policjanci odwiedzają radomskie szkoły i prowadzą prelekcje, podczas których możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Jakich? Posłuchajcie sami.
21: Dzień dobry, starszy sierżant Dorota Wiatrzku-Żawa, Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.
14: Po raz kolejny policja prowadzi prelekcje w radomskich szkołach. Nie tylko radomska policja, ale również mazowiecka policja. Informuje Cię o ważnych kwestiach, dzieciaki. To ta dzisiejsza prelekcja. O czym będzie, o czym będą mogły dowiedzieć się uczniowie podstawów?
21: Tak, będziemy rozmawiać z dzieciakami na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz o cyberprzemocy, ponieważ są to bardzo często przypadki gdzieś tam sygnalizowane nam przez pedagogów szkolnych i dyrektorów, nauczycieli. Dlatego chcielibyśmy im przybliżyć ten temat, bo często dzieciaki no, nie zdają sobie z tego sprawy, że wiadomości, które gdzieś tam do siebie piszą, no już mogą jakby zawierać w sobie cechy tej cyberprzemocy. Dlatego chcemy ich, że tak powiem, uświadomić, ale i też przestrzec przed konsekwencjami wynikającymi z nadużywania takich różnych, że tak powiem, form tej przemocy w internecie.
14: No właśnie, czy ten internetowy hejt, internetowa cyberprzemoc w czasie pandemii jakoś zwiększyła się? Jak wyglądają te policyjne statystyki?
21: No tutaj jako takiej statystyki nie prowadzimy, natomiast po rozmowach z pedagogami i nauczycielami w szkołach no mamy tego świadomość, że gdzieś ta pandemia no zadziałała na te dzieci negatywnie. Dzieci mają potworzone jakieś grupy, komunikatory, na których no w niewybredny sposób, że tak powiem, ze sobą rozmawiają. Dlatego tutaj wzmożone nasze działanie w ramach tych prelekcji, aby uniknąć takich sytuacji i przestrzec ich przed konsekwencjami tego typu zachowań.
14: To, co robicie Wy jako policja, prelekcje to jedno, drugie to, co robi szkoła i stara się robić szkoła, ale chyba jedna z najważniejszych tutaj ról przypada jednak rodzicom.
21: No dokładnie, my jako policja no, staramy się przestrzegać i informować. Szkoła no niestety ma w jakiś sposób ograniczone tutaj pole manewru, ponieważ no, nauczyciel no, nie jest do końca w stanie sprawdzić, co dzieciaki tam udostępniają na tych grupach, które sobie pozakładali, ale też nie mają nad nimi kontroli w czasie wolnym. Tutaj no, duże pole do popisu dla rodziców, którzy no, powinni wdrożyć takie działania gdzieś tam sprawdzające te młode osoby, w jaki sposób oni ze sobą rozmawiają, jakie czaty, komunikatory posiadają, no i na jakie tematy odbywają się tam rozmowy, bo często są to tematy no niestety nieprzeznaczone dla dzieci i sposób tych rozmów również no, nie przystoi dzieciom w ich wieku.
14: Cyberprzemoc to jedna rzecz, o której tutaj podczas tej prelekcji będzie mówione. Będzie też mówione o odpowiedzialności karnej, bardzo ważnej rzeczy, o której dzieciaki nie do końca mają świadomość, czym jest odpowiedzialność karna, jak one reagują, czy są zaskoczone tymi tematami, które są tu poruszane.
21: No tak, rzeczywiście są zaskoczone. O wielu rzeczach nie wiedzą. Myślą, że jeżeli mają tam kilka bądź naście lat, no to rzeczywiście są bezkarne. No tutaj wyprowadzamy ich z błędu, tak? O ile ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich rozróżnia różne kategorie tych osób nieletnich, no o tyle odpowiedzialność ich karna, że tak powiem, no funkcjonuje cały czas, pomimo tego, że odpowiadają rodzice, ale dzieci też mogą ponieść stosowne konsekwencje do popełnionego czynu.
14: O czym dokładnie opowiada policja?
21: Słuchajcie, taką umowę z Wami zawieram. Ta prelekcja nie potrwa długo, 20-30 minut, wytrzymajcie, ale jak będziecie gadać, to będę gwizdać takim gwizdkiem, będą boleć uszy, dobra? Taką mamy umowę. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo ważnym temacie dla Was, czyli odpowiedzialność prawna nieletnich i cyberprzemoc. Wysłuchajcie mnie, jak najwięcej informacji zapamiętajcie, postarajcie się przynajmniej zapamiętać, bo mogą być one dla Was przydatne. Nieletni w rozumieniu prawa karnego, osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia, czyli Wy. Małoletni według kodeksu cywilnego to osoba, która nie ukończyła lat 18, pełnoletność uzyskuje się z chwilą ukończenia lat 18 lub też zawarcia związku małżeńskiego przed ukończeniem tego wieku, o czym decyduje sąd. Pełnoletni, no to wszyscy wiemy, osoba, która ukończyła 18 lat. Takim podstawowym aktem prawnym, który reguluje postępowanie w sprawach nieletnich, jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zobaczcie, z którego jest roku. Z 1982 nadal funkcjonuje i nic się nie zmienia. Zasadniczym celem tej ustawy jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie im warunków powrotu do normalnego życia, jeżeli popadli w konflikt z prawem. Co to jest demoralizacja? Za chwilę będę Wam wyjaśniać. Ustawa ta dzieli nieletnich na takie trzy kategorie. Po pierwsze, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji. Podpunkt drugi mówi o osobach, które po ukończeniu 13, a przed ukończeniem 17 roku życia popełniły czyn karalny. I trzecia kategoria są to osoby do 21 roku życia, jeżeli są wobec nich wykonywane środki wychowawcze lub poprawcze. Czyli pomimo tego, że ktoś może ukończyć 18 lat, ale wcześniej popełni jakiś czyn karalny, czyli i do 21 roku życia podlega pod ustawę o postępowaniu nieletnich. I demoralizacja. Co to jest? Jest to forma nieprzystosowania społecznego, charakteryzująca się negatywnymi postawami i zachowaniami nieletnich w stosunku do ogólnie przyjętych i obowiązujących norm społecznych. Czyli na przykład pani nauczycielka określa Wam w klasie taką zasadę, że nie używamy telefonu, nie przeklinamy na przykład, tak? I to jest ta norma społeczna. Jeżeli ktoś się z nią nie godzi, nie stosuje się, łamie te zasady, dochodzi do demoralizacji. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, tak? Przejawami demoralizacji może być uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego. W Polsce jest obowiązek szkolny i to jest Wasz pierwszy i taki podstawowy obowiązek, chodzenie do szkoły i uczenie się. Jeżeli ktoś się od tego uchyla, zachodzi demoralizacja. Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, także dopalaczy. Palenie papierosów. Używanie wulgaryzmów, ucieczki z domu, inne zachowania naruszające przyjęte normy społeczne i prawne. Zobaczcie, wulgaryzmy, gdzieś rzucone słowo, a już dochodzi do demoralizacji, jeżeli będzie się to pojawiało nagminnie. Czyn karalny jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe oraz wykroczenia. I mamy tutaj określone wykroczenia. Na przykład posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym. Wystarczy posiadać taki nóż, nie musicie go używać. Wystarczy, że go macie. Słuchajcie, nie chodzi o nóż w kuchni. Chodzi, jak jesteście na ulicy i macie taki nóż. Wy nie powinniście takich rzeczy przy sobie nosić, tak? W ogóle generalnie nikt nie powinien, tak? No chyba, że idzie na grzyby. To wtedy inna sprawa, tak? Ale wystarczy, że wylegitymuje Was patrol policji, a bardzo często w przypadku nieletnich stosujemy również kontrolę osobistą, żeby sprawdzić, czy na przykład taka osoba nie ma przy sobie jakichś środków zakazanych, czyli dopalaczy, narkotyków, papierosów. No i nagle się może zdarzyć, że taki nóż przy sobie mamy, tak? I taki policjant znajdzie ten nóż u nas. Popełniacie wykroczenie. Słuchajcie, pytanka zostawcie sobie na koniec, dobra? Zapytam, czy macie jakieś pytania i wtedy będziecie mnie pytać. Dalej czyny karalne. Zakłócenie porządku, niszczenie, usuwanie znaków. Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy, paserstwo, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy. Wiecie, co to jest paserstwo? Słuchajcie, do paserstwa dochodzi wtedy, kiedy na przykład jeden z naszych kolegów ukradnie drugiemu telefon i proponuje innemu koledze sprzedaż telefonu po super niskiej cenie, na przykład, nie wiem, 50-100 zł, gdzie my wiemy, że w sklepie taki telefon kosztuje 1000 zł. Ten telefon nie ma ładowarki, nie ma opakowania, nie ma, nie wiem, karty gwarancyjnej, słuchawek, tak? Takiego wyposażenia, które normalnie przy telefonach jest. I to jest dla nas już sygnał, że z tym telefonem może coś być nie tak.
0: że on może pochodzić no, z przestępstwa, tak? Ale my i tak kupujemy ten telefon, no bo super cena. To wtedy jest paserstwo, jeżeli my wiemy, albo możemy się domyślać, że może taka rzecz pochodzić z przestępstwa. Dobrze, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Po ukończeniu 15 roku życia osoby popełniające poniższe przestępstwa odpowiadają przed sądem jako osoby dorosłe, czyli pomimo nieosiągnięcia pełnoletności, takie osoby, jeżeli popełnią to przestępstwo, jedno z tych przestępstw, normalnie odpowiadają jak osoby dorosłe. I jest to zamach na życie prezydenta, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wzięcie zakładnika, rozbój. Wiemy, co to jest rozbój? Przypomnę, do rozbuju dochodzi wtedy, kiedy ktoś siłą bądź przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, noża, maczety, kija, chce nam coś ukraść, tak? I dokonuje tej kradzieży. Znieważenie. Pewnie wszyscy wiedzą, na czym polega znieważenie, natomiast przypomnę, że znieważyć można funkcjonariusza publicznego. Takim funkcjonariuszem publicznym jestem ja jako policjant, jest strażak, jest żołnierz, jest lekarz, ratownik medyczny, ale i pani nauczycielka. Czyli wszelkie jakieś, nie wiem, wyzwiska bądź jakieś inne tutaj znieważenia w stronę nauczyciela są przestępstwem karanym z artykułu 216 Kodeksu Karnego. Dalej, naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie, rozbój, zniszczenie mienia. Słuchajcie, środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich? Udzielić upomnienia. Bardzo rzadko spotykane, ja się nie spotkałam jeszcze, żeby sąd udzielił upomnienia. Natomiast jeżeli chciałby udzielić takiego upomnienia nieletniemu, muszą zachodzić do tego przesłanki, czyli szkodliwość jego czynu musi być bardzo niska i sąd musi być przekonany o tym, że do takiego czynu doszło jednorazowo, tak, że taki czyn już się nie powtórzy. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeżeli komuś coś zniszczymy, wybijemy okno, uszkodzimy samochód, telefon, sąd może nam nakazać, że musimy tą szkodę naprawić i na przykład odkupić taką rzecz. Oczywiście nie wy, bo jeszcze nie macie swoich środków finansowych, ale wasi rodzice. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej. Zastosować nadzór kuratora. Kto to jest kurator, to zapewne wiecie. Powiem wam tylko, że taki kurator wchodzi w wasze środowisko. Rozpytuje sąsiadów, rozpytuje koleżanki, kolegów, panie w szkole, pedagoga, psychologa, no wszystkie osoby, które gdzieś tam mogą mieć z wami kontakt. Jak wy się zachowujecie, jak postępujecie, co robicie źle, a uwierzcie mi, że zawsze się znajdzie jakaś życzliwa osoba, która o jakichś naszych przewinieniach doniesie. Dalej środki wychowawcze. Skierować do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Umieścić w rodzinie zastępczej nawet. Umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i umieszczenie w zakładzie poprawczym. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy to jest takie miejsce, taka szkoła z internatem jakby. Zazwyczaj oddalona bardzo daleko od domu. Ostatnio wieźliśmy taką osobę, takiego chłopaka do Zielonej Góry. To jest bardzo daleko stąd. Jesteście tam zamknięci, tam się uczycie, tam śpicie, tam jecie, tam robicie wszystko. Nie ma tam telefonu, telewizji, nie ma tam internetu. Z telefonu możecie skorzystać, aby zadzwonić do rodziców, na przykład w nagrodę raz w tygodniu. I na przykład rozmowa może trwać tylko 10 minut. Przepustkę możecie na przykład dostać raz na 2 miesiące i to jak mówię, no nie będzie żadnych przewinień, tak? Zakład poprawczy, no to wiadomo o krok dalej, tak? I w tym zakładzie poprawczym przebywają osoby nieraz do 21 roku życia. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich macie również zapisane obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców. Pewnie nie wiecie o tym. Jest to artykuł 91. Paragraf pierwszy mówi o tym, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Czyli jeżeli wpadniecie na pomysł, że w wakacje chcecie sobie zarobić jakieś pieniążki i pójdziecie na wiśnie, czereśnie, nie wiem, do myjni samochodowej pracować albo gdziekolwiek indziej i zarobicie sobie swoje pieniążki, to mama albo tata mogą wam powiedzieć, słuchaj, mieszkasz u nas, korzystasz ze wszystkiego, zapłać rachunek za prąd albo za internet. I wy nie możecie odmówić. odmówić. Nie możecie odmówić, bo to jest prawnie usankcjonowane. Oczywiście zazwyczaj odbywa się to inaczej, tak? Rodzice nie chcą od was pieniędzy. Pytania na koniec, dobra? Rodzice nie chcą od was pieniędzy, ale jeżeli by chcieli, no to wiedzcie, że nie możecie odmówić. Paragraf drugi. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Czyli jak mama albo tata powiedzą tak, słuchaj synu albo córko, mieszkasz u nas, wyznaczam ci obowiązek, że masz wychodzić z psem, wynosić śmieci i sprzątać swój pokój. To słuchajcie, to nie jest ich wymysł, bo im się nie chce i chcą się wami wysłużyć. Tylko to macie zapisane w ustawie. To jest wasz wkład w takie wspólne gospodarstwo domowe, ponieważ nie macie wkładu finansowego, jest to na zasadzie takiego wkładu fizycznego, tak? Że będziecie mieli swoje obowiązki i będziecie je wypełniać. Rodzice mają obowiązki wobec was i wy wobec rodziców. Dalej sobie porozmawiamy o cyberprzemocy. Czy wiecie, co to jest?
1: Nie.
0: To zaraz się dowiecie. Albo sobie przypomnicie. Kiedyś był podział przemocy na takie dwie części, czyli przemoc fizyczna, wiadomo co to jest, kopanie, pchanie, tak, bicie się. Psychiczna, wyzwiska, wyśmiewanie, przezywanie i tak dalej. Natomiast teraz nastąpił podział na trzy takie rodzaje przemocy i dochodzi do tego jeszcze cyberprzemoc, tak, czyli osobna jednostka przemocy. I co ona oznacza? Jest to zachowanie, które ma na celu wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi. Osoby, które stosują cyberprzemoc, używają do tego celu internetu, telefonów komórkowych bądź innych urządzeń elektronicznych, tak? Czyli wszelkiego rodzaju wyzwiska, obrażanie, wyśmiewanie, przerabianie zdjęć i tak dalej, etc., etc. W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości, tak? My nie wiemy, kto tak naprawdę nas obraża, bo wystarczy sobie zmienić nick na Facebooku albo na jakiejś grupie społecznościowej, ale nie gadamy, dobra? Wystarczy sobie zmienić nick, nie musimy się przecież podpisywać imieniem i nazwiskiem, tak? I my tak naprawdę z pułapu użytkownika nie jesteśmy w stanie ustalić, kto nas obraził. Na znaczeniu traci klasycznie rozumiana siła mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi. Cyberprzemoc nie pozostawia śladów na ciele i nie widać jego okiem. Czyli dopóki ktoś nam nie powie, że jest ofiarą cyberprzemocy, bądź na przykład nie zaobserwujemy tego w internecie, to my o tym nie wiemy. Atutem sprawcy cyberprzemocy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne. Dodatkową uciążliwością dla ofiar jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca pory dnia lub nocy. Czyli my możemy sobie smacznie spać, a ktoś gdzieś na drugim końcu Polski wstawia nasze zdjęcie przerobione w jakiś niekorzystny sposób i rozsyła do ludzi, tak? A my nawet nie mamy o tym świadomości, tak? Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców czy nauczycieli. Charakterystyczna dla tego problemu jest szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w internecie bardzo szybką karierę, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że wszystko, co wrzucamy do sieci, na zawsze tam pozostaje. Pomimo tego, że my sobie to usuniemy, to jest tak zwana chmura, i to wszystko się w tej chmurze zapisuje, tak? I jest to... Ale nie gadamy, dobrze? I jest to do odzyskania. Wszystko jest do odzyskania. Tak samo na przykład wysyłanie informacji za pośrednictwem SMS-ów. Słuchajcie, operatorzy komórkowi mają taki określony czas na przetrzymywanie takich wiadomości. I to jest 25 lat. Więc dzisiaj może się okazać, że wysyłacie do kogoś SMS-a, z jakimiś obraźliwymi treściami i za 25 lat on nadal jest w systemie. Więc trzeba myśleć, co się wysyła i w jaki sposób się odzywa do innych ludzi. Czy jest jakaś różnica pomiędzy włamaniem do mieszkania, a włamaniem na konto społecznościowe albo na jakiś portal? A jaka? Słuchajcie, no tak nie do końca. Owszem, w mieszkaniu możecie ukraść jakieś rzeczy materialne. Natomiast na takim koncie możecie ukraść na przykład dane jakiejś tej osoby, zdjęcia. To jest włamanie na konto społecznościowe, pocztę czy jakiś inny portal i jest równoznaczne z włamaniem do mieszkania. Jest to karalne z tego samego artykułu. Groźby karalne, czyli to,

odpoczywalne, kanie, natrętne, wypisywanie, tak, wystawanie pod domem i tak dalej. Jesteście w takim wieku, że gdzieś tam zaczynacie się interesować płcią przeciwną. Może się zdarzyć, że na przykład chłopakowi będzie się bardzo podobała jakaś dziewczyna, koleżanka z klasy i będzie do niej pisał SMS-y, będzie do niej dzwonił, będzie wystawał jej pod klatką, wysyłał jakieś tam kwiaty, czekoladki, ale ona tego nie chce. Ona tego nie chce i nam to zgłasza, tak? Ale chłopak nie reaguje, bo jest bardzo zakochany. Wtedy dochodzi do stalkingu. Naruszenie dóbr osobistych, czyli rozsyłanie zdjęć przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem, e-mailem, telefonem komórkowym, podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach i tak dalej, tak? Również przerabianie zdjęć w jakiś kompromitujący sposób, tak zwane memy teraz bardzo modne, tak? To wszystko podchodzi pod ten artykuł naruszenie dóbr osobistych. Nasz wizerunek jest naszym dobrem osobistym. Naruszenie czci to prawie to samo, co naruszenie wizerunku. Wulgaryzmy. Słuchajcie, bardzo często wśród młodzieży spotykamy się, że gdzieś tam, nie tylko w internecie, tak? W realu też, ale w internecie używacie wulgaryzmów. Słuchajcie, to wszystko jest z wami kojarzone. Nie ma tak, że to gdzieś idzie sobie w przestrzeń i tego nie ma. I nikt potem tego nie widzi. Nie wiecie, ile osób obserwuje wasz profil, ile osób ma do niego dostęp. Później może się okazać, słuchajcie, teraz są takie firmy są w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się wyszukiwaniem informacji na temat przyszłych pracowników. I na przykład może się okazać, że wy dzisiaj zamieścicie jakieś tam no niefajne posty, niefajne zdjęcia w internecie i pomimo tego, że je usuniecie, czy nawet zlikwidujecie konto, one gdzieś tam w przestrzeni internetu są. I może się okazać, że za 10-15 lat będziecie szukać jakiejś swojej wymarzonej pracy. I taki pracodawca wynajmie sobie taką firmę, ona odkopie wszystkie informacje w internecie znajdujące się na wasz temat. I nagle się okazuje, że wizerunek tej firmy, w której chcecie się zatrudnić, no nie współgra z treściami, które wy zamieszczaliście, jak mieliście 15 lat. No jest problem, tak? Bo taki pracodawca nie będzie chciał zatrudnić takiej osoby. Więc naprawdę uważajcie, co piszecie w internecie. Tak jak powiedziałam, nikt, pomimo tego, że na poziomie użytkowników jest wysoki poziom anonimowości, natomiast dla służb już nie jesteśmy anonimowi w internecie. Są takie specjalne komórki do walki z cyberprzestępczością i tam policjanci, informatycy zajmują się właśnie takimi sprawami, gdzie ktoś kogoś obrazi w internecie, gdzieś tam naruszy jego dobra, tak? I różne inne przestępstwa popełniane w internecie. Powiem wam taką ciekawostkę. Parę lat temu była taka sytuacja, chłopak miał sprawdzian z matematyki, nie nauczył się na ten sprawdzian. Wpadł na super pomysł, że zadzwoni sobie na policję, że w szkole jest bomba. No i zrobił to, zadzwonił. Słuchajcie, no wszystkie służby postawione na nogi, kilka zastępów straży pożarnej, karetki, oczywiście policja, pirotechnik z psem, wszystkie pomieszczenia sprawdzane i tak dalej, wielogodzinna akcja. Ale chłopak nie zdążył dojść do przystanku autobusowego i już na niego czekał patrol policji, bo już go namierzyli, z którego telefonu on dzwonił. Teraz wszystkie telefony są wyposażone w GPS, są zarejestrowane na daną osobę. I słuchajcie, wszystkie komputery mają numery IP. To wszystko jest do ustalenia, naprawdę. Nie jesteśmy anonimowi w sieci. Dla takiego chłopaka są bardzo ogromne konsekwencje. Taka akcja ratownicza kosztuje gdzieś w granicach 25-35 tysięcy, czyli dobrej klasy samochód. I rodzice tego chłopaka będą to jeszcze długo, długo spłacać. Już pomijając te koszta, sprawa sądowa, zarzuty karne za wszczęcie niepotrzebnego alarmu, dodatkowo konsekwencje w szkole, tak? I być może taka osoba planowała w przyszłości, że na przykład będzie chciała zostać strażakiem, policjantem, nie wiem, żołnierzem, lekarzem bądź nauczycielem. W tych wszystkich zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, natomiast taka osoba już ma założoną kartotekę i ona jest z nią na zawsze, do końca życia. W dzisiejszych czasach łatwiej jest zmienić imię i nazwisko, niż wyczyścić internet. To jest bardzo popularna, że tak powiem, metoda w Stanach Zjednoczonych, że ludzie zmieniają imię i nazwisko.

0: oczywiście są takie firmy, które mogą wyczyścić ten internet z niepochlebnych o nas treści. Natomiast wszystko kosztuje, tak? Niektórych na to nie stać. Więc łatwiejszym rozwiązaniem jest zmienienie imienia i nazwiska i posługiwanie się nowym. Słuchajcie, tutaj macie takie kontakt, jeżeli jesteście ofiarą cyberprzemocy, bądź wiecie, że ktoś jej doświadczył. Tu są takie kontakty, gdzie możecie uzyskać pomoc. Zjawisko, jakim jest hejt. Słuchajcie, pod ten hejt możemy podciągnąć tak naprawdę wszystko. Głupie przezwisko, wyśmiewanie, obelgi, przerabiane zdjęcia, filmy. Wszystko, co w jakiś sposób może drugą osobę kompromitować. Tak jak mówiłam wcześniej, każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Miejcie to gdzieś zawsze z tyłu głowy. Dla was może to być głupi żart, dla koleżanki czy kolegi może być to tragedia. I może to się gdzieś tam odcisnąć na jego psychice czy jej psychice naprawdę głęboko. A potem mamy takie bardzo nieprzyjemne zgłoszenia, na przykład, że ktoś próbował popełnić samobójstwo, bo koleżanka z klasy się wyśmiewała. Na szczęście często są to nieudane próby, ale czasem się zdarza, że jednak im się udaje. I miejcie z tyłu głowy to, że możecie mieć kogoś na sumieniu, koleżankę i kolegę, tak? Takim dobrym przykładem tego hejtu w szkole jest serial, na Netflixie można sobie odpalić, 13 powodów, bądź książka, jeżeli ktoś lubi czytać. Tam naprawdę można zobaczyć, co się dzieje z taką osobą, która jest poddawana właśnie takiej nagonce, takiemu zaszczuciu, przezwiskom i tak dalej. Więc gorąco polecam. Macie jakieś pytania do mnie? No, słucham cię.
1: Wulgaryzm od przekleństwa.
0: To jest to samo tak naprawdę, tylko inna jest nazwa, tak? To wszystkie słowa, które gdzieś tam społecznie nie są przyjęte jako te normalne słowa, tak?
1: Ja chciałam się zapytać, czy jeśli właśnie rodzice proszą dziecko, żeby właśnie zapłaciło, jak dostanie te pieniądze tam za tą pracę, to wtedy, jeśli dziecko się nie zgodzi, to ono może tam właśnie zostać wywieżone tam do tego, co pani mówiła o tym, jakby...
0: Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą zapłatę rodzicom, tak? No sami dobrze wiecie, tak? Jakie rodzice mają podejście do was, że gdzieś tam jak sobie zarobicie swoje pieniądze, to żaden z rodziców zapewne nie będzie prosił o to, żebyście mu te pieniądze oddali, tak? Natomiast chcę, żebyście mieli świadomość tego, że bo wielu z was na pewno jest w jakiś sposób roszczeniowy wobec rodziców, tak? Bo rodzic ma obowiązek nie ubrać, nakarmić, kupić mi to czy tamto. No też nie do końca, słuchajcie. Rodzice mają w obowiązku zapewnić wam podstawowe potrzeby, tak? Natomiast wy też macie wobec nich obowiązki i powiedziałam wam po to, żebyście mieli świadomość tego, że na was też ciążą obowiązki.
2: Dziecko zrobiło coś złego i idzie do tego zakładu poprawczego, to policja przyjeżdża pod dom i zabiera to dziecko?
0: Tak, słuchajcie, myślę, że nie musicie się jeszcze tym martwić, bo pewnie jesteście grzeczni, tak? Natomiast nie jesteście grzeczni. Natomiast tak, jeżeli ktoś rzeczywiście zostanie skierowany do młodzieżowego ośrodka wychowawczego bądź poprawczaka, to jest tak, przewożony przez policjantów. Jest zabierany z domu i przewożony przez policjantów.
3: A na koniec przypomnienie, jak udzielić pierwszej pomocy, jeżeli jesteście świadkami wypadku? O tym radzą z tym uczniowie.
4: Czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku?
5: Miałam już takie szkolenie i raczej bym potrafiła.
4: Co trzeba zrobić po kolei?
5: Zobaczyć, czy ofiara oddycha. Jeśli tak, to na początku ustawić się tak w bezpiecznej pozycji. Zadzwonić po pogotowie jak najszybciej. No i jeśli nie oddycha ofiara, to trzeba reanimować. Chodzi o to, że głowę podnosi się do góry, nos przykłada się, ucho do ust, 30 uciśnięć w taki sposób w klatkę piersiową pomiędzy gdzieś tu na piersi, 2 oddechy co 30. Jeśli będzie oddech, to możemy być już spokojni i oczywiście należy tak ustawić osobę w bezpiecznej pozycji.
4: A powiedz mi, czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy?
6: Nie wiem, nie jestem tak zupełnie pewna.
4: Powiedzcie mi, jak jest u was z wiedzą na temat udzielenia pierwszej pomocy?
7: No ja znam sposoby.
6: Trzeba zadzwonić po pogotowie oczywiście. No trzeba uciskać 30 razy klatkę piersiową. Już kilka razy mieliśmy takie zajęcia, ale niezbyt z nich pamiętam.
4: Chciałabym, żebyś mi powiedział, Jaka jest twoja wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy? Co wiesz?
8: Najpierw, jeżeli widzimy, jak osoba jest ranna, należy podejść, spytać się, klepnąć lekko w ramię i na razie spytać się, co się stało. Jeżeli osoba kontaktuje, układamy ją w pozycji bezpiecznej. Jeżeli nie kontaktuje, podnosimy lekko nogi do góry oraz udrożniamy drogi oddechowe poprzez uniesienie tutaj nozdrzy i podniesieniu lekko z żuchwy i oczywiście wzywamy pomoc. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, po pierwsze sprawdzamy tętno, po drugie układamy ręce na mostku. Ważne, żeby to nie było nad brzusze, ponieważ wtedy, gdy uciskamy, nie pobudzamy serca do pracy i ważne też, aby to nie były żebra, ponieważ jeżeli są złamane, możemy uszkodzić jeszcze poszkodowanego, więc uciskamy energicznie, niezbyt mocno, niezbyt lekko, bo jeżeli uciśniemy zbyt mocno, może to sprawić ból poszkodowanemu. Jeżeli zbyt lekko, nie pobudzimy serca do po prostu pracy, uciskamy 30 razy i potem wykonujemy tak zwane usta-usta, czyli dwa wydechy raczej do ust poszkodowanego i musimy sprawdzić, czy po prostu powietrze, gdy wdychamy, nie ucieka. I potem powtarzamy tę serię do skutku, aż serce nie pobudzi się do życia i oczywiście po każdej serii sprawdzamy tętno i oczywiście wzywamy pomoc. I dlaczego jest pozycja bezpieczna? Dlatego, aby ofiara lub poszkodowany nie zadławił się po prostu swoimi wymiocinami. I jeszcze o ważnej rzeczy nie wspomniałem, aby sprawdzić, czy my i poszkodowany jesteśmy bezpieczni. Ponieważ gdy poszkodowany jest postrzelony lub raniony nożem, trzeba sprawdzić, czy wokół nie ma zagrożenia człowieka lub przez ugryzienie na przykład psa należy sprawdzić, czy nie ma groźnych zwierząt. Jak tak, to należy przeczekać i zadzwonić szybko na policję oraz na pomoc.
4: A powiedz mi, czy gdybyś miał taką sytuację, że trzeba by było ratować komuś życie, myślisz, że z wiedzą, którą już posiadasz, a jest ogromna, poradziłbyś sobie?
8: Myślę, że tak, bo najważniejsze to mieć po prostu zimną krew, nie panikować i robić to po prostu taką wiedzę, która się posiada.
4: Co wiecie na temat pierwszej pomocy?
5: Trzeba na początku sprawdzić, czy ktoś żyje. Jak żyje, to trzeba mu jak najszybciej pomóc, ale też jak nie żyje, to trzeba sprawdzić tętno i ten... Tak, jak jest nieprzytomny, to uciskać w klatce piersiowej.
9: Trzeba ułożyć w pozycji pierwszej pomocy, czyli że ręka przekłada się na drugi bok, nogę robi się taki, żeby było można było ulegalić, potem trzeba uciskać serce 30 razy, trzeba zrobić wdech, wydech i powinno się też zrobić tak, żeby sprowadzić pomoc, zadzwonić po pomoc.
4: Pod jaki numer?
9: 999
4: lub
9: 112.
4: W tej godzinie to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 15.
10: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
11: Reklama.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Reklama.

0: Vox FM. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
0: Reklama.
5: Służby o informacji dotyczącej planowanego zamachu na premiera i szefa MON.
6: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
5: Nieżyje mężczyzna postrzelony przez policję wcześniej w centrum Nowego Sącza wymachiwał nożem. Prezydent USA krytycznie o Zełeńskim zarzuca mu brak woli, by zakończyć wojnę.
7: 14 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
5: Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Czy autor tego zawiadomienia został namierzony?
8: Dzień dobry. Tego nie chcieli zdradzić rzecznicy, którzy zabrali głos po zakończeniu spotkania. Nie przekazano też szczegółów treści tej informacji o możliwym zamachu. Wiadomo, że w formie mailowej wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Sprawę traktujemy poważnie, mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
8: Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Szczegóły mamy poznać, gdy będzie to tylko możliwe.
5: Michał Skolimowski, dziękuję. Nieżyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
10: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
5: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
10: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
5: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Co na to najbliższe otoczenie ukraińskiego prezydenta? O tym nasz reporter Ołych Biłecki.
11: Wzrasta napięcie na linii Waszyngton-Kijów po zapowiedziach Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji wobec Moskwy. Prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami zasugerował, że Władimir Putin bardzo chce zakończenia wojny, a Ukraina ma dostać nowego prezydenta, który by zawarł umowę z Rosją. Wcześniej Wołodymyr Zełenski potępił decyzję Waszyngtonu wobec Moskwy. Ten urodzinowy prezent dla Putina wygeneruje miliardy pieniędzy dla kontynuacji wojny, napisał w sieciach społecznościowych. Zareagował również MSZ w Kijowie, podkreślając, że Zełenski ma całkowite poparcie w kraju. Mimo słów Donalda Trumpa, Rosjanie nadal atakują Ukrainę na różne sposoby. Dzisiaj w Zaporożu została ogłoszona żałoba po zabiciu 20 cywilów rosyjską bombą. Wszyscy ci ludzie w moment uderzenia znajdowali się w zaatakowanym blokowisku, a operacja ratunkowa trwała przez cały dzień. Kijów odpowiada na podobne ataki, próbując uderzyć w obiekty związane z funkcjonowaniem rosyjskiego państwa. Minionej nocy ukraińskie drony uderzyły w centra danych największej rosyjskiej firmy technologicznej Yandex. Tym razem celem była siedziba spółki we Władimirze. Kijów, Ołech Biłecki.
5: Prezydent Zełenski oświadczył dziś, że Ukraina wstrzyma ataki na rosyjskie rafinerie, jeżeli Moskwa przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zapowiedział także rozmowy z przywódcami europejskimi na temat obronności. Wracam jeszcze do informacji z kraju. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości są do zanurzenia. Pojawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło. 3, 2, 1.
12: Kasia.
13: Wrażenia?
12: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
13: Co daj morsowanie tobie?
12: Dobre samopoczucie.
14: Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
13: Marek? Masz piękny naszyjnik.
15: Wodorostem.
13: Co daje morsowanie?
15: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko. To super.
16: Dobre rozpoczęcie sezonu, delikatnie dla początkujących.
13: Twoje wrażenia?
17: Ja jestem zadowolony tak jak zawsze, od 2 lat. Odkąd zacząłem morsować, to już ani razu nie kopałem się w lato.
13: Dla każdego morsowanie jest?
16: Myślę, że dla każdego, no.
17: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
18: Jest nam ciepło! Jest nam ciepło!
5: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsu w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
19: Ja naprawdę podziwiam tych ludzi, że oni dają radę. Jakie za ciepło. Kto o tej porze wejdzie do wody i powie, że, że jest za ciepło? No chyba właśnie tylko morsy. Jeśli chodzi właśnie o pogodę, to dzisiaj na brak słońca narzekać nie powinniśmy, ale, no zawsze jest jakieś ale, na opadę deszczu również nie, bo te faktycznie mogą się pojawić w całym kraju. Mogą, nie muszą, to jest ważna informacja. Na termometrach 15-16 stopni.
20: Anna Badowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
21: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji, trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy tak naprawdę mówiąc już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi mówimy, informujemy jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to wiadomo bardziej większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są, żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
20: Warto dodać, że porzucenie śmieci w lesie jest karalne. Sprawcy złapani na gorącym uczynku mogą zostać ukarani mandatem nawet do 5 tysięcy złotych. Sprawa może trafić także do sądu. Spotykali się tutaj powstańcy styczniowi, a malowidła odnawiał tu jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Wajda. Zespół klasztorny ojców Bernardynów w Radomiu to nie tylko miejsce kultu, ale też ważne miejsce dla historii miasta i Polski. W ostatnich latach prowadzono tu szereg prac archeologicznych i budowlanych. Jubileusz 90-lecia powrotu Bernardynów do Radomia stał się okazją do podsumowania tego, co udało się tu zrobić. Nasz klasztor ma status pomnika historii, przypomina ojciec Juniper Ostrowski, gwardian Bernardynów.
1: Na prośbę naszych, moich poprzedników, tutaj jak również diecezjalnego konserwatora zabytków, księdza Michała Krawczyka, po skompletowaniu wszystkich dokumentów, które przemawiały za tym, złożono prośbę do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, o przyznanie tytułu pomnika historii. I to się ziściło. Możemy cieszyć się tym, że cały kompleks klasztorny, łącznie z kościołem, budynkami klasztoru, słynnym już piekarnikiem, jak i cały ogród, jest wpisany na listę pomników historii. Jest to pewnego rodzaju też obiekt dumy nas, opiekunów tego klasztoru i właśnie pomnika historii. Obiekt dumy, dlatego że jest to perła radomskich zabytków. Staramy się o to, aby ta perła wyglądała jak najpiękniej, żeby ta perła była coraz lepiej oszlifowana i żeby błyszczała właśnie tym pięknem historii. Dlatego prowadzimy szerokim zakresem różnego rodzaju prace, które przede wszystkim mają również za zadanie zabezpieczyć przed ingerencją czasu, ale i również niejako odkryć, uwydatnić piękną historię, jaka jest zapisana, czasami właśnie ukryta, czy pod warstwą tynku, czy warstwą farby, tak jak ostatnio właśnie zostały odkryte przepiękne XVI-wieczne tynki w prezbiterium, na sklepieniu prezbiterium, czy malowidła ścienne z czasów międzywojennych, stalone Dobrzeńskiego.
20: Na terenie klasztoru prowadziliśmy szereg prac archeologicznych, mówi profesor Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: W 2024 roku prowadziliśmy badania archeologiczne o takim dwojakim charakterze. Po pierwsze, były to badania inwazyjne, one towarzyszyły pracom konserwatorskim i prowadzone były w charakterze odkrywek sondaży bezpośrednio przy murach i fundamentach w różnych miejscach całego założenia. Drugi rodzaj badań, który prowadziliśmy, to były badania również archeologiczne, ale o charakterze nieinwazyjnym, czyli były to badania geofizyczne. Zastosowaliśmy kilka metod po to, żeby rozpoznać nieznane elementy założenia, właściwie jego najstarsze fragmenty, zarówno wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz. Badania geofizyczne, bo na nich warto może skupić uwagę, były chyba i pierwszymi tego typu badaniami, które były prowadzone na terenie i właściwie w obrębie całego założenia. Przyniosły one między innymi wyniki w postaci anomalii, bo to oczywiście jest wstępna hipoteza i interpretacja. One wymagają te badania weryfikacji, co też zakładaliśmy po przeprowadzeniu tych badań. Mianowicie te wyniki wskazują na szereg elementów, które do tej pory nie były znane. To są elementy związane z najstarszą prawdopodobnie fazą budowy, ale mamy też do czynienia z, powiedzmy, konstrukcjami, które wykraczają poza ten plan, jaki obecnie obserwujemy. Z ciekawostek prawdopodobnie nawa główna to oczywiście pusta przestrzeń pod posadzką. Zakładamy, że mogą być to pozostałości, że są pozostałości krypt. Na zewnątrz inną taką ciekawostką jest rzecz naturalna, bardzo praktyczna, ale ważna w takim założeniu, czyli oczywiście studnia. Też mamy podejrzenia o jej lokalizacji w obrębie całego założenia. No, chciałbym podkreślić oczywiście, żeby była jasność, badania geofizyczne między innymi przede wszystkim wykonywał zespół pod kierunkiem profesora Radosława Mieszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast staramy się te badania łączyć z weryfikacją terenową archeologiczną, taką wykopaliskową, ale również wiązać z informacjami z źródeł historycznych, a przede wszystkim z danych archiwalnych. No i takie dane posiadamy. Można powiedzieć, że mamy szereg informacji o przebudowach i na przykład presbiterium było nieco ta ściana wschodnia miała pewne elementy, których dzisiaj nie widzimy gołym okiem. Podobna sytuacja dotyczy kuchni, a więc tego budynku zwanego piekarnikiem, który też uzyskał taki pomiar struktur pionowych, czyli murów. A więc część założenia mierzyliśmy, badaliśmy w formie płaskich pomiarów gruntu, ale też skupiliśmy uwagę na niektórych elementach pionowych. Oczywiście całość była dedykowana pracom konserwatorskim, jak już wspomniałem, tym procesom, które powodują destrukcję obiektu ze względu na wilgoć, jaka znajduje się tutaj w obrębie czy wewnątrz budynku. I zakładam, że to było, jakby to powiedzieć, istotne z punktu widzenia też poprawy i wskazania pewnych elementów, które wymagają dodatkowych działań konserwatorskich. Ale warto podkreślić, że naukowo jest to obiekt nierozpoznany w dużym stopniu, właśnie jeżeli chodzi o podziemne struktury. Zatem liczymy na to, że kontynuacja i weryfikacja tych wyników badań geofizycznych nastąpi w najbliższym czasie, a z drugiej strony warto podkreślić, że może to mieć też wpływ, to rozpoznanie, na dalsze prace związane z statyką, konstrukcją obiektu i całego założenia. Przede wszystkim dowiadujemy się z punktu widzenia chociażby dokumentacyjnego, czy właściwie tworzymy nowoczesną dokumentację, bo tak naprawdę badania nieinwazyjne w połączeniu z systemami informacyjnymi przestrzennej budują coś, czego pomnik historii ten radomski nie miał, czyli mówiąc krótko, informację, która służy przyszłym projektom do tworzenia nowych, właściwie nowych działań konserwatorskich, tak na dobrą sprawę. No ale oczywiście te badania pokazują nam szereg elementów na poziomie fundamentów, które do tej pory były nieznane. Czyli można by powiedzieć, że dostrzegamy nieco inny układ fundamentów związanych na przykład z kaplicami, jakie są przy tym założeniu. Widzimy też nieco inny układ pierwotny właśnie tego budynku gospodarczego, czyli kuchni. Ona była zdecydowanie, to widać oczywiście na zdjęciach archiwalnych też, ale dodatkowo dowiadujemy się oczywiście, jaki był przebieg tych fundamentów. Tego typu badania nie tylko mają charakter poznawczy, ale też oczywiście pozwalają wytyczyć nowy sposób, czy właściwie świadomy taki działań. No tutaj w tym obiekcie mamy też taką sytuację, gdzie szereg prac wykonanych w okresie powojennych, związanych z infrastrukturą obiektu, nie posiada takiej powykonawczej dokumentacji. Chodzi tutaj też o różnego rodzaju elementy infrastruktury, prawda, systemy grzewcze i tak dalej. I tego typu badania też pozwalają nam stworzyć nowoczesną i taką dość przejrzystą inwentaryzację tego, co właściwie zostało przebudowane nawet w tych czasach współczesnych, a co pozwoli lepiej projektantom, konserwatorom planować w zakresie dalszych prac badawczych.
20: Klasztor Bernardynów to obiekt niezwykły w skali kraju, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
9: Nazywamy to fachowo całym dziedzictwem niematerialnym, które się składa na ten obiekt, ale połączenie razem i tego niezwykłego obiektu o wielkiej wartości historycznej plus miejsca, które przyciągało wybitnych ludzi na przestrzeni wieków, powoduje, że dzisiaj mamy co świętować i za co dziękować, bo to jest 90 lat nie tylko powrotu Bernardynów, ale powrotu pewnego klimatu, pewnej atmosfery tego miejsca, która bez tego zakonu nie byłaby możliwa. Dlatego dzisiaj za to dziękujemy, ale jednocześnie porównujemy dwie rzeczy, mianowicie stan tego obiektu 90 lat temu i stan tego obiektu dzisiaj. Wtedy, jak mówili świadkowie, w wielu miejscach to była ruina. To był stan katastrofalny obiektu. Dzisiaj cieszymy się, że poprzez kolejne prace, poprzez kolejne odkrycia pokazujemy, że jest to obiekt wyjątkowy na skalę ogólnopolską. I wyjątkowość polega na tym, że na przestrzeni wieków nie został znacząco przebudowany, czyli przychodząc tutaj możemy powiedzieć, przenosimy się do późnego średniowiecza. Dokładnie widzimy obiekt, który wyglądał tak, jak tworzono go przy XVI wieku, pod koniec XV wieku, więc to jest jego niewątpliwym atutem. Drugim atutem
3: atutem jest to, że po kolejnych pracach konserwatorskich cały czas ten obiekt daje nam nowe odkrycia. On jest cały czas pewną niespodzianką. To nie jest tak, że wszystko już o nim wiemy, jak chociażby w tym roku odkryte malowidła gotyckie w nawie kościoła, jak te kilka lat temu ta wyjątkowa pseudokopuła na szczycie kaplicy świętej Anny. To nam pokazuje, że jeżeli będziemy profesjonalnie badać ten obiekt i profesjonalnie przygotować prace konserwatorskie, to myślę, że jeszcze wiele będzie ciekawych odkryć. Na pewno szukamy analogii w Polsce, nie możemy znaleźć, więc na skalę ogólnopolską jest unikatem. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, że piekarnik jest unikatowy, tak unikatowy jest na pewno ten szczyt kaplicy świętej Anny. Rzeczywiście w Polsce niespotykany, a szukaliśmy gdzieś takiego kościoła. Dzięki środkom zewnętrznym udaje nam się przeprowadzać bardzo sukcesywnie kolejne prace. W tym roku to są prace przy elewacji, skończyły się już prace przy elewacji wschodniej, trwają przy elewacji północnej kościoła. To są prace konserwatorskie murów klasztornych, bo też były w bardzo złym stanie. To są prace przy detalach architektonicznych, przy rzeźbach od strony ulicy Żeromskiego, elewacja. To zakończona w zeszłym roku przepięknie zrobiona brama wejściowa, która też jest dla nas odkryciem, bo do tej pory wszyscy mówili XVIII-wieczna, okazała się budynkiem gotyckim, który przez wieki był zakryty i tajemniczy dla nas. Planujemy kolejne etapy prac przy elewacji. Tu zostaje nam elewacja zachodnia kościoła i klasztoru, południowa klasztoru. No i oczywiście naszym marzeniem jest też to, aby kontynuować pracę przy piekarniku i docelowo udostępnić go zwiedzającym, bo w tej chwili jest zamknięty, ale chcemy go też pokazać w środku. Z bardzo ciekawą więźbą dachową odkrytą i z całą architekturą, która na pewno będzie przyciągała turystów.
20: Będzie można nauczyć się rozpoznawać grzyby, porozmawiać z leśnikami i wziąć udział w konkursach. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania, mówi Kamil Suskiewicz, klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.
4: Polacy kochają grzybobranie. Grzybobranie w Polsce jest traktowane praktycznie jak sport narodowy. I bardzo dobrze, jest to wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu na łonie natury. Jednak mimo tych samych pozytywów, które łączy grzybobranie i spacer po lesie, również czyhają w tym lesie niebezpieczeństwa związane z obecnością toksyn wśród grzybach, które je posiadają, grzybach trujących. Stąd nasza inicjatywa, nasze przedsięwzięcie, nasz rodzinny piknik grzybowy, którego głównym celem będzie edukacja i tym samym poprawa świadomości naszych mieszkańców. A jednak ja cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów i cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi, bo o takich będziemy mówić. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami, które bardzo często są przyczyną różnych tragedii, czasami nawet śmierci naszych mieszkańców. Co do statystyk, bardzo nas cieszy, jeśli chodzi o ilość zatruć grzybami, nie tylko tych śmiertelnych, ale w ogóle. Te statystyki, co roku ta liczba zatruć grzybami spada. W momencie intensywnych działań edukacyjnych Inspekcji Sanitarnej, ale także i Lasów Państwowych, jeszcze w latach, mówimy o 2000 latach, 2000-2005, było to 350 oficjalnych zgłoszeń zatruć grzybami. Potem lata 2006-2010, 120 i to jest początek naszych intensywnych działań, starań, żeby edukacyjnych społeczeństwa. Jak potem Państwo obserwujecie, z wyłączeniem pandemii, gdzie wiadomo, byliśmy zamknięci w mieszkaniach i nie chodziliśmy po lesie, bo było to zabronione, cały czas ta ilość zatruć kształtuje się na tym samym poziomie i jest to około 20 rocznie. Oczywiście to są oficjalne statystyki, które zakończyły się hospitalizacjami w szpitalu i zostało to zgłoszone do Inspekcji Sanitarnej. Jest jeszcze tak zwana ta czarna liczba, która obywatele nadal sami leczą się, mieszkańcy w domu, pierwsze objawy, co jest wielkim błędem i też postaramy się na naszym pikniku o tym powiedzieć, dlatego że w przypadku toksyn występujących w grzybach szybkie działanie, szybka porada, konsultacja medyczna jest niezwykle ważna. Aktualna wiedza medyczna, aktualne środki medyczne pozwalają lekarstwa usunąć wiele toksyn z organizmu człowieka. Oczywiście w porę, podczas pikniku też powiemy o fazach zatruć, jak przebiegają. Będziemy mieli taki

0: sobowtóry. Jeżeli chodzi o okres grzybobrań, Polacy kochają grzybobranie. W lesie jest bardzo dużo ludzi, mamy sprzyjającą aurę, jest dosyć wilgotno. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zbierają grzyby i się na nich znają i zachowują się w sposób poprawny, ale niestety zdarza się, że ludzie na grzybach się nie znają i potrzebują tej edukacji. Stąd my na pewno zapewnimy takie różne grzyby, żeby nauczyć się ludzi odróżniać, żeby nauczyć, wiadomo, borowiki wszyscy znają, ale już na przykład ten grzyb łuszczak bywa mylony na przykład z opieńką miodową i czubajka kania z muchomorem sromotnikowym. Oprócz tego będziemy edukowali o tym, że grzybów nie należy niszczyć, nawet takich, które są chubami. Często są lecznicze, często są potrzebne różnym zwierzętom. O tym też będziemy mówić, że grzybów się nie kopie, nie niszczy. One służą całej przyrodzie i są bardzo ważne dla innych organizmów. Będziemy też mówić o tym, jak zachować się w lesie. Zdarza się, że są wjazdy do lasu nieprawidłowe, że ludzie wjeżdżają do lasu, pomimo że nie wolno tego robić. Pojazdy należy zostawić na miejscach postoju, tak aby nie tarasować, jeżeli to jest na poboczu gdzieś drogi czy na wjeździe, to w ten sposób, żeby nie tarasować przejazdu dla pojazdów bezpieczeństwa typu karetka, typu straż pożarna. Co roku zdarzają się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zaginięcia. Niedawno mieliśmy we wrześniu zaginięcie w Suchedniowie. Kobieta dwie noce spędziła w lesie. Udało jej się przetrwać. Straż leśna ją znalazła. Akcja poszukiwawcza. 150 osób było w nią zaangażowanych. Także to są wielkie siły i środki. Dlatego będziemy też edukować o tym, jak odnaleźć się w lesie. Co ze sobą wziąć, że trzeba naładować telefon, że trzeba zapoznać się z terenem, zapisać sobie jakieś numery telefonów do straży leśnej, do leśniczego. Co zrobić, gdy się zgubimy, telefon nie działa, jak z tego lasu wyjść. Będziemy o tym mówić, że trzeba się kierować do dróg, które są uczęszczane, że dziecko powinno mieć ze sobą gwizdek, bo to jest najlepszy sposób w razie zaginięcia, żeby słyszeć, dlatego że las wycisza wszystkie dźwięki. Oprócz tego będziemy zachęcać do korzystania z lasu nie tylko grzyby, ale też owoce leśne. Mamy sezon na żurawinę, na borówkę, brusznicę. Jest w lesie jarzębina, kalina, można też skorzystać dla zdrowia i same spacery do lasu również są zdrowe, będziemy też o tym mówić. Także leśnicy będą udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, a wiemy, że ludzie są bardzo zainteresowani grzybobraniem, zachowaniem w lesie.
1: Jazda rowerem, spacer czy trening na siłowni. O każdej porze roku warto zadbać o swoją formę. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, w tym na nasze samopoczucie. Aby nie stracić motywacji, zacznijmy stopniowo wprowadzać zmiany. Radzi Cezary Papis, trener personalny i dietetyk z Radomia.
2: Z reguły najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy z dnia na dzień próbujemy całkowicie zmienić swoje życie i mówię tak, od dzisiaj się zdrowo odżywiam, zaczynam biegać o 5:30, nie jem kolacji, no i rzeczywiście trwa to 5, 6, 7, może 10 dni, a potem wszystko idzie w łeb i nikomu się nic nie chce. Skrajności są najgorsze i oczywiście, że tak. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę ze sportem, z aktywnością fizyczną po dłuższym okresie czasu, pamiętajmy, że małą łyżeczką, tak jak mówiła babcia, pomalutku, a nie nachapać się i co, później go brzuch rozboli, mówiąc przysłowiowo. To samo jest tutaj. Jeżeli nasz organizm przez dłuższy okres czasu nie był mocno angażowany do wysiłku fizycznego, prowadziliśmy taką, a nie inną kuchnię, to wprowadzając mu od razu zmiany w postaci dużego wysiłku, totalnej zmiany kuchni, totalnej zmiany przyzwyczajeń, po prostu zacznie wytwarzać tyle kortyzolu, tyle hormonu stresu, że nie opanujemy tego. Zacznijmy małymi krokami. Czyli na przykład zaczynam 3 razy w tygodniu od spaceru, powtarzam, nie biegania 40-minutowego. Po tygodniu czasu dokładam sobie do tego zdrowe śniadanie. Następnie eliminuję pomalutku coś, co lubię, a co wiem, że mi szkodzi. Na przykład uwielbiam te chipsy, to zamiast paczki zjem 1/3, 1/4 paczki, a nie od razu nic. Dlatego, że jeżeli mamy pewne przyzwyczajenia, mamy pewne nałogi, mówiąc kolokwialnie, czy jakieś tam sytuacje nas pociągają w niekoniecznie w dobrym kierunku idąco, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, No niestety, jesteśmy przyzwyczajeni. I w momencie, kiedy to wszystko odetniemy, nasz organizm zwariuje. Po prostu nie damy sobie rady. Także małą łyżeczką, pomalutku, pomoże kolega, pomoże sąsiadka, sąsiad, potem może siłownia, może trener personalny, może na basen, może na rower. Dzięki internetowi, co zarówno jest w tych naszych czasach z wielką zaletą, tak jak i złem okrutnym, mamy bardzo duży wachlarz możliwości zrobienia czegokolwiek ze swoim organizmem. Aczkolwiek, no, również trzeba uważać, bo jak to powiedział stary mądry wieszcz, mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. Jest w tym wiele prawdy, dlatego warto również skonsultować jakiekolwiek treningi, jeżeli widzimy, że o, to może być dla mnie za ciężkie, albo o, chyba facet przesadza w tym, co pisze. Bo, tak jak powiedziałem, nie wszystko jest dla wszystkich. Zupełnie innej aktywności fizycznej będzie potrzebowała kobieta mając lat 40, innej kobieta mając lat 20, starszy pan w wieku 60 i młodszy chłopak w wieku 20 lat. Będzie potrzebował innego zapotrzebowania kalorycznego, innych suplementów, które są nieodłączne w naszej diecie, dlatego że niestety jedzenie jest tak wyjałowione, żyjemy w tak skażonym środowisku, że pewne suplementy muszą być dostarczone, gdyż no niestety nie ma już ich w takiej ilości, w jakiej być powinny, w owocach, warzywach, w mięsie. Także małymi krokami.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Czy Rada Miejska powinna przyjąć uchwałę lub stanowisko w sprawie zakazu używania fajerwerków w Radomiu? Na ten krok zdecydowały się niektóre samorządy. Uchwały jednak zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, jeżeli chodzi o używanie fajerwerków, warto zachować zdrowy rozsądek.
14: Jeden dzień, na który można się przygotować, a w pozostałe dni naprawdę powinniśmy rygorystycznie przestrzegać tego zakazu i myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle oduczyć się używania fajerwerków w przestrzeni publicznej.
13: A co o zakazie używania fajerwerków sądzą radomianie?
15: Szczególnie psy są narażone na okropny hałas i mękę.
16: Fajerwerki to są dla ludzi, którzy mieszkają na uboczu, gdzie się nie przeszkadzają lokatorom.
13: Władze Radomia od dłuższego czasu zrezygnowały ze stosowania fajerwerków podczas miejskich imprez. Będzie można zdobyć kompetencje wspierania osób w kryzysie emocjonalnym. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców poszukuje wolontariuszy, mówi Dominika Nowak z organizacji.
17: Działania są różne, dlatego że można zaangażować się jako wolontariusz na przykład właśnie na czacie wsparcia. No to tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia. Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich. Natomiast żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy, integracyjne, no to jest już troszeczkę większa swoboda, tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania.
13: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej. O 20% zmniejszyła się liczba pracowników na radomskim lotnisku. Ma to związek z audytem prowadzonym na Sadkowie. Restrukturyzacja i dostosowanie liczby pasażerów do potrzeb portu trwa od kilku miesięcy, mówi Marcin Danił, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.
18: Proces się kończy do końca roku. To będzie taka struktura i ilość pracowników odpowiadająca naszym zamierzeniom, naszym planom. I w przyszłości będziemy prawdopodobnie ze wzrostem ruchu dotrudniać albo przesuwać z Warszawy.
13: W tym roku radomskie lotnisko obsłużyło już ponad 100 tysięcy pasażerów. Naruszył nietykalność cielesną pielęgniarki, zaatakował policjantów i wywołał alarm bombowy. Sąd rejonowy w Kozienicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Aleksandra M., który 19 września tego roku dopuścił się szeregu przestępstw w szpitalu w Kozienicach. O szczegółach Anna Badowska.
19: Podejrzany, oczekując na pomoc lekarską, po wypadku na hulajnodze zaatakował pielęgniarkę oraz naruszył jej nietykalność cielesną. Podczas oczekiwania na wizytę wykonał fałszywy telefon alarmowy z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. Dodatkowo wykazał się agresją wobec wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Mężczyzna podczas przesłuchania tłumaczył się niepamięcią i przeprosił za swoje czyny.
13: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. cierpliwość muszą uzbroić się radomscy kierowcy tej jesieni. Drogowcy ruszyli ostro do pracy. Roboty prowadzone są między innymi na Chrobrego 1905 roku, Sandomierskiej i Idalińskiej. To jednak nie koniec, bo jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, w tym tygodniu planowane są kolejne inwestycje.
0: Wykonawca rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy 25 czerwca. Początkowo będą one związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć pracę w tym miesiącu.
13: Do stycznia mają potrwać prace związane z przebudową zatok autobusowych w Radomiu. Można było zobaczyć roboty układające kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na radomskim rynku odbył się weekend z nauką. To była wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
10: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
12: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
7: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
0: A co najbardziej może przykuło uwagę?
7: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
0: Co podczas tych eksperymentów się działo?
7: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
13: Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu. Nowe boisko przy filii publicznej szkoły podstawowej nr 15 na Kierzkowie oficjalnie otwarte. Obiekt posiada bezpieczną poliuretanową nawierzchnię i umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa. Teren jest oświetlony i ogrodzony, a obok powstały nowe chodniki, ławki oraz stojaki na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 730 tysięcy złotych i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 500 osób opanowało ścisłe centrum Radomia, by piec po zdrowie i promować profilaktykę nowotworową. Za nami druga edycja radomskiego biegu onkologicznego. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz, a najszybszą kobietą była Marta Szczykutowicz.
10: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
1: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
0: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
1: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
0: Marta Szczykutowicz, super trasa, dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
13: Bieg onkologiczny odbył się po raz drugi. Nie ma domów dla bezdomnych, bo osoby bez dachu nad głową pojawiają się sporadycznie. Tak jest w większości małych miast powiatowych w rejonie radomskim. Na terenach wiejskich bezdomność to nieznana liczba, zauważają pracownicy społeczni.
9: Mam takie poczucie, że w mniejszych miejscowościach, nawet jeżeli ktoś pomieszkuje w opuszczonym gospodarstwie, to nie postrzegamy tej osoby jako bezdomnej. Raczej postrzegamy ją jako kogoś na marginesie społeczeństwa, kto najczęściej ma problem alkoholowy i absolutnie nie dotykamy już tego, czy on jest bezdomny, czy nie.
13: Mówiła Karolina Lis z Fundacji Klementyna. Przypomnijmy, osoby bezdomne z miast powiatowych odwożone są do odpowiednich placówek, na przykład w Radomiu czy Warszawie. Zwycięstwo na inaugurację sezonu. W meczu pierwszej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi Moja Radomka Radom wygrała na wyjeździe z Sokołem Hagrik Mogilno. Mecz zakończył się wynikiem 3-0. To oznacza, że podopieczne Piotra Filipowicza wróciły do Radomia z kompletem punktów. MVP spotkania została Aleksandra Dudek. Kolejny mecz za tydzień we wtorek. Tym razem Radomka zagra przed własną publicznością z Wolej Wrocław. To miejsce spotkań, działań ekologicznych i wspólnego tworzenia zielonej przestrzeni. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje Ogród Społeczny, czyli cykliczne spotkania w ogrodzie dla każdego. Opiekunką spotkań jest Jadwiga Konotopska, ogrodniczka i przyrodniczka. W październiku ogród otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 12 do 16. Wstęp wolny. Ten wirus może doprowadzić do raka szyjki, macicy albo jamy ustnej. Lekarze starają się tłumaczyć i przestrzegać przed wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Można zarazić się nim przez kontakt seksualny. Przed wirusem można się bronić. Szansą, jak mówi Kamila Jakubiak, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, są szczepienia dla dziewczynek.
20: Szczepienia ochronne na HPV objęły całą populację i tam problem nowotworów typu rak szyjki, macicy, nowotwory prącia, głowy i szyi są znacznie mniejszym problemem ze względu na wyeliminowanie czynnika, którym jest HPV i który prowadzi do powstawania tych nowotworów.
13: Szacuje się, że tylko 20% zakażonych wirusem HPV zachoruje na nowotwory. Rzym, Antalya czy Tel Awiw. Między innymi do tych miast można było we wrześniu polecieć z radomskiego lotniska. W ciągu miesiąca w porcie obsłużono 18 tysięcy osób. To wzrost o 42% względem września 2025 roku. Rafał Siankowski, dyrektor lotniska, ma nadzieję, że dobry trend uda się utrzymać.
21: Zainteresowanie ofertą radomskiego lotniska utrzymuje się na wysokim poziomie również po zakończeniu wakacji szkolnych. Bardzo dobre wypełnienie samolotów pozwoliło na przekroczenie granicy 100 tysięcy pasażerów.
13: Przypomnijmy, PPL chce rozwijać radomskie lotnisko, tworząc strefę związaną z branżą pozalotniczą. Uwaga kierowcy i piesi, jesień to czas podwyższonego ryzyka na drogach, informuje mazowiecka policja. Zmienne warunki mgły i mokra nawierzchnia utrudniają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy także do pieszych o ostrożność, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
22: Piesi z kolei powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, by zatrzymać pojazd na czas. Jesień to również czas, kiedy piesi i rowerzyści muszą szczególnie zadbać o swoją widoczność. Elementy odblaskowe, tak jak kamizelki, opaski, breloki, znacząco zwiększają szanse na to, że zostaną zauważeni przez kierowców w porę.
13: Policja przypomina, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków jest obowiązkowe. W dwóch szkołach podstawowych numer 3 i 4 otwarto gabinety stomatologiczne. W sumie w Radomiu działają one w czterech placówkach. Będzie tam można przeprowadzić zabiegi profilaktyczne, jak i leczyć zęby. Jesteśmy przygotowani do pracy z dziećmi, zapewnia Oskar Buczyński, lekarz-stomatolog.
23: Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdzie będziemy mogli wykonywać usługi, leczenie ze środkami uspokojenia farmakologicznego, z użyciem przykładowo podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Także ten wachlarz usług jest bardzo szeroki.
13: Leczenie w gabinetach w szkole jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy amulety, maski grobowe, mumie zwierzęce czy ludzkie, a także papirusy, mówi Ilona Pulnarduszyk z Muzeum Malczewskiego.
24: To wystawa zupełnie niezwykła w gmachu naszego muzeum i chyba jedna z ważniejszych w tym roku. To wystawa, która na pewno przyciągnie bardzo wiele osób ze względu na temat, który jest bliski i nauczycielom historii i myślę, że bardzo wielu osobom, które są pasjonatami tajemnic starożytnego Egiptu.
13: Wystawę można oglądać w Malczewskim do 20 grudnia. Na ławie oskarżonych zasiadł były proboszcz jednej z parafii w powiecie grójeckim. W Radomskim Sądzie Rejonowym ruszył proces Mirosława M., który jest oskarżony o zabicie bezdomnego. Jak ustalili śledczy, między mężczyznami był konflikt dotyczący nieruchomości. Dodatkowo ustalono, że Mirosław M. próbował dwukrotnie zabić bezdomnego. Czyn został popełniony ze szczególnym okrucieństwem, przypomniał odczytując akt oskarżenia prokurator Andrzej Stojak.
25: Następnie oblał substancją łatwopalną, którą wskutek czego pokrzywdzony doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.
13: Mirosławowi M. grozi kara dożywotniego więzienia. Porozrzucane w okolicznych lasach, ale też na osiedlach. Dzikie wysypiska to wciąż ogromny problem wielu radomskich osiedli. Jak zapewnia Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, mieszkańcy mają wpływ na czystość w mieście. Wszyscy ci, którzy widzą taki problem w swojej okolicy, mogą poinformować o tym Urząd Miejski, mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych.
26: Zawsze może każdy z nas pójść do Urzędu Miasta lub też zatelefonować i zgłosić takie miejsce. Wtedy Urząd Miasta sprawdza, czy dana działka, dany teren jest działką gminną. Jeżeli tak, to zleca Zakładowi Usług Komunalnych w Radomiu likwidację takiego dzikiego wysypiska. Jeżeli jest to teren prywatny, no niestety wtedy tylko i wyłącznie można wymóc mandatem nałożonym przez Straż Miejską na usunięcie takich nieczystości z działki.
13: Co roku dzięki zgłoszeniom mieszkańców Zakład Usług Komunalnych likwiduje kilka nielegalnych wysypisk śmieci. Poważny uraz kolana i miesiące przerwy w grze nie przeszkodziły w podpisaniu umowy. Radomiak Radom przedłużył kontrakt z Mateuszem Cichockim do końca czerwca 2027 roku. Przypomnijmy, 34-letni zawodnik gra w barwach zielonych od ponad 7 lat. Obecnie stoper leczy kontuzję więzadła krzyżowego przedniego odniesioną w trakcie przygotowań do trwającego sezonu. Zawodnik jest po przybytej operacji, a jak informuje klub, rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Na razie nie wiadomo, kiedy Mateusz Cichocki wróci do treningów z drużyną. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
2: Pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób.
13: Zajęcia dla urzędników przewidują naukę medytacji i pracę z ciałem. Pomyłka przy zbieraniu grzybów może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego Radomska Stacja Sanepidu oraz Lasy Państwowe organizują piknik grzybowy. Odbędzie się on w sobotę 17 października w siedzibie Centrum Arka na Starym Mieście. Odwiedzający będą mogli zobaczyć specjalnie przygotowane makiety grzybów. Będzie też okazja do rozmowy z leśnikami. Edukacja jest potrzebna, mówi Kamil Suskiewicz z Radomskiego Sanepidu.
3: Ja cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do po porady dotyczące grzybów i cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami.
13: Piknik potrwa od godziny 10 do 15. W jego mieszkaniu znaleziono blisko 70 gramów marihuany, ponad 11 gramów mefedronu, wagę elektroniczną oraz gotówkę. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali 46-latka podejrzanego o handel środkami odurzającymi. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi mu 10 lat za kratami. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii 6 Kadrów, filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłócało ten rytm. Wernisaż wystawy już jutro o godzinie 18. Wstęp wolny. Budowa nowej drogi S12 może podzielić gospodarstwa z gminy Wieniawa i zwiększyć koszty produkcji. Rolnicy sprzeciwiają się planowanemu przebiegowi trasy. Sadowniczka Monika Bankiewicz wskazuje też na brak dróg dojazdowych, co wydłuży dojazd do sadów.
4: Po jednej stronie zostaje 20% gospodarstwa z budynkami przechowalniczo-sortowniczymi, a po drugiej stronie drogi 80% gospodarstwa sady. I to nie jest jeszcze najgorsze, co powiedziałam, tylko że my nie mamy dróg przejazdowych.
13: Wybrano najkorzystniejszy wariant, a mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi na etapie przygotowania inwestycji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Zgłoszone uwagi RDOŚ uwzględnił w wydanej decyzji środowiskowej. Należy wspomnieć, że te uwagi nie wpłynęły na konieczność rozważenia innego wariantu przebiegu.
13: Do rozpoczęcia inwestycji potrzebne jest jeszcze pozwolenie na budowę od wojewody mazowieckiego. Decyzja ma zapaść do końca roku. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
6: W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGate ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona.
13: Nabór do projektu trwa. Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
8: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
13: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym miesiącu. Odwiedzają pustostany, ruiny, altanki, a nawet prowizoryczne koczowiska. Streetworkerzy wspólnie ze Strażą Miejską zorganizowali patrol medyczny. Z pomocą docierają do bezdomnych. Wsparcie funkcjonariuszy jest dla nas szczególnie ważne jesienią i zimą, mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker radomskiej Caritas.
11: Też dzięki temu, że mamy wsparcie ze strony Straży Miejskiej, możemy wchodzić w miejsca, które wymagają dodatkowej obstawy ze względów bezpieczeństwa chociażby.
13: Szacuje się, że w Radomiu jest 200 osób bezdomnych. I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
14: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Tato, to my z Zuzią lecimy!
8: Dokąd?
7: Do Antka na urodziny!
8: To bawcie się odlotowo!
7: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
9: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
0: Reklama.
10: Dlaczego w szkole policyjnej raniła 3 osoby? Nożowniczkę z Warszawy czeka przesłuchanie. Szefowie firm zbrojeniowych w Europie zagrożeni przed zamachami Kremla, ostrzega zachodni wywiad. Pogoda coraz gorsza, motocykliści z Bełchatowa zakończyli sezon.
11: Jest 15, czas na wiadomości Box FM. Zaprasza Dawid Osysko.
10: Czeka na przesłuchanie. Trwa ustalanie jej motywu. Policja wyjaśnia okoliczności ataku nożowniczki w szkole policjalnej przy Mińskiej w Warszawie. 21-latka przed sekretariatem raniła 3 kobiety. Najpoważniej ranna 17-latka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że napastniczka i poszkodowane się nie znały.
12: Sprawczyni lat 21 ma pobierać naukę w tejże uczelni. Natomiast osoba bezpośrednio, która doznała ran ciętych na przedrabieniu, która została przetransportowana do szpitala, przyjechała tutaj rzekomo złożyć dokumenty aplikując do tej uczelni.
10: Mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Mudrowi cały czas badają motywy tego ataku.
12: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znam.
10: Jednak, jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Na informacje w tej sprawie ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm, które zajmują się produkcją dronów lub komponentów do nich. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
13: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
14: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
13: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
15: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
13: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
10: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą także skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Wracamy jeszcze do informacji z kraju. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
15: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
16: Pokazać się sąsiadom.
17: Niech widzą.
16: Niech widzą.
18: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
17: Robi to wrażenie, taka ekipa.
18: Oczywiście, oczywiście.
10: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
11: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj na brak słońca narzekać nie powinniśmy, o czym już wspominałem. Niestety opady deszczu też mogą się pojawić. Najcieplej w tym momencie jest w Krakowie, tam okolice 15-16 stopni. No tak mi mówi moja mapa pogodowa, najchłodniej jest w Szczecinku, tam tylko 10. No to już chłodno. Najbliższe dni też będą pod znakiem temperatur takich umiarkowanych, 15-14 stopni.
19: To jest nasz czas z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
20: Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. Zaczynamy od ważnego święta, bo przed nami Dzień Nauczyciela. Zapytałam radomskie przedszkolaki, kim jest nauczyciel i czy jego praca jest trudna. Posłuchajcie sami.

0: kto to jest nauczyciel?
1: Że uczy dzieci.
0: A czego on uczy?
1: Pisać. I jeszcze pracować.
2: No, uczy dzieci pisać.
0: A czegoś innego jeszcze ich uczy?
2: Tak, liczyć.
3: Nauczyciel to jest taki ktoś, że na przykład uczy czytać i pisać i też uczy śpiewać wierszyków i też uczy, żeby być zdrowym.
4: Uczy dzieci.
0: A czego uczy nauczyciel?
5: Pisania.
6: Nauczyciel może pracować albo dostawać prezenty.
7: Nauczyciel też może uczyć dzieci.
0: A czego?
7: Piosenek.
0: A jak być grzecznym?
7: Trzeba być cicho.
8: Nauczyciel może uczyć dzieci matematyki.
9: Nauczyciel to jest jak dzieci uczy.
10: Nauczyciel uczy.
0: A czego?
10: Piosenek i wierszyków.
0: Czy praca nauczyciela jest łatwa?
11: Trochę nie.
0: Dlaczego?
11: Bo trzeba długo pisać.
10: Nie.
0: Dlaczego?
10: Bo musi dużo pracować i mówić dzieciom, co mają robić.
12: Nauczyciel to jest taki ktoś, że długo trzeba pisać, czytać i się uczyć. I uczyć, jak być grzecznym i trzeba uczyć, jak trzeba się zachowywać w szkole. I praca jest trudna, bo trzeba pochodząc do szkoły, to jest ciężka praca.
13: Łatwa.
0: Dlaczego?
13: No bo on wszystko umie robić.
14: Tak.
0: Dlaczego?
14: No bo chłopaki mogą pracować albo nie pracować.
15: Bo mogą zostawać z domu.
16: Trudna.
17: No bo nauczyciel też trudno pracuje.
18: Trudna.
0: Dlaczego?
18: No bo dzieci krzyczą.
19: Łatwa.
0: A dlaczego tak myślisz?
19: Bo wtedy można robić szybciej.
0: A powiedz mi, jakie życzenia złożyłabyś panią nauczycielką?
11: Czekoladę.
20: Dużo zdrowia.
21: Bym życzyła panią i nauczycielom czekoladki i żeby byli zdrowi i złożyć życzenia.
22: Ja życzę nauczycielom, żeby były zdrowi.
23: Bym dała im kokardki, czekoladki i różyczki.
24: My składam życzenia.
25: Ja złożę mojej Polci zdrówka.
26: A ja panią motylki.
27: A ja panią kwiaty.
28: I ja panią zdrówka.
29: A ja wszystkie czekoladki.
30: Wszystkiego najlepszego!
31: Okej, dawaj.

0: Przed nami też Światowy Dzień Mycia Rąk. Już 15 października obchodzić będziemy to święto. Ja sprawdziłam, czy radomskie przedszkolaki wiedzą, jak należy dokładnie myć ręce. Co powiedziały dzieciaki? Posłuchajcie sami.
1: Trzeba najpierw mydło, potem lądki, potem...
2: I dlaczego to mycie rączek jest takie ważne?
1: Bo muszę dostać tego koronawirusa.
3: Trzeba nałożyć mydło i później myjemy i jak umyjemy już ręce, to je bierzemy ręcznikiem i musimy je wytrzeć porządnie.
2: Jak to jest z tym myciem rączek? Po kolei, wiecie co trzeba robić?
1: Trzeba na początek zmoczyć rączki, wziąć mydło, wyszorować ręce, później wziąć ręcznik i porządnie wysuszyć. Mhm. Trzeba dokładnie umyć, najpierw trzeba wypłukać i mydło wziąć. I trzeba bardzo dokładnie wytrzeć, żeby nie były mokre i żeby się nie zarazić tą chorobą. Mhm.
2: Dlaczego mycie rączek jest ważne?
1: Dlatego, żeby się nie zarazić.
2: I jak myjemy te rączki?
4: Trzeba pierw upłukać, później tak dokładnie umyć, później tak trzeba tak pięścią myć ręczki i kciuki później i później tak i później jeszcze trzeba spróbować się nie zarazić.
2: Mhm. A dlaczego to mycie rączek jest ważne?
4: Żeby się nie zarazić.
2: A czym na przykład?
4: Żółtaczką.
1: Trzeba wziąć mydło i umyć porządnie. Wtedy trzeba je dokładnie umyć na palcach między palcami i kciuk.
2: Mhm. Dlaczego mycie rączek jest ważne?
1: Bo żeby się nie zarazić koronawirusem.
2: A kiedy trzeba myć te rączki?
1: Cały dzień.
4: Trzeba po obiadku wyjść, jak wychodzi się na dwór i później jak się wróci z gości i jak się załatwi.
5: Trzeba na początku rączki wypłukać, potem trzeba mydło nałożyć na rękę i potem trzeba wewnętrzne strony i potem między palcami, potem trzeba wymyć kostki, kciuki, opłukać i zamykamy kran łokciem, żeby nie było żadnych bakterii.
2: A powiedz mi, dlaczego to mycie rączek jest takie ważne?
5: Dlatego, że mogą być bakterie na rękach, wirusy i można się zarazić różnymi chorobami, na przykład żółtaczką i grypą.
2: A powiedz mi, kiedy powinniśmy myć te rączki?
5: Po przyjściu ze spaceru i wysmarkaniu nosa i po kichaniu i jak przychodzimy do domu i po wyjściu z toalety.
2: Jak myjemy rączki?
1: Najpierw musimy zmoczyć, później nakładamy mydło, dokładnie myjemy między palcami, na przykład bardzo dobrze musimy myć. No i żeby były czyste, można jeszcze wziąć gąbką tutaj pod paznokciami, no i tutaj w środku ręki. No i na przykład bardzo dobrze palce umyć i rękę, później zatknąć łokciem kran, żeby nie dostało się bakterii i wytrzeć ręcznikiem.
2: Dlaczego to mycie rączek jest ważne?
1: No bo trzeba dbać o higienę, no i muszą być zawsze czyste, no bo różne są choroby panują i można się zarazić tymi chorobami.
2: Kto was nauczył mycia rączek?
1: Pani.
2: I jak wy się uczyliście?
1: Tak, że poszliśmy do łazienki, oglądaliśmy film, myliśmy ręce w łazience, no i...
2: A do tej pory myłaś inaczej rączki?
1: No, ja na początku tylko myłam ręce, brałam mydło i tylko tak.
2: A teraz już wiesz, jak to robić?
1: Tak.
6: Myjemy rączki, że najpierw nakładamy mydło, a później myjemy, później jeszcze tak paluszki i druga ręka, zaciskamy kostkę, malujemy i drugą tak samo i kciuki.
2: A jak długo trzeba myć te rączki, wiecie? Ile czasu?
6: Minuta.
7: Najpierw moczymy w wodzie, później mydło, a później trzeba natrzeć i później trochę łokciem, a już resztę nie pamiętam.
2: Dobra, a dlaczego to jest takie ważne?
7: Bo w powietrzu panują różne choroby i można się nimi zarazić.
2: Jak trzeba myć te ręce?
8: Dokładnie. I trzeba na początku zamoczyć ręce, później wziąć mydło. Później trzeba też brać pięścią i pomiędzy palcami.
2: A jak wy tu w przedszkolu uczyliście się mycia tych rąk?
8: Pani nam puściła film.
2: A kiedy myjemy rączki?
8: Po obiedzie, po śniadaniu, jak wrócimy z toalety, jak wrócimy z przedszkola i jak wrócimy z dworu albo z koleżanki i okulari, jak jesteśmy.
0: A skoro mowa o higienie i myciu rąk, to porozmawiałam też z dziećmi o zdrowym odżywianiu. Sprawdziłam, czy radomskie przedszkolaki wiedzą, jak zdrowo się odżywiać.
2: Słuchajcie, ja dzisiaj do was przyszłam porozmawiać z wami troszkę o jedzeniu, a tak dokładnie mówiąc, o zdrowym odżywianiu. Chciałam, żebyście mi powiedzieli, czy wiecie, co to znaczy zdrowo się odżywiać i zdrowo jeść? Co to jest zdrowe jedzenie, a co to jest niezdrowe jedzenie? No i co wy lubicie jeść najbardziej? Powiecie mi? To zaczynamy. Nadusia, ty wiesz, co to jest zdrowe jedzenie?
9: Na przykład owoce i warzywa, a słodycze trochę nie.
2: A dlaczego słodycze są niezdrowe?
9: No bo mają trochę są słodkie.
2: A ty co lubisz najbardziej jeść?
9: Truskawki, jabłka, pomarańcze.
2: A odżywiasz się zdrowo?
9: Tak.
2: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
9: Nie trzeba jeść słodyczy. Na przykład lisaków nie trzeba jeść, ani czekoladek, ani cukierków.
2: A zdrowe jedzenie to jakie?
9: Warzywa.
2: A ty co lubisz najbardziej jeść?
9: Owoce.
2: A jakie owoce?
9: Pomarańcze, marchewki, okurki kiszone, truskawki.
2: A dlaczego nie wolno odżywiać się niezdrowo? Co się wtedy może stać?
9: Potem ktoś będzie niezdrowo i ktoś potem traci energię.
2: Amelka, ty co wiesz o zdrowym jedzonku? Jakie to jedzenie?
10: Warzywa i owoce.
2: A niezdrowe jedzenie to co to jest?
10: Słodycze.
2: A ty co lubisz jeść najbardziej?
10: Truskawki, kapustę, no i jeszcze grejpfruta.
2: A powiedz mi, co się może stać, jak ktoś się niezdrowo odżywia?
10: Popsuć się zęby.
2: A ty co wiesz na temat zdrowego odżywiania?
11: Karafior, zupy, banany i jabłka.
2: A co to znaczy w ogóle zdrowo się odżywiać?
11: Że jest się zdrowym i się dobrze czuje.
2: A jak ktoś się nie odżywia zdrowo, tylko je jakieś tam chipsy i takie rzeczy niezdrowe, frytki, co się wtedy może stać?
11: Można zachorować na jakąś chorobę.
2: Czyli co, lepiej odżywiać się zdrowo czy niezdrowo?
11: Zdrowo.
2: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
11: To są na przykład owoce i warzywa.
2: A niezdrowe jedzenie to jakie?
11: Frytki na przykład.
2: A ty co lubisz jeść najbardziej?
11: Truskawki i grejpfruta.
2: Czyli odżywiasz się zdrowo?
11: Tak.
2: A jak ktoś się nie odżywia zdrowo, to co może mu się stać?
11: Może go na przykład boleć brzuch.
2: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
12: Ja lubię truskawki, wszystkie lubię owoce, tylko że nie grejpfruta.
2: A niezdrowe jedzenie to jakie?
12: Nie wiem.
2: Nie wiesz, co to jest niezdrowe jedzonko? A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to wiesz, co może mu się stać?
12: Gruby. Gruby być.
2: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
12: Że się nie będzie grubym.
2: A wiesz, jakie to jest zdrowe jedzenie?
12: Sałata, pomarańcza.
2: A niezdrowe?
12: Lizak na przykład.
2: Miłosz, a ty co wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
13: Trzeba jeść owoce i warzywa.
2: A dlaczego?
13: To może zachorować na cukrzycę.
2: A co to jest cukrzyca?
13: Taka choroba.
2: A powiedz mi, ty się zdrowo odżywiasz?
13: Tak.
2: Co lubisz jeść?
13: Jabłka, banany i arbuzy.
2: A niezdrowe jedzenie to jakie?
13: Cukierki, lizaki, ciasta, torty.
2: A to w ogóle nie wolno jeść takich rzeczy?
13: Czasami można sobie przekąsić.
2: Julka, ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
14: Warzywa, owoce, słodycze.
2: Słodycze to chyba są niezdrowe.
14: Nie, ale lubię owoce.
2: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co mu się może stać?
14: Może boleć go brzuch bardzo.
2: No to Antek, teraz co ty wiesz na temat zdrowego jedzenia? Co trzeba jeść, żeby zdrowo się odżywiać?
15: Owoce i warzywa.
2: A niezdrowe jedzenie to jakie?
15: Cukierki i różne takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co może się stać?
15: Zachorować na coś.
2: Na przykład?
15: Nie wiem.
2: A ty odżywiasz się zdrowo?
15: Nie.
2: Co lubisz, Antek, najbardziej jeść?
15: Słodycze, jabłka, mandarynki i to wszystko. A jeszcze maliny.
2: Zuzia, a ty co, Zuzia, wiesz o zdrowym odżywianiu?
16: Że trzeba jeść wszystkie owoce i warzywa.
2: A czego nie wolno jeść?
16: Słodyczy.
2: A dlaczego?
16: Przez to może być próchnica.
2: A co to jest próchnica?
16: Że się robią takie czarne zęby.
2: A ty co lubisz, Zuzia, najbardziej jeść?
16: Sałatkę.

0: słodówki i maliny.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Czy można je jeść od czasu do czasu?
0: Nie, tylko trochę.
1: A ty co wiesz na temat zdrowego odżywiania?
2: Trzeba jeść dużo owoców i warzyw.
1: A jak ktoś się odżywia niezdrowo, to co może mu się stać?
2: Zepsuć zęby.
1: I coś jeszcze?
2: Na jakąś chorobę zachorować.
1: A powiedz mi, a ty jesz zdrowo?
2: Tak.
1: I co jesz?
2: Maliny, arbuz, gruskawki.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
2: Chipsy, palówki, lizaki i słodycze.
1: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
2: Jeść owoce i warzywa.
1: A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co się może stać?
2: Chorować na cukrzycę, mieć próchnicę, bo może boleć brzuch.
1: No dobra, a powiedz mi, jakie to jest zdrowe jedzonko?
2: To zdrowe jedzenie to jest na przykład pomarańcza, truskawki, maliny.
1: A niezdrowe?
2: To są lizaki, czekolada i jeszcze biała czekolada.
1: A takie niezdrowe jedzenie czasem można zjeść, czy w ogóle się go nie je?
2: Czasem.
1: Kajtek, co ty wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
3: Zdrowo się odżywiać to jest tak, że jak ktoś je za dużo słodyczy, to ma może jakąś chorobę i może mieć kaszel albo jakiś tam katar.
1: Od zdrowego jedzenia można mieć kaszel i katar?
3: Nie, tylko je się normalnie.
1: A co to znaczy takie zdrowe jedzenie? Co to jest zdrowe jedzenie?
3: Owoce i warzywa.
1: A niezdrowe?
3: Cukierki, paluszki, lizaczki. A ja lubię najbardziej jeść kalafiola, wszystkie warzywa i owoce.
1: Czyli ty się zdrowo odżywiasz?
3: Tak, ale oprócz gloszka.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
4: Że można najeść owoce, warzywa i jedzenie.
1: No dobra, a niezdrowe jedzenie to jakie?
4: Słodycze, cukierki i lizaki.
1: A jak ktoś je same cukierki, chipsy i frytki, to co może mu się stać?
5: Może zachorować i kogoś zarazić.
1: A czym może kogoś zarazić?
5: Z chorobą.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy zdrowo jeść?
6: Karafior, krosek, banan i truskawki.
1: Czyli jesz zdrowo.
6: Tak.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
6: Jakąś chorobę załapać.
1: Jaką na przykład?
6: Próchnicę.
1: Zosia, a ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
7: Trzeba jeść owoce i warzywa.
1: A dlaczego?
7: Żeby być zdrowym.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
7: Mieć chorobę jakąś.
1: Jaką?
7: Nie wiem.
1: Co to znaczy zdrowo jeść?
8: Trzeba jeść warzywa i owoce.
1: A dlaczego?
8: Żeby być zdrowym.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
8: Może go zboleć brzuch.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
8: Truskawki, jabłka, banany.
1: Powiedz mi, a czasami jesz jakieś niezdrowe rzeczy?
8: Tak.
1: I co najbardziej lubisz?
8: No nie wiem.
1: No jesz czasem słodycze albo jakieś chipsy?
8: Tak, od czasu do zawsze to ja jem słodycze.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu?
9: Że trzeba być zdrowym i jeść warzywa i owoce.
1: A jak się je niezdrowo?
9: To później boli go brzuch i ma próchnicę.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
9: Jabłka, banany, truskawki i owoce.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Można je czasem jeść?

0: Antek, lubisz jeść niezdrowe rzeczy?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Bo są słodkie.
0: A na koniec o wyjątkowych spotkaniach w Rudzie Małej, gdzie przy Ochotniczej Straży Pożarnej od kilku lat działa młodzieżowa drużyna pożarnicza. Tu dzieciaki mogą poznać tajniki pracy Straży Pożarnej. Jeśli ciekawi jesteście, jak wyglądają spotkania i czego dokładnie można się tam nauczyć, to posłuchajcie sami.
2: Witam, OSP Ruda Mała, Dariusz Bielec.
0: I w Rudzie Małej funkcjonuje coś takiego jak młodzieżowa drużyna pożarnicza. Co to takiego jest?
2: Tak, od 2 lat prowadzimy zajęcia z dziećmi, cykliczne zajęcia z młodymi strażakami. Dzieci od podstaw uczą się pożarnictwa, pierwszej pomocy.
0: Mówimy dzieci, to w jakim wieku są to dzieciaki? Najmłodszy, najstarszy, kto może dołączyć do tej drużyny pożarniczej?
2: Najmłodsze dzieci w drużynie pożarniczej to są w wieku 4 lat, najstarsze w wieku 17, później takie 17-letnie dzieci już przechodzą do grup starszych, czyli są wysyłane w wieku 18 lat na kursy doskonalenia do Państwowej Straży Pożarnej i systematycznie są doszkalane i mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
0: Powiedział pan, że dzieciaki uczą się pierwszej pomocy, zasad pożarniczych. To jak dokładnie wyglądają takie zajęcia? No, czy one już na przykład gaszą jakieś tam pożary, takie inscenizujecie i tak dalej? Jak to dokładnie wygląda? Bo to jest dosyć ciekawe.
2: No, na chwilę obecną jeszcze pożarów nie gaszą. Mają zajęcia z rozwijania linii wężowych. Imitacją pożaru to są słupki ostrzegawcze, czyli stawiamy urządzenia i dzieci trafiają wodą do celu. Poprzez naukę, poprzez zabawę.
0: Strażakami zazwyczaj chcą zostać chłopcy, ale dzisiaj tutaj u nas w naszym studiu same dziewczynki. To jak to jest? W tej młodzieżowej drużynie pożarniczej więcej chłopców czy więcej dziewczynek obecnie?
2: Na chwilę obecną w tej grupie młodszej figurują dziewczynki. W większości są to dziewczynki bardziej zaangażowane, bym powiedział zawzięte do gaszenia pożarów.
0: Ja chciałam zapytać, jak można dołączyć do tej drużyny? Czy, nie wiem, są jakieś specjalne szkolenia, kursy, coś sprawdzacie, czy po prostu wystarczy przyjść?
2: Dołączenie do naszej drużyny to polega poprzez przyjście, zapisanie się na zajęcia, cykliczny udział w zajęciach. Takie spotkania mamy co 2 tygodnie. Dzieciaczki się spotykają w naszej remizie i tam poprzez zabawę szkolimy, doskonalimy, bawimy się, urządzamy różne imprezy poprzez zakończenie wakacji, różne imprezy okolicznościowe. Na tym polega nasze funkcjonowanie i szerzenie naszej zabawy.
0: Obecnie jak dużo dzieciaków należy do tej drużyny pożarniczej?
2: W tej chwili mamy około 45 dzieciaczków w wieku od 4 do 17 lat.
0: Od 4 do 17 lat. Ten rozstrzał wiekowy jest dosyć duży. To ja chciałam zapytać, jak te najmłodsze dzieci, te 4-latki sobie radzą i czy one mają jakieś inne te zajęcia, czy to wszystko jest tak samo?
2: Na chwilę obecną jest prowadzona tylko jedna grupa, czyli starsze, można powiedzieć, te dzieci opiekują się młodszymi.
3: Stępień Dawid, OSP Ruda Mała. Na ostatnim spotkaniu wprowadziliśmy podział dzieciaczków, żeby już tak bardziej skupić się na tych starszych i na tych młodszych. U młodszych, wiadomo, poprzez zabawę, jakieś doskonalenie. A u starszych to już są typowo takie zajęcia już przygotowawcze pod tą służbę, pod tą chęć służenia w naszej jednostce rodzimej. Więc podział mamy na 2 grupy. Młodsza grupa jest do 12 roku życia i starsza grupa jest od 12 wzwyż już do 17 roku życia. Po 17 roku życia część osób, jeśli wyrażą chęć, nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji w OSP, zostają skierowane na badania lekarskie, na kurs podstawowy strażaków do Komendy Miejskiej w Radomiu i następnie mogą już służyć u nas i brać z nami udział w akcjach gaśniczych.
0: Ja chciałam zapytać, jak długo w ogóle działa ta młodzieżowa drużyna pożarnicza?
2: Młodzieżowa drużyna pożarnicza funkcjonuje w naszej OSP od 2 lat.
4: Weronika Banaszkiewicz.
5: Maja Nogaj.
6: Weronika Karbownik.
7: Ania Stępień.
8: Iga Kamińska.
0: I dziewczyny, należycie do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Rudzie Małej. Powiedzcie mi, skąd taki pomysł i dlaczego?
6: Myślę, że fajną inicjatywą jest to, gdyż nie wszyscy wiedzą, na czym to polega. Nie wszyscy są zainteresowani akurat byciem strażakiem.

0: dzieckiem, a to dla nas fajna okazja, żeby nie siedzieć w domu, żeby porobić coś ciekawego, coś, co nas rozwinie. I nawet jeśli niekoniecznie wiążemy z tym naszą przyszłość, jednak fajnie spędzimy tam czas.
1: Skąd taki wybór?
2: Po prostu taki wybór, bo fajnie, że było się, żeby czegoś się nauczyć, dowiedzieć się więcej rzeczy na temat straży. No i tyle.
3: Mój brat jest strażakiem, więc jakoś mnie to ciągnie do tego też.
1: No dobra, dziewczyny, a czego wy się tam uczycie? Czego już mogłyście się dowiedzieć ciekawego?
0: Przede wszystkim zaczęliśmy od pierwszej pomocy. Opatrywaliśmy przeróżne rany. Wiemy, jak rozpocząć pomoc, gdy ktoś w różnych sytuacjach będzie jej potrzebował. Umiemy opatrzyć złamania, zwichnięcia.
4: Uczyliśmy się też resuscytacji i pozycji bocznej, bezpiecznej.
1: A czym jest ta resuscytacja? Bo nie wszyscy wiedzą.
0: Chodzi o przywrócenie podstawowych czynności oddechowych, czyli krążenie i oddech.
1: Powiedzcie mi, tak jak chodzicie na te zajęcia, czy waszym zdaniem praca strażaków jest trudna?
3: Oczywiście, jest bardzo trudna.
1: Ale dlaczego ona jest trudna?
3: Strażacy muszą dużo wiedzieć o jak...
2: Na pewno praca strażaków jest bardzo trudna, no bo mogą stracić życie przez jakiś pożar. Tak, muszą ratować ludzi i mogą za to stracić swoje życie, bo poświęcają się dla innych i wielka pochwała dla nich za to.
4: Wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
0: Strażacy wchodzą tam, skąd inni uciekają.
1: A czy wy, już chodząc na te zajęcia, w ogóle jak długo chodzicie?
0: Ja zaczęłam chodzić tam pod koniec wakacji.
3: No i ja też.
1: Czyli pod koniec wakacji, no ale już te kilka miesięcy chodzicie. Czy biorąc udział w tych zajęciach, chciałybyście w przyszłości zostać strażaczkami Ochotniczej Straży Pożarnej?
0: Myślę, że tak, że będzie to bardzo fajną dodatkową pracą w samej Ochotniczej Straży.
2: Myślę, że tak. No, strażaków mamy fajnych w OSP Rudama, także no, warto brać przykład.
3: No, oczywiście.
1: A powiedzcie mi, dziewczyny, jak byście zachęciły inne dzieciaki, inną młodzież do udziału w tego typu zajęciach? Dlaczego warto?
0: Zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego, czegoś, czego tak naprawdę wokół siebie za dużo nie mamy.
4: Jest fajna zabawa na zajęciach, atmosfera.
2: Można dużo się nauczyć, na przykład pierwszej pomocy.
3: Możemy też powtórzyć rzeczy, których uczymy się w szkole.
1: Chciałam zapytać, dziewczyny, powiedziałyście, że jest fajna zabawa. Zjeżdżacie z tej takiej rury strażackiej?
0: Nie, niestety jeszcze nie mamy takiej u nas. Ale mamy różne imprezy, na przykład na zakończenie wakacji, gdzie spotkaliśmy się, każdy przyniósł coś od siebie i spędziliśmy razem fajnie czas.
1: A jeśli sami chcecie nabyć wiedzę na temat tego, jak przeciwdziałać pożarom i jak je gasić, to przy Radomskiej Straży Pożarnej działa też Bezpieczny Dom, w którym strażacy prowadzą zajęcia i opowiadają wam o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na was w domu. Czego dokładnie można się tam dowiedzieć?
5: Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
6: Centrum 112, operator 6, czy mogę pomóc?
5: Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby.
7: Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy i absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, gdyż
8: Dlaczego tak ważny jest ten numer?
7: Żeby uratować swoje życie.
8: Właśnie, ten numer jest, to jest numer, który ratuje życie, moi kochani. Robimy sobie taki mały eksperyment, moi kochani. Pokażemy wam takie zdjęcia i będziecie mogli spróbować porozmawiać dzisiaj z Piotrkiem, naszym operatorem, i spróbujecie zgłosić jakąś taką sytuację, którą zaraz zobaczycie na zdjęciu. Będziesz miał telefon, będzie rozmawiał z tobą Piotrek, trzymaj telefon. Rzecz się dzieje w Milejowicach, ulica Radomska 34. Co tu widzisz?
7: Pożar.
8: I to wszystko przekażesz naszemu koledze, który siedzi tam przy tym, ale ty sobie patrzysz tu na obrazek, on się zaraz do ciebie odezwie.
9: Straż pożarna Radom, czy mogę pomóc?
10: Dzień dobry, jestem Joszko z Serena. Widzę pożar na Milejowicach Radomska 30, numer 34.
9: Pożar w Milejowicach, ulica Radomska 34, tak?
10: Tak.
9: A pożar czego? Co się pali? Samochód, dom, jakiś budynek?
10: Dom.
9: Dom się pali, tak?
10: Mhm.
9: Dom murowany czy drewniany?
10: Drewniany.
9: Drewniany. Czy widać tam jakieś osoby w pobliżu, które mogą być zagrożone?
10: Nie.
9: Nie widać nikogo. A czy może są w pobliżu jakieś inne budynki, które mogą być narażone skutkami pożaru?
10: Tylko jeden dom. Budynki? Tylko dom.
9: Jest dom w pobliżu, tak?
10: Tak.
9: Dobrze, a proszę mi jeszcze raz podać swoje dane, czyli imię, nazwisko.
10: Joszko Sterna.
9: Zgłoszenie przyjęte, wysyłam odpowiednie służby. Dziękuję.
10: Dziękuję.
1: A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
11: Fox FM Radom. Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
12: Reklama.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Reklama.
5: Traktujemy tę sprawę śmiertelnie poważnie. To służby o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Nikt i nic nie złamie Ukrainy i prezydenta, szef polskiego rządu solidarny z Wołodymyrem Zełenskim. Policyjne patrole i dodatkowe środki bezpieczeństwa szkoły reagują na ostatnie wydarzenia. Na zegarze godzina 16. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak dodał, groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekazana do policji i zweryfikowana przez pozostałe służby.
6: Teraz, jak się zebrali funkcjonariusze w Centrum Antyterrorystycznym, zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
5: Służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony, ani treści wiadomości, która trafiła do służb. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy. We wpisie na portalu X szef polskiego rządu napisał, iż jest absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim, napisał Donald Tusk. Pozycja Polski jest silna i najważniejsze, że działamy wspólnie, aby zagwarantować bezpieczeństwo, odpowiedział Wołodymyr Zełenski. Służby i dyrekcje szkół reagują na ostatnią falę ataków. Przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, szkoły wprowadziły podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
7: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
8: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
7: Próbuję otworzyć, no nie da się.
8: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
5: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. W ostatnich dniach doszło do serii ataków z nożem w szkołach. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem.
9: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
5: A pozostałe 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka Erdoś w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. W nocy zachmurzenie duże, choć będą się także zdarzać większe przejaśnienia, na wschodzie nawet rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe także burze. Na termometrach przeważnie od 3 do 7 stopni, nieco cieplej będzie na wybrzeżu 9 stopni, a chłodniej miejscami w dolinach i kotlinach karpackich od 0 do 2 stopni. Jutro pochmurno, choć będą także przejaśnienia, a na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni.
10: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
11: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień.
4: Przemoc, ucieczki z domu czy strach o przyszłość. Takimi sprawami zajmuje się Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Został on uruchomiony w 2001 roku i od tamtej pory nieustannie pomaga radomianom, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
11: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu tworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych. Miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania, to wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
4: W kwestii aut stawiajmy na ostrożność nie tylko w trakcie jazdy. Policjanci przypominają mieszkańcom, by odpowiednio zabezpieczyć swoje auta przed ewentualną kradzieżą. A co możemy zrobić, by samochód był bardziej bezpieczny? O porady w tej kwestii poprosiliśmy Agnieszkę Matysiak z Wydziału Prewencji Mazowieckiej Policji.
12: Często nasuwa nam się pytanie, jak zabezpieczyć nasz pojazd przed utratą. W tym miejscu chciałabym Państwu wskazać kilka przykładów, które są wszystkim nam znane, lecz przez nasz pośpiech czy roztargnienie, pozorną myśl, że w naszej okolicy jest spokojnie, nie dochodzi do kradzieży, nie zastanawiamy się, czy nasz pojazd jest zabezpieczony przed kradzieżą. Aby nie stracić naszego pojazdu lub rzeczy znajdujących się w nim, należy w przypadku zakończenia jazdy zaparkować pojazd na parkingu strzeżonym, lecz gdy nie ma takiej możliwości, to pozostawmy pojazd w miejscu objętym monitoringiem lub widocznym dla przechodniów. W miejscu oświetlonym w nocy latarniami. Poświęćmy trochę więcej czasu i zaparkujmy nasz pojazd na terenie naszej posesji. A jeżeli już nie planujemy dalszej jazdy, zaparkujmy go w garażu, jeżeli go oczywiście posiadamy. Dopilnujmy, aby nie pozostawiać kluczyków od pojazdu właśnie w pojeździe, aby garaż był również zamknięty.
13: Rozumiem, że przestępcy mają różne sposoby działania, ale słyszałem też o tak zwanej kradzieży na walizkę. Chciałam zapytać się, jak to w ogóle działa, o co tutaj dokładnie chodzi?
12: Tak, pojazdy bezkluczykowe narażone są na kradzież na tak zwaną walizkę. Jest to najpopularniejszy sposób, jaki stosują złodzieje aut. Bez problemu otwierają, odpalają auto wyposażone w system handfree. Złodzieje wykorzystują niewielkie urządzenia elektryczne, które znajdują się w plecach, torbach czy w walizkach. Przestępcy działają zazwyczaj w kilka osób. Jeden przestępca pociąga za klamkę, co powoduje włączenie systemu szukania kluczyka przez auto. Sygnał wędruje do urządzenia znajdującego się w walizce, w plecaku, tak jak wspomniałam. Drugi przestępca przemieszcza się właśnie z tym plecakiem w pobliżu domów, mieszkań i szuka sygnału. Po znalezieniu sygnału kluczyka wraca on tą samą drogą i umożliwia otwieranie i uruchomienie pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w taki system, należy zabezpieczyć kartę. Wystarczy do tego bezpieczny futerał, który uniemożliwi złodziejowi skopiowanie przesyłanego sygnału. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdu, również pamiętajmy, że warto zamontować w pojeździe autoalarm, który również odstraszy osoby chętne nabyć nasz samochód bez naszej wiedzy. Zamontujmy również w pojeździe GPS, który w przypadku dokonania kradzieży pozwoli nam go zlokalizować.
13: Którzy nie mają tak nowoczesnych aut i jeżdżą akurat na przykład jakimiś starszymi, używanymi autami, które kupili na przykład jako pierwszy zakup zaraz po prawie jazdy. Co w takim przypadku? Jak możemy tutaj troszeczkę zabezpieczyć takie auta?
12: Tak, musimy o tym pamiętać, że jeszcze 20-30 lat wcześniej pojazdy były zabezpieczane w specjalne blokady, kierownicy lub skrzyni biegów zamykane na zamek. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, złodziej, który zauważy takie zabezpieczenie, zniechęci się do kradzieży pojazdu, gdyż nie ma czasu na demontowanie takich zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku zostałby zauważony przez siłowe usunięcie takiego zabezpieczenia. On po prostu rezygnuje.
13: A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają kierowcy, które na przykład mogą ułatwić przestępstwo?
12: Nasza rutyna i pośpiech, tak jak wspomniałam wcześniej. Parkując pod sklepem, wiemy, że będziemy w nim 3 minuty. Często nie zamykamy tego pojazdu, zostawiamy kluczyki w stacyjce. Często zdarza się również, że zabierając kluczyki, zostawiamy otwarty samochód z opuszczoną szybą. Zostawiamy w pojeździe przedmioty, które mogą stać się łupem. Czy to saszetka, czy to torba damska, czy to torba z laptopem. Wybicie szyby, zabranie naszego mienia, wsiąść do pojazdu, to naprawdę jest ułamek sekundy.
13: A jak postępować, jeżeli już dojdzie do takiej kradzieży?
12: W jaki sposób postępować? Jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat policji, złożyć zawiadomienie o dokonaniu kradzieży naszego pojazdu. W takim przypadku należy posiadać wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, przede wszystkim VIN, numer rejestracyjny, pamiętać wszystkie szczegóły. W jaki sposób pojazd został zaparkowany, gdzie, czy w miejscu, w którym pojazd był zaparkowany, znajdował się monitoring miejski bądź osiedlowy. Przekazać informacje o tym, na co zwróciliśmy uwagę. Czy ktoś kilka razy przechodził koło naszego pojazdu, czy zauważyliśmy, że ktoś za nami jechał, czy ktoś bardziej się przyglądał nam. Będą takie pytania w momencie, kiedy będziemy składać zawiadomienie o kradzieży pojazdu.
4: Pacjent może przebywać w domu, a lekarze dostaną informacje, gdy pojawi się arytmia bądź zawał. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny rozpoczął stosowanie specjalnej kamizelki defibrylującej u pacjentów, u których doszło do zawału. Jeżeli dojdzie do arytmii, urządzenie wyśle impuls elektryczny do serca. Jak mówi Jarosław Kosior, koordynator Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowej w Szpitalu na Józefowie, dzięki temu pacjent zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
14: Kamizelka defibrylująca monitoruje cały czas czynność serca pacjenta. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu. Podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Państwo na pewno to widujecie na filmach, ale w ratownictwie medycznym. Tylko, że to urządzenie jest duże, takie z ratownictwa medycznego i karetka pogotowia musi po prostu dojechać do pacjenta. W tym przypadku mamy pacjenta na stałe zamonitorowanego. Jeżeli ta arytmia wystąpi, urządzenie samo dokona defibrylacji, przywracając prawidłowy rytm serca. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że w momencie, kiedy taka arytmia wystąpi, my natychmiast jesteśmy informowani o takim zdarzeniu. W związku z tym możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakiekolwiek odbicie w rytmie serca. Dodatkowo również monitoruję sobie pacjenta przez ten okres 3 miesięcy, czyli wiem, jak przebiega jego rehabilitacja. Wiem, jaką ma aktywność codzienną i jaka jest jego średnia czynność serca, co jest po prostu ważnym parametrem rokowniczym w kontekście jego choroby. Myślę, że w naszym szpitalu jest to przynajmniej 2-3 pacjentów miesięcznie. Byłoby takich pacjentów, którzy mają świeży zawał mięśnia serca i w wyniku tego świeżego zawału mięśnia serca dochodzi do takiego uszkodzenia funkcji serca, że frakcja wyrzutowa, taki parametr, którym się tutaj posługujemy, spada poniżej 35%. bo tacy pacjenci kwalifikują się do zabezpieczenia, dlatego że wiemy, że tacy pacjenci są zagrożeni nagłą śmiercią sercową z powodów arytmicznych. Badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, powiedziały, że najwcześniej takie urządzenie można wszczepiać po 42 dniach od momentu wystąpienia zawału lub 3 miesiące po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia serca. Bo tak się dzieje w przypadku zawału w tej chwili najczęściej, że jednak pacjent ma angioplastykę wykonywaną. W związku z tym musimy czekać te 3 miesiące na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. I wiemy z bazy danych producenta, który dostarczył to urządzenie dla pacjenta, że w tych 100 pacjentów, którzy w tej chwili, ponad 100 pacjentów, którzy byli monitorowani tym urządzeniem, ponad połowa wyszła ze wskazań. Czyli po 3 miesiącach okazuje się, że ponad połowa pacjentów nie musi mieć już takiego urządzenia implantowanego na stałe. My jesteśmy w ten sposób umówieni z naszym pacjentem, że będzie hospitalizowany pod koniec tego okresu 3-miesięcznego. Ocenimy jego frakcję wyrzutową i wtedy podejmiemy decyzję. Jeżeli frakcja wyrzutowa wzrosła powyżej 35%, nasz pacjent nie będzie potrzebował takiego urządzenia. Jeżeli nie, implantujemy urządzenie na stałe.
4: Jacek Michalski jest pierwszym pacjentem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, który nosi kamizelkę.
15: Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, tą uprać, wody z jednej kamizelki do drugiej poprzekładać. I to jest całe, co się robi. Na dzień dzisiejszy mi się zdarzyło tylko dwa razy, że nie przesłało mi danych, to ten pan od kamizelki, co mi zakładał, co mi robił instrukcję. Dzwonił do mnie, ręcznie przesłaliśmy dane i praktycznie w niczym mi nie przeszkadza. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo.
4: Będą mogli anonimowo zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej dorosłym. Uczniowie z 8 radomskich szkół będą mieli specjalną aplikację na telefony, gdzie będą mogli informować o przypadkach hejtu, mobbingu czy agresji ze strony swoich rówieśników. Jak mówi Kamila Pszczółka, rzecznik praw ucznia w Radomiu, przemoc rówieśnicza jest problemem w szkole.
16: Jako rzecznik praw ucznia spotykam się z sytuacjami przemocy rówieśniczej. Są do mnie zgłaszane takie sytuacje i po ponad roku działalności mogę powiedzieć, że duża część zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju przemocy rówieśniczej, tak? Bo nie mówimy tylko o przemocy fizycznej. Na pewno w tej chwili jest tak, że większa część to jednak jest ta przemoc psychiczna, emocjonalna, słowna i bardzo często jest ona trudna do uchwycenia. Często sytuacje, kiedy uczeń zgłasza się jako osoba poszkodowana, doznająca przemocy, są zaskoczeniem zarówno dla wychowawcy, czasem nawet dla reszty klasy. Dlatego wydaje mi się bardzo istotne to, żeby uczniowie mogli anonimowo i w każdej chwili zgłaszać takie sytuacje, kiedy są ofiarami przemocy. Nawet jeśli nie zrobią tego w rozmowie z osobą dorosłą, to, że mają dostęp do platformy, gdzie w momencie, kiedy będą na to gotowi, mogą otworzyć profil, zgłosić i uzyskać tam pomoc, to jest bardzo istotne, dlatego że to może dziać się poza szkołą, może dziać się w momencie, kiedy poczują się bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że Radom przystępuje do takiego programu. Ja ze swojej strony widzę ogromną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie i taką gotowość też do mierzenia się z tym problemem, bo tak jak powiedziała pani prezydent, to jest problem, który w większości radomskich szkół jest widoczny i jest trudny bardzo zarówno do zdiagnozowania, do sprawdzenia jego nasilenia, bo w wielu przypadkach tej przemocy nigdy nie odkrywamy i nie widzimy, ale też trudno podjąć działania profilaktyczne, bo uczniowie często w klasie czy w takiej rozmowie wprost z kimś z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć. Także myślę, że ta przestrzeń jest bardzo dobra. Daje też im możliwość takiego wzajemnej pomocy rówieśniczej, to co jest bardzo ważne, czyli nawet jeżeli wiemy w klasie, że ktoś jest ofiarą i nie potrafi powiedzieć o tym głośno, to możemy tej osobie podpowiedzieć o takiej drodze, tak? Oni nawzajem między sobą mogą powiedzieć: słuchaj, zgłoś tam, nikt nie będzie tego na początku widział, możesz to zrobić anonimowo. Młodzież często pyta, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w takim takich sytuacjach, co mogą zrobić. I to będzie kolejna droga, dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten program. Jak najbardziej służę pomocą, wszelkimi konsultacjami i wsparciem oczywiście dla naszej młodzieży i dla dzieci w Radomiu w szkołach.
4: Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
17: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, nie często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach

0: chowane w takiej wieży nitociągowej. No to to są chlewiska na przykład, tak, z tą hutą, ale też no, tuż za chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka. Taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce, szybułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano spod ziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie to środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Reklama.

0: mama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Niektórzy po ukończeniu szkoły chcą dołączyć do Straży Granicznej czy Pożarnej, inni z kolei decydują się na mundur policjanta. A jak można zostać funkcjonariuszem policji? O wymagania i o to, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, zapytaliśmy Małgorzatę Ziętarską, kierownik sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2: Spotykamy się, by porozmawiać troszeczkę na temat rozwoju kariery. W tym przypadku rozwoju kariery, jaką może być służba w policji. Gdzie ten start? Jakie są wymagania?
3: Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie powinno być się skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać minimum średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i trzeba również dawać rękojmie do zachowania tajemnicy.
2: Powiedzmy, że my już to wszystko spełniliśmy. Co dalej się wtedy dzieje?
3: Więc postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów przez kandydata. Jest to podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata oraz posiadane przez niego umiejętności. Ponadto kserokopia książeczki wojskowej. Również przy składaniu dokumentów niezbędny jest dowód osobisty.
2: I kiedy już złożymy, jak ja dobrze zrozumiałem, wtedy testy nas czekają.
3: To znaczy nie tak szybko. Najpierw te dokumenty podlegają weryfikacji i kandydat jest sprawdzany w naszych ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to wtedy rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne, które dotyczy już bezpośrednio kandydata. Kandydat jest kierowany na test wiedzy, test sprawności fizycznej. Później czeka go badanie psychologiczne u nas w Komendzie Wojewódzkiej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i w międzyczasie również prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
2: Testy, na czym one polegają?
3: Testy mają sprawdzić predyspozycje kandydata do służby w policji. Ten pierwszy test, test wiedzy, dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu policji i test wiedzy i test sprawności fizycznej jest przeprowadzany w szkołach policji. My kierujemy kandydatów do CSP legionowo. Po teście z wiedzy kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód. On składa się z 8 ćwiczeń, które wykonywane są w takim ciągu. I tutaj na zaliczenie to jest wymagane pokonanie tego sprawnościowego toru przeszkód w minutę 41 setnych sekundy.
2: I rozumiem, że raczej to nie jest łatwy test.
3: Myślę, że do tego testu trzeba się po prostu przygotować. Tak? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, zaangażowania. Komenda Wojewódzka proponuje kandydatom przystąpienie do takiego próbnego testu sprawności fizycznej. Te testy zwykle są organizowane 2 razy w miesiącu. Kandydaci mają możliwość sprawdzenia się podczas takiego próbnego testu, sprawdzenia swoich możliwości. Mogą zobaczyć, co wymaga jeszcze poprawy i wtedy już na pewniaka przystąpić do tego właściwego testu sprawności fizycznej.
2: Czyli powiedzmy, że mamy te testy za sobą, wtedy są badania.
3: Tak, wtedy kandydat jest skierowany na badanie psychologiczne. To badanie psychologiczne jest przeprowadzane przez naszych psychologów w Komendzie Wojewódzkiej i tutaj to badanie obejmuje sprawdzenie predyspozycji intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności kandydata, jego postawy w pracy. I po tym badaniu psychologicznym, jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
2: Czy można powiedzieć, że to jest takie spotkanie się ewentualnego przyszłego funkcjonariusza ze swoim przełożonym?
3: Nie do końca, ponieważ tutaj tą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego. W skład zespołu wchodzi naczelnik Wydziału Kadr bądź jego zastępca, dowódca bądź zastępcy dowódcy oddziałów prewencji i pracownik komórki doborowej. Tutaj chcemy dowiedzieć się, dlaczego kandydat do nas przyszedł, dlaczego chce służyć w policji, gdzie widzi się w tej policji, co chciałby robić w tej policji, jakie ma tutaj plany związane z tą instytucją.
2: Mówiła Pani o tym postępowaniu sprawdzającym. Co to w ogóle jest?
3: Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat daje nam rękojmie do zachowania tajemnicy służbowej, tak? Kandydaci składają ankietę bezpieczeństwa, tutaj są poszerzone sprawdzenia odnośnie samego kandydata, członków jego rodziny.
2: Wiem, że potem jest już ten etap 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.
3: Kandydaci są kierowani na komisję lekarską. Tutaj mamy szereg lekarzy specjalistów, którzy sprawdzają, czy po prostu kandydaci podołają fizycznie trudom służby w policji. I tutaj mamy te komisje lekarskie w każdym mieście wojewódzkim. W zależności od miejsca zamieszkania kandydata, tam kierujemy do tej właściwej komisji lekarskiej osobę i lekarze już oceniają stan zdrowia naszego przyszłego policjanta i wydają orzeczenie o zdolności do służby w policji.
2: Rozumiem, że jak już te wszystkie etapy mamy za sobą, to możemy powiedzieć, że jesteśmy już blisko zostania policjantem?
3: Na pewno. Tutaj, jeżeli zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne, sumujemy punkty uzyskane przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, punkty z testu sprawności fizycznej, punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, punkty, które kandydat uzyskuje za wykształcenie, za dodatkowe preferowane umiejętności i suma tych punktów daje mu miejsce na liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne kończy zatwierdzenie listy rankingowej przez komendanta wojewódzkiego policji.
2: No dobrze, i mamy już przejście tych wszystkich etapów. Rozumiem, że wtedy możemy spodziewać się szkolenia.
3: Jak już kandydat zakończy postępowanie kwalifikacyjne, przyjęty jest w terminie określonym przez komendanta głównego policji i mniej więcej w przeciągu około 2 tygodni od przyjęcia kierowany jest na kurs podstawowy do jednej z naszych jednostek szkoleniowych na terenie kraju.
2: Ile takie szkolenie mniej więcej trwa?
3: Około 6 miesięcy. A po nim jest adaptacja zawodowa i tutaj w zależności od tego, gdzie osoby były przyjmowane, to znaczy ci policjanci, którzy zostali przyjęci do oddziałów prewencji lub też samodzielnego pododdziału prewencji policji, odbywają adaptację zawodową w swoich jednostkach macierzystych, natomiast osoby, które zostały przyjęte do komend miejskich powiatowych, adaptację zawodową odbywają w komendzie stołecznej policji.
2: I właśnie już od tych dni, gdzie jest ten adaptacja, to po prostu my zaczynamy swoją służbę.
3: Tak, dokładnie. Już od tego momentu osoby pełnią służbę, wchodzą na ulicę, pracują na rzecz obywateli i państwa.
2: Kiedy ktoś będzie chciał spróbować się dostać do Was, to gdzie na przykład może uzyskać większą ilość informacji na temat przyjmowania do służby?
3: Zapraszamy na naszą stronę internetową Komendy Mazowieckiej. Tam też podane są numery telefonów do nas, więc jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o jakieś szczegóły, które go zainteresują albo coś, co według niego będzie wymagało doprecyzowania bądź wyjaśnienia, to zawsze można do nas zadzwonić. Również podany jest adres mailowy.
4: Niejeden początkujący funkcjonariusz swoje pierwsze kroki na tej ścieżce stawia w oddziale prewencji. A czym się zajmuje? Zapytaliśmy o to podkomisarza Dariusza Dziubę z zespołu szkolenia oddziału prewencji Policji w Radomiu.
5: Przychodząc do oddziału prewencji Policji po kursie podstawowym, policjant nabywa podstawowej wiedzy, podstawowego doświadczenia. Pracując w oddziale prewencji, policjant codziennie pełni służbę na drogach, na ulicy, styka się z różnego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami, na które po prostu musi zareagować. Podczas codziennej służby policjanci wykonują zadania nie tylko na ulicy, bo są wzywani do kradzieży sklepowych, na interwencje domowe, ale oprócz codziennej służby policjanci oddziału prewencji są wykorzystywani podczas poszukiwania osób zaginionych. Jeżeli mamy zgłoszenie o osobie zaginionej, policjanci natychmiast jadą w miejsce poszukiwań wyznaczonych przez dyżurnego. Wykorzystujemy często do tego sprzęt specjalistyczny, który mamy w swoim posiadaniu. Są to kłady, są to olśniewacze, którymi możemy się wspomagać w działaniach nocnych, które oświetlają nam teren. Oprócz poszukiwań policjanci oddziału prewencji zajmują się wszelakimi zabezpieczeniami manifestacji, przejazdów kibiców lub zabezpieczeniami imprez sportowych.
4: Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Kierowcy nie zawsze stosują się do znaków drogowych, a problem widoczny jest w centrum miasta. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, tego rodzaju wykroczeń jest coraz więcej.
6: Ten problem z parkowaniem istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast w tym roku zdecydowanie się nasiliły wszystkie problemy związane z parkowaniem pojazdów. Powiększyła się również strefa płatnego postoju niestrzeżonego, więc kierowcy uciekają z tej strefy w inne miejsca, ale już tam nie zwracają uwagi na znaki drogowe i te samochody zostawiają byle jak i byle gdzie, byleby tylko im było wygodniej. Stąd też więcej działań z naszej strony i to działań nie polegających na tym, żebyśmy pouczali tych kierowców, bo rzeczywiście w latach ubiegłych sądziliśmy, że forma legitymowania i pouczenia przyniesie jakiś skutek, no ale niestety trzeba wrócić do korzeni i jednak podstawą taką, żeby nasze społeczeństwo dyscyplinowane było, są jednak konsekwencje finansowe.
7: Państwa działania wynikają z tego, że jeździcie na patrole, czy to mieszkańcy sami zgłaszają osoby, które nieprawidłowo parkują? I jakie są główne grzechy radomskich kierowców?
6: I tak, czyli bardzo dużo zgłoszeń od naszych mieszkańców, ale również bardzo dużo interwencji własnych podczas rutynowych patroli. Po naszym mieście stwierdzamy nowe miejsca, w których kierowcy do tej pory nie parkowali, bo były tam znaki zakazu. Ruch w interesie, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest, bo nie uczymy się niczego, mimo tego, że jesteśmy dyscyplinowani mandatami. Nie uczymy się, że nie wolno parkować w takich miejscach, mimo wszystko zostawiamy te samochody, bo jednak to, co nasze jest najważniejsze, czyli musimy podjechać blisko, musimy podjechać w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie jest prawidłowo.
7: Jakbyśmy mieli opracować taką mapę tych zachowań, to mówimy o wykroczeniach bardziej w centrum, gdzie przecież jest strefa płatnego parkowania, czy też na innych osiedlach w Radomiu?
6: Zdecydowanie centrum. Zarządcy terenów i wspólnoty mieszkaniowe, ewentualnie spółdzielnie mieszkaniowe, zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zaopiniowaniu strefy ruchu, strefy zamieszkania lub innych sytuacji, w których można by było wyznaczyć nowe miejsca do parkowania, żeby mieszkańcy danych osiedli mieli tych miejsc więcej. I tutaj raczej dochodzimy do konsensusu, my wskazujemy nowe miejsca, spółdzielnie się do tego dostosowują, także rzeczywiście zdarzają się jakieś miejsca, w których bardzo dużo samochodów nieprawidłowo parkuje na jakimś osiedlu, ale są to takie sytuacje, gdzie powiedzmy 2-3 tygodniowe kontrole doprowadzają do stanu, że jest w miarę przyzwoicie i te samochody się tam nie pojawiają, natomiast oczywiście centrum miasta, okolice dworca, okolice 25 czerwca, okolice szpitala, są to miejsca, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Bardzo ciężko, i tu nie uciekam przed odpowiedzialnością, bardzo ciężko jest doprowadzić w takich miejscach do tego, że to parkowanie całkowicie się wyeliminuje. Zbyt duża liczba osób, całkowicie obcych dla siebie osób, przyjeżdża. Jednego dnia wystawimy kilkanaście wezwań i powiedzmy te osoby będziemy rozliczać, ale już następnego przyjeżdża ktoś nowy, kolejnego przyjeżdża ktoś nowy, dlatego to działanie musi być długotrwałe, więc to nie rozwiąże się tego problemu w tydzień, dwa, miesiąc, tylko trzeba po prostu sukcesywnie działać. To przykładem jest chociażby teren wokół radomskiego szpitala jednego, czy też drugiego, czy chociażby ostatnio bardzo dużo interwencji wpływa z ulicy Mazowieckiego, ale tam jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania zasobów prawnych, jak to wygląda, która działka jest prywatna, która działka jest miejska i występujemy do odpowiednich organów o oznakowanie takich miejsc.
7: To już na koniec. Podsumowanie takiej naszej rozmowy, nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców w Radomiu.
6: No chociażby po tych działaniach widać, że nie ma taryfy ulgowej. Zaczęliśmy, panie redaktorze, od miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej. Tam obligatoryjnie, jak tylko warunki techniczne na to pozwalają, samochód jest holowany. Bez względu na to, gdzie stoi, bez względu na to, jaki to samochód, takie samochody są bezwzględnie holowane na parking.
7: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
6: Dziękuję uprzejmie.
1: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice. O korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także o objawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
8: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, no powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, no i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka. Są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast no, są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 a 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, no ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą, świnką, różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu no, nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze Tiomersal, ale w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach, ja długie lata pracuję, aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy, BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie no, nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciwtężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, no wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie no, powiem, że w dużym procencie udaje mi się przekonać nawet te matki antyszczepionkowe, że szczepią tylko w innym trybie niż dzieci, które mają z kalendarza szczepień.
4: Nocka w lesie, na hamaku bądź w namiocie? To możliwe. Do tej aktywności zachęcają leśnicy w ramach akcji Zanocuj w lesie. Dzięki programowi wyznaczone są w lasach specjalne strefy, gdzie można biwakować i rozpalić ognisko. Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku zasadach, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
9: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy. Czy zanocuj w lesie, sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również. Został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjść, przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie. Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że no, musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego, tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą tutaj, rodzimą przyrodę.
1: Pamiętajmy również, że grille czy ogniska możemy rozpalić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4.
10: Reklama.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyróżnienie.

0: oczy.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Reklama.
7: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
8: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
9: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane. Chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery, miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, bardziej większa ilość tych śmieci, która

0: zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
1: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem sobornym, a nawet zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
2: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac sobornym, no bo sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, Plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby Plac Świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 Maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 Maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 Maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych Radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
1: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
2: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta, ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. Takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielkiej kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer. Ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
3: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
4: Na przestrzeni lat, pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane. Może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
3: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
4: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało, szkło było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
3: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
4: Do Radomia wróciłam w 71. I zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja, a w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barw na fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
3: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
4: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
3: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
4: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
3: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
4: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
3: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak kim była z zawodu?
4: Moja mama zrobiła maturę, bo to był czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze, a potem jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić i zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
3: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
4: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
3: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
4: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
3: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
4: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, to mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
3: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
4: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach. To stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieć.
3: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
4: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
5: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Reklama.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Dziś jedziemy na północny wschód Polski, tam gdzie często, no dosłownie kilka kroków, rzut beretem od domów przebiega granica z Rosją.
10: Gdzie tu granica jest?
11: No po prostu, tam
10: strzelają?
11: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Dział i kałacha.
12: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
10: I gdzie?
12: Jak najdalej.
13: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
14: Tu wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No.
15: Będę się bronił, jak będę miał czym.
10: A ma pan czym?
15: Nie mam.
10: W razie co?
15: Nie mam. Trzeba zdobyć.
10: Na żołnierzu.
15: Na wrogu.
16: Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
17: A nie, co ma być, to będzie.
18: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego. Po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
9: No i takie wypowiedzi będą dziś. W co ludzie powiedzą? Prosto z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
11: Panie, to więcej w wiosce psów jak ludzi.
10: No właśnie tak... Jeździmy i rzeczywiście... No,
11: autobusów nie ma, pociągów nie ma, nie ma czym dojeżdżać. Jak granica była otwarta, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. Bo to już po małej rolnictwie się sypi. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
10: A ile to do sklepu stąd?
11: W Gołdapi, banie.
10: A ile to z...
11: No to stąd 18 do Gołdapi.
10: 18 kilometrów do sklepu?
11: Tak.
10: Najbliższego.
11: Kiedyś objazdowy jeździł jeden, drugi, teraz nie ma nic. Puściutko. To parę młodych jest, wszyscy ręciści. Starzy albo kurwici.
10: Nie będzie komu tu bronić.
11: No a skąd?
10: Gdzie tu granica jest?
11: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
10: I
13: Co, strzelają?
11: Dzień, prawda. Normalnie, bo to strzelnica jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnicy mają po prostu ćwiczenia i tyle.
10: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
11: To. A co jemu zrobić? Jak to idzie, jak czołg. Jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
10: No, mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej Buczy, czy...
11: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
10: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
11: Gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
10: No. Na czołg.
11: Na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. A teraz ja wiem.
10: Co się z nimi porobiło?
11: To jak oni Putina bierze, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machał mnie pan jak walnął, to ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał w hukę, jak strzeliło. Ja na ziemię padł i nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, czy nie wnika w to.
9: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
8: Co ludzie powiedzą.
10: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
14: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie, to rządzą.
10: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
14: No to co? To jeden zrobi człowiek. Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się wszyscy się tego... A tak, no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało, młodzi uciekają, starzy umierają i...
10: Całe wsie wymierają?
14: Tak. To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci, co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i, no, i takie to jest tego. No. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn. Powyjeżdżało stąd. No bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No. Człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za miesiąc. To jest wielka niepewność.
10: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
14: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryna zagrodzona i kamery, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
10: Dzień dobry.
7: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
10: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
7: Trzeba rower i uciekać.
10: No jak na rowerze?
7: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę. No.
10: Przejadą na Warszawę.
7: My tylko się odsuniemy.
10: No to tak humor dopisuje, widzę.
7: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To no, tak jak na poligonie, ale to...
10: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
7: Nie, raczej nie.
10: Że idą?
7: Nie, oni jak przyjdą po cichu pewnie.
10: Jak słychać strzały, to dobrze.
7: To dobrze. Dobrze, bo na ich stronie. Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
10: No jak na Ukrainie?
7: No na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
9: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno. Taka urokliwa okolica. Ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
13: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
10: Gdzie mieszkacie?
13: W Niemczech. Teraz, tak.
10: I co, i tutaj tylko na wakacje?
13: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
12: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi.
10: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe, budują tak, jakieś są, ale... zęby smoka, coś.
12: Zanim zbudują.
10: Chcecie tu zostać?
12: Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto okay. Rencistów i emerytów.
10: Tak?
12: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
10: I gdzie?
19: Jak najdalej.
12: Jak najdalej.
19: Jakiś, pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
12: Warszawa.
9: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo buciany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
10: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
20: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
10: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
20: Brunej wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
10: To nie boi się pan nic, że...
15: Nie, nie, się nie boję. Jestem przyzwyczajony tu mieszkać. Rozumie pan.
10: Odważni ludzie tu żyją.
15: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
10: A ma pan czym?
15: Nie ma.
10: W razie co?
15: Nie.
10: A, że czym jakby coś ma?
15: No, trzeba zdobyć.
10: A, że ma... Na żołnierzy.
15: Na wrogu.
10: Na saldacie.
15: Tak, tak.
9: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku i oferował przechodzącym ludziom kwiatki doniczkowe po 2 złote za sztukę, ale kiedyś robił tam w Gołdapi o wiele większy biznes za dużo większe pieniądze.
8: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
10: Straciła Gołdap przez te tutaj zamieszanie z Rosją. No. Biznes się kręcił.
11: Tak, to było inaczej. Zbiorniki poprzerabiane, podłodze papierosy, w dachu papierosy.
10: A, taki biznes.
11: Jeździłem, wiem, jak to było. To nie pracowali, tylko jeździli. Pokupali samochody, na 3 samochody kierowcy jeździli. Ale wychodziło. No teraz, jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kafelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brał. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. Parę kwiatków wziąłem, jako Kwiatkowski, sprzedać, żeby koty. Po co mi 12 kotów, jak sam biednie żyje.
10: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak,
11: nie,
10: że pan...
11: Nie, biznes, za 2 złote oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
10: Gdzie ta granica, tam gdzieś?
11: Tu, jak za jeleniem prosto.
10: Za jakim jeleniem?
11: No tutaj taki jeleń stoi, tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem, rowerem szybko przejdziesz, po 3 razy jeździłem.
10: Rowerem też pan te papierosy woził kontraband.
11: A jak, było wszystko... Ale miałem płacone, zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy, a pan jest celnikiem. To było inaczej.
10: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
11: Władowałem wszędzie i spodnie, i a wszędzie, gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
10: Pod czapkę tam.
11: A wszędzie, gdzie szło. Taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi... Dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
10: Pan Kwiatkowski, tak?
11: Tak, Janusz Kwiatkowski.
10: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki...
11: Można jako kwiatki. Bronię nie handluję, granatów nie mam. Jestem w porządku.
10: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję
11: do
10: bardzo.
11: Widzenia.
8: Co ludzie powiedzą?
10: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
21: Nie wiem, nie znam się.
10: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
22: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
10: Gdzie dalej?
22: No gdzie tu? Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
10: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
22: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę fajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
10: A to Spyszek głównie taki biznes, tego to typu taki, tutaj się
22: tak,
10: kręci.
22: Ludzie, tak, stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
10: Tak, granica była otwarta, to mówi pan, że
22: człowiek
10: tu...
22: pojechał, sobie kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie rzecz, pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek. Chodzi, tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, są ludzie rodzinni. No. Nie był to przemyt, bo to był, to by mrówki były, nie?
10: Czy pan był też taką mrówką?
22: No, rok czasu byłem mrówką.
10: Idziemy do tego jelenia.
22: No tam, idźcie.
10: Tam ten jeleń, tak?
22: Tam go za drzewem stoi.
9: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
10: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
17: Panie, co ma być, to będzie.
18: Tak.
17: To na nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
18: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
10: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
18: Straż graniczna, no. Co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
10: A to takie na...
18: Słoiki nie jeszcze na...
10: A, że na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
18: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
17: Trzeba się cieszyć życiem.
18: Trzeba się cieszyć życiem.
17: Co ma być, to będzie.
0: My tu nie jesteśmy w sanatorium, tu my nie jesteśmy miejscowi.
10: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry
0: nie,
10: granica?
0: Nie, tam się... Czego się bać?
10: Pan się nie boi?
0: Nie. Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tak.
1: Taka prawda.
0: Spokojnie i niech przejeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
1: Wielkie. Trzeba bawić i się używać życia.
0: Póki się da.
9: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
21: Reklama.
23: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
24: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
28: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
29: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
30: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
31: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
32: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
33: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla
3: ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: FM Radom.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kosztuje.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Reklama.
13: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
14: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od przypomnienia o wizycie w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Radomiu, gdzie odbyła się międzynarodowa wymiana uczniów w ramach programu Erasmus+. Do placówki przyjechali uczniowie i nauczyciele z Włoch i Rumunii. Jak wyglądało to spotkanie kultur w szkolnych murach? Posłuchajcie.
15: Dzień dobry, nazywam się Joanna Narożnik, jestem koordynatorem szkolnym akredytacji Erasmusa tutaj u nas na terenie PSP4. Może tak zacznę od początku, że to jest rewizyta, bo nasi uczniowie wraz z nauczycielami gościli w Rumunii w listopadzie, natomiast we Włoszech w lutym. Dlatego teraz przyjmujemy gości właśnie z Rumunii i z Włoch, ze szkół, z którymi współpracujemy.
14: No to jakie cele sobie postawiliście, jeśli chodzi o tą wizytę?
15: Jeśli chodzi o wizytę u nas, to chcielibyśmy naszych gości zapoznać przede wszystkim z naszą szkołą, bo jakby tutaj ich gościmy. Uczniów gościmy w rodzinach, natomiast nauczyciele mieszkają gdzieś tam, prawda, w hotelu. Natomiast jeśli chodzi o cele, jakie tutaj chcemy zrealizować, to przede wszystkim zapoznać uczniów, jak my pracujemy, jakie u nas uczniowie mają zajęcia. W tym momencie dzisiaj uczestniczyli już nasi goście w zajęciach z robotyki. Mieli okazję programować roboty. Uczestniczyli też w zajęciach z naszym wirtualnym laboratorium chemicznym, czyli MP. Mariuszem, także no, było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że no, u nich po prostu czegoś takiego nie ma. No i oprócz tego toczymy rozmowy z nauczycielami o tym, jak pracujemy, wszyscy oglądają naszą szkołę, oglądają nasze pracownie, no żeby porównać troszeczkę ten system edukacji właśnie swój do naszego.
14: No, ale powiedziała też pani o tym, że to jest rewizyta, czyli wy już mieliście szansę zobaczyć ten system edukacji we Włoszech i Rumunii. Czy te różnice są widoczne? O jakichś tutaj pani już różnicach też mówiła a propos różnej infrastruktury, którą wy używacie tutaj na terenie szkoły, czyli gdzieś czegoś tam brak. Jakie są te różnice, które już wy zauważyliście i co chcecie właśnie dzięki temu im pokazać?
15: To znaczy przede wszystkim, no, włoska szkoła ma inne realia, to znaczy jest w małej miejscowości, w małym miasteczku, jest to mała szkoła, jest tam dużo mniej dzieci. Podobnie jak rumuńska szkoła, też jest to szkoła dużo mniejsza niż nasza szkoła, więc po pierwsze są zadziwieni tutaj ilością, jakby wielkością naszego budynku, ilością dzieciaków, jakie mamy. Dlatego no, inaczej to wszystko wygląda, takie zwykłe funkcjonowanie inaczej wygląda. We Włoszech uczniowie na przykład swój cały pobyt w szkole spędzają w jednej sali, tak jak u nas w nauczaniu początkowym, tak jak u nas w klasach młodszych. Tam nauczyciel przechodzi z sali do sali i nie ma takich przerw, dlatego włoscy nauczyciele bardzo się cieszą tutaj, że widzą uczniów integrujących się podczas przerw. U nich czegoś takiego nie ma. No jeśli chodzi o Rumunię, również no, widoczne są różnice, ponieważ no, nie oszukujmy się, ale ta baza jest troszeczkę słabsza. Mają troszeczkę inne też realia, jeśli chodzi o wyposażenie szkoły. Także dla nich nasza szkoła jest bardzo nowoczesna, piękna, kolorowa. Są po prostu no, zachwyceni, można by powiedzieć.
14: A czy przygotowanie takiej rewizyty pod kątem i formalnym, ale też i właśnie propozycji tych edukacyjnych, czy jakieś no, też myślę zwiedzania, czy pokazywania miasta, czy jest to trudne? Ile wam też zajęło czasu, jeśli chodzi właśnie o to przygotowanie?
15: Myślę, że nie jest to już dla nas trudne, bo jest to nasza naprawdę kolejna wizyta. Od wielu lat prowadzimy projekty międzynarodowe i bardzo dużo nauczycieli u nas się angażuje i bardzo wiele osób po prostu dołożyło swoją cegiełkę, żeby taką wizytę przygotować. Myślę, że miesiąc przed wizytą to już przygotowania się zaczęły. Wszystko musieliśmy no, jakby dopiąć, dograć, żeby wszystkie atrakcje, które chcemy tutaj zapewnić, bo nie tylko w szkole przebywamy z uczniami. Będziemy na wycieczce w Warszawie, będziemy zwiedzać uczniowie, będą mieli okazję poznać Centrum Kopernika, które też jest takie nowoczesne. Oni czegoś takiego nie mają, więc chcemy im też to pokazać. Oczywiście stolice, każdy też jest ciekawy, jak wygląda nasza Warszawa. Więc tutaj u nas wczoraj zwiedzaliśmy Muzeum Historii Radomia. Będziemy też w Skansenie. Także oprócz tego, że poznajemy szkołę, realia nasze, tutaj pokazujemy im wszystko, to jeszcze kulturę, tradycje. Gościliśmy też zespół ludowy Makowianie na naszym tutaj inauguracyjnym spotkaniu. Dlatego no, to wszystko wymaga przygotowań. To wszystko wymaga wcześniejszego gdzieś tam no, umówienia się, zarezerwowania, więc w podziale po prostu tutaj między nauczycielami każdy jakąś, tak jak powiedziałam, cegiełkę dokłada.
14: No, są różnice językowe, są różnice kulturowe. Tutaj też w całość tego projektu, oprócz oczywiście koordynatora, czyli jakby lidera całego tego przedsięwzięcia, no, zaangażowani są też uczniowie i społeczność szkolna. Jak przygotowujecie tutaj, jeśli chodzi właśnie o społeczność szkolną, przygotowanie do tego, żeby przyjąć uczniów z innego kraju, co z takimi wyzwaniami językowymi, bo one się też na pewno pojawiają. W jaki sposób tutaj wspieracie też uczniów waszych w szkole, ale i uczniów, którzy przyjeżdżają na wymianę, żeby ta komunikacja i integracja szła do przodu?
15: Zawsze integracja podczas takiej wizyty jest, bo oprócz tego, że ona jest w szkole, tutaj na zajęciach wspólnie spędzają czas, to jeszcze też popołudniami się spotykają i gdzieś tam wspólnie, prawda, się integrują. Ale jeśli chodzi o język, no to widzimy te różnice. No, jesteśmy w większym mieście, dzieciaki mają dostęp i naprawdę od wielu lat już się uczą języka. Natomiast dzieci we Włoszech czy w Rumunii, no można powiedzieć, że niekoniecznie zawsze mają dostęp do tego i troszeczkę słabiej u nich to wygląda. Dzieci młodsze, no niestety, ale jeszcze słabo się porozumiewają, ale w tym momencie mamy dostęp do różnych translatorów, więc dają radę. Także myślę, że dla nich to też nie jest jakiś problem. Dzieci są naprawdę bardzo otwarte i bez problemu tworzą swój język czasami.
14: Czyli pojawia się motywacja do edukacji języków, tak? To jest jakby jedna rzecz in plus. Czy planujecie kolejne tego typu projekty? Rozumiem, że na razie to jest rewizyta, ale czy otwieracie się jeszcze na inne państwa? Czy jest taki plan na kontynuowanie?
15: Tak, oczywiście jest taki plan. W dalszym ciągu w ramach akredytacji Erasmusa mamy taką szansę, żeby dalej współpracować z innymi szkołami. Zwykle szukamy szkół z innego kraju, żeby móc poznać właśnie inną kulturę, żeby móc poznać inny system edukacji. Dlatego oczywiście planujemy kolejne takie wydarzenia i wyjazdy.
14: A czy już jakaś destynacja jest przewidziana?
15: Tak, w tym momencie już zaczęliśmy współpracę z Czechami. Mamy taką zaprzyjaźnioną szkołę, która w przyszłym roku szkolnym prawdopodobnie będzie tutaj u nas, a my będziemy mieli szansę gościć u nich.
14: A proszę powiedzieć, w całość tego przedsięwzięcia uczniów i tutaj nauczycieli, ile osób było zaangażowanych?
15: Jeśli chodzi o nauczycieli, to myślę, że około 40 osób na pewno. Może patrząc na naszą szkołę, gdzie jest generalnie dużo nauczycieli, to nie wszyscy, ale na pewno taka liczba spokojnie wzięła udział tutaj w przygotowaniach. Natomiast jeśli chodzi o uczniów i rodziców, to myślę, że jeszcze więcej, dlatego że wszyscy uczniowie, którzy wzięli, bo to nie jest nasza pierwsza wizyta, wszyscy, którzy wzięli kiedykolwiek udział w jakimś wyjeździe, to chętnie się angażują, pomagają nam. Poza tym też angażujemy dzieci tutaj do tych warsztatów, do przygotowań na terenie naszej szkoły, do zrobienia dekoracji chociażby. Także naprawdę dzieciaki się angażują. Rodzice również nam bardzo pomagają. No tutaj naprawdę ogromne podziękowania dla rodziców, dlatego że rodzice przyjmują dzieci w swoich domach. Przyjmują dzieci włoskie w tym momencie, dzieci z Rumunii. No i wiadomo, że też i opiekę, i wszystko muszą im w domu zapewnić. Także tutaj są zaangażowani, pomagają nam też w przygotowaniach. Jeśli czegoś potrzebujemy tutaj na terenie szkoły, to naprawdę są bardzo otwarci i bardzo chętni, bo wiedzą, że ich dziecko no, ma niezapomniane wrażenia. Jeśli się zetnie z projektem, jeśli ma szansę wyjechania, czy kontaktu tutaj z rówieśnikami z innego kraju, to jest to po prostu bardzo takie no, fajne i ciekawe.
12: Dzień dobry, Katarzyna Kołba, jestem nauczycielem języka angielskiego w publicznej szkole podstawowej numer 4. Współkoordynuję projekt Erasmus Plus.
14: Spotykamy się w tym celu i rozmawiamy o tym programie, ale no, przy całej organizacji tego projektu pewnie pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. I może o tych wyzwaniach niech Pani opowie słuchaczom, jak sobie radzicie z tymi problemami i czy zawsze jest ta chęć współpracy z inną szkołą do tego, żeby właśnie odwiedzić Radom, odwiedzić Polskę.
12: Tak, stawiamy czoła różnym wyzwaniom. Pierwsze wyzwanie, które przed nami stało, to było znalezienie partnerów do współpracy. Musieliśmy znaleźć dwie szkoły partnerskie. Za mną dziesiątki wysłanych maili do potencjalnych szkół oraz komentarze na przykład na Facebooku, gdzie szukamy partnerów na różnych grupach erasmusowych. No, nie każda szkoła jest chętna do współpracy, ponieważ też szkoły wcześniej już nawiązują kontakty i ciężko się jakby wkupić w łaski, tak powiem w cudzysłowie, danej szkoły. Początkowo trzeba prowadzić rozmowy, przekonać do siebie te szkoły, żeby po prostu ktoś był chętny nas odwiedzić i też przyjąć nas. My byliśmy pierwsi, którzy odwiedzali szkoły w Rumunii i we Włoszech. Musieliśmy świetnie się zaprezentować, pokazać swoje atuty, żebyśmy byli atrakcyjnym partnerem. Na nasz plus było to, że już jesteśmy wiele lat w projekcie i byliśmy atrakcyjnym partnerem, żeby nas odwiedzić, aczkolwiek Włosi byli na początkowo sceptyczni do tego, żeby odwiedzić Polskę. Myślę, że wynikało to troszeczkę z jakichś takich błędnych przekonań co do Polski. Mieli mylne wyobrażenie o naszym kraju. Musieliśmy tutaj prostować tak pewne kwestie. Włosi prowadzą inny styl życia niż my. Rodziny są bardziej, dbają o swoje dzieci w tym sensie, że wiele czasu spędzają ze sobą. Dzieci są bardzo zżyte ze swoimi rodzicami. Rodzice również z dziećmi, przez co obawiali się tego, żeby dzieci na przykład do nas przyjechały do rodzin. Wiele rozmów z nauczycielami też przeprowadziliśmy, żeby ich przekonać do tego, że to jest fantastyczny pomysł, żeby oni też poznali inny kraj, inną kulturę, że u nas jest naprawdę świetnie, dzieci się mogą fajnie zintegrować z naszymi uczniami. No i myślę, że to było też takim największym wyzwaniem, żeby właśnie tych Włochów przekonać do nas. Przez co też Włosi przyjechali do nas na wizytę przygotowawczą przed tym naszym głównym spotkaniem. Chcieli zobaczyć naszą szkołę, jak funkcjonujemy, jacy są nasi uczniowie, jakimi metodami pracujemy. Zrobiliśmy wrażenie i zdecydowali się, że do nas przyjadą.
14: Ale brzmi to, wie Pani co, jak bardzo długi, bardzo mozolny, bardzo taki pełen wyzwań, ale też i logistyki, i przemyślenia proces tak naprawdę. Trzeba było też zebrać jakieś argumenty, żeby zbić te przekonania. Jakie były te przekonania?
12: Tak, w sumie z naszymi krajami partnerskimi już prowadziłam rozmowy od lipca zeszłego roku. To nie był jeden mail, gdzie zapytałam o prośbę, czy możemy odwiedzić dane kraje. Musieliśmy wymienić tych maili bardzo dużo. Później rozmawialiśmy też przez komunikatory. Spotykaliśmy się też online na sprowadziliśmy spotkania online, gdzie rozwiewaliśmy wszelkie kwestie. Tak jak mówiłam, głównym problemem było to właśnie, żeby na przykład rodziny włoskie puściły swoje dzieci na taki wyjazd do Polski. Bardziej chyba chodziło o kwestię takiego zaopiekowania, tego też, czy ci uczniowie nie będą tęsknić na przykład za swoimi rodzinami, ale na nasze szczęście uczniowie się bardzo dobrze zaklimatyzowali w rodzinach i zintegrowali się z naszymi uczniami.
14: Czy podjęłaby się Pani jeszcze raz tego wyzwania i poleciła nauczycielom zaangażowanie się w to, bo to jednak no, trzeba było tutaj trochę skupienia i trochę logistyki. Czy jest to gra warta świeczki?
12: Zdecydowanie tak, jest to bardzo wynagradzające zajęcie, dodatkowe można tak powiedzieć. Przede wszystkim poznajemy nowe kultury, nowe osoby. Często są to, zawieramy przyjaźnie, które trwają nawet już po projekcie. Także warto, ponieważ zdobywamy nowe doświadczenie przede wszystkim, ale też właśnie te kontakty są bezcenne. No, poszerzamy własne horyzonty, nie jesteśmy zamknięci tylko na swoje środowisko tutaj szkolne, lokalne, ale też mamy możliwość współpracy z innymi krajami.
14: A co to wnosi w świat ucznia, waszego ucznia, ucznia waszej szkoły?
12: Nasi uczniowie stają się bardziej otwarci na nowe kontakty. Mieliśmy takie przypadki, gdzie uczniowie byli bardzo nieśmiali. Mieli gdzieś w sobie ten potencjał na przykład językowy, że bardzo dobrze sobie radzili z językiem, ale ta nieśmiałość nie pozwalała im na otwarcie się. I podczas wizyty widzieliśmy, jak oni po prostu rozkwitają, przełamują swoje własne bariery, zahamowania i wracają odmienieni z takiej wizyty.
16: Witam serdecznie, Dorota Słecka, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.
14: Który raz z kolei bierzecie udział w takim projekcie i organizujecie takie...
16: W projektach jesteśmy od kilku lat, kilkunastu nawet bym powiedziała, więc bo zaczynaliśmy od projektów Pilgrim. 2012, tu mi koleżanki podpowiadają, że to były pierwsze projekty już takie z Erasmusa i pierwsze to były takie raczkowania, więc małe szkoły, pierwsze wyjazdy z dziećmi, kontakty, a teraz to już idziemy tak dosyć szeroko, więc mamy kilka szkół naraz. Gościmy, tak jak i w tym obecnym projekcie, gościmy i gości z Włoch, i z Rumunii.
14: Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla społeczności szkolnej ma taka wymiana? Co wnosi, jeśli chodzi o uczniów, co wnosi, jeśli chodzi o całą tutaj społeczność szkolną?
16: Projekty Erasmus to nie tylko wymiany dla uczniów. To także wyjazdy dla nauczycieli w celu poznania szkół i funkcjonowania systemu edukacji w innym kraju. To także możliwość wyjazdu nauczycieli na doszkalenie się. Korzystanie z różnego rodzaju form doskonalących zarówno językowych, jak i metodycznych. Więc dla nauczycieli jest to bardzo duży bagaż i doświadczeń, i możliwości później. Natomiast dla uczniów, uczniowie wyjeżdżając za granicę, mieszkają w rodzinach w kraju, w którym wyjeżdżają, poznają tamtych uczniów, poznają ich kulturę, poznają tradycje, poznają komórkę rodzinną, jak funkcjonuje rodzina, ale też poznają szkołę. Potem mogą przenieść te emocje, te doświadczenia na grunt naszej szkoły, co też wykorzystujemy później też na zajęciach. Zarówno później, jeżeli gościmy gości z zagranicy, chcemy także im pokazać jak najlepiej nasz kraj, naszą małą ojczyznę Radom, nasze zwyczaje, naszą kulturę. Jest to wymiana doświadczeń, wymiana kulturowa. Myślę, że przynosi bardzo dużo dobrego dla rozwoju dziecka, zarówno emocjonalnego, jak i takiego dydaktycznego.
14: A proszę powiedzieć o takich może przykładach, czyli rozumiem, że wymieniacie się tymi doświadczeniami. Nauczyciele też jeżdżą doszkalać swoje umiejętności pedagogiczne, metodyczne. Czy przenosicie coś, czy przenieśliście i czy przenosicie, i czy przenieśliście coś konkretnego na teren właśnie waszej szkoły? Czy wykorzystaliście jakieś rzeczy, które poznaliście, których się nauczyliście tutaj w procesie dydaktycznym na terenie placówki?
16: Tak, za każdym razem wracając, czy razem z uczniami, kiedy jesteśmy w innym kraju i poznajemy ich metody pracy, nauczyciele wracający dzielą się z nami tymi doświadczeniami, które tam zdobyli i bardzo często na zajęciach dydaktycznych wykorzystujemy, bo niektóre z tych metod były dla nas nieznane. Pokazano nam, jak zintegrować uczniów czasami inną metodą niż my do tej pory żeśmy robili, albo jak pobudzić dzieci do myślenia. Więc zawsze czerpiemy z tych doświadczeń, czy też jesteśmy na naszych szkoleniach. Zawsze każdy przynosi takie perełki, z którymi dzieli się ze wszystkimi nauczycielami i przekazujemy sobie i potem włączamy to do naszej pracy dydaktycznej. Więc zawsze jest przeniesienie na grunt szkolny.
14: To może teraz sobie tak trochę porównajmy. Sytuacja młodzieży i dzieci też na terenie, no nie tylko tutaj jakby i waszej szkoły, ale także i szkół polskich. One mają też różne wyzwania, nie zawsze wszystko jest takie kolorowe i piękne. Mamy jakieś tendencje też depresyjne, są jakieś różne wyzwania. Czy też z takimi sytuacjami spotkaliście się właśnie gdzieś wizytując tamte szkoły i czy też znaleźliście jakieś wspólne drogi do jakby stawiania czoła właśnie wyzwaniom, właśnie problemom?
16: Tu musiałyby się wypowiedzieć panie, które akurat wyjeżdżały do tych różnych szkół i o swoich emocjach tam i doświadczeniach powiedzieć. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego tylko doświadczenia, kiedy byłam na jednym z kursów doskonalących, na takich warsztatach metodycznych, osoba prowadząca to był pan, który uczył w szkole we Francji, pod Paryżem, w bardzo trudnej środowisku, ponieważ miał około 80 narodowości w jednej szkole, więc bardzo dużo imigrantów, więc tych przypadków trudnych, o których opowiadał, było bardzo dużo. I wspólnie żeśmy rozmawiali, jak on rozwiązywał te problemy oraz jak my moglibyśmy rozwiązać te problemy. Bardzo dużo też wtedy właśnie dowiedzieliśmy się od tego pana, który nam prowadził te warsztaty, że my w Polsce bardzo jak gdyby jednostronnie traktujemy edukację włączającą. Edukacja włączająca dla nas jest edukacją, gdzie dzieci z różnymi dysfunkcjami wchodzą do klasy ogólnodostępnej i mamy włączyć zarówno dzieci te zdrowe, zintegrować z dziećmi z dysfunkcjami, a okazuje się, że edukacja włączająca to także czynniki społeczne, czynniki materialne oraz narodowościowe. Więc tu trzeba zintegrować wszystko. Więc my tutaj w naszym środowisku, kiedy nie mamy tak dużo obcokrajowców, dopiero odkąd wojna jest na Ukrainie, spotykamy się z większą liczbą dzieci z zagranicy. Natomiast wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości i takich doświadczeń, więc to były bardzo, bardzo takie ciekawe doświadczenia i bardzo trudne.
14: Ale cenne. Jak wyglądała współpraca, jeśli chodzi o przygotowanie takiej rewizyty, bo tutaj pani koordynator powiedziała, że to jest rewizyta, najpierw uczniowie i nauczyciele byli we Włoszech i w Rumunii. Jak wyglądała współpraca, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie tej wizyty tutaj, tej rewizyty w szkole? Czy musieliście współpracować ściśle z dyrekcją tamtych szkół? Jak przeprowadziliście cały ten proces?
16: Panie współpracują z osobami odpowiedzialnymi za dany projekt w danym państwie, w danej szkole, prawie że 24 godziny na dobę. Przygotowując taką wizytę, panie są w bardzo ścisłym kontakcie. Panie u nas w szkole ustalają wszystko z nami, z nauczycielami, bo jak wiemy, przywitanie gości i pobyt gości, to jest w tym momencie 16 uczniów i 8 nauczycieli, wymaga zaangażowania nie dwóch osób, ale to jest armia ludzi. I tak samo podejrzewam jest w tamtej szkole, kiedy panie przygotowują, muszą też wszystko zaplanować, ale z tego co wiem, panie są w bardzo ścisłej współpracy z koordynatorkami w danym kraju i na bieżąco wszystko śledzimy.
14: Tak pani o tym opowiadała, bardzo dużo plusów, nawet jeśli są te wyzwania, to jest taka międzynarodowa drużyna, która gdzieś rozwiązanie tych problemów poszukuje. Czyli co? Dalej będziecie kontynuować ten projekt?
16: Oczywiście, że tak. Ja bym bardzo chciała, żeby pani Asia razem z panią Kasią już pisały projekty następne i mam nadzieję, że nam się uda wejść w kolejne projekty, żebyśmy mogli dalej kontynuować, bo korzyści są bardzo, bardzo duże, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
14: A jakie wrażenia miał polski uczeń i czego się nauczył?
17: Nazywam się Maciej Rechmal, mam 15 lat i uczęszczam do 8 klasy w szkole podstawowej nr 4 w Radomiu.
14: Jak się przygotowywałeś do tej wizyty i czy od razu byłeś chętny do podjęcia takiej współpracy i zaproszenia kolegi do siebie do domu? Jak też zareagowali na taką propozycję twoi rodzice?
17: W domu jako tako nie było problemów. Rodzice w sumie byli zadowoleni. Mama od razu powiedziała, że nie ma problemu, że też się cieszy, ponieważ to jest jak interakcja międzynarodowa, więc też za zawsze jakie przeżycia będą, a pod względem przygotowań to nie było żadnego problemu. Tak naprawdę tylko pokój przygotować, zrobić zakupy i to tyle.
14: A jak spędzacie razem czas? Rozumiem, że przychodzicie do szkoły, no, odbywacie tutaj swoje zajęcia, no, ale później ten wolny czas jednak jest w domu. Też razem z rodziną, z rodzicami przygotowujecie jakieś taką, nie wiem, wspólną kolację, czy też pokazujecie, w jaki sposób funkcjonuje taka polska rodzina?
17: Większość czasu po takich zajęciach już w szkole, według planu, jaki mamy wypisany, bardzo często po prostu zgaduję się z innymi znajomymi, którzy również przyjmują nie tylko osoby z Rumunii, ale też z Włoszech. Więc po prostu zgadujemy się i albo wychodzimy na dwór, albo przychodzimy do czyjegoś domu. Ostatnio weszliśmy do kręgielni, więc to tak naprawdę zależy od dnia i od możliwości, jakie mamy, od pogody. Ale zazwyczaj to siedzimy razem u kogoś w domu. To jest najczęstsza taka forma spędzania czasu naszego. Bardziej wolimy sobie usiąść, pogadać wszyscy razem, coś tam się pośmiać, w jakieś planszówki może czasami pograć. No ale przez większość czasu to raczej siedzimy i gadamy między sobą. Staramy się integrować jakoś.
14: No, gadacie między sobą, no jest jakieś tutaj wyzwanie językowe, jest różnica językowa. Jak sobie z tym radzicie?
17: No, to tak naprawdę zależy od osoby, na jakim poziomie ma ten angielski, bo tak to zawsze się dogadujemy. Nie ma problemu z dogadaniem się, zawsze jest jakiś tłumacz w internecie, żeby przetłumaczyć dane słowo.
14: A co taki udział w takim projekcie wnosi dla ciebie? Z czym ty zostaniesz? Co będzie jakby twoim takim najlepszym wspomnieniem, jeśli chodzi o tą wizytę?
17: No, na pewno wspomnienia, bo poznałem wiele wspaniałych osób, nawet ze szkoły, z którymi wcześniej nie miałem kontaktu, ale też, no nie wiem, to najbardziej to wspomnienia, najbardziej to zostanie ze mną, ale też takie przeżycia może językowe, że miałem szansę przeżyć taką różnicę językową, takie wyzwanie na początku to było. Z czasem się już przyzwyczaiłem, ale na początku to było na serio duże wyzwanie dla mnie, się przyzwyczaić, rozmawiać po angielsku przez całe dnie. No, moja mama to z angielskim tak średnio, ale zawsze tam ja z siostrą pomagamy jakoś coś tam podpowiedzieć, przetłumaczyć, co mówić, co ma powiedzieć po angielsku. Tam jakoś uczymy, ale dla mnie to tak stres po prostu był. Jako takie wyzwanie nie było, tylko po prostu musiałem przebić tą barierę taką, że muszę zacząć gadać po prostu, bo byłem przyzwyczajony po polsku i zdarzały się momenty, że zamiast po angielsku mówiłem do niego po polsku i się tak na mnie patrzył, a ja tak jak tak głupio stałem, mówię, o co chodzi, czemu nie rozumie. I w końcu siostra mówi do mnie po angielsku, do niego gada i mówię, zacząłem w końcu gadać. Jeśli to kwestia przyzwyczajenia, to trzeba po prostu kilku godzin przyzwyczajenia, żeby przestawić na ten język angielski.
14: Aha, czy wziąłbyś udział drugi raz w takim wyzwaniu, czy poleciłbyś swoim kolegom, koleżankom, którzy gdzieś będą nas tutaj słuchać, że warto, że fajnie się otwierać też na te różnice międzynarodowe, kulturowe, które się wydarzają, i językowe, bo może to wiele wnieść?
17: Tak, bardzo bym polecił z moich przeżyć, bo nie tylko się poznaje inną kulturę, inną naturę i ogólnie architekturę danego kraju, ale też można poznać wiele wspaniałych osób, tak jak mówiłem już wcześniej. No, poznałem Antonia na przykład tutaj, no jest na serio miłą osobą. No i też Sebastian, osoba, którą przyjmuję, jest też bardzo miłą osobą, też bardzo fajnie się z nim spędza czas, mamy wiele wspólnych tematów do rozmowy, no ale nie tylko też osoby, no właśnie, które przyjmuję, no też, no inne poszczególne osoby związane, bardzo fajne osoby i kontakt na serio może przetrwać długo. Jak już się kogoś pozna bliżej, to kontakt, to odległość ma znaczenie.
14: Czy byli zdziwieni jakimiś różnymi rzeczami, które się dzieją u nas w szkole, czy różnymi jakimiś systemem szkolnym, edukacją, czy już coś, jakieś tutaj, że tak powiem, informacje do ciebie spłynęły, czymś się podzielili?
17: No, wiem tylko dwie rzeczy, że mamy długą przerwę 30-minutową, dla nich to jest duży szok, i że mamy inny system oceniania, bo w Rumunii system oceniania jest od 1 do 10, a u nas jest od 1 do 6, więc dla nich to też jest troszeczkę dziwne.
14: Z jakimi wspomnieniami wrócą do siebie zagraniczni uczniowie?
18: Nazywam
19: się Antonina Mala i pochodzę z Rumunii.
14: A jakie różnice zauważyłaś między szkołą polską a swoją szkołą u siebie w kraju?
19: Przede wszystkim to, co u was jest, to szafki na korytarzach i automaty na jedzenie.
14: Czy któreś z tych rzeczy, które spotkałaś tutaj w szkole, przyniosłabyś do swojej szkoły? Chciałabyś, żeby były w twojej szkole?
18: Yes, definitely. I think...
19: Tak, bardzo chciałabym. Myślę, że szafki na książki to byłby super pomysł i te automaty na jedzenie, bo zdarza się, że zapomnisz kanapki do szkoły czy wody i masz możliwość kupić sobie na miejscu.
14: A jak wyglądał twój taki typowy dzień w polskiej rodzinie? Co cię też zaskoczyło, jeśli chodzi tutaj o spędzanie czasu w polskiej rodzinie?
18: Well, everything is really...
19: Wasze życie wygląda troszkę inaczej niż u nas. U was wstajecie, idziecie do pracy i to taki typowy dzień. U nas jest inaczej.
18: Normal day here in Polish. you have really where to go.
14: Czy trudno też było ci się porozumiewać i z polską rodziną, i z kolegami w szkole? I czy oni też rozumieją to, co ty do nich mówisz? Czy ta komunikacja jest taka płynna i rozumiecie się?
18: Nie
19: mam jakichś większych trudności językowych. Rodzina, u której goszczę, mówi dobrze po angielsku. Ja również, więc jest dobrze. Natomiast na pewno to pokazuje mi, jak ważna jest nauka języków.
14: Co będzie takim twoim super wspomnieniem, które zabierzesz ze sobą do domu?
18: Definitely when we all meet like all the friends.
19: Kontakty ludzi, znajomości. Polacy są bardzo przyjaźni. Też kiedy spędzamy razem czas, to jest bardzo wesoło, jest dużo zabawy i to zabieram ze sobą. Przyjaźnie i relacje.
18: We can do the best memories and it was really fun.
19: Nazywam się Dawid Amazali, jestem z Włoch.
14: Jak podoba ci się pobyt w Polsce, tu w Radomiu, w tej szkole?
18: I really like it because the weather is
19: bardzo mi się u was podoba, zwłaszcza pogoda jest ekstra, jest dużo chłodniej, a ja tak lubię.

0: Szkoła zaczyna się dużo później niż u was. My zaczynamy lekcje po 8.
1: My roommate told me that school starts a lot before. In here you like have lunch at school and things.
0: Tu w szkole macie stołówkę i jecie tutaj lunch. No i macie mnóstwo przerw. W naszej szkole jest jedna przerwa o 10:15 i trwa 10 minut.
1: 10:15 and it's like 10 minutes. I would love to have
0: Chciałbym mieć takie 5-minutowe przerwy po każdej lekcji.
1: Yes, every finished lesson.
2: Powiedz, jak wyglądał twój taki typowy dzień po przyjeździe tutaj do Polski, po spotkaniu z rodziną? Co było też takie dla ciebie jakby zaskakujące albo nowe, jeśli chodzi o ten czas spędzany z rodziną w domu?
0: Najbardziej zaskakującą rzeczą było jedzenie. Rodzina powiedziała mi, że to tradycyjna polska zupa, kurczak z makaronem. Naprawdę to było bardzo smaczne.
2: Czy trudno było ci się też porozumieć z twoim kolegą, u którego gościsz, ale też i z kolegami tutaj ze szkoły? Czy zauważyłeś jakieś trudności takie językowe?
1: I think that the difference between Polski and Italian is really large, because
0: myślę, że jest duża różnica pomiędzy polskim a włoskim. Jak chcę powiedzieć po włosku tak, powiem si, a wasze tak jest długie. Jak chcę powiedzieć nie, mówię no i tyle. I podziwiam wasz język.
1: But it's completely different and I'm amazed. So I'm going to install Duolingo and learn it.
0: Jak wrócę do siebie, odpalam Duolingo i się uczę.
3: Vox FM Radio. W Radomiu na 96.9. Edukacja we Vox FM Radio.
2: A teraz zajmiemy się problemem, który wydarza się na szkolnych korytarzach. Hejt. To problem, z którym musi sobie poradzić wiele szkół w Radomiu. W 7 Melo imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego postawiono na profilaktyczny program Lustro. Jakie są dokładne założenia tego programu i w jaki sposób dzięki niemu można zminimalizować zjawisko hejtu w szkole?
4: Witam serdecznie, z tej strony Monika Kasperczyk, psycholog, pedagog w 7 Liceum Ogólnokształcącym imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu.
2: Wy tutaj jako placówka odpowiadacie na tą społeczną potrzebę rozmawiania i podejmowania dyskursu społecznego na temat hejtu. Program Lustro, to realizujecie tutaj w placówce. Na czym dokładnie ten program polega i w jaki sposób on może sprawić, że młodzież będzie częściej myśleć nad tym, czy warto jest kogoś hejtować?
4: To jest program rekomendowany, który jest przeznaczony dla młodzieży klas pierwszych, drugich i trzecich licealnych i w zamyśle powstał on na potrzeby tych uczniów, którzy weszli w nową tą reformę programową, czyli po 8 klasie. My dorośli mamy coś takiego, co się nazywa zasobami, z czego czerpiemy w trudnych dla nas sytuacjach różne siły, które są potrzebne nam do radzenia sobie wtedy. Natomiast młody człowiek nie jest kompletnie niewyposażony. Wiemy wszyscy, co przeszliśmy w czasie pandemii. Wielu z tych młodych ludzi nie poradziło sobie z samotnością, z izolacją, ale też było wiele takich sytuacji, kiedy problemy rodzinne górowały i nie mamy się też co oszukiwać. Pomoc psychiatryczna dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży jest w zapaści, jeżeli chodzi o nasz kraj i tutaj nie wiemy, ile potrzeba działań i ile pieniędzy, żeby to odbudować. Natomiast nam pozostawiono możliwość oddziaływań, ale bardzo ograniczoną. Nie każdy z nas, pedagogów w szkole, ma wykształcenie dodatkowo psychologiczne czy terapeutyczne, tak? Część z nas, owszem, podjęła ten trud wcześniej i rozszerzyła swoje kwalifikacje. Ja takowe posiadam, tak? I jesteśmy tylko tym czubkiem. My możemy wyłapywać te dzieci, które wykazują jakieś stany obniżonego nastroju, tak? Czy już zaawansowane depresje, czy nie radzą sobie w relacjach społecznych, tak? Czy mają objawy lęku różnego typu, tak? Czy się samookaleczają, bo takich dzieci jest mnóstwo, czy podejmują próby samobójcze. Szkoła w tym momencie to jest też placówka terapeutyczna. Ja pracuję 30 lat i to, co ostatnio się zadziewa w przeciągu, powiedzmy, 5 lat, to ja jestem pod mocnym wrażeniem tego, jak zmieniają się problemy młodych ludzi. To nie jest już ten dokuczający, tak, który kopnie kolegę, ubrudzi coś, złamie, zdewastuje, tak? To są ciężkie rozmowy z młodymi ludźmi, którzy często nie są przekonani kompletnie do tego, że życie

0: jakiś sens, że działanie ma jakiś sens, którzy nie mają w sobie kompletnie sprawstwa, nie mają też wsparcia w bliskich i nie dlatego, że ci bliscy są fatalnymi rodzicami, tylko oni też przez swoich rodziców nie zostali wyposażeni w różne umiejętności i to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. Natomiast my robimy, co możemy. Dlatego też do mnie trafiła prośba, żeby wziąć udział w pilotażu scenariuszy, które były tworzone na potrzeby tego programu. Czyli byłam jedną z 10 osób nauczycieli w Polsce, którzy testowali te scenariusze, czy one faktycznie robią to, co mają robić z młodymi ludźmi, tak? Na jednej z klas licealnych, która teraz jest klasą czwartą. No i udało się i ten program uzyskał rekomendacje. Jest programem rekomendowanym, który zawiera około 36 scenariuszy. I co jest fenomenalnego w tym programie? Gdybym była tylko taką osobą, która sobie ładnie go tworzyła, a nie przerobiła go na własnej skórze, to bym pewnie jakąś tam formułkę wygłosiła, natomiast ja mam awersję do programów takich rekomendowanych, które nie spełniają kompletnie standardów, które młodzież stawia. Tak, to musi być coś, co ich zainteresuje, zaciekawi. Ten program od momentu powstania klasy jako zespołu obejmuje tworzenie grupy, poznawanie się, też niwelowanie różnic. Czyli my możemy się, nie wiem, ja mogę słuchać muzyki heavy metalowej, ktoś może słuchać muzyki religijnej, tak? I możemy się tutaj sprzeczać, która jest fajniejsza i więcej dobra nam niesie, tak? Ale okazuje się, że my jesteśmy podobni, bo lubimy zupę pomidorową, część z nas jest blondynami, część ma niebieskie oczy i te dzieciaki widzą, że są rzeczy, które je różnią, ale jest masa takich rzeczy, bardzo błahych często, na które oni nie zwracają uwagi, które je łączą, tak? Tworzymy też grupę w tym programie. Jako klasa ustalamy zasady, co mi pasuje, co nie, co ja będę, czego będę przestrzegał, czego się zobowiązuję przestrzegać, co ja włożę do tego koszyczka jako swoją cegiełkę. Też tam jest, są tematy związane na przykład z taką przyjemnością, czyli informacją od drugiego człowieka. To jest jeden z chyba z fajniejszych scenariuszy, bardzo prosty, banalny wręcz w swoim opisie, ale dzieciaki szaleją za nim. To jest taki scenariusz, który polega na tym, że kładziemy karteczki, każdy swoją w różnych miejscach sali i kto ma ochotę przychodzi, coś miłego pisze na tej karteczce. To są tak zwane listy na niepogodę. Dzieciaki są zachwycone, one sobie wieszają to potem w pokojach, w ramkach i zaglądają w trudnych chwilach. Są też scenariusze dotyczące rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, udzielania pomocy, tak? Bo to nie jest łatwe, tak? Nie każdy jest gotowy, bo nie każdy ma tą siłę. Jeżeli ja nie mam siły do życia, tak? Nie mam siły do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to oczekiwanie ode mnie, że ja pomogę jeszcze drugiemu człowiekowi, no jest ponad moje siły, tak? W związku z czym dostają narzędzia, gdzie się mogą zgłosić, kogo poprosić o pomoc. Są też scenariusze, które dotyczą takich czysto profilaktycznych kwestii, a mianowicie alkoholu, narkotyków, ale nie pod kątem takim, że jest to szkodliwe, bo oni to wiedzą, tak? Im dłużej będziemy im mówić, że jest to szkodliwe, tym mniej efektów będziemy mieli w postaci tego, że oni po to nie sięgną, a oni wiedzą, że to jest szkodliwe, sięgają z nudów, więc kwestia tego, co dostają w zamian. Jeżeli dostają narzędzie, co się dalej dzieje, co jest przyczyną, tak? To też będą wiedzieli, co jest ich motywatorem do tego, że ja chcę lub nie chcę. I tak powiem tak już reasumując, jest to cudowne narzędzie dla pedagogów, psychologów, jeżeli chodzi o program wychowawczo-profilaktyczny. Nie trzeba wymyślać tematów, one są tak dopasowane do potrzeb tych młodych ludzi, że wystarczy włożyć do tego programu te elementy, które są charakterystyczne dla danej placówki. Czyli to, co my musimy co roku badać po to, żeby nasze oddziaływania były skuteczne. Dokładamy tą cegiełkę i mamy fantastyczną pracę, gotowe scenariusze. I to jest jeszcze taki obszar pracy, który mnie osobiście jako psychologa, pedagoga no mocno zadziwił, że tutaj trzeba odstąpić trochę od takiej ja wiem jako nauczyciel, tak? Dać się zaprosić tym młodym ludziom do ich świata i trochę przestać kozaczyć, tylko posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia, do pokazania, a to są naprawdę fantastyczne rzeczy. I jeżeli będziemy na równi z nimi, zejdziemy z tego piedestału, no to nawiązuje się cudowna relacja. Tam jest też taka możliwość poznania klasy pod kątem tego, co mnie interesuje, czego ja nie pokazuję w szkole. Dzieciaki zapraszają nauczycieli do wysłuchania różnych utworów, pokazują, czym się interesują. Tak? Także widzimy te dzieci z trochę innej perspektywy niż biurko, ławka. I co jest jeszcze zachęcające, to ten program coraz szersze kręgi zatacza w różnych częściach Polski. Wiemy, że dotrze też do województwa mazowieckiego, jest rozpisywany w tej chwili konkurs. No my mamy takie zaproszenie od twórców programu do tego, byśmy stali się szkołą patronacką w tym programie, z racji tego, że proszę Państwa, no nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała jednej rzeczy. Mamy fantastycznych nauczycieli i 15 naszych wychowawców ukończyło przygotowanie, kwalifikacje do tego kursu, otrzymało certyfikaty, także mogą spokojnie ten program realizować w bezpieczny sposób dla naszych dzieciaków. I to jest rozwiązanie. To jest niesamowicie pomocne narzędzie. Otwiera nam klasę i też my możemy wyłapywać pewne dzieci. Jest jeszcze ważna informacja, też nie wszyscy o tym wiedzą, że Radom wstąpił do programu, który znowu jest sponsorowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dotyczący wyłapywania dzieci z depresją między 12 a 21 rokiem życia. To, ile tych dzieci jest, i mówiąc o wieku 12 lat, mówimy o 6 klasie, tak? Mamy już pierwsze objawy depresji. Jeżeli mamy pacjenta, który jest na poziomie pierwszej, drugiej klasy, to my się borykamy już z mocnymi rzeczami, które wymagają długiej terapii, różnych form pomocy, ale fajnie, że są takie miejsca, że są takie programy, że są inicjatywy ludzi, którzy starają się cokolwiek w tych trudnych czasach robić, żeby młodemu człowiekowi pomóc.
1: No, opowiadała Pani o tym programie Lustro na takiej zasadzie i to chyba wyszło mi na taki pierwszy plan, że tak powiem, że trochę zmieniły się role, nie wchodzę z wysokiego C, że jestem tutaj wykładowcą, nauczycielem, nie wiadomo kim, ale otwieram się na tego drugiego człowieka, docierając do jego świata, do jego potrzeb, do jego sytuacji, poznaję go i dzięki temu, czy zmieniają się też relacje między nimi, dostrzegają różne rzeczy, ale my, dorośli, też możemy zobaczyć mocniej świat dziecka.
0: Myślę, że to jest trochę tak, że oni mają dosyć już tych osób, które dyrektywnie wskazują im, co mają zrobić. My jak weszliśmy do pracy z programem Lustro, to po roku robiliśmy takie badania, które dotyczyły tego, co jest mocną stroną szkoły, tak? Na co dzieciaki zwracają uwagę. I w tych badaniach wyszło nam ewidentnie, że to, co jest wartością dodaną, na co młodzież stawia, co im odpowiada, to jest możliwość relacji z nauczycielem. Tak? I to nie jest takie partnerstwo, którym się pisze na równych zasadach, bo to w żadnych relacjach nie jest właściwe. Można być partnerem z kolegą, z koleżanką w swoim wieku, natomiast wzajemne przebywanie ze sobą, to jest coś, co cieszy obydwie strony, tak? Młodzi ludzie, wbrew pozorom, mogą nas też różnych rzeczy nauczyć. My jesteśmy trochę tak zasiedzieli w starych zasadach, oni pokazują nam nowe, my się uczymy, ale my też dla nich jesteśmy kimś, kto im może pokazać coś, tak? Na zasadzie innej strony. Przesiądź się z krzesełka, przyjrzyj się temu z tej perspektywy i zobacz, może to jest dla ciebie, tak? Możesz wybrać. Ale no, jesteśmy tym miejscem, które pokazuje, my nie będziemy na siłę zmieniać młodych ludzi, bo nie taka nasza rola. To szkoła się mocno zmienia, ona może siedzi w starych pruskich zasadach z niektórymi kwestiami, ale żeby być na potrzeby tego młodego człowieka, który żyje tu, teraz, w XXI wieku, to się musimy zmieniać i my, nauczyciele, no staramy się to robić.
1: Jako psycholog, pedagog szkolny, na pewno gdzieś spotkała się Pani z sytuacjami, że pojawił się uczeń, ktoś opowiedział, że taka sytuacja jak hejt być może jego dotyczy. Czy zdarzają się takie sytuacje i czy młodzież ma w sobie właśnie te zasoby, o których Pani mówiła na początku, które pomagają mu radzić sobie z takimi trudnymi sytuacjami?
0: Takie sytuacje się zdarzały i w momencie, kiedy młody człowiek zgłasza się, że coś takiego jest, to jest jedna możliwość. Zgłasza też inny członek społeczności, że gdzieś się pojawiają takie wpisy, bo my nie do wszystkiego mamy wgląd, nie do wszystkiego mamy dostęp, ale oni sami starają się bardzo często regulować ten poziom emocji, tak? Przekazują informacje i tutaj ja muszę mocno, bardzo mocno powiedzieć jedną rzecz. Ci ludzie absolutnie nie mogą być traktowani jako donosiciele, informatorzy, tak? Bo to jest czasami ta ostatnia deska ratunku, która się pojawiła przed tym, żeby nie dopuścić do nieszczęścia. Dzieciaki też same w klasie na przykład stwierdzają, że gdzieś jest czegoś za dużo i pracujemy nad tym. Są do tego scenariusze, są do tego zajęcia, są ku temu też rozmowy indywidualne, tak? Co się dzieje, co jest przyczyną tego. Szukamy powodów, szukamy lekarstwa na bolączki. No młody człowiek, który doświadcza hejtu, no musi zostać zabezpieczony, tak? On musi zostać otoczony szczególną opieką. No wiadomo, że jeżeli sytuacja wymyka się spod kontroli, to szkoła nie jest organem, który ma ścigać, tylko no jest jeszcze takie wyjście powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Już w takich sytuacjach drastycznych, jeżeli widzimy, że coś eskaluje, coś się zmienia nie w tym kierunku, w którym powinno, no to jak najbardziej. To nie są sytuacje, które nie dotyczą żadnej, nie, że nie ma takiej szkoły, której by ta sytuacja nie dotyczyła. No to powiedzmy sobie szczerze, nieszczera wypowiedź.
1: No jak się zabezpieczyć? No też nas będzie słuchać młodzież zapewne. Jak też reagować? Co w takim zaciszu, jak siedzi to dziecko w domu, które no, ma poczucie, że jest odrzucane od swojej społeczności? Co ma zrobić? Jak ma zareagować? Gdzie znaleźć to światełko w tunelu, żeby w tym kącie tam nie siedziało?
0: Wie Pani, to jest niesamowicie trudne pytanie, bo każdy z nich jest inny, tak? To jest, myślę, że jedną z podstawowych rzeczy jest taka cecha, która nazywa się uważnością u wszystkich, że rozglądajmy się dookoła, tak? Nie patrzmy tylko tunelowo wokół siebie, że ja, że najważniejsze dla mnie albo bliskie osoby. Popatrzmy, że czasami ktoś siedzi z dala od reszty, tak? Że jako rzeczą, która go charakteryzuje, jest jakiś smutek, tak? Że nie nawiązuje relacji, że trudno jest mu się skupić, tak? Że są na przykład sytuacje częste, które powodują u tej osoby płacz albo wychodzenie z lekcji, bo nie może, kolokwialnie mówiąc, wysiedzieć, bo się coś zdarzyło, tak? Bo jest ignorowane przez rówieśników. To, co jest najgorsze dla tych młodych ludzi, to jest ostracyzm społeczny. Dla nich nie ma gorszej kary. Odrzucenie od grupy rówieśniczej, tak? Rozglądajmy się, patrzmy, co się dzieje. Te dzieciaki czasami dają tak sygnały wprost, że wystarczy, że ja będę chcieć zauważyć drugiego człowieka i postaramy się przynajmniej w jakimś procencie wyłapać te dzieciaki, które są potrzebujące na ten moment szybko jakiejkolwiek pomocy, tak? Nie zastanawiajmy się, czy jesteśmy fachowcami, czy ja umiem to zrobić. Jeżeli ja nie umiem, to dam wsparcie, za chwilę poszukam osoby, która jest lepiej ode mnie przygotowana, żeby zaopiekować, poprzytulać do serducha i żeby było chociaż o ciupinkę lepiej na następny dzień. Myślę, że czekajmy na lepsze czasy, ale nie z założonymi rękoma, tylko róbmy coś na miarę swoich możliwości, na miarę potrzeb i jeżeli będziemy siebie też wzajemnie wspierać, to myślę, że jakoś damy radę i coś z tego dobrego wyniknie.
1: A ja przypominam, moim i Państwa gościem była Monika Kasperczyk, psycholog w Liceum Baczyńskiego. To tyle. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Fox FM Radom. Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Poważny uraz kolana i miesiące przerwy w grze nie przeszkodziły w podpisaniu nowej umowy. Radomiak przedłużył kontrakt z obrońcą Mateuszem Cichockim do końca czerwca 2027 roku. Przypomnijmy, 34-letni zawodnik gra w barwach zielonych od ponad 7 lat. Obecnie stoper leczy kontuzję więzadła krzyżowego przedniego, odniesioną w trakcie przygotowań do trwającego sezonu. Zawodnik jest po przybytej operacji, a rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do treningów z drużyną.
0: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Powalczą o pierwsze punkty przed własną publicznością. Już w najbliższy wtorek siatkarki Moja Radomka Radom zagrają na radomskiej hali z Wolej Wrocław. Będzie to mecz drugiej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi. Przypomnijmy, na inaugurację sezonu siatkarki wygrały na wyjeździe z Sokołem Hagrik Mogilno 3-0. Czy podopieczne Piotra Filipowicza podtrzymają dobrą passę? Tego dowiemy się już w najbliższy wtorek. Pierwszy gwizdek o 17.30.
0: Sport Vox FM Radom.
1: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzymińską, trenera personalnego z Radomia.
2: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie. Więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski. Sudety, no generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, bo dosłownie 70 km od Krakowa.
3: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
2: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień.

0: po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
1: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
0: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym teatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno

0: tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
1: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład straty? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
0: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić. I w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu. Właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
1: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
0: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetu i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
3: Jak wiadomo, regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład pobiegać, iść na zajęcia na siłownię albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. I o tej ostatniej aktywności rozmawiam ze swoim gościem. Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze Stowarzyszenia Zarolkujemy Radą. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
4: Bardzo serdecznie witam również.
3: Od kilku lat działa Stowarzyszenie Zarolkujemy Radą. Powiedz, jak wyglądało to u Ciebie, od ilu lat już jeździsz?
4: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej, Natomiast później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przyjęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skating w Radomiu, jak i też w innych miastach.
3: No i jak wyglądały te początki u Ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
4: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako Night Skatingu Warszawa, największy night skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego night skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
3: Mhm. A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u Ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
4: Nie jest łatwe, natomiast najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fun. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą

0: się tego nauczyć?
1: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić, jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej. Natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
0: Czym jest beczka i T-stop?
1: I T-stop, tak.
0: T-stop, przepraszam.
1: To są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem, tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość. Czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi i po prostu hamujemy.
0: Powiedz mi, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z rolkarstwem i zastanawia się, jakie

0: i przekłada się odpowiednio na rolkę, przez to jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane, różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat, to są 4 koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy te rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. I myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
1: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
0: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżek. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, więc to mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy. Po prostu i wyszli i super się bawią i tak jak wspominałem, my przede wszystkim jesteśmy garstką przyjaciół i myślę, że od tego powinniśmy zacząć i każdy rolkarz powinien być dla siebie, obnosić się ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą ogień.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarskim poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet w Radomiu zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
1: Powiedzmy w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą pokonującą trasę. Natomiast aktualnie miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tam swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: Coś takiego?
0: Nie. Raczej pędzi w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rolkarze, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę na tych rolkach i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne jakby urazy. Mimo tego, no zawsze powinniśmy zachować te podstawy bezpieczeństwa. Mhm.
1: Powiedzmy, ty jako rolkarz brałeś udział w Mistrzostwach Świata w rollbolu. Powiedz, co to takiego jest zdradzić tutaj mieszkańcom?
0: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się ją do bramki od piłki ręcznej. No i jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane, natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
1: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
0: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów. Obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się dostawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich właśnie mistrzostwach świata.
1: Są plany na kolejne mistrzostwa?
0: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie, natomiast być może, tak jak wspomniałem, Mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
1: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
0: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym może w większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym no to jest po prostu ruch, tak? Z tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak?
1: Najbardziej. Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz, jak to wygląda?
0: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega, to są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordowo mi osobiście udało się przejechać ponad 100 mil na rolkach tak naprawdę jednej nocy i kolejnego dnia. Więc no my staramy się próbować wszystkiego i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny. Także jak najbardziej hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom. Każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
1: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą. Też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy 2 lata temu.
0: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
0: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem, staje mi się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie będzie chciał odetchnąć od problemów codziennych, po prostu wyjść, często założyć słuchawki, po prostu pojechać do parku, czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę na ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z Tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
1: A co takiego fajnego jest w tej aktywności fizycznej? O to pytałam radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sporty, towarzystwo, naprawdę duże, duże rzeczy.
3: Po 4 latach powiem pani, że jazda na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
4: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość, to znaczy tutaj nie było aż takiej prędkości, ale na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość jest nasza i...
5: Nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
1: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
4: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki. Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat, to wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć, ale jakoś tak w niedługim czasie się nauczyłyśmy z siostrą jeździć.
6: W jeździe na rolkach, no różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
1: A jak wyglądały twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
6: No, początkowo to tak, trudno było. Ciągle trzeba było się trzymać żywo płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
1: Ile już jeździsz?
6: Około 7 lat.
7: Wszystko, sama jazda, ruch. No dużo, dużo rzeczy.
8: Wolność. Ja bardzo często jeżdżę sobie na firle i z powrotem. Jeżdżę też z dzieckiem, więc jest to taka nić porozumienia między nami. Wszędzie można dotrzeć, a w tym momencie już panowie policjanci przymykają oko, że jeździmy po ścieżkach rowerowych, więc jeśli zachowujemy bezpieczeństwo, to łatwo możemy się przemieścić.
1: A jak wyglądały pani początki jazdy na rolkach? Czy trudno jest się nauczyć?
8: Nie, zapraszam na następne nas na rolki. Tak jak widać, mamy świetnych nauczycieli z grupy Zerolkujemy Radom i bardzo ładnie tłumaczą jak hamować, jak ruszać. Są zawsze podporą dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, także ja zachęcam bardzo.
1: Co takiego fajnego jest w tej jeździe na rolkach?
9: W rolkach wszystko. Ruch, zdrowie, niesamowita frajda. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia bez rolek. Może z pracy wychodzę zmęczony, jak nie wiem. Pierwsza myśl, do kogoś napisać, kto idzie na rolki, bo no super zabawa. Teraz jest mój 5 sezon na roleczkach.
1: A jak wyglądały początki?
9: Znaczy, miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
1: No właśnie, a czy można porównać jazdę na rolkach do jazdy na łyżwach, czy to jest zupełnie coś innego?
9: Znaczy, no są to porównywalne ruchy, no trochę trzeba wyczuć tą różnicę przyczepności. Na łyżwach jest zdecydowanie pewniej, ciężej jest się poślizgnąć, no ale i na więcej sobie można pozwolić, bo upadek tak bardzo nie boli.
10: To, że mimo, że już się czegoś nauczyliśmy, to, że nadal jest coś, czego możemy się nauczyć. Jeżdżę już 6 lat.
1: A dlaczego akurat rolki, a nie na przykład rower?
10: Bo rolki spełniają większą frajdę.
11: Sport Vox FM Radom.
1: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. Przypominam, że w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
12: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile radomskiego sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, ślubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu latach.

0: Mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
1: Łukasz Czuk, dyrektor Radomka. Moja Radomka, Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w galerii radomskiego sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
1: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport został w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podlaskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo, bardzo ciekawe, co pokazuje o ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starej domu, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy z najlepszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok od medalu, kiedy zajęliśmy czwarte miejsce. Jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
2: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
1: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe, bo staramy się, żeby ten medal w końcu był.
3: Sylwia Słuchowska, prezes zarządu WKS Czarni Radom S.A.
2: I powiedzmy, jesteśmy w galerii radomskiego sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenia.
3: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
2: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
3: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
4: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom Koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
2: Co wy przekazaliście jako klub?
4: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
2: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
4: Tak naprawdę na ten moment to jest to jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odwiedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii takiej pozytywnej radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
5: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomiak Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia?
5: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką wokół, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła

0: przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
1: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
0: To przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu. Dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale. Natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy. Natomiast no, wielkość tego muzeum, i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no, nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
1: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
0: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich. Ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo
1: już albo aż.
0: Albo aż, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
2: Artur Błasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów, lekkie atletyki, no, żeśmy się tutaj w historię radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesu mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotwilę.
1: No to powiedzmy, co od Was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
2: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, i inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i z życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkiej atletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj po pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
3: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
1: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się znajduje.
3: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tu, na Struga 63, i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków. Wszyscy tam było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, w barwach Radomiaka, i jest taka statuetka. W 1947 roku, jak w jednym z meczów, został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
4: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
4: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwil, Arkadiusza Kunycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie mi to miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego Radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są, i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych umieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
1: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
4: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście dwa lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Jarduła, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo dwa intensywne lata tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodzinną, i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów, i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
1: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla Radomia.
4: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś, są ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
1: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który dla ciebie jest jakieś takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
4: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zalackiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczek, Wojtka Peryta i wielu, Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść oczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów. i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce i jak ważne to wydarzenie z 1934 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czacholów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje tej archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich, tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć w Galerii Radomskiego Sportu.
1: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9.

0: Anna Badowska, zapraszam. W dwóch szkołach podstawowych numer 3 i 4 otwarte gabinety stomatologiczne, w sumie w Radomiu. Działają one w czterech placówkach. Będzie tam można przeprowadzić zabiegi profilaktyczne, jak i leczenie zębów. Jesteśmy przygotowani do pracy z dziećmi, zapewnia Oskar Buczyński, lekarz-stomatolog.
1: No ja również bardzo się cieszę, że udało się uruchomić dwa kolejne gabinety. Gabinet w szkole podstawowej numer 4 i w szkole podstawowej numer 3. Oba te gabinety oczywiście uzyskały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę ogólnostomatologiczną, w ramach której mamy możliwość wykonania bardzo szerokiego wachlarzu usług, zarówno profilaktycznych, jak i leczniczych, leczenie z zakresu leczenia stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, leczenia kanałowego, chirurgicznego. Te dwa gabinety w tych dwóch szkołach będą również świadczyły usługi spoza tego kontraktu takiego ogólnostomatologicznego. W PSP numer 3 będzie część procedur ortodontycznych również wykonywanych, tak jak w szkole podstawowej numer 24, w której otwieraliśmy gabinet rok temu. Natomiast w tym gabinecie, w szkole podstawowej numer 4 w Radomiu, będziemy przyjmować osoby również, dzieci niewspółpracujące, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdzie będziemy mogli wykonywać usługi, leczenie ze środkami uspokojenia farmakologicznego, z użyciem przykładowo podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Także ten wachlarz usług jest bardzo szeroki. Na pewno potrzeba jest. Pierwszy gabinet my, taki szkolny, uruchomiliśmy w 2021 roku. No i gdyby takiej potrzeby nie było, no to tak naprawdę na tym pierwszym gabinecie byśmy zakończyli. No tutaj widzimy ogromną potrzebę takiego wsparcia stomatologicznego, trochę podpowiedzenia i dzieciom, i rodzicom, jak powinna taka opieka stomatologiczna wyglądać, jak często oni powinni się zgłaszać do stomatologa, nie tylko jak ząb zaczyna boleć, ale przede wszystkim, żeby te wizyty były regularne, żeby jak najwięcej było tych usług profilaktycznych, a jeżeli trzeba leczyć, no to leczyć próchnicę niewielką, gdzie można to zrobić bezstresowo, bezboleśnie, a nie czekać na cięższe stany. Jest cały czas bardzo dużo leczenia. My oczywiście staramy się z tym walczyć. No właśnie dzięki takim procedurom, regularnym badaniom.
0: Leczenie w gabinetach w szkole jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
2: W naszych szkołach gabinety stomatologiczne mają właśnie taki standard, jaki Państwo widzicie. Kilkanaście miesięcy temu udało nam się uruchomić dwa gabinety stomatologiczne, jeden w publicznej szkole podstawowej numer 17, drugi w PSP numer 24 i okazało się, że to jest absolutny strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, jakość świadczonych usług na najwyższym poziomie, ogromne zainteresowanie ze strony młodych Radomian, ich rodziców, a to bardzo ważne, bo kwestia profilaktyki, kwestia zdrowia naszych mieszkańców jest dla nas absolutnie kluczowa i priorytetowa. W związku z tym nie czekaliśmy długo i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że uruchomiliśmy dwa kolejne gabinety. Jeden, ten, w którym się znajdujemy tutaj w PSP numer 4, a drugi na północy Radomia w PSP numer 3. I zapewniam Państwa, że standard tych wszystkich gabinetów jest dokładnie taki, jak ten, w którym się dzisiaj znajdujemy.
0: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie potrzebującej rodziny, poznanie jej sytuacji i połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem, o tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
3: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek, niestety dolny jest nieograniczony, niestety nie przez nas, ale jest, więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złożyć tam swoje zgłoszenie. Potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariusze, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść wdrożenie, szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków, my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
0: A jakie cechy charakteru powinien mieć dobry wolontariusz? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom.
4: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy. To jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
0: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski zbliża się wielkimi krokami. Impreza startuje w najbliższą sobotę w Radomiu. Przez 7 dni zobaczymy spektakle z Polski, Argentyny czy Macedonii. Na inaugurację konkursu Radomski Teatr przygotowuje Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, mówi Jarosław Rebenda, dyrektor teatru.
5: Zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdy Durkę, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw, jak Państwo wiedzą. Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw, bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl Teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdy Durkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14 myślę bardzo interesująca debata literacka, dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru. Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabłowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas trzech wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło. Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. Tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17 na scenie kameralnej, a o 19 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy to będzie National Theatre Comedy Theatre ze Skopje z Macedonii, Iwona Księżniczka Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów i dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku, już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym dwa zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski, a ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienionymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatni dzień festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19 na dużej scenie. 13 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, bardzo piękne, plastyczne przedstawienie. Widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za półtora roku taki spektakl powstanie. 14 mamy o 19 ślub słynnego teatru z Wierszalina na scenie kameralnej. 15 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16 o 19 cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu dwukrotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat, pozostawił tam trwałe piętno, tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe, potem jeszcze tego 17 października o 21 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończy-Szabłowskiego z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, a być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21 wtedy by nasi jurorzy pięciu gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu, na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt, wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrody. Trochę się zmieniło jury w tym roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby wśród jurorów był również autorytet z dziedziny aktorstwa, bo to z reguły byli Gombrowiczalodzy w tym jury, ewentualnie reżyserzy albo dyrektorzy teatrów. A przecież wręczamy przede wszystkim nagrody aktorskie, więc poprosiłem panią Grażynę Szapołowską, zaprosiłem do jury tym razem, potwierdziła swój udział. Ponadto będzie Jan Bończa-Szabłowski, no to znany gombrowiczolog, publicysta. Będzie Andro Enukidze, to gruziński reżyser. Ten, który o Gombrowiczu wie więcej być może niż sam Gombrowicz, czyli Tomasz Tyczyński, szef Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Waldemar Zawodziński, ceniony reżyser teatralny.
0: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
6: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach no, I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
7: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta fala wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
6: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna, edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże, o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka. Które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku. Natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii farnej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
7: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
6: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Wary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. U Fary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie być może miał miejsce Chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
0: W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
8: Znaczy chandra, można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, no to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. I można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czy bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością w zmieniający się jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia. Występuje po 50 roku życia 3 razy częściej i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, no to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości. I ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu, kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium do rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji. I też w rozpoznawaniu różnych form depresji same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym i taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby, typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywołać podobne objawy, tak? I to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę. Czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet nie, oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne u 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. I do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć, one są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to światło, to leczenie tym światłem trzeba kontynuować, co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę, ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu podobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na wyleczenie, może jako metoda dodatkowa jest stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatrii dzieci i młodzieży. To jest odrębna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Ja bym interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego i wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że no, depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne. Często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze czy samouszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak? Nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy. Drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności, które przyjmują niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały. One są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dziecięco-młodzieżowi w stosunku do dzieci.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96,9.
0: Anna Badowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
10: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez, nie wiem, przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji, trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy tak naprawdę mówić, mówiąc już w tym XXI wieku, po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są, żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
0: Warto dodać, że porzucenie śmieci w lesie jest karalne. Sprawcy złapani na gorącym uczynku mogą zostać ukarani mandatem nawet do 5 tysięcy złotych. Sprawa może trafić także do sądu. Spotykali się tutaj powstańcy styczniowi, a Malowidła odnawiał tu jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Wajda. Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów w Radomiu to nie tylko miejsce kultu, ale też ważne miejsce dla historii miasta i Polski. W ostatnich latach prowadzono tu szereg prac archeologicznych i

0: tym, że cały kompleks klasztorny, łącznie z kościołem, budynkami klasztoru, słynnym już piekarnikiem, jak i cały ogród jest wpisany na listę pomników historii. Jest to pewnego rodzaju też obiekt dumy nas, opiekunów tego klasztoru i właśnie pomnika historii. Obiekt dumy dlatego, że jest to perła radomskich zabytków. Staramy się o to, aby ta perła wyglądała jak najpiękniej, żeby ta perła była coraz lepiej oszlifowana i żeby błyszczała właśnie tym pięknem historii. Dlatego prowadzimy szerokim zakresem różnego rodzaju prace, które przede wszystkim mają również za zadanie zabezpieczyć przed ingerencją czasu, ale i również niejako odkryć, uwydatnić piękno historii, jaka jest zapisana, czasami właśnie ukryta, czy pod warstwą tynku, czy warstwą farby, tak jak ostatnio właśnie zostały odkryte przepiękne XVI-wieczne tynki w prezbiterium, na sklepieniu prezbiterium, czy malowidła ścienne z czasów międzywojennych, stalone Dobrzeńskiego.
1: Na terenie klasztoru prowadziliśmy szereg prac archeologicznych, mówi profesor Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: W 2024 roku prowadziliśmy badania archeologiczne o takim dwojakim charakterze. Po pierwsze, były to badania inwazyjne, one towarzyszyły pracom konserwatorskim i prowadzone były w charakterze odkrywek, sondaży bezpośrednio przy murach i fundamentach w różnych miejscach całego założenia. Drugi rodzaj badań, który prowadziliśmy, to były badania również archeologiczne, ale o charakterze nieinwazyjnym, czyli były to badania geofizyczne. Zastosowaliśmy kilka metod po to, żeby rozpoznać nieznane elementy założenia, właściwie jego najstarsze fragmenty, zarówno wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz. Badania geofizyczne, bo na nich warto może skupić uwagę, były chyba i pierwszymi tego typu badaniami, które były prowadzone na terenie i właściwie w obrębie całego założenia. Przyniosły one między innymi wyniki w postaci anomalii, bo to oczywiście jest wstępna hipoteza i interpretacja. One wymagają te badania weryfikacji, co też zakładaliśmy po przeprowadzeniu tych badań. Mianowicie te wyniki wskazują na szereg elementów, które do tej pory nie były znane. To są elementy związane z najstarszą prawdopodobnie fazą budowy, ale mamy też do czynienia z, powiedzmy, konstrukcjami, które wykraczają poza ten plan, jaki obecnie obserwujemy. Z ciekawostek prawdopodobnie nawa główna to oczywiście pusta przestrzeń pod posadzką. Zakładamy, że mogą być to pozostałości, że są pozostałości krypt. Na zewnątrz inną taką ciekawostką jest rzecz naturalna, bardzo praktyczna, ale ważna w takim założeniu, czyli oczywiście studnia. Też mamy podejrzenia o jej lokalizacji w obrębie całego założenia. Chciałbym podkreślić oczywiście, żeby była jasność, badania geofizyczne między innymi przede wszystkim wykonywał zespół pod kierunkiem profesora Radosława Mieszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast staramy się te badania łączyć z weryfikacją terenową archeologiczną, taką wykopaliskową, ale również wiązać z informacjami z źródeł historycznych, a przede wszystkim z danych archiwalnych. No i takie dane posiadamy. Można powiedzieć, że mamy szereg informacji o przebudowach i na przykład prezbiterium było nieco ta ściana wschodnia miała pewne elementy, których dzisiaj nie widzimy gołym okiem. Podobna sytuacja dotyczy kuchni, a więc tego budynku zwanego piekarnikiem, który też uzyskał taki pomiar struktur pionowych, czyli murów. A więc część założenia mierzyliśmy, badaliśmy w formie płaskich pomiarów gruntu, ale też skupiliśmy uwagę na niektórych elementach pionowych. Oczywiście całość była dedykowana pracom konserwatorskim, jak już wspomniałem, tym procesom, które powodują destrukcję obiektu ze względu na wilgoć, jaka znajduje się tutaj w obrębie czy wewnątrz budynku,

0: i zakładam, że to było, jakby to powiedzieć, istotne z punktu widzenia też poprawy i wskazania pewnych elementów, które wymagają dodatkowych działań konserwatorskich. Ale warto podkreślić, że naukowo jest to obiekt nierozpoznany w dużym stopniu, właśnie jeżeli chodzi o podziemne struktury. Zatem liczymy na to, że kontynuacja i weryfikacja tych wyników badań geofizycznych nastąpi w najbliższym czasie, a z drugiej strony warto podkreślić, że może to mieć też wpływ, to rozpoznanie, na dalsze prace związane z statyką, konstrukcją obiektu i całego założenia. Przede wszystkim dowiadujemy się z punktu widzenia chociażby dokumentacyjnego, czy właściwie tworzymy nowoczesną dokumentację, bo tak naprawdę badania nieinwazyjne w połączeniu z systemami informacji przestrzennej budują coś, czego pomnik historii ten radomski nie miał, czyli mówiąc krótko, informacje, która służy przyszłym projektom do tworzenia nowych, właściwie nowych działań konserwatorskich, tak na dobrą sprawę. No ale oczywiście te badania pokazują nam szereg elementów na poziomie fundamentów, które do tej pory były nieznane. Czyli można by powiedzieć, że dostrzegamy nieco inny układ fundamentów związanych na przykład z kaplicami, jakie są przy tym założeniu. Widzimy też nieco inny układ pierwotny właśnie tego budynku gospodarczego, czyli kuchni. Ona była zdecydowanie, to widać oczywiście na zdjęciach archiwalnych też, ale dodatkowo dowiadujemy się oczywiście, jaki był przebieg tych fundamentów. Tego typu badania nie tylko mają charakter poznawczy, ale też oczywiście pozwalają wytyczyć nowy sposób, czy właściwie świadomy taki działań. No tutaj w tym obiekcie mamy też taką sytuację, gdzie szereg prac wykonanych w okresie powojennych, związanych z infrastrukturą obiektu, nie posiada takiej powykonawczej dokumentacji. Chodzi tutaj też o różnego rodzaju elementy infrastruktury, prawda, systemy grzewcze i tak dalej. I tego typu badania też pozwalają nam stworzyć nowoczesną i taką dość przejrzystą inwentaryzację tego, co właściwie zostało przebudowane nawet w tych czasach współczesnych, a co pozwoli lepiej projektantom, konserwatorom planować w zakresie dalszych prac badawczych.
1: Klasztor Bernardynów to obiekt niezwykły w skali kraju, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
2: Nazywamy to fachowo całym dziedzictwem niematerialnym, które się składa na ten obiekt, ale połączenie razem i tego niezwykłego obiektu o wielkiej wartości historycznej plus miejsca, które przyciągało wybitnych ludzi na przestrzeni wieków, powoduje, że dzisiaj mamy co świętować i za co dziękować, bo to jest 90 lat nie tylko powrotu Bernardynów, ale powrotu pewnego klimatu, pewnej atmosfery tego miejsca, która bez tego zakonu nie byłaby możliwa. Dlatego dzisiaj za to dziękujemy, ale jednocześnie porównujemy dwie rzeczy, mianowicie stan tego obiektu 90 lat temu i stan tego obiektu dzisiaj. Wtedy, jak mówili świadkowie, w wielu miejscach to była ruina, to był stan katastrofalny obiektu. Dzisiaj cieszymy się, że poprzez kolejne prace, poprzez kolejne odkrycia pokazujemy, że jest to obiekt wyjątkowy na skalę ogólnopolską. I wyjątkowość polega na tym, że na przestrzeni wieków nie został znacząco przebudowany, czyli przychodząc tutaj możemy powiedzieć, przenosimy się do późnego średniowiecza. Dokładnie widzimy obiekt, który wyglądał tak, jak tworzono go w XVI wieku, pod koniec XV wieku, więc to jest jego niewątpliwym atutem. Drugim atutem jest to, że po kolejnych pracach konserwatorskich cały czas ten obiekt daje nam nowe odkrycia. On jest cały czas pewną niespodzianką. To nie jest tak, że wszystko już o nim wiemy, jak chociażby w tym roku odkryte malowidła gotyckie w nawie kościoła, jak te kilka lat temu ta wyjątkowa pseudokopuła na szczycie kaplicy świętej Anny. To nam pokazuje, że jeżeli będziemy profesjonalnie badać ten obiekt i profesjonalnie przygotować prace konserwatorskie, to myślę, że jeszcze wiele będzie ciekawych odkryć. Na pewno szukamy analogii w Polsce i możemy znaleźć, więc na skalę ogólnopolską jest unikatem. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, że piekarnik jest unikatowy, tak unikatowy jest na pewno ten szczyt kaplicy świętej Anny. Rzeczywiście w Polsce niespotykany, a szukaliśmy gdzieś takiego kościoła. Dzięki środkom zewnętrznym udaje nam się przeprowadzać bardzo sukcesywnie kolejne prace. W tym roku to są prace przy elewacji, skończyły się już prace przy elewacji wschodniej, trwają przy elewacji północnej kościoła. To są prace konserwatorskie murów klasztornych, bo też były w bardzo złym stanie. To są prace przy detalach architektonicznych, przy rzeźbach od strony ulicy Żeromskiego, elewacja. To zakończona w zeszłym roku przepięknie zrobiona brama wejściowa, która też jest dla nas odkryciem, bo do tej pory wszyscy mówili XVIII-wieczna, okazała się budynkiem gotyckim, który przez wieki był zakryty i tajemniczy dla nas. Planujemy kolejne etapy prac przy elewacji. Tu zostaje nam elewacja zachodnia kościoła i klasztoru, południowa klasztoru. No i oczywiście naszym marzeniem jest też to, aby kontynuować pracę przy piekarniku i docelowo udostępnić go zwiedzającym, bo on w tej chwili jest zamknięty, ale chcemy go też pokazać w środku. Z bardzo ciekawą więźbą dachową odkrytą i z całą architekturą, która na pewno będzie przyciągała turystów.
1: Będzie można nauczyć się rozpoznawać grzyby, porozmawiać z leśnikami i wziąć udział w konkursach. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania, mówi Kamil Suskiewicz, klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.
3: Polacy kochają grzybobranie. Grzybobranie w Polsce jest traktowane praktycznie jak sport narodowy. I bardzo dobrze, jest to wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu na łonie natury. Jednak mimo tych samych pozytywów, które łączy grzybobranie i spacer po lesie, również czyhają w tym lesie niebezpieczeństwa związane z obecnością toksyn wśród grzybach, które je posiadają, grzybach trujących. Stąd nasza inicjatywa, nasze przedsięwzięcie, nasz rodzinny piknik grzybowy, którego głównym celem będzie edukacja i tym samym poprawa świadomości naszych mieszkańców. A jednak ja cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów i cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi, bo o takich będziemy mówić. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami, które bardzo często są przyczyną różnych tragedii, czasami nawet śmierci naszych mieszkańców. Co do statystyk, bardzo nas cieszy, jeśli chodzi o ilość zatruć grzybami, nie tylko tych śmiertelnych, ale w ogóle. Te statystyki, co roku ta liczba zatruć grzybami spada. W momencie intensywnych działań edukacyjnych inspekcji sanitarnej, ale także i lasów państwowych, jeszcze w latach, mówimy o 2000 latach, 2000-2005, było to 350 oficjalnych zgłoszeń zatruć grzybami. Potem lata 2006-2010, 120 i to jest początek naszych intensywnych działań, starań, żeby edukacyjnych społeczeństwa. Jak potem Państwo obserwujecie, z wyłączeniem pandemii, gdzie wiadomo, byliśmy zamknięci w mieszkaniach i nie chodziliśmy po lesie, bo było to zabronione, cały czas ta ilość zatruć kształtuje się na tym samym poziomie i jest to około 20 rocznie. Oczywiście to są oficjalne statystyki, które zakończyły się hospitalizacjami w szpitalu i zostało to zgłoszone do inspekcji sanitarnej. Jest jeszcze tak zwana ta czarna liczba, która obywatele nadal sami leczą się, mieszkańcy w domu, pierwsze objawy, co jest wielkim błędem i też postaramy się na naszym pikniku o tym powiedzieć, dlatego że w przypadku toksyn występujących w grzybach szybkie działanie, szybka porada, konsultacja medyczna jest niezwykle ważna. Aktualna wiedza medyczna, aktualne środki medyczne pozwalają lekarstwa usunąć wiele toksyn z organizmu człowieka. Oczywiście w porę, podczas pikniku też powiemy o fazach zatruć, jak przebiegają. Będziemy mieli taki mały wykład. Też pokażemy, jak odróżniać grzyby trujące od jadalnych i tych niejadalnych, żeby właśnie uniknąć takim śmiertelnym pomyłkom.
1: Włączamy się w działania stacji sanepidu, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Cieszymy się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Puszczy Kozienickiej, to jest nadleśnictwem Zwoleń, Radom i Kozienice, mogliśmy włączyć się w takie wydarzenie i bardzo się cieszymy, że w tym roku jest ono totalnie otwarte dla ludzi, że każdy będzie mógł przyjść na otwarty piknik. Jest w nas też wielka radość, że te atrapy będą własnością stacji, dlatego że zobaczcie Państwo, są idealne. Odwzorowanie tych grzybów, a więc i edukacja jest idealna, po prostu sobowtóry. Jeżeli chodzi o okres grzybobrań, Polacy kochają grzybobranie. W lesie jest bardzo dużo ludzi, mamy sprzyjającą aurę, jest dosyć wilgotno. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zbierają grzyby i się na nich znają i zachowują się w sposób poprawny, ale niestety zdarza się, że ludzie na grzybach się nie znają i potrzebują tej edukacji. Stąd my na pewno zapewnimy takie różne grzyby, żeby nauczyć się ludzi odróżniać, żeby nauczyć, wiadomo, borowiki wszyscy znają, ale już na przykład ten grzyb łuszczak bywa mylony na przykład z opieńką miodową i czubajka kania z muchomorem sromotnikowym. Oprócz tego będziemy edukowali o tym, że grzybów nie należy niszczyć, nawet takich, które są chubami. często są lecznicze, często są potrzebne różnym zwierzętom. O tym też będziemy mówić, że grzybów się nie kopie, nie niszczy. One służą całej przyrodzie i są bardzo ważne dla innych organizmów. Będziemy też mówić o tym, jak zachować się w lesie. Zdarza się, że są wjazdy do lasu nieprawidłowe, że ludzie wjeżdżają do lasu, pomimo że nie wolno tego robić. Pojazdy należy zostawić na miejscach postoju, tak aby nie tarasować, jeżeli to jest na poboczu gdzieś drogi czy na wjeździe, to w ten sposób, żeby nie tarasować przejazdu dla pojazdów bezpieczeństwa typu karetka, typu straż pożarna. Co roku zdarzają się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zaginięcia. Niedawno mieliśmy we wrześniu zaginięcie w Suchedniowie. Kobieta dwie noce spędziła w lesie, udało jej się przetrwać. Straż leśna ją znalazła, akcja poszukiwawcza. 150 osób było w nią zaangażowanych. Także to są wielkie siły i środki, dlatego będziemy też edukować o tym, jak odnaleźć się w lesie. Co ze sobą wziąć, że trzeba naładować telefon, że trzeba zapoznać się z terenem, zapisać sobie jakieś numery telefonów do straży leśnej, do leśniczego. Co zrobić, gdy się zgubimy, telefon nie działa, jak z tego lasu wyjść. Będziemy o tym mówić, że trzeba się kierować do dróg, które są uczęszczane, że dziecko powinno mieć ze sobą gwizdek, bo to jest najlepszy sposób w razie zaginięcia, żeby słyszeć, dlatego że las wycisza wszystkie dźwięki. Oprócz tego będziemy zachęcać do korzystania z lasu, nie tylko grzyby, ale też owoce leśne. Mamy sezon na żurawinę, na borówkę, brusznicę. Jest w lesie jarzębina, kalina, można też skorzystać dla zdrowia i same spacery do lasu również są zdrowe, będziemy też o tym mówić. Także leśnicy będą udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, a wiemy, że ludzie są bardzo zainteresowani grzybobraniem, zachowaniem w lesie.
1: Jazda rowerem, spacer czy trening na siłowni. O każdej porze roku warto zadbać o swoją formę. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, w tym na nasze samopoczucie. Aby nie stracić motywacji, zacznijmy stopniowo wprowadzać zmiany. Radzi Cezary Papis, trener personalny i dietetyk z Radomia.
5: Z reguły najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy z dnia na dzień próbujemy całkowicie zmienić swoje życie i mówię tak, od dzisiaj się zdrowo odżywiam, zaczynam biegać o 5:30, nie jem kolacji, no i rzeczywiście trwa to 5, 6, 7, może 10 dni, a potem wszystko idzie w łeb i nikomu się nic nie chce. Skrajności są najgorsze i oczywiście, że tak. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę ze sportem, z aktywnością fizyczną po dłuższym okresie czasu, pamiętajmy, że małą łyżeczką, tak jak mówiła babcia, pomalutku, a nie nachapać się i co, później go brzuch rozboli. Mówiąc przysłowiowo, to samo jest tutaj. Jeżeli nasz organizm przez dłuższy okres czasu nie był mocno angażowany do wysiłku fizycznego, prowadziliśmy taką, a nie inną kuchnię, to wprowadzając mu od razu zmiany w postaci dużego wysiłku, totalnej zmiany kuchni, totalnej zmiany przyzwyczajeń, po prostu zacznie wytwarzać tyle kortyzolu, tyle hormonu stresu, że nie opanujemy tego. Zacznijmy małymi krokami. Czyli na przykład zaczynam 3 razy w tygodniu od spaceru, powtarzam, nie biegania 40-minutowego. Po tygodniu czasu dokładam sobie do tego zdrowe śniadanie. Następnie eliminuję pomalutku coś, co lubię, a co wiem, że mi szkodzi. Na przykład uwielbiam te chipsy, to zamiast paczki zjem 1/3, 1/4 paczki, a nie od razu nic. Dlatego, że jeżeli mamy pewne przyzwyczajenia, mamy pewne nałogi, mówiąc kolokwialnie, czy jakieś tam sytuacje nas pociągają niekoniecznie w dobrym kierunku idąco, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, no niestety, jesteśmy przyzwyczajeni. I w momencie, kiedy to wszystko dotkniemy, nasz organizm zwariuje. Po prostu nie damy sobie rady. Także małą łyżeczką, pomalutku, pomoże kolega, pomoże sąsiadka, sąsiad, potem może siłownia, może trener personalny, może na basen, może na rower. Dzięki internetowi, co zarówno jest w tych naszych czasach z wielką zaletą, tak jak i złem okrutnym, mamy bardzo duży wachlarz możliwości zrobienia czegokolwiek ze swoim organizmem. Aczkolwiek, no, również trzeba uważać, bo jak to powiedział stary mądry wiesz, mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. Jest w tym wiele prawdy, dlatego warto również skonsultować jakiekolwiek treningi, jeżeli widzimy, że to może być na mnie za ciężkie, albo chyba facet przesadza w tym, co pisze. Bo tak jak powiedziałem, nie wszystko jest dla wszystkich. Zupełnie innej aktywności fizycznej będzie potrzebowała kobieta mając lat 40, innej kobieta mając lat 20, starszy pan w wieku 60 i młodszy chłopak w wieku 20 lat. Będzie potrzebował innego zapotrzebowania kalorycznego, innych suplementów, które są nieodłączne w naszej diecie, dlatego że niestety jedzenie jest tak wyjałowione, żyjemy w tak skażonym środowisku, że pewne suplementy muszą być dostarczone, gdyż no niestety nie ma już ich w takiej ilości, w jakiej być powinny, w owocach, warzywach, w mięsie. Także małymi krokami.
6: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Andrzeja Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonywania mammografii i cytologii. Chcą tym samym przypomnieć, że wykonywanie regularnych badań profilaktycznych może uchronić przed zachorowaniem na nowotwory. Ważnym badaniem jest mammografia, przypomina dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii Tadeusz Pieńkowski.
1: Co roku mamy taką okazję, że o tej chorobie i o losach kobiet mówimy więcej i mówimy zarówno o tych, które miały nieszczęście zachorować, jak i u tych wszystkich, które robią różne działania, żeby zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Rak piersi jest chorobą, która dotyczy kobiet, najczęściej kobiet w wieku po 50 roku życia, chociaż może wystąpić oczywiście w każdym wieku. Jest to choroba, której w skali populacyjnej nie ma skutecznych metod zapobiegania. Wszystkie czynniki ryzyka, które znamy, są relatywnie słabe i wszystkie z nich działają w naszej kręgu cywilizacyjnym w sposób zwiększający szanse zachorowania. No, głównym czynnikiem jest późne rodzenie pierwszego dziecka i bezdzietność, obniżenie wieku pierwszej miesiączki i podwyższenie wieku ostatniej miesiączki. Te czynniki mają charakter promujący wzrost zachorowań. Natomiast dysponujemy potężnym narzędziem, które umożliwia wczesne wykrycie tego nowotworu. Wczesne wykrycie, to znaczy wykrycie w fazie, w której on nie daje żadnych objawów, w której kobieta nie ma w ogóle poczucia, że jest chora, w której zmiana ma poniżej 1 cm, kilka milimetrów. Takim narzędziem jest mammografia. Mammografia przesiewowa jest badaniem, które zapewnia największe szanse na wykrycie zmiany w okresie tak wczesnym, bezobjawowym. Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia jej tak, że do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem. Stwarza możliwość takiego przeprowadzenia leczenia chirurgicznego, że kalectwo spowodowane usunięciem niewielkiej objętości tkanki gruczołowej nie będzie widoczne i nie będzie deformowało w sposób widoczny piersi. Leczenie promieniami nie spowoduje zaburzeń widocznych w postaci zmian na skórze, a nie wszystkie z tych kobiet z tak małymi nowotworami mają skazania do prowadzenia chemioterapii. Leczenie to nie zaburzy w takim razie dobrostanu związanego z funkcjonowaniem całości organizmu, nie upośledzi funkcyjnych narządów. Kobiety leczone w tak wczesnym fazie choroby mogą później rodzić dzieci. Ciąża nie wpływa na przebieg choroby, nie zwiększa ryzyka nawrotu. Te dzieci mają takie same szanse urodzić się zdrowe, jakby ta kobieta nie chorowała na nowotwór. Te kobiety mogą cieszyć się pełnią życia, wykonywać wszystkie czynności zdrowotne, życiowe kobiety. Zachęcamy do przyjścia we wszelkich sytuacjach, w których podejrzewają, że z ich piersiami dzieją się jakieś niepokojące rzeczy, że pojawiły się zgrubienia, stwardnienia, których nie było, że obserwują zmianę symetrii ułożenia brodawek, że mają lęki, niepokój związany z tym, że być może coś tam się dzieje. Te panie również zapraszamy. Zapraszamy również te panie, które wykonują co 2 lata mammografię. Jeżeli w przerwach między kolejnymi turami screeningu pojawiają się te same niepokojące objawy, również zachęcamy je do przyjścia do nas. Wszystkie te wizyty i ten nadmiar ostrożności ma na celu przede wszystkim wykluczenie nowotworu, gdyż w znakomitej większości osób, które mają takie objawy, nie nowotwór złośliwy jest ich przyczyną. Może być, jest jedyną z przyczyn, która potencjalnie może zagrozić życiu. Także patrząc na kobiety, które przebyły współcześnie leczenie z powodu raka piersi, widzi się najczęściej kobiety, po których nie widać przebytego leczenia, które funkcjonują, które są normalnymi członkami naszego społeczeństwa. I oby takich kobiet było jak najwięcej. Dlatego zapraszam wszystkich na badania.
0: Radomianki deklarują, że badają się regularnie.
2: Robiłam. Konieczne. Właśnie wróciłam po takich badaniach z Warszawy.
3: No oczywiście, że tak, bardzo potrzebne. Ratują przed niepotrzebną śmiercią przede wszystkim. Ja się badam co 2 lata w tej chwili, bo już jestem w takim wieku, że co 2 lata muszę się badać i oczywiście robię to systematycznie.
4: Myślę, że już teraz coraz częściej. Już teraz coraz częściej, ponieważ mówię, jest tak wiele informacji już w mediach, w prasie zawartych na temat tych groźnych chorób, że że dosyć, myślę, panie już zaczynają myśleć.
5: Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Sama się badam, także wszystko w porządku.
6: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna zgłosić się na takie badanie. Ja osobiście 2 razy do roku. Myślę, że profilaktyka powinna być stosowana przez większość kobiet. Nie tylko w Radomiu, jak i na całym świecie.
0: Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, chodzi o przekazanie praktycznych informacji.
7: Może nie raz, ale kilka razy zdarzyło się, że jadąc drogą napotkałem wypadek drogowy i po prostu tam udzielając pomocy, gdzie trzeba było reanimować człowieka, zanim dojechały służby, chociażby straż pożarna, która też udzielała wtedy pomocy, i te 30 uciśnięć i 2 wdechy to jest coś, co może człowiekowi uratować życie. Te szkolenia, które mamy tutaj, są bardzo ważne dla nas, bo dowiadujemy się na tych szkoleniach, jak pomagać w sytuacjach, kiedy mamy i widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy ze strony medycznej, ale też wiemy doskonale, jak przygotować się chociażby na blackout. A powiem, skąd to wiem? Kilka lat temu, pracując na parafii, przez pewną miejscowość przeszła trąba powietrzna. Ogromny chaos, który tam wtedy zapanował, ludzie nie wiedzieli, co robić. Przez 6 dni był blackout, nie było prądu. Ludzie nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, co zrobić. A te nasze właśnie ćwiczenia powodują, że my będziemy przygotowani. Wiemy, jak się przygotować chociażby do blackoutu. Wiemy, co zrobić, jak zabezpieczyć nasze telefony komórkowe, nasze laptopy, co zrobić z naszymi dokumentami, jak przygotować chociażby nie ten plecak, bo to nie jest plecak ewakuacyjny, to jest plecak na przetrwanie. To jest plecak na przetrwanie, plecak, w którym my będziemy mogli przetrwać kilka dni.
0: Warto być przygotowanym na różne zdarzenia, mówi Tomasz Paprocki, jeden z prelegentów na szkoleniach.
8: Nasza rola skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Wiele tematów odczarowujemy, ponieważ my Polacy zostaliśmy przez wiele lat wstecz zaprogramowani, że tylko będziemy uciekali, a to nie o to chodzi. Kiedyś nazwa plecaka ewakuacyjnego była przeszczepiona bezpośrednio z amerykańskiego plecaka, czyli z Boba, czyli z plecaka ucieczkowego, czy plecaka do przetrwania. Dzisiaj my uczymy, proszę Państwa, na tych warsztatach, jak realnie podejść do tego, aby przetrwać, a nie tylko uciekać. Bo to jest ważna rzecz, jak dobrze przygotować się do ewakuacji. Pomijamy, proszę Państwa, zagadnienia związane z kinetyką, pomijamy zagadnienia związane z wojną. Robimy wszystko, abyśmy byli przygotowani na przykład na blackout, czyli brak prądu. Wydaje nam się, że to jest rzecz wręcz niemożliwa. Ja zachęcam Państwa do takiego treningu, czyli weekendowy brak prądu w domu. Sobota, niedziela bez prądu. Zobaczymy wtedy, proszę Państwa, jak my jesteśmy przygotowani na ten blackout, jak nasza rodzina będzie funkcjonowała i jak sobie z tym wszystkim damy radę. Na tych ćwiczeniach i na tych warsztatach pokazujemy właśnie uczestnikom tego projektu, jak do tego podejść profesjonalnie, jak się przygotować, i nie tylko kupujemy makaron, olej i papier toaletowy, jak to było podczas epidemii COVID-u, ale też inne środki, które po prostu możemy, proszę Państwa, używać do tego, aby bezpiecznie przeżyć. Ja też na tych zajęciach oraz nasi partnerzy zawsze tłumaczymy osobom, które mówią: ach, jak się coś zadzieje, to ja ucieknę. Proszę Państwa, matematyka, krótko. Radom, 200 tysięcy mieszkańców, załóżmy, że na 4 osób przypada jeden samochód, to jest, proszę Państwa, 50 tysięcy samochodów, średnia odległość w korku to jest 5 metrów, korek robi się nam na 250 kilometrów. Pierwszy dojechał do Katowic, a ostatni Radomianin jeszcze nie wyjechał, a Białystok puka do naszych drzwi. Tak będą wyglądały ulice, jeśli się zakorkują. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy lokalnie byli przygotowani do tego, aby przeżyć różne kataklizmy, bo nie tylko oczywiście wojna, bo to o tym ten projekt nie mówi, ale burze, wichury, zalania, brak światła, to nas czeka i jak bezpiecznie przygotować. Oczywiście ja na swoich zajęciach pytam o ten poradnik. który został rozesłany przez ministerstwo. Wszyscy mówią, dostaliśmy i tak jak kolega mówi tutaj o apteczce, ale on leży, nawet nie przejrzałem, on sobie dalej leży. Jak się coś zacznie, to go przejrzę. Nie, proszę Państwa, teraz trzeba z nim się zapoznać, teraz opracować plany ewakuacyjne i podejść do tego w sposób bardzo profesjonalny. Dlaczego? Bo to jest walka o moje życie, o Państwa życie. Każdy z nas odpowiada za najważniejszy dar, czyli dar życia.
0: W akcję zaangażuje się także środowiskowo-lekarskie Wodne Pogotowie Ratunkowe z Radomia, mówi jego szef Arkadiusz Gradowski.
9: Na pewno my w sektorze zakresu ratownictwa, zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonujemy działanie związane z udzielaniem informacji, z udzielaniem szkolenia, jak należy pomagać w przypadku zagrożenia życia, udzielając pomoc kwalifikowaną. Widzicie Państwo tutaj taką drobną rzecz, taką apteczkę. Czy taka apteczka uratuje życie? Tak, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. Sama apteczka się nie rozłoży, sama apteczka się nie zaprogramuje, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Trzeba wiedzieć, jak ją korzystać. My właśnie tego uczymy. Jak korzystać z takiej apteczki, jak zaopatrzyć pacjenta w stanie nagłym, tak? Jak pomóc takiej drugiej osobie, jak ją ewakuować, jak udzielać profesjonalnie pierwszej pomocy, jak również przeprowadzić odpowiednio w sposób skuteczny reanimację, bo większość przypadków, jeśli chodzi o skuteczność reanimacji, no, musi być zgodnie z procedurą pewną. Co do naszego zadania, poleconemu zadaniu, to jest przede wszystkim pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc, która szerzymy nie tylko tu wspólnie z Caritasem, ale również w naszym stowarzyszeniu, prowadząc kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również kursy z zakresu ratownictwa wodnego i innych świadczeń. Więc napominamy również naszych tutaj odbiorców, że pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia, w przypadku jakichkolwiek wystąpienia jakichś dysfunkcji życiowych jest kluczowym elementem do ratowania drugiej osoby.
0: Niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
10: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu, kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki, zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszeczkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłorząb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła, tworzenia takiej większej kolekcji drzew, krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona, i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie, oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze takie serce, sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje, jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
0: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
11: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
12: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
11: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju Fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie, nie daj Boże, o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom, przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku, natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii Fardej, portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
12: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
11: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Wary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. U Fary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce Chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
0: Nie każda infekcja musi oznaczać brania antybiotyku, przypominają lekarze. Tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu mówi Tomasz Błasiak, lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
13: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień, jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. Zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusy, a taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
14: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
13: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
14: A czym jest antybiotykooporność?
13: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
14: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega polega?
13: Tak. Na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka. Aha. Że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis z Fundacji.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje

0: daty prosili sami urzędnicy.
1: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych. Ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu. Szanowni Państwo, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
2: Powinna być różnorodna, powinna zawierać właśnie, tak jak już powiedziałam, mikro, makro składniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? tak, do naszego, do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to wszystko niezwykle istotne. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie.

0: w jelitach. Mamy oczywiście produkty, które są, składają się z wielu cukrów i są to kasze, tak? Kasza jest bardzo dobrym takim zamiennikiem, źródłem węglowodanów. Mamy orzechy, które są świetnym zamiennikiem słodyczy, czy owoce suszone nawet, tak? To są bardzo dobre zamienniki zwykłego cukru. My nie potrzebujemy tak dużo cukru, ponieważ nasz organizm magazynuje sobie w wątrobie w postaci glikogenu cukier i jeżeli jest potrzebne do jakichkolwiek procesów, to organizm sobie sam z tej wątroby ten cukier weźmie. Także my nie musimy dodawać jeszcze tego przetworzonego cukru rafinowanego sobie do diety. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, w całym organizmie. A to jest już wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega. Blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
1: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję hackathonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Woss, organizatorka.
2: Hackathon to tak naprawdę nazwa własna hackathonu. Hackathony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackathon jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackathonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackathony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackathonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hackathon nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hackathonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hackathony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury tak, 7 slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
3: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
2: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6-osobowy, tak, powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto, tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły, to też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem, no i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
3: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
2: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
3: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
2: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
3: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
2: Tak, biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. A więc powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem, tak dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
1: Dziś jest ostatni dzień zapisów. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Expo. Kamienica Dyskurów w Radomiu zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizował weekend z nauką. Uczestnicy mogli m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy zobaczyć prawdziwy meteoryt. Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
4: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
5: Powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
4: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna.
6: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Myśków Astronomii, Oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
7: Tak, na przykład ten meteoryt Campbell Bessier na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. W dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od bogów z niebios, tak? Aha. A poza tym był to bardzo czysty metal i łatwo dostępny, tak?
8: A ten duży?
7: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
8: W tym roku?
7: Tak.
8: A jest, rzeczywiście. A o matko.
7: Może doczekać, śmiało, śmiało.
9: Bardzo nam się podoba.
5: A co najbardziej?
9: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu 12-letniemu. Zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
5: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
9: To maszyna do układania kostki Rubika.
10: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokomputerze na dobrą sprawę Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przyciski robot po zaskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach.
11: Joanna Wołczyńska-Kłytkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec i też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki, dlatego mamy jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, zachęcamy.
12: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
13: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
5: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
13: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
5: I co podczas tych eksperymentów się działo?
13: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie... No, zachęcę dzieci do tej nauki.
14: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Zadźmy hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych. Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu frekwencja wyniosła 44,7%. Samo głosowanie przebiegło spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego przebieg albo przedłużenie. Zgłoszony incydent dotyczył niszczenia plakatów wyborczych w Nowej Hucie.
1: Czasem komuś może wydawać się, że ten plakat został zerwany, no ale to wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. Takie sytuacje mogą występować, no i czasem to jakoś tam niepokój wyborców budzą, ale to są takie sytuacje losowe.
0: Powiedział nam szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
2: To zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło na Dolnym Śląsku. Zatrzymany ma około 60 lat. Pomoc w śledztwie dotyczącym gruźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeżeli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw, powiedział Babisz portalowi gazety Denik N. Placówki pod specjalnym nadzorem, pod lupą cały czas internet. Służby są w pełnej mobilizacji po atakach nożowników w szkołach i fali dezinformacji. Policja informuje o ponad 64 tysiącach kontroli w szkołach i 117 zatrzymanych osobach. Szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Zatrzymani to głównie osoby w wieku od 13 do 19 lat, choć w pojedynczych przypadkach także młodsze. Premier Donald Tusk zaznaczał, że na obecnym etapie nie ma dowodów na istnienie zorganizowanej grupy, która planowałaby wywoływanie zagrożenia.
4: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
3: Podczas kontroli w szkołach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, to m.in. noże, maczety czy butelki z benzyną. Działania policji w placówkach będą kontynuowane, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Rząd i służby apelują też o czujność do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
0: Przypomnijmy, do ataków z użyciem noża doszło w ostatnich dniach w szkołach w Ostrołęce, pod Wyszkowym i w Warszawie. W podstawówce w Leszczy-Dole-Nowinach zginęła 37-letnia woźna. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
6: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
0: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
6: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Zabił kobietę, po czym rzucił się do ucieczki. Do zabójstwa doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na terenie Legnicy na Dolnym Śląsku. Sprawca został już zatrzymany przez policję.
7: W jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Powiedziała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Sprawę bada prokuratura. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie Grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około 7 rano w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
8: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu Grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
0: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Druga kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca był trzeźwy. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20. W Miami nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
9: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Do poniedziałku litr benzyny nie może kosztować więcej niż 6,97 zł za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8,06 zł. Kontrowersje wokół nazwy przyszłej metropolii na Pomorzu. Trwają prace nad utworzeniem związku metropolitalnego, który ma połączyć 61 samorządów z regionu. Proponowana nazwa Gdański Obszar Metropolitalny pojawiła się w projekcie uchwały i szybko wywołała kontrowersje wśród części samorządowców. Nasz reporter Iwo Pastuszka zapytał mieszkańców, co sądzą o tej nazwie.
10: Mimo że ja mieszkam w Gdańsku, to uważam, że Gdańsk nie jest całym Trójmiastem, dlatego nie rozumiem, dlaczego dyskryminujemy pozostałe miejscowości. I myślę, że powinno się pojawić coś z Trójmiastem w nazwie po prostu.
11: Nazwa powinna być bardziej neutralna i reprezentować każdy z trzech członów.
10: Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony wiadomo, Trójmiasto to, jak nazwa wskazuje, trzy miasta, ale zatoka, przy której leżymy, to jest przecież też Zatoka Gdańska, ale nie Zatoka Trójmiejska, więc myślę, że może mieć jakiś sens.
0: W sprawie nazwy odbyły się już rozmowy przedstawicieli wszystkich samorządów tworzących.
12: Zasadnicza większość wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów naszych gmin, miast i powiatów jednoznacznie opowiedziała się za nazwą Gdański Obszar Metropolitalny. I jest to też naturalny sposób nazewnictwa wielkich obszarów metropolitalnych w Europie. No tak jest w przypadku Greater London, Helsinki Metropolitan Area czy Barcelona Metropolitan Area.
0: Wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska. Decyzję w sprawie nazwy Rady Miasta Gdańska podejmie w poniedziałek. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
13: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
14: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
13: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
15: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
13: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
16: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
17: Pokazać się sąsiadom.
18: Niech widzą.
17: No, niech widzą.
19: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są.
17: machają.
18: Robi to wrażenie, taka no, ekipa.
17: Oczywiście, oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Użycki. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem.
19: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
0: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranową, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. A jak żyje się na stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu i czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbyło się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Były tam warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
20: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
21: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
22: Co to za urządzenie tutaj jest?
20: Teleskop.
22: Co tam widać?
20: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
23: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
22: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
23: Oczywiście.
0: Mówił jeden z prelegentów, Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. W trakcie imprezy można było podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. To nie było łatwe spotkanie, przyznaje polski tenisista.
24: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowak nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Hubert Hurkacz mecz w Szanghaju zagra we wtorek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie, czy jesteście w robocie, w Peugeocie, w Focusie, busie czy ciężarówce, pamiętajcie o tym, że jesteśmy w tym wszystkim razem, no bo nadchodzi nasza wspólna nocna zmiana, której muzyka w rytmie hitów jest obowiązkowa. Witam was serdecznie, załogo, w ten piękny październikowy poranek. Mam nadzieję, że jest wszystko u was git. Koniecznie dajcie znać 609 869 869. A ja gram Dave 1 wers na początek. Marcinek, dzień dobry.

0: Ranku.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

10 minut po północy to kapitan Hollywood, który powiedział: ahoj, mamy poniedziałek. No ja wiem, że to nie jest dobra informacja, ale każdy poniedziałek w nocnej zmianie wygląda u nas jak piątek, więc warto się pochwalić i warto spędzić tą noc razem z Vox FM. Jak tam u was załoga dzisiaj mija ten piękny dzień? Mam nadzieję, że jest sytuacja ogarnięta, że robota jakoś wychodzi. Numer 609-869-869 jest dla was dostępny i w każdej chwili można się pochwalić i napisać Marcinkowi, co tam w trawie piszczy. No i tradycyjnie

grana. Mam nadzieję, że u was też, że się rozgrzewacie i jest idealnie. 609 2 razy 8 69, koniecznie dajcie znać, bo nasza lista obecności, jak słyszycie, ona tutaj cały czas jest i za chwilę będziemy ją wypełniać. Ja się wpisuję jako pierwszy. Marcinek jest obecny. Tak jest, za chwilę będziemy to wszystko weryfikować i sprawdzać, no bo oczywiście ta lista jest dla nas. Tak samo jak muzyka w rytmie hitów. Top Girls, nie jestem taka, czyli jaka, to się za chwilę dowiemy. No i dowiemy się, co tam u was słychać. U mnie jest dobrze, mam nadzieję, że u was też. Dajcie głośniej, tu Vox FM.

0: Oskar Cymsniech mówią, że jazda autobusem jest nudna, ale to nieprawda i to udowadnia nasz serdeczny przyjaciel Wojtuś.
1: Cześć, tu Wojtek z tej strony.
0: Siema.
1: No, ja już sobie zjeżdżam autobusem do zajezdni po ciekawym dniu i lecę do domu spać. Pozdrawiam.
0: To niech się śnią same przystanki na żądanie, Wojtuś. A u nas na następnym przystanku lista obecności. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie, bo już za chwilę ją sprawdzamy.

0: 30 minut po północy to Technotronic, który wywołuje w nas uczucie radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2 x 8 69, a potem Marcinek weryfikuje, co tam w trawie piszczy i co u kogo słychać. Jest z nami Adi, melduje się, jadę na załadunek. No i bardzo dobrze, Adi. Widzę, że tak, że waga się zgadza, że w papierach wszystko jest dobrze wypełnione, więc wypłata też będzie idealna. Jak nie, to powiedz, że Marcinek powiedział, że ma być i tak będzie. Jest też Kamil. Zrobiłem, Marcin, fasolkę po brytońsku i idę spać. No to ci powiem, Kamil, że ta noc może być różna, poranek też, no ale jak się najadłeś, no to idealnie. Mam nadzieję, że dobrze doprawiłeś tam i że troszkę ostrości tam było. Jest też Jasiek, czyli nasz nowy gracz w załodze. Witam cię serdecznie. Standardowo trasa do pracy. Jestem na Słowacji. Pozdro z zakółka. No to Jasiu, życzę ci, żeby ta droga ci przebiegła bardzo dobrze. Muzyka w rytmie hitów ci w tym pomoże i ja też, no bo siedzę razem z tobą w tej furze. Dzięki, że mnie wieziesz. Jest też Paweł. Pozdrawiam wszystkich z mojej pracy z Wars z Krakowa. No to gorące pozdrowienia tam lecą oczywiście od Pawełka, fajnego gościa. Jak widzicie, Pawełek docenia wszystkich w Warsie i jego też trzeba za to docenić. Pawełek, może jakieś tam gratyfikacje dodatkowe ci wpadną. Tego ci życzę. Jest też Monika. Dzień dobry, Monika obecna. Gotuję rosołek, to mogę poczęstować na chrypkę. No wiesz,

minut po północy Tropik Wskakuj na stół, bo na tym stole została niedokończona lista obecności. Marcinku, nie wszystkich jeszcze wymieniłeś. No tak, no bo teraz czas na naszą odsłonę V2, której też sprawdzamy, gdzie jesteśmy i co robimy. Cześć, tu ekipa z Wesołego Busa. Dawno nas nie było. No właśnie, gdzie wy byliście? Jedziemy w kierunku Kolonii. Szkoda tylko, że nie będzie to Kolonia, tylko bardzo ciężka praca. Żyć jest ciężko, lekko. Tutaj jakiegoś ryma zrobiliście. Ja nie do końca mogę go rozczytać, a bo tutaj się Marcinkowi przeklikało. W każdym razie dzięki, droga ekipo, że jesteście z nami, jesteście zawsze weseli i z tego powodu się bardzo gorąco cieszę. Jest też piekarnia, pozdrowienia z Żyrardowa. No to dobrego pieczenia, niech te wszystkie pączki wyjdą idealnie, niech ten chlebek tak ładnie się zarumieni i niech będzie wszystko dobrze. Wiem, że u was wszystko wychodzi i cieszę się, że jesteście razem ze mną. Jest też Michał. Pozdrawiam Marcinku i wszystkich, którzy muszą pracować do godziny 6:00 w sklepie jestem. No to dobrej roboty. Nim się, bracie, obejrzysz, to już będzie godzina 6:00. Będziesz na chacie i robota będzie tylko wspomnieniem. Uwierz mi, przy Vox FM czas mija bardzo szybko. Jest też Radek. Marcinku, pracuję na stacji paliw z Wrocka. Właśnie mam nockę i myję myjnię samochodową przy waszej muzyce. No właśnie widzę, Radziu, że wszystko jest ładnie wypucowane, że tutaj płyn zmieniłeś, tutaj kafelki są ładnie umyte i na rano będzie można myć fury. Jesteś w tym idealny i gorąco polecam Radka do takich robót. Jeśli chcesz sobie dorobić, no to myślę, że jakieś zlecenie może się znaleźć. Jest też Krystian. Ja, Marcinku, na statku pracuję w nocy jako kucharz. Prawie wszystko ogarnięte. No i bardzo dobrze, Krystian. Widać, że robota ci wychodzi. Mam tylko nadzieję, że przy tobie na tym statku za bardzo nie odpłynę, bo głos przez chrypkę odpływa. A na szczęście muzyka w rytmie hitów jest i nam pomaga wyleczyć się, nawet jak jakieś choróbsko nas bierze. I won't be your toy gramy, a za chwilę z Colim Love to też będzie przed nami. I want-

Love, możesz moją być, pod warunkiem, że pomożesz mi wyleczyć chrypkę. Tutaj specjaliści piszą, pij ciepłe mleko, lecz nie za gorące, to ci pomoże. No i tutaj takie w lodówce znalazłem mleko z napisem Pabelec, więc spróbujemy go zażyć, może pomoże?

0: Powerplay najlepsza, a my sprawdzamy pogodę, czy też będzie najlepsza. I pytanie dla kogo? No bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Koszalinie. Reszta, część kraju bezdeszczowa, ale jesień się u nas zadomowi. Najzimniej będzie w Zakopanem 4 stopnie, a najcieplej na Pomorzu 11. W dalszej części dnia słońce wyjdzie, lecz za ciepło niestety nie będzie. 10 stopni w całym kraju, ale deszcz nie jest spodziewany, więc myślę, że niezależnie jaką mamy pogodę, no to raczej na pracę naszego komputera to nie wpłynie. No chyba, że mamy system Vista.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: No to wtedy może być różnie i nie ma w tym żadnego kłamstwa. No bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto w tej godzinie będzie robił nas w konia właśnie w temacie komputerowym. A więc małpa, myszka, cyfra plus. Po niemiecku mówię czys. Bo tak do rymu mi pasowało. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Kuban, mrozuj, Faust, zanim spadnie deszcz, to trzeba rozpocząć imprezę. Tylko jaką? Halo?
1: Siemanko, Marcinek.
0: Siema.
1: Mam gotowość tam zacząć imprezę w renówce firmowej.
0: A,
1: pozdrawiam serdecznie.
0: Impreza firmowa, no to tak, no pytanie tylko za czyje pieniądze. Oby nie jakiegoś kłamcę, bo nasza zabawa rusza już za chwilę. Bądźcie z nami koniecznie.

0: No, która jest lepsza? No, ta, w której nie ma żadnego kłamstwa.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was. A więc załogo, wybierzmy się teraz do naszej tajnej, woksowej serwerowni, w której pracę naprawczy wykonuje Marcin Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech informatyków jest tej nocy oszustem. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin? Najpopularniejszą wyszukiwarką w internecie jest Google. A może jednak to Marcinek kłamie? Systemem operacyjnym stworzonym przez firmę Microsoft jest Windows. No chyba, że jednak tej nocy ściemnia Miros. Ja nic nie ściemniam, bo ja się na komputerach znam i dlatego doskonale wiem, że urządzenie do sterowania kursorem po ekranie nazywane jest świnką morską. A więc pozostaje pytanie...
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? No, kaganica, czyli taki guziczek blok al. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie właśnie komputerowym. Czy będzie to informatyk Marcin? Czy będzie to specjalista Marcinek? A może jednak będzie to Miros? 609, 869, 869. Czekam na pierwszą osobę, która trafi na tak zwaną otwartą linię. No i zaraz sobie pogadamy w sprawie tego kłamczucha i go zweryfikujemy. Halo, halo, kto jest z nami?
3: Witam, Adrian.
0: Cześć, Ady, jak ci mija noc, bracie? Gdzie jesteś, co robisz?
3: Jadę z Kozienic na Warszawę.
0: Słuchaj, Ady, a ty jesteś osobą, która zna się coś tam na komputerach, czy nie do końca?
3: No coś tam się znam.
0: Coś tam wiesz, no to powiedz mi, kto tej nocy jest informatycznym oszustem?
3: Miros.
0: Tak jest, a dlaczego?
3: No bo steruje się kursorem myszką.
0: Dokładnie tak, on powiedział, że świnką morską i nie do końca chyba ogarnął temat. Powiedz mi, Adi, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM?
3: Oczywiście ciebie, całe radio Vox FM, no i wszystkich znajomych kierowców zawodowych.
0: Dokładnie tak, a panie Mirosie, pan obiecał, że już kłamać nie będzie, a tu proszę bardzo, klops!
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Chlop z sosem kłamliwym. No, tak się nie robi, panie Mirosie. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Bądźcie z nami koniecznie, bo nasza zabawa w każdy poniedziałek o pierwszej w nocy rusza w Vox FM.

0: Jedziemy z Blondii.
1: No ten, i co ten, pan ten, się ten. Cieszy? No i co? Znowu pan zrobił nas w konia.
0: Nie w konia, tylko w świnkę morską. I to był żart. Ty nic nie...

słońce gorąca. Nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzam kraje. Bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły, słońce wyszło, więc lecimy z tym, o, życie.

42 minuty po godzinie pierwszej w klapkach, a ja załogo sobie dzisiaj lecę przez kuchnię w mojej chacie właśnie w klapkach i zauważyłem, że w budce dla ptaków, którą zamontowałem niedawno, pojawił się dzięcioł. Zaczął tam coś stukać, powiększył sobie dziurkę, chyba komponował rzeczy na jesień. Także jak, panie dzięciole, panu się spodobało, no to hajs za wynajem poproszę. Może być na koniec miesiąca, ja taki chytry nie jestem.

afterparty, dobrze wiedziałeś, co brałeś. No, wiedziałem. Najlepszą załogę w polskim FM i internecie, czyli naszą załogę nocną z Vox FM. Dziękuję wam za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy, a tymczasem dobrego, udanego tygodnia. Trzymajcie się. Jak jesteście chorzy, no to wypoczywajcie. Bo nasze gardła trzeba dbać. I to nie tylko w poniedziałek. Marcinek, dzięki.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych. Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu frekwencja wyniosła 44,7%. Samo głosowanie przebiegło spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego przebieg albo przedłużenie. Zgłoszony incydent dotyczył niszczenia plakatów wyborczych w Nowej Hucie.
1: Czasem komuś może wydawać się, że ten plakat został zerwany, no ale to wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. Takie sytuacje mogą występować, no i czasem to jakoś tam niepokój wyborców budzą, ale to są takie sytuacje losowe.
0: Powiedział nam szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
2: To zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło na Dolnym Śląsku. Zatrzymany ma około 60 lat. Pomoc w śledztwie dotyczącym gruźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeżeli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw, powiedział Babisz portalowi gazety Denik N. Placówki pod specjalnym nadzorem, pod lupą cały czas internet. Służby są w pełnej mobilizacji po atakach nożowników w szkołach i fali dezinformacji. Policja informuje o ponad 64 tysiącach kontroli w szkołach i 117 zatrzymanych osobach. Szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Zatrzymani to głównie osoby w wieku od 13 do 19 lat, choć w pojedynczych przypadkach także młodsze. Premier Donald Tusk zaznaczał, że na obecnym etapie nie ma dowodów na istnienie zorganizowanej grupy, która planowałaby wywoływanie zagrożenia.
4: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
3: Podczas kontroli w szkołach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, to m.in. noże, maczety czy butelki z benzyną. Działania policji w placówkach będą kontynuowane, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Rząd i służby apelują też o czujność do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
0: Przypomnijmy, do ataków z użyciem noża doszło w ostatnich dniach w szkołach w Ostrołęce, pod Wyszkowym i w Warszawie. W podstawówce